0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Prezydent nie planuje na razie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych spotka się z przedstawicielami rządu i wojska w węższym gronie. Czego będą dotyczyć rozmowy, to wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Jeszcze przed wylotem do Nowego Jorku Karol Nawrocki spotka się w piątek z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Dzień wcześniej szef BBN będzie rozmawiał z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Bartosz Grodecki zdradził, co będzie tematem rozmów.
2: Przede wszystkim oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
1: Prezydent ma też otrzymać informacje o postępach w rozmowach dotyczących rozmieszczenia dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Przypomnijmy, o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego apelował po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Pomoże obniżyć ceny paliw, czy wręcz przeciwnie? Sejm debatuje nad podatkiem od koncernów paliwowych. Głosowanie przewidziane na najbliższy piątek. Stawka nowej daniny została ustalona na poziomie 60% tej nadwyżki. Wcześniejsza próba podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych zablokowało weto prezydenta. Nowa opłata przyniesie państwu około 4 miliardów złotych. A to oznacza, że mógłby na stację paliw powrócić program CPN. Ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brombosz.
3: No i dzięki temu ta taka, powiedzmy, poduszka ochronna dla tutaj obywateli, którzy korzystają właśnie z bardzo różnych usług, które są powiązane z kosztem paliwa, no ta sytuacja byłaby łaskawsza.
4: Bo byłoby z czego spłacać.
3: Tak, bo byłoby z czego spłacać, dokładnie, szczególnie, że tu chodzi o nadwyżki takie tych koncernów paliwowych, czyli firm, które no mają tutaj te dochody rzeczywiście na program CPN, tam się szacuje, że ten pakiet obniżył dochody do budżetu o 1,5 miliarda miesięcznie. To są olbrzymie pieniądze, których w budżecie zabrakło.
0: Kancelaria prezydenta uważa jednak, że koncerny i tak swoimi stratami obarczyłyby klientów, czyli kierowców. Program CPN obniżający cenę paliw był już realizowany od końca marca do końca czerwca oraz w drugiej połowie sierpnia. Obniżek stawek VAT i akcyzy na wybrane paliwa sprawiły, że ceny paliw spadły o około 1 złotego na litrze. Tymczasem ceny paliw biją kolejne rekordy. Prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się w środę zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. A analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
6: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
5: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
7: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo kiedy to znika.
8: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
5: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. I w temacie podwyżek cen zostajemy. Ceny egzaminów na prawo jazdy idą w górę. Od czwartku w łódzkim WORD-zie zapłacimy średnio 5% więcej. Do tego dochodzi jeszcze koszt całego kursu. Ile więc trzeba wydać, żeby stać się kierowcą? To sprawdzał nasz łódzki reporter Daniel Tekliński.
9: Za egzaminy zapłacimy nieco więcej, prawda?
10: Tak, Michał Gogolewski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Do tej pory za kategorię A i pokrewne oraz kategorię B płaciliśmy 220 zł od dnia jutrzejszego będzie to 235, natomiast egzamin teoretyczny z 55 wzrośnie do 58.
9: Ile w ogóle teraz kosztuje cały taki kurs?
11: 3-4 tysiące, jakoś ten przedział. Może się z tego ładna sumka zrobić.
12: Uważam, że cały kurs nie kosztuje za dużo, to było około 3 tysięcy złotych.
9: I tak myślisz, że całościowo się zamkniesz w jakiej kwocie?
12: Jak dzisiaj zdam, to niecałe 4 tysiące, tak? Plus minus, no.
0: Jak dodają kursanci, do kosztu kursu trzeba często doliczyć także dodatkowe godziny jazdy. Już jest źle, a od poniedziałku czeka nas totalny paraliż. Łodzianie szykują się na utrudnienia związane z jednoczesną budową dwóch tuneli pod centrum miasta, tak zwanym łódzkim metrem i koleją dużych prędkości. Dla mieszkańców oznacza to jeszcze większe korki. Od 3 lat dla ruchu kołowego zamknięte jest jedno z najważniejszych skrzyżowań Kościuszki i Zielonej. Za kilka dni wyłączone zostaną kolejne ulice. O tym już nasz reporter Grzegorz Mnich.
13: Zdaniem kierowców po Łodzi jeździ się źle, a będzie jeszcze gorzej.
14: Sparaliżuje część miasta, jeszcze większe korki, jeszcze więcej będzie natężenie ruchu.
15: Godzina szczytu na pewno będzie problematyczna.
13: Od poniedziałku zamknięta zostanie w centrum ulicy.

0: ulica Żeligowskiego i Struga przy Alei Włókniarzy, a jeszcze w tym roku ulica Gdańska.
1: Główne ulice wyłączone, no to będzie się jeździło jeszcze gorzej. To już nie wiem, jak to będzie.
0: Budowane tam będą komory szlakowe, czyli wyjścia ewakuacyjne podziemnej kolei, wyjaśnia Mateusz Kura z Portu Polska.
2: To dotknie ludzi.
0: Czy rower to jest dobre rozwiązanie na korki w Łodzi?
3: Jest najlepszym rozwiązaniem.
4: Również polecam rowerek miejski albo swój prywatny.
0: Wśród kierowców można usłyszeć opinię, że w Łodzi budowany jest co najmniej o jeden tunel za dużo.
5: Drążenie tunelu kolei dużych prędkości rozpocznie się wiosną. Wtedy pojawi się też pytanie, czy śródmiejskie kamienice to wytrzymają. Przypomnijmy, podczas drążenia tunelu przed 2 laty budynki zaczęły pękać, a jedna z kamienic zawaliła się. A gościem 8 rundy był dziś Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Teraz wrócimy do tej rozmowy, którą przeprowadził Marek Balawajder.
6: Dzień dobry, panie prezesie. Ponad 500 000 złotych kary dla właściciela Biedronki. Za co?
7: Za zmowę na rynku pracy, przede wszystkim dotyczącą nierywalizowania kierowców pomiędzy przewoźnikami, którzy obsługiwali centra dystrybucji.
6: I mówiąc wprost, jak to wyglądało, ta zmowa?
7: Wyglądało w taki sposób, że stosowano mechanizm pewnej karencji kierowcy, jeżeli nie uzyskał zgody swojego pracodawcy, nie mógł przejść do konkurencji obsługującej Biedronki, inaczej miał zakaz wjazdu na teren centrum dystrybucyjnego.
6: Czyli dogadali się, że nie mogą dać podwyżki, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał zmienić pracę w innej firmie.
7: Jak to wynika z jednej z korespondencji, wskazywano, że po co tworzyć niezdrową konkurencję o pracowników, lepiej pozostać w zasadach, w których nie musimy rywalizować o kierowców.
6: Pytam o dalsze efekty pracy pana urzędu. Cytuję, oszust wyprowadził pieniądze z mojego konta. Kiedy bank powinien je oddać?
7: Najpóźniej kolejnego dnia, następnego dnia po zgłoszeniu transakcji nieautoryzowanej przez klienta, chyba że rzeczywiście widzi, że doszło do ciężkiego też braku rozsądku i tej braku rażącego niedbalstwa po stronie konsumenta.
6: Idziemy do sklepu, patrzymy na opakowanie na przykład masła. Tam do tej pory było, nie wiem, 250, potem 200. Teraz małym druczkiem jest 190. Oszukują nas?
7: W tego typu sytuacji przede wszystkim powinniśmy dostać jasną i czytelną informację o tym, że zmniejszyła się gramatura opakowania.
6: Ale gdzie ta informacja powinna być? Gdzie jej mamy szukać?
7: Błąd. No i to jest właśnie to, o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy. Jasno i czytelnie powinniśmy, czy to na opakowaniu, czy poprzez zmianę kształtu opakowania wielkości, powinniśmy dostać informację, czytelny zapis jednoznaczny dla konsumenta, że mamy mniejszą gramaturę, po to, żebyśmy jako konsumenci przed tą półką mogli uwzględnić to w decyzjach zakupowych.
6: Telemarketer dzwoni i mówi, ja tylko umawiam spotkanie. Na taki telefon też potrzebuje zgody?
7: Oczywiście, że tak. Jeżeli umawiane spotkanie ma to charakter komercyjny, marketingowy, najpierw świadoma i jasna zgoda konsumenta, dopiero później możliwość dokonania telefonu.
6: Panie prezesie, ostatnie pytanie w tej części. Na metce, nie wiem, mojej marynarki jest napis, że to jest, nie wiem, bawełna, a potem się okazuje, że to jest poliester. Bo taką kontrolę zrobiliście, prawda?
7: Tak.
6: To jest przerażające. Nie wiem, rodzice kupują ubranka dla dzieci, które miały być z takiego materiału, a są zupełnie innego. Ta skala jest olbrzymia?
7: Wciąż znajdujemy tego typu nieprawidłowości. Wcześniej, jeżeli chodzi o odzież męską, odzież damską, jeżeli na liście naszych zbadanych produktów jest marynarka, którą na przykład byś posiadał, idziemy do sprzedawcy i reklamujemy za niezgodność z umową, którą zawarliśmy, dokonując zakupu.
6: Ale to chce pan powiedzieć, że skontrolowaliście wszystkie ubrania w Polsce, czy część?
7: Oczywiście nie możemy skontrolować wszystkich, to jest niemożliwe nawet technicznie, ale tam, gdzie to budzi wątpliwości, inspektorzy mają już to nawet wyczucie w terenie, potrafią identyfikować te produkty, ale potwierdzenie zawsze.
6: Gdzie mam szukać informacji, że mój ciuch kupiony w konkretnym sklepie jest wykonany z takiego materiału, z którego oczywiście chciałbym, żeby był wykonany?
7: Wyniki pracy Inspekcji Handlowej na stronie uoki.gov.pl.
6: Ostatnie pytanie w tej części. Zonda Krypto, czy jeszcze prokuratura coś chce od UOKiK-u?
7: My na bieżąco dzieliliśmy się z prokuraturą i z ABW naszymi spostrzeżeniami. Pełne dokumenty zostały, kopie zgodne z oryginałem, zostały przekazane do prokuratury.
6: A co było w tych dokumentach, panie prezesie?
7: Przede wszystkim to, co identyfikowaliśmy, jeżeli chodzi zarówno o zondę krypto, jak i o reklamodawców czy wydawców, którzy mogli reklamować te produkty i tą platformę.
5: Dalszą część 8 rundy możecie śledzić na voxfm.pl. Bezpieczniejsza jazda pociągów i większa kontrola nad ich ruchem. Polregio rozpoczyna wyposażenie 15 pojazdów w system ETCS. Pierwsze zmodernizowane składy mają pojawić się na torach jeszcze w tym roku. A jak działa nowy system, to sprawdzał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
2: Europejski system sterowania pociągiem monitoruje jazdę i przekazuje maszyniście informacje o sytuacji na trasie. Kontroluje też, czy skład porusza się zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami. W razie zagrożenia system może zareagować, zwiększając bezpieczeństwo jazdy.
3: Nadajnik odbiornik ma też możliwość komunikacji z bazą, czyli ten pojazd można obserwować. Intencją jest, żeby można go było również zatrzymać.
2: Mówi Krzysztof Zdziarski, prezes PESA Bydgoszcz. Pierwsze zmodernizowane pociągi wyposażone w system mają wyjechać na tory do końca roku. Będą kursować w 6 województwach, między innymi na trasach z Warszawy do Łodzi, w rejonie Krakowa i w województwie świętokrzyskim.
5: Wartość projektu to blisko 34 miliony złotych, z czego prawie 24 miliony stanowią unijne dofinansowania. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Euro. Biało-czerwoni przegrali 3-2 z aktualnymi mistrzami, wicemistrzami świata, Bułgarią.
8: Ciężko jest skomentować taki mecz, ale wygrali lepsi, no dzisiaj byli lepsi.
9: Nasi i tak wygrali. Takiego tiebreaka się nie spodziewałam. Naprawdę, że oni dociągnęli do tego, że zremisowali, no nie, i ciągnęli to jakoś punkt za punkt. Szacun.
10: To taki zimny prysznic dla naszych siatkarzy?
8: Tak, to znaczy może nie tyle taki zimny prysznic, ale taki mecz też był im bardzo potrzebny.
11: I tak mamy pierwsze miejsce w grupie, czy nic się nie stało.
5: Z kibicami i kibickami rozmawiał Rafał Różycki. A w 1/8 turnieju nasza drużyna zmierzy się z Łotwą. Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy i właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafią do placówek, które na co dzień udostępniają miejsce na zbiórki czy pomagają przy biwakach. O szczegółach Dawid Olszewski.
12: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
13: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, a może jednak warto.
12: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. A zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
13: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
12: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
5: Przyznanie tytułu Szkoły Przyjaznej Harcerstwu nic nie kosztuje. Szkoła dostanie certyfikat lub tabliczkę i będzie miała prawo do używania tytułu. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Molière. Skąpiec. Skąpiec Moliera jest naprawdę fajną książką, o ile podejdziesz do niej na luzie, bez negatywnego nastawienia na starcie. Działaj na zasadzie skojarzeń i porównań. Spróbuj zapamiętać podstawowe informacje, aby przyswoić treść. Przypomnij sobie Ebenezera Scrooge'a z opowieści wigilijnej, czy Sknerusa McQuacha z kaczych opowieści. Jeśli podobało ci się ich skąpstwo w dzieciństwie, to teraz spodoba ci się skąpstwo tytułowego skąpca. Ale może lepiej nie brać z niego przykładu? Zaraz się przekonasz, jaki z niego pozbawiony uczuć dusigrosz i paranoik okładający syna kijami. Wysłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, że powiedzenie pieniądze to nie wszystko nie wzięło się znikąd. Molière w Skąpcu w odpowiednio lekki i jednocześnie zabawny sposób pokazał, że ludzie dzielą się na tych, którzy kochają innych i na tych, którzy kochają pieniądze. Poznaj niezbędne minimum. Akcja rozgrywa się w Paryżu, w domu Harpagona. Trudno określić czas rozgrywanych wydarzeń, gdyż nie jest on jasno wyszczególniony. Jednak można przypuszczać, że będą to lata bliskie samemu autorowi, czyli druga połowa XVIII wieku, w której Molière tworzył. To czasy, kiedy panie nie bały się jeździć karocą na jarmark. Jeżeli chodzi o bohaterów, to najważniejsze, byś zapamiętał główne postaci. W całej książce pojawia się ich oczywiście więcej, lecz albo mają role epizodyczne, albo występują w pojedynczych scenach w roli sług. Zacznijmy od najważniejszego bohatera, czyli Harpagona, tytułowego skąpca, który z grosza nie zejdzie. Jest wdowcem i ponad szczęście rodziny stawia pieniądze. Ma dwoje dzieci, Elizę i Kleanta. Łatwo ich zapamiętasz, gdyż mają wyjątkowego pecha w miłości. Eliza zakochuje się w Walerym, mężczyźnie, który uratował ją z wody. O tym bohaterze warto pamiętać. Natomiast Kleant wzdycha do Marianny, biednej dziewczyny, która z początku nie zna nawet jego imienia, a z którą chce się ożenić Harpagon. Z książki dowiesz się, że Walery okazuje się bratem Marianny, a Anselm ich zaginionym ojcem. Zapamiętaj koniecznie to imię, ponieważ Anselm z początku miał ożenić się z córką Harpagona. Poplątane te miłostki, streszczenie szybko je rozjaśni. Tych bohaterów zapamiętaj koniecznie. Harpagon, czyli skąpiec, Eliza i Kleant, czyli dzieci skąpca i Anselm, czyli ojciec Walerego i Marianny. A teraz właściwe streszczenie utworu. Akt pierwszy, scena pierwsza. Poznajemy dwójkę ważnych bohaterów. Są nimi Eliza, córka tytułowego skąpca oraz Walery. W powietrzu wiszą ciężkie chmury, gdyż Eliza zwierza się Waleremu ze swoich obaw dotyczących związku. Jak to w związkach bywa, Eliza boi się, że Walery przestanie ją kochać. Ojciec nie zaakceptuje ich uczucia, a opinie innych ludzi staną na drodze ich szczęściu. Wyobraź sobie typową telenowelę, w której dwoje zakochanych przeżywa kryzys, bo kobieta ma ciężki dzień. To właśnie te powody. Eliza wspomina także dzień, w którym Walery uratował ją przed utonięciem i dla niej postanowił porzucić swój dom, rodziców i zostać sługą jej ojca. Rozumiesz? Walery został sługą w domu Harpagona, by być bliżej Elizy, a ta robi mu teraz wyrzuty, że związek nie przetrwa. Mimo to Eliza bardzo chce, by Walery wkupił się w łaski jej ojca. Mężczyzna zgadza się i radzi ukochanej, by ta zyskała poparcie u swojego brata, Kleanta. Scena druga. Kleant, widząc swoją siostrę samą, od razu do niej podbiega i postanawia opowiedzieć jej o swoim życiu miłosnym. Mówi Elizie, że zakochał się w biednej dziewczynie, Mariannie, która mieszka z chorą mamą i cały swój czas poświęca opiece nad nią. Kleant jest zły na ojca za jego skąpstwo. Prosi Elizę, by ta wybadała, jak Harpagon widzi jego związek. Przy okazji wyjawia, że jeśli Harpagon nie zdecyduje się mu pomóc, to on wyprowadzi się z domu. Jakby tego było mało, zaleca to samo swojej siostrze. Rozmowa zostaje przerwana, gdy rodzeństwo słyszy zbliżające się kroki. Scena trzecia. W tej scenie widać skąpstwo Harpagona jak na dłoni. Kiedy wszedł do pokoju i zobaczył w nim strzałkę służącego Kleanta, wpadł w szał. Zaczął go oskarżać o plotki i ukryte pieniądze. Harpagon ignoruje tłumaczenia strzałki, zaczyna go przeszukiwać jak bramkarz kibiców przed meczem, a kiedy nie znajduje żadnych ukrytych pieniędzy, to ze złości wyrzuca go z domu. Dosłownie, posyła go do wszystkich diabłów.
Scena czwarta. Harpagon siedzi sam i jak to samotny milioner duma nad tym, kto i kiedy chce go okraść. Non-stop obawia się kradzieży, złorzeczy na przegonionego służącego i zastanawia się, czy jego 10 tysięcy talarów w złocie zakopane w ogrodzie są bezpieczne. Wiesz, czemu Harpagon nie trzymał złota w skrzyniach? Bo uważał, że tam od razu wybiera się każdy złodziej, a całego ogródka przecież mu nikt nie przekopie. Scena piąta. Harpagon tak się zagalopował w swoich rozważaniach na temat własnego majątku, że nie dostrzegł, jak do pokoju weszli Eliza i Kleant. Prawie spadł z krzesła, jak ich zauważył, i zdał sobie sprawę, że ciągle powtarzał pod nosem o swoich 10 tysiącach talarów zakopanych w ogrodzie. Od razu zaczął wypytywać dzieci, czy cokolwiek usłyszały, i wmawiać im, że to tylko mrzonki i on, stary Harpagon, wcale takiego majątku nie ma, tylko sobie marzy. Kleant twardo stwierdził, żeby przestał ich robić w bambuko, bo wszyscy wiedzą, jaki ojciec ma majątek. Harpagon, słysząc to, natychmiast się rozzłościł i zaczął oskarżać Kleanta o kradzież i wypominać mu jego wytworne stroje. Kleant przyznał się, że dorobił się na grze w karty. Nagle następuje szybka zmiana tematu. Harpagon ogłasza, że na stare lata chętnie posiadłby jakąś młódkę. Zdradza swoje plany ślubu z Marianną. W tym momencie Kleant słabnie i wychodzi. Powiedzenie, kto nie ma szczęścia w miłości, to ma w kartach, w tym przypadku się sprawdza. Scena szósta. Harpagon nie martwi się wyjściem Kleanta. Od razu zdradza Elizie swoje dalsze plany. Kleant poślubi wdowę, a ona wyjdzie za pana Anselma. Gościu jest ponoć dojrzały, rozsądny, doświadczony. Ich ślub ma się odbyć jeszcze tego samego dnia. Eliza każe się ojcu popukać w czoło i kategorycznie się nie zgadza na jego pomysł. Harpagon wykorzystuje spryt i zakłada się z Elizą, kto ma rację. Widząc przechodzącego obok Valerego, prosi go, by został sędzią w sprawie. Pamiętajmy, że Eliza kocha Valerego, Valery Elizę, a Anselm właśnie wcina się pomiędzy wódkę a zakąskę. Scena siódma. Harpagon podstępem pyta Valerego, kto ma rację w zakładzie, on czy córka. Valery, nieświadomy przedmiotu zakładu, mówi zdecydowanie, że Harpagon, jako wcielenie rozsądku, ma na pewno rację. I w tym momencie, jak to się mówi, jest po ptakach. Kiedy Valery dowiaduje się, że właśnie poparł ślub Elizy z Anselmem, natychmiast stara się odkręcić sytuację. Nie potrafi jednak odeprzeć argumentu, że Anselm chce Elizę bez posagu. Scena ósma. Eliza jest przerażona rychłym ślubem. Valery rycersko obiecuje jej zająć się tą sprawą. Ustalają, że Eliza uda chorobę, aby zyskać na czasie. On tymczasem zajmie się udaremnieniem małżeństwa z Anselmem. Scena dziewiąta. Do pokoju wchodzi ojciec. Valery więc przechodzi do realizowania swojego planu. Mówi głośno i wyraźnie, by Harpagonowi nic nie umknęło, że córka powinna być posłuszna ojcu i wyjść za mąż, czy to się jej podoba, czy nie. Harpagon, słysząc te słowa, urósł o 2 metry i nakazał córce posłuszeństwo. Scena dziesiąta. Valery, by jeszcze bardziej przymilić się Harpagonowi, postanawia, że pójdzie porozmawiać z Elizą na temat zbliżającego się ślubu. Akt drugi, scena pierwsza. Kleant potrzebuje kasy, aż 15 tysięcy talarów. Strzałce, słudze Kleanta, którego wygonił Harpagon, udało się znaleźć lichwiarza, który jest gotów pożyczyć taką sumę. Warunki są jednak złodziejskie, jak na lichwę przystało. Nie dość, że procent wysoki, to jeszcze z 15 tysięcy Kleant otrzyma jedynie 12 tysięcy w gotówce, a pozostałe 3 tysiące w rupieciach domowych, ubraniach i innych kosztownościach. Jak to mówią starzy górale, z braku laku dobry i kit. Kleant zgadza się na ten wyzysk. Scena druga. Kojarzycie, czym jest ironia losu? Jeśli nie, to właśnie w tej scenie się o tym przekonacie. Kleant i Strzałka udali się na spotkanie z lichwiarzem, którym okazał się Harpagon. Harpagon się wścieka, a Simon, pośrednik między skąpcem a klientami, wieje, gdzie pieprz rośnie i zostawia ich samych. Scena trzecia. Kleant z Harpagonem po raz kolejny się kłócą. Ojciec wyrzuca synowi, że chce się rujnować takimi niegodziwymi pożyczkami, na co syn odpowiada, że ojciec zajmuje się lichwiarskimi sprawami. Summa summarum, Harpagon wyrzuca Kleanta z domu. Scena czwarta. W tej scenie pojawia się nowa postać, Frozyna, która jest swatką. Harpagon chce z nią pomówić na temat swojego ślubu z Marianną. Scena piąta. Frozyna opowiada Strzałce o małżeństwie Harpagona z Marianną. Strzałka zaś decyduje się powiedzieć wszystko o skąpstwie Harpagona i uświadamia ją, że nie ma co liczyć na duży zarobek.
Scena szósta. Harpagon nie daje żyć Frozynie i ciągle wypytuje ją o Mariannę, a zwłaszcza o jej posag. Frozyna zaś, by zarobić na tym ślubie jak najwięcej, prawi Harpagonowi mnóstwo komplementów. Jednak ten stary wyjadacz zdaje sobie sprawę z motywacji Frozyny i jak ognia unika tematu wynagrodzenia. Z kolei swatka wyznaje zasadę, jak nie da jeden, to da drugi i liczy na ciężki mieszek od Marianny. Akt trzeci. Sceny od pierwszej do czwartej. Teraz się skoncentruj, bo pojawia się bardzo dużo nowych postaci. Ale nie martw się na zapas, to tylko służący w domu Harpagona. W pierwszych czterech scenach Harpagon chce wywrzeć na Mariannie jak najlepsze wrażenie i goni służbę do sprzątania. Pani Klot ściera kurze, Ździebełko i Szczygiełek mają płukać szklanki i nalewać wina. Eliza z kolei ma zająć się pilnowaniem, by nikt nie wyniósł z domu żadnych kosztowności. Scena piąta. Znacie to, kiedy idziecie na imprezę i od rana myślicie o tym, co dobrego na niej zjecie? Otóż nie u Harpagona. Skąpiec rozmawia z Jakubem, czyli kucharzem, by kolację podać sytą, czyli tłuste mięso i zapychające ciasto z kasztanami. Jakub, jak na ambitnego kucharza przystało, chce przygotować dobre jedzenie, w związku z czym musi mieć na nie pieniądze. Dochodzi między nimi do sprzeczki. Wnet pojawia się Walery, który, pamiętajmy, ma podlizywać się skąpcowi i stwierdza, że nadmierne jedzenie szkodzi zdrowiu. Człowiek w końcu nie żyje po to, by jeść, a je po to, by żyć. Harpagon przyznaje Waleremu rację i powierza mu przygotowanie kolacji. Natomiast Jakub dostaje zadanie, by zająć się przygotowaniem karocy. To wywołuje kolejną sprzeczkę, bo kucharz nie chce zaciągać zagłodzonych koni do pracy i mówi Harpagonowi, co tak naprawdę sądzą o nim ludzie. Niepotrzebnie. Rozwścieczony skąpiec bije Jakuba. I na co mu to było? Scena szósta. Tym razem Walery nabija się z pobitego Jakuba, co wywołuje w kucharzu złość. Na dokładkę Jakub dostaje kijem od Walerego. Sceny siódma i ósma. Marianna wraz z Frozyną docierają do domu Harpagona. Proszą Jakuba, by ten powiadomił skąpca o ich przybyciu. Oczywiście tak go nie nazywają, ale my wiemy, o kogo chodzi. Marianna wyjawia Frozynie, że wolałaby poślubić młodzieńca, który swego czasu ją odwiedzał. Nie zna imienia Kleanta. Frozyna, świadoma, że pieniądze właśnie uciekają jej spod nosa, przekonuje Mariannę, że Harpagon niebawem umrze, a ona jako młoda wdowa będzie mogła wyjść za kogo chce. Sceny od 9 do 15. Robi się naprawdę ciekawie. Harpagon wita Mariannę i ją komplementuje. Marianna reaguje na te komplementy z obrzydzeniem, o czym chętnie informuje Frozynę. Jest to też moment oficjalnego poznania się Marianny z Elizą i Kleantem. Kiedy dziewczyna rozpoznaje w nim swojego zalotnika, ten postanawia wyjawić jej swoje uczucie. Domyślasz się, jak reaguje skąpiec? Otóż to, pieni się ze złości. Sytuację i swoją sakiewkę próbuje ratować Frozyna, która wpada na pomysł wyjazdu na jarmark. Harpagon przystaje na propozycję i każe przygotować powóz. Jednocześnie przeprasza za brak przekąsek na drogę. Jednak Kleant jest czujny i postanawia dopiec ojcu jeszcze bardziej. Poprosił służbę o kosze chińskich pomarańczy, daktyli i konfitur. Pomyśl sobie, ile to wszystko kosztuje, a potem wyobraź sobie, w jaki sposób zareagował skąpiec. Właśnie, znowu pieni się ze złości. Ostatnia szpila wbita ojcu przez Kleanta to ściągnięcie pierścienia z dłoni Harpagona i podarowanie go Mariannie. Skąpiec, doprowadzony do granic cierpliwości, wyzywa Kleanta od zdrajców i opryszków. W międzyczasie wpada sługa z informacją, że konie nie są podkute. Kleant wykorzystuje nieuwagę Harpagona i zabiera kobiety do ogrodu. Akt czwarty. Sceny pierwsza i druga. Kleant z Marianną zapewniają Frozynę o swojej miłości i proszą, by ta spróbowała to wszystko odkręcić. Pojawia się pomysł, że najlepszym rozwiązaniem jest przyprowadzenie innej, bogatszej niż Marianna dziewczyny i przedstawienie jej Harpagonowi. Wtedy powinien on pójść za głosem pieniądza i odrzucić biedaczkę. Rozmowę przerywa skąpiec, który oznajmia, że karoca jest gotowa do drogi. Panie wyruszają na jarmark, Kleant zaś zostaje z ojcem w domu. Scena trzecia. Panowie rozmawiają na temat Marianny. Kleant wykręca się, że nic nie czuje do dziewczyny. Słowa te wykorzystuje Harpagon. Mówi synowi, że gdyby nie jego niechęć do dziewczyny, to mógłby mu ją odstąpić. Tak zaś jednak za nią wyjdzie. W tym momencie Kleant się poddaje i wyjawia prawdę. Dzieli się z ojcem swoją miłością do Marianny, czym go rozwściecza. Harpagon woła, by przyniesiono kije. Sceny czwarta i piąta. Typowa scena, w której dwóch samców bije się o kobietę, a pojawia się trzeci, który postanawia rozdzielić agresorów.
Jakub, widząc, co się święci, próbuje zapobiec walce. Ogłasza, że będzie sędzią i odbędzie dwie rozmowy, jedną z Harpagonem, drugą z Kleantem. W sprytny sposób prowadzi je w osobnych pokojach, by stronie przeciwnej przekazać przekręcone słowa drugiej strony. Dzięki temu Fortelowi zapobiega walce, a panowie się przepraszają. Niestety miłość ojca z synem nie trwa długo. Dowiadują się o podstępie Jakuba. Harpagon po raz kolejny się pieni, wydziedzicza i przeklina Kleanta. Scena szósta. Kleant, spacerując po ogrodzie, spotyka strzałkę, swojego sługę. Zauważa, że ten trzyma szkatułkę Harpagona z jego 10 000 talarów. Strzałka przyznaje, że śledził skąpca, by wykraść jego skarb. Scena siódma. Dramat. Skąpiec pozbawiony pieniędzy. Kiedy Harpagon orientuje się w sytuacji i uświadamia sobie, że został okradziony, popada w paranoję. Podejrzewa każdego z domowników. W rozpaczy krzyczy, że jeśli nie znajdzie skarbu, to się powiesi. Akt piąty, sceny pierwsza i druga. Rozpoczyna się śledztwo. Harpagon postanawia wezwać komisarza i wykryć złodziei. Pojawia się niczego jeszcze nieświadomy Jakub. Myli komisarza z gościem weselnym i zaprasza go do stołu. Kiedy orientuje się w sytuacji i dowiaduje o skradzionej szkatułce, postanawia wrobić Valerego. W końcu ten pobił go kijem. W swoich zeznaniach Jakub strasznie się miota, jednak Harpagon zawierza jego słowom. Scena trzecia. Valery, wchodząc do pokoju, jeszcze nie wiedział, co go czeka. Harpagon natychmiast zarzuca go oskarżeniami, ale nie mówi nic konkretnego. Skołowany Valery jest pewny, że chodzi o potajemny związek z Elizą. I tak sobie rozmawia jeden z drugim, ten o szkatule, a ten o kobiecie. Gdy Harpagon z Valerym w końcu zgadzają się co do przedmiotu sporu, skąpiec nakazuje komisarzowi zapisać w protokole, że Valery to opryszek i uwodziciel. Scena czwarta. Pojawia się Eliza, której ojciec grozi zamknięciem pod kłódką. Wyrzuca jej potajemne miłostki i romanse. Valeremu natomiast obiecuje szubienicę. Prośby, błagania i płacz Elizy nie robią na Harpagonie żadnego wrażenia. Scena piąta. W końcu Anselm szczerze rozmawia z Harpagonem. Skąpiec zdradza mu, że Eliza jest zakochana w Valerym i chce z nim wziąć ślub. Niedoszły mąż przyjmuje to z godnością i stwierdza, że nikogo do orzęku zmuszał nie będzie. Zwraca się do Valerego, by ten przedstawił mu całą sytuację. Mężczyzna opowiada o swoim pochodzeniu, rodzinie i o tym, jak spotkał Elizę. Nagle, jak grom z jasnego nieba, okazuje się, że Marianna jest siostrą Valerego, a to oznacza, że Anselm jest ich ojcem. Wszyscy w tej scenie są szczęśliwi, oprócz jednej osoby. No właśnie, chyba sam domyślasz się, że chodzi o pieniącego się Harpagona, który domaga się swoich pieniędzy. Scena szósta. Do towarzystwa dołącza Kleant i proponuje deal. Odda ojcu szkatułkę, jeśli ten pozwoli mu wziąć ślub z Marianną. Łasy na pieniądze skąpiec zgadza się. Anselm także się zgadza i postanawia rozpocząć przygotowania do ślubu. Ba, nawet chce za wszystko zapłacić. Obiecuje ponieść koszty związane ze ślubem, wynagrodzeniem komisarza oraz strojem odświętnym dla Harpagona. Wszyscy wychodzą, oprócz... Chyba już domyślasz się, kto zostaje. Oczywiście skąpiec, tulący swoją szkatułkę z talarami. No dobra, czas na podsumowanie. Skąpiec Moliera to dramat. Pamiętaj tylko, że nie jest to tragedia, a komedia. Komizm objawia się tutaj pod trzema aspektami. Mamy do czynienia z komizmem postaci, sytuacji i słowa. W skąpcu pojawiają się następujące motywy. Motyw szkatułki jako przedmiotu czułości i troski Harpagona. Motyw skradzionej cnoty. Motyw służących jako komentatorów. I motyw cudownie odnalezionej rodziny. Pamiętaj o Anselmie, Valerym i Mariannie. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Jeśli spodobało Ci się streszczenie lektury, zachęcamy do przeczytania całej książki. W pełnej wersji Skąpca Moliera może odkryjesz jeszcze dodatkowe smaczki. Możesz też zobaczyć film z francuskim mistrzem komedii w roli głównej, czyli Louis de Funès. To całkiem udana ekranizacja dramatu Moliera. Może nie jest dokładnym streszczeniem dramatu Moliera, ale pokaże Ci, jak dane postaci mogły wyglądać i w jaki sposób można przedstawić ich perypetie. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę do Bytomia, do najszybciej wyludniającego się miasta w Polsce.
2: Jest bardzo ciężko, człowiek pracuje i za bardzo go nie stać na nic. Bieda.
3: Ciężko się żyje, bardzo.
4: A dlaczego ludzie wyjeżdżają z Bytomia?
5: Ludzie mówią, tacy i starsi, i też młodsi tutaj mieszkają, że patologia i bieda po części, ale to jest naprawdę cudowne miasto. Staroświeckie też poza tym.
6: To miasto straszy. Po zmroku, jeśli chodzi o tą dzielnicę, nie, to niektóre ulice po prostu lepiej nie odwiedzać. Nie? Po nocy lepiej nie, dla waszego dobra. Tu słuchać gościa, który używa słów takich, drugi kogoś ten, z brechą albo z siekierą goni. Nie?
7: My mieszkamy od rodzenia w Bytomiu i nie zamierzamy stąd uciekać. No jakoś tak przywiązani jesteśmy do tego miasta.
8: To wszystko stoi puste, nie? Wszyscy uciekają. Nie ma nigdzie świateł, nie w oknach. No tam naprzeciwko już ma pan taki dom, że chyba 1/3 jest puste.
9: Ponad 50 tysięcy ludzi wyparowało.
10: Może, że wrócą. Ja mam taką nadzieję, bo ja na przykład lubię mój Bytom.
1: Bytom wymiera. Jeszcze w okolicach 2000 roku mieszkało tam ponad 200 tysięcy ludzi. Teraz to już tylko niecałe 150 tysięcy. Przez 20 kilka lat wyparowało z Bytomia tylu ludzi, ilu mieszka w całym Bełchatowie czy Raciborzu. Dlaczego ludzie wyjeżdżają z miasta? Dlaczego nie rodzą się tam dzieci? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zaczynamy gdzieś w okolicy kopalni Bobrek. Dzielnica też Bobrek się nazywa. Kiedy tam dojechaliśmy, powoli się już ściemniało. A to jedna z tych dzielnic Bytomia, gdzie lepiej nie zapuszczać się po ciemku.
11: To jest jedno w ogóle z takich najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Poprawia się coś? Jak wygląda sytuacja?
12: Czy miałbym kogoś zachęcić?
11: No,
12: nie. Żeby się sprowadzić z powrotem? Nie. Sam bym pojechał, gdybym miał możliwość.
11: Czego brakuje? Żeby się dzieci rodziły w Bytomiu, żeby...
12: Zacznijmy od inwestycji, które są, nie? Tutaj, kamienice. Tam się wszystkie walą, burzą to.
11: A z robotą jak jest?
12: Znaczy ja nie narzekam, bo jestem budowlańcem, nie? Robię wykończenia i stan surowy, więc ja na pracę nie narzekam, ale...
11: No ale co, pan został w Bytomiu.
12: Tak.
11: Urodził się w Bytomiu.
12: Urodził się tu, córka tu jest też i do szkoły chodzi, no więc nie chciałbym tego zmieniać na razie, nie? Ale nie zachęciłbym nikogo na pewno, żeby się tu przeprowadzić z powrotem.
13: Ja tutaj jestem przyjezdny, ja mieszkałem po polu przez całe życie, przyjechałem tutaj, poznałem tutaj kobietę, tutaj żyję, pracuję, wychowuję dzieci i patrząc na to wszystko mam w planie kupić działkę w górach i sobie tam postawić dom, żeby mieć święty spokój od tego wszystkiego, co tu się dzieje. Po zmroku, jeśli chodzi o tą dzielnicę, nie, to niektóre ulice po prostu lepiej nie odwiedzać. Nie? To nie jest to, co było parę lat do tyłu, że tutaj, jak tu mówili, że na Bobku, jak się jedzie samochodem, to tam na zakręcie koło odkręcają, nie? Bo takie było takie powiedzenie, nie? Bo tak kradli kiedyś tutaj, nie? Teraz już tego nie ma, ale tamte rejony, tu w okolicy Huty, to wiadomo, Huta, są sprzęty tego, to szabrownicy.
11: A to co, mówi pan, żeby tam gdzieś w te rejony się tam nie...
13: Po nocy lepiej nie. Dla waszego dobra.
11: No ale co, pan przyjechał do Bytomia? Z Opola pan mówi.
13: To było tak, że przyjechałem tutaj, to miasto było brudne. To było, jak wiatr nie pozamiatał śmieci, to Piłsudskiego ulica to była zasypiała. Jak była wichura, to było czyściutko. Teraz zaczyna się coś dziać powoli. Zaczynają z tą infrastrukturą tutaj coś robić, nie? Ale to miasto straszy. To człowiek przyjedzie, to zobaczy, że to jest komuna, nie? Familoki, nie familoki, no to nic nie jest ten, no...

0: tu słuchać gościa, który używa słów takich, takich, drugi kogoś ten z brechą albo siekierą goni, nie? Bo i takie sytuacje widziałem tutaj. Bo to jest logiczne, że normalnie myślący człowiek, nie? Nie będzie się pchał coś takiego, bo jeszcze planując rodzinę, nie?
1: Ostatnie kilkanaście lat to było wygaszanie Bytomia. Zamknięto 5 kopalń i 2 huty. Kopalnia Bobrek to już ostatnia czynna kopalnia węgla kamiennego w mieście, ale i ona niedługo będzie zlikwidowana. Rozmawiałem tam z górnikami, którzy wciąż fedrują w Bobrku. Co oni zrobią, kiedy zamkną im ostatnią kopalnię?
2: Co ludzie powiedzą?
3: Pracą jeżdżą. Za pieniądzmi każdy uciekł.
4: No, ale to co, tu nie ma pieniędzy?
3: A co, to taka koksownia, takie... Grosze płacą, to co?
4: Tu w koksowni?
3: No, wszędzie, tu i tu i... No. I na kopalnia już się też ukróciło się na kopalni.
4: Przez kilkanaście lat padło 5 kopalni, 2 huty.
3: No i ta też padnie do końca roku, do następnego.
4: No, ale co, nie pojawia się nic tutaj w zamian?
3: A, chyba nie. No są takie różne szkolenia.
4: Szkolenie można zrobić.
3: Tak, i na tej podstawie można w tej dziedzinie się zatrudnić, no ale to gdzieś.
4: A pan się przekwalifikował?
3: Nie, już nie muszę, bo już tyle tu robię na starych śmieciach. To... Gdzie pójdę na starość?
4: No. Pan jest górnikiem takim fedrującym?
5: No tak, tak. Ścianowo-przodkowym, tak się wyrażę.
6: Sytuacja mieszkaniowa tak jak była, tak jak jest, czyli ogólnie jest beznadzieja.
5: Tutaj na przykład ten budyneczek. Tutaj stoi, był remontowany zaraz z tego, że on się zaczął gdzieś na którą stronę przechylać.
4: Co, bo pan tu fedruje gdzieś tu pod spodem, tak?
6: Nie, to już absolutnie, to już jest, nie, tu jest, co miało być wybrane, tutaj już wybrane.
4: A z robotą jak?
6: Też jest właśnie zawsze proszenie do dupy, pracuję tutaj na węglokoksie, kończy mi się praca. Co będzie dalej? Do końca grudnia zobaczymy.
4: Dalej co pan planuje?
6: Pan co? Najbliższe kopalniaka może być po prostu.
4: Są jakieś kursy, szkolenia?
6: No, niby racja, ale nie patrzyłem, jeszcze na ten temat nie myślałem. Na razie tylko zostanę przy kopalni, zobaczymy co z tego będzie. Na jak długo. Tak. Żeby do emerytury dotrwać i jakoś w końcu musi się położyć na plecach i jeszcze gdzieś wszystko. Bo górnik o tym marzy całe życie. Od pierwszego dnia pracy na kopalni, żeby te 25 lat i albo 15, zależy jak tam, jak się tam komu uda, jednak odpocząć sobie, bo jednak to jest ciężka robota.
4: Widzi pan jakąś przyszłość dla Bytomia jeszcze?
6: Wie pan co, tak, bo tu jest wiele zakładów pracy, które się dopiero stworzą. Będzie to działać, tylko po prostu
4: tak musi to się przetransformować.
6: To musi przegryźć, tak się wyrażę brzydko, żeby właśnie górnicy, bo oni też muszą się to przetrawić, żeby ewentualnie się przebranżowić na inny zakład. A to z górnikiem jest powiem szczerze ciężko.
4: Kiedyś to na pewno co, no, tętniło to życiem wszystko tutaj.
6: Jak jeszcze huta działała i tak dalej, odlewnia, no to tu były ponoć zabawy co tydzień, kurczę, tu jakieś nawet na tym miejscu, gdzieś tej lampy, coś tam dalej, tutaj. Śpiewy. Tak, gdzieś jakieś śpiewy, coś tam, jak sąsiedzi opowiadali starsi, tu było fajnie. No teraz to się po prostu wymiera, to się już skończyło raczej, no. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że Bytom jakoś tak się troszeczkę dźwignie, nie? Po tym wszystkim.
1: Nawet jak praca w przemyśle w Bytomiu jeszcze jest, to jest za najniższe stawki, narzekała kobieta, która spieszyła się na drugą zmianę do pracy w koksowni.
7: Jest bardzo ciężko, człowiek pracuje i za bardzo go nie stać na nic. No. Bieda. Jest ciężko. Jest ciężko. Za mało zarabiamy. No, ale się żyje jakoś.
4: Co to się tak dymi?
7: Koksownia.
4: No rzeczywiście.
8: Huta działała, kopalnie działały, teraz wszystko zamykają. Ludzie wodą lepsze życie. Wyjeżdżają.
4: No właśnie.
8: Do Niemiec szczególnie. Po najniższych stawkach nikt nie będzie pracował. Życie drogie. Czynsze, opłaty, światło, gaz, wszystko drogie. Ciężko się żyje, bardzo. Tylko tu by to mi 7 kopalń było. Została tylko jedna. Tak, no, kiedyś był ruch. Więcej ludzi, było wszystko lepiej. No, po prostu było lepiej. Kiedyś. Ja już jestem za stary, żeby widzieć się nadzieję. Jeszcze tylko patrzę, żeby do emerytury wziąć i... Dzieci już kombinują co innego. Czy może gdzieś wyjechać, jakiś zawód zdobyć, wyjechać, gdzieś coś. No, a tak, no. Nie wiem.
1: W najlepszych czasach w Bytomiu mieszkało ponad 250 000 ludzi. Potem ludzie zaczęli wyjeżdżać. Wiele osiedli popadło w ruinę. Jest takie osiedle, Kolonia Zgorzelec się nazywa. Jeszcze niedawno całkiem zrujnowane. Teraz odrestaurowane budynki z mieszkaniami socjalnymi, place zabaw. Bardzo elegancko to wygląda. No i powoli wraca tam życie.
2: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
9: Pan tutaj od dziecka, od takiego małego...
10: urodzenia.
9: No jak to wyglądało kiedyś?
10: Wesoło było. Dobry.
9: Dzień dobry.
10: O, ta pani też tu od początku mieszka.
11: Kiedyś tak, jak te starsze takie wszystkie chlewy były, w każdym chlewie świnka, kurki. Mhm. A teraz coś pięknego.
10: Latali po placu, mieszkania otwarte, pora obiadu, to się nie pytało w to, co ma na obiad i no... Sąsiadka piekła placki, to wszyscy my jedli placki, nie? Teraz, kiedy się już tu wprowadziło kilka rodzin z tymi dziećmi tego, no to jest...
9: Jest reaktywacja tego klimatu. A na placki pan zaprasza do siebie?
10: Chyba, żeby mnie w tej zaprosił. No.
11: Tu się urodziła, tu by chciała umrzeć, bo by stąd nie chciała nigdzie iść.
9: No, ale poprawiło się właśnie tutaj, wyremontowane wszystko, elegancko.
11: Super. No. To jest super. To jest super.
10: Kiedy wezmą się za tą resztę, nie?
9: Tu jeszcze kilka zostało takich z dawnych lat.
10: Tak.
9: Czy tu są jeszcze plany, żeby to dalej wszystko po kolei, te budynki zdewastowane jeszcze, żeby odnowić jeszcze te, co zostało?
10: Około 10 jeszcze jest do zrobienia.
11: Kiedyś nie było tego, co teraz jest porobione. Mnie się podobało kiedyś, teraz nie. Kiedyś, chociaż to było, te domy były takie też zaniedbane, ale podobało mi się lepiej, no, panu powiem, bo inne życie było, inny jakiś świat, a teraz to wszystko takie, było dużo ludzi, było fajnie. Teraz już mi się nie podobało.
9: No co, tak pusto trochę?
11: No bo pusto, dużo jest, będzie lokatorów takich innych, obcych, a wszystko to, co było, wyjechało, poumierało, no i to tak jest.
9: Ale przyjeżdżają nowi, tak?
11: Przyjeżdżają, zasiedlać te pustostany, nie? Odremontowane, no. Już tam jest pozajmowanych kilka domów, no.
9: Czemu ludzie wyjeżdżają?
11: No ale kaj wyjeżdżają, za granicę.
9: No trochę za granicę, trochę
11: gdzieś
9: tam.
11: A co tam lepiej mają? Polska też jest piękna i no to trzeba też, wie pan, wyjeżdżać, zobaczyć, mieć forsa. Bo Polska jest piękna, a kto tego nie widział, to nie wie, nie?
9: No i Bytom też ładny tutaj, o, na przykład, bardzo elegancko
11: teraz
9: się prezentuje.
11: Teraz jest poremontowane, to jest... Te domy, to one na coś wyglądają, tak? A reszta wszystko będzie okej.
12: Okay. Na pewno coś się zmieniło. No jak widać, jak tu wyglądało, jak wygląda teraz, no. Na pewno coś na lepsze się zmieniło. No ale no, takie czasy, myślę. Ludzie, którzy tu przyjechali tam, powiedzmy, za młody, te 30 lat temu, dorobili się emerytury, wyjechali w swoje rodzinne strony. To widać, jak ja się wychowywałem, jak wyglądały podwórka, jak teraz wyglądają, tak? Z naszych czasów, jakby mieli takie place zabaw, takie to by było zupełnie co innego.
13: My mieszkamy tu akurat z sąsiadką od maja.
14: Tak, od maja.
9: Od niedawna, w tych nowych wyremontowanych
13: z
9: właśnie.
13: Z nowych wyremontowanych.
9: No jak? Się żyje?
13: No dobrze. No dobrze się żyje. Dobrze. Fajnie, spokojnie. Sąsiedzi fajni.
9: To co tu zrobić, żeby się więcej dzieci rodziło? Czego to trzeba?
13: Prądu. Jak kiedyś. Kiedyś nie było prądu tyle.
9: A, żeby odciąć.
1: No to jedziemy teraz na bytomski rynek. Ładnie się prezentuje, sporo tam wokół eleganckich, odrestaurowanych kamienic, ale no, sporo też stoi prawie pustych. No, niektóre zamieszkane są może w połowie.
2: Co ludzie powiedzą?
9: Najszybciej wyludniające się miasto. Dlaczego tak jest? Czy jest jakaś nadzieja, że się to będzie zmieniać właśnie? O, tak.
15: Małe prawdopodobieństwo, cały przemysł zamknięty tutaj. No. I się młodzież wyludnia, po prostu wyjeżdżają.
16: Myślę, że trzeba mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I idzie ku lepszemu, a nie ku gorszemu.
9: Ale idzie rzeczywiście?
16: Idzie.
9: Widać jakieś zmiany na lepsze?
16: Na lepsze to mi się wydaje, że bardzo. W Polsce wiele jest takich miast, nie tylko Bytom. Nie, że się wyludniają gdzieś tam.
9: No ale Bytom najszybciej wyludniające się.
16: A najszybciej kopalnie padły.
9: Ponad 50 tysięcy ludzi wyparowało z Bytomia w 20 lat.
16: Może, że wrócą. Ja mam taką nadzieję, bo ja na przykład lubię mój Bytom. Dziękuję bardzo.
9: Dlaczego tak się dzieje, że ludzie wyjeżdżają z Bytomia?
14: A nie wiem, nam się tu podoba, dobrze nam się mieszka. Kiedyś było 6 kopalń, dwie huty, nie ma gdzie pracować, no gdzie stąd muszą wyjechać chyba.
9: Ale co, właśnie nie zmienia się tak na lepsze, że zamiast tych kopalń coś tu powstaje jednak, że...
14: Jeśli chodzi o przemysł, to nie ma nic. Wszyscy pracują poza Bytomiem w większości.
13: No, my mieszkamy od rodzenia w Bytomiu i nie zamierzamy stąd uciekać, no jakoś tak przywiązani jesteśmy do tego miasta.
14: W starości, nie? To wszystkie miasta Polski.
9: A dlaczego te dzieci się nie rodzą? Nie, no rodzą się, jak widać. O.
17: No rodzą się, no. Ale i tak większość ucieka, nie?
13: Są przypadki, tak jak my na przykład.
14: To został też chyba pozytywnie myśli, nie?
13: Mieszkamy najtańsze mieszkania na Śląsku, dlatego tu zostaliśmy. To taka prawda, no. Patrzeć na Katowice, na Sosnowiec, no to ceny są...
14: Musieli wieczorem być, zobaczyć ile tych... Wszystko stoi puste, nie? No, ze względu, że się wyludnił Bytom.
9: Te mieszkania, tak? Tutaj.
14: Nicze, to wszystko stoi puste, nie? Wszyscy uciekają. Nie ma nigdzie świateł, nie w oknach. Tak. Tam naprzeciwko już ma pan taki dom, że chyba 1/3 jest puste.
9: Bytom, najszybciej się wyludniające miasto w Polsce. Tak. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie stąd się zawijają gdzieś do innych?
5: Trzeba popatrzeć po dzielnicach, jak to wygląda wszystko.
9: Ale co, jak wygląda?
5: No jak wygląda? Chyba się przejdzie zobaczyć, no. Jak się jeszcze drugi budynek zawala, no to tak jest, nie? To się zawala, nie? Pękają budynki, nie?
9: To co, pod spodem tutaj wszędzie
5: kopalnie?
9: No, wszystko
5: kopalnie były, tak. Wszystko kopalnie były. Pracy tutaj nie brakuje, tylko że no, miasto się sypie.
9: Ale dobrze, odnawiają też, nie? Gdzie nie, gdzie tu widzę, o, tam jakiś remont.
5: No, ale to tylko w centrum się dzieje. A obrzeża?
9: Najszybciej wyludniające się miasto Bytom. I czemu to tak uciekają ludzie? I czy wciąż tak jest?
18: Umierają, nie uciekają. No, umierają ludzie, nie uciekają.
9: No, ale...
18: Mało się rodzi, dużo umiera, część wyjeżdża za granicę, mało się rodzi. Ja zostałam babcią. No.
9: A, no to gratulacje.
18: 18 lat czekałam od pierwszej wnuczki i teraz wczoraj minął miesiąc. O. Jak mi się wnusia urodziła. No ale mówię, ludzie muszą się zastanawiać, czy dadzą radę wychować te dzieci. To nie sztuka, że jest, wie pan, 800 ileś tam, że dają. Państwo daje? Nie jestem za tym. Żłobki za darmo, przedszkola. Kasy nie, bo jak ktoś jest głodny i mnie prosi o jedzenie, to ja mu pójdę do sklepu i kupię. Pieniędzy nie dam, bo na piwo trzeba sobie zapracować. No niestety.
9: O.
18: No.
9: No tak chodzę, pytam, dlaczego tu ludzie wyjeżdżają z Bytomia? Dzień dobry.
19: Jacy wyjeżdżają? Ja przyjechałem i co?
9: O.
19: Generalnie, no wiadomo, że tu w Bytomiu tam nie ma jakichś tam kokosów, no ale są znowu w miastach ościennych, nie? Katowice, Gliwice.
9: Można dojechać.
19: Dlatego przyjeżdżają ludzie tutaj. Są same pozytywy, ludzie, którzy, młodzi, którzy tam szukają jakichś mieszkań, wiadomo, w takich tych klatkach zamkniętych tam, jakichś tam osiedlach dziwnych. No to tutaj jest tyle po prostu w otwartych przestrzeniach, że nie do opowiedzenia, nie?
9: Czyli co, że tutaj można takie mieszkanie...
19: Odnawiające się kamienice, wszystko idzie do przodu.
9: Tutaj w pałacach można mieszkać.
19: Tutaj w pałacu, takim bankowi po prostu w jakiejś tam odnawiającej się kamienicy.
9: Młody człowiek, mieszkasz tutaj?
20: No oczywiście, że tu mieszkam od urodzenia i jeszcze przez jeszcze kilka długich lat to zostanę, nie?
9: A dlaczego ludzie wyjeżdżają z Bytomia?
20: Ludzie mówią, tacy i starsi, i też młodsi tutaj mieszkają, że patologia i bieda po części, ale to jest naprawdę cudowne miasto. Staroświeckie też poza tym, no tak to miasto się odbudowuje, dlatego to jest troszeczkę jakby, nie potrafię tego pojąć, nie?
9: Że ludzie wyjeżdżają?
20: Tak, oczywiście, że ludzie wyjeżdżają. Jakbym miał wyjechać, to na pewno nie prędko, nie?
9: No bo rzeczywiście tak chodzimy, kupę pustych mieszkań.
20: No właśnie to jest to. No ludzie się wyprowadzają, wszystko pozawalane, pozdewastowane. Wystarczy to po prostu odremontować, odbudować, nowe zrobić i myślę, że coś by z tego było w porządku.
9: Dużo mieszkań. No. Jest w czym wybierać.
20: No jest w czym wybierać i nawet też niektóre ceny naprawdę nie są złe.
9: Zapraszamy do Bytomia właśnie.
20: Zapraszamy do Bytomia, pozdrawiamy cały Bytom, pozdrawiam wszystkich, nie?
1: Takim optymistycznym akcentem kończymy. Ja zawsze staram się kończyć optymistycznym akcentem, że są tanie mieszkania w Bytomiu, że jest dobry transport do innych miast na Śląsku. No to może być dla Bytomia szansa. Są młodzi, pozytywni ludzie, którzy chcą Bytom podnosić, odbudowywać, wymyślić miasto na nowo, więc będzie dobrze. No i to tyle na dziś. W Co Ludzie Powiedzą. Słyszymy się za tydzień.
2: Co Ludzie Powiedzą. Tyta i Słucha, Adam Feder.

0: Wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Przypomnijmy, o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego apelował po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Pomoże obniżyć ceny paliw, czy wręcz przeciwnie? Sejm debatuje nad podatkiem od koncernów paliwowych. Głosowanie przewidziane na najbliższy piątek. Stawka nowej daniny została ustalona na poziomie 60% tej nadwyżki. Wcześniejsza próba podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych zablokowało weto prezydenta. Nowa opłata przyniesie państwu około 4 miliardów złotych. A to oznacza, że mógłby na stację paliw powrócić program CPN. Ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brombosz.
2: No i dzięki temu ta taka, powiedzmy, poduszka ochronna dla tutaj obywateli, którzy korzystają właśnie z bardzo różnych usług, które są powiązane z kosztem paliwa, no ta sytuacja byłaby łaskawsza.
3: Bo byłoby z czego spłacać.
2: Tak, bo byłoby z czego spłacać, dokładnie, szczególnie, że tu chodzi o nadwyżki takie tych koncernów paliwowych, czyli firm, które no mają tutaj te dochody rzeczywiście na to. Program CPN, tam się szacuje, że ten pakiet obniżył dochody do budżetu o 1,5 miliarda miesięcznie. To są olbrzymie pieniądze, których w budżecie zabrakło.
1: Kancelaria prezydenta uważa jednak, że koncerny i tak swoimi stratami obarczyłyby klientów, czyli kierowców. Program CPN obniżający cenę paliw był już realizowany od końca marca do końca czerwca oraz w drugiej połowie sierpnia. Obniżek stawek VAT i akcyzy na wybrane paliwa sprawiły, że ceny paliw spadły o około 1 złotego na litrze. Tymczasem ceny paliw biją kolejne rekordy. Prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się w środę zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. A analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
5: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
4: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
6: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo kiedy to znika.
7: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
4: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. I w temacie podwyżek cen zostajemy. Ceny egzaminów na prawo jazdy idą w górę. Od czwartku w łódzkim WORD-zie zapłacimy średnio 5% więcej. Do tego dochodzi jeszcze koszt całego kursu. Ile więc trzeba wydać, żeby stać się kierowcą? To sprawdzał nasz łódzki reporter Daniel Tekliński.
8: Za egzaminy zapłacimy nieco więcej, prawda?
9: Tak, Michał Gogolewski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Do tej pory za kategorię A i pokrewne oraz kategorię B płaciliśmy 220 zł od dnia jutrzejszego będzie to 235, natomiast egzamin teoretyczny z 55 wzrośnie do 58.
8: Ile w ogóle teraz kosztuje cały taki kurs?
10: 3-4 tysiące, jakoś ten przedział. Może się z tego ładna sumka zrobić.
11: Uważam, że cały kurs nie kosztuje za dużo, to po około 3 tysięcy złotych.
8: I tak myślisz, że całościowo się zamkniesz w jakiej kwocie?
11: Jak dzisiaj zdam, to niecałe 4 tysiące, tak? Plus minus, no.
1: Jak dodają kursanci, do kosztu kursu trzeba często doliczyć także dodatkowe godziny jazdy. Już jest źle, a od poniedziałku czeka nas totalny paraliż. Łodzianie szykują się na utrudnienia związane z jednoczesną budową dwóch tuneli pod centrum miasta, tak zwanym łódzkim metrem i koleją dużych prędkości. Dla mieszkańców oznacza to jeszcze większe korki. Od 3 lat dla ruchu kołowego zamknięte jest jedno z najważniejszych skrzyżowań Kościuszki i Zielonej. Za kilka dni wyłączone zostaną kolejne ulice. O tym już nasz reporter Grzegorz Mnich.
12: Zdaniem kierowców po Łodzi jeździ się źle, a będzie jeszcze gorzej.
13: Sparaliżuje część miasta, jeszcze większe korki, jeszcze więcej. Będzie natężenie ruchu.
14: Godzina szczytu na pewno będzie problematyczne.
12: Od poniedziałku zamknięta zostanie w centrum ulica Żeligowskiego i Struga przy Alei Włókniarzy, a jeszcze w tym roku ulica Gdańska.
15: Główne ulice wyłączone, no to będzie się jeździło jeszcze gorzej. To już nie wiem, jak to będzie.
12: Budowane tam będą komory szlakowe, czyli wyjścia ewakuacyjne podziemnej kolei, wyjaśnia Mateusz Kura z Portu Polska.
16: To dotknie ludzi.
12: Czy rower to jest dobre rozwiązanie na korki w Łodzi?
17: Jest najlepszym rozwiązaniem.
18: Również polecam rowerek miejski albo swój prywatny.
12: Wśród kierowców można usłyszeć opinię, że w Łodzi budowany jest co najmniej o jeden tunel za dużo.
1: Drążenie tunelu kolei dużych prędkości rozpocznie się wiosną. Wtedy pojawi się też pytanie, czy śródmiejskie kamienice to wytrzymają. Przypomnijmy, podczas drążenia tunelu przed 2 laty budynki zaczęły pękać, a jedna z kamienic zawaliła się. A gościem ósmej rundy był dziś Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Teraz wrócimy do tej rozmowy, którą przeprowadził Marek Balawajder.
0: Dzień dobry, panie prezesie. Ponad 500 000 złotych kary dla właściciela Biedronki. Za co?
16: Za zmowę...

0: zezmowę na rynku pracy, przede wszystkim dotyczącą nierywalizowania kierowców pomiędzy przewoźnikami, którzy obsługiwali centra dystrybucji.
1: I mówiąc wprost, jak to wyglądało, ta zmowa?
0: Wyglądało w taki sposób, że stosowano mechanizm pewnej karencji kierowca, jeżeli nie uzyskał zgody swojego pracodawcy, nie mógł przejść do konkurencji obsługującej Biedronki, inaczej miał zakaz wjazdu na teren centrum dystrybucyjnego.
1: Czyli dogadali się, że nie mogą dać podwyżki, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał zmienić pracę w innej firmie.
0: Jak to wynika z jednej z korespondencji, wskazywano, że po co tworzyć niezdrową konkurencję o pracowników, lepiej pozostać w zasadach, w których nie musimy rywalizować o kierowców.
1: Pytam o dalsze efekty pracy pana urzędu. Cytuję: oszust wyprowadził pieniądze z mojego konta. Kiedy bank powinien je oddać?
0: Najpóźniej kolejnego dnia, następnego dnia po zgłoszeniu transakcji nieautoryzowanej przez klienta, chyba że rzeczywiście widzi, że doszło do ciężkiego też braku rozsądku i tej braku rażącego niedbalstwa po stronie konsumenta.
1: Idziemy do sklepu, patrzymy na opakowanie na przykład masła. Tam do tej pory było, nie wiem, 250, potem 200. Teraz małym druczkiem jest 190. Oszukują nas?
0: W tego typu sytuacji przede wszystkim powinniśmy dostać jasną i czytelną informację o tym, że zmniejszyła się gramatura opakowania.
1: A gdzie ta informacja powinna być? Gdzie jej mamy szukać?
0: Błąd. No i to jest właśnie to, o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy. Jasno i czytelnie powinniśmy, czy to na opakowaniu, czy poprzez zmianę kształtu opakowania wielkości, powinniśmy dostać informację, czytelny zapis jednoznaczny dla konsumenta, że mamy mniejszą gramaturę, po to, żebyśmy jako konsumenci przed tą półką mogli uwzględnić to w decyzjach zakupowych.
1: Telemarketer dzwoni i mówi: ja tylko umawiam spotkanie. Na taki telefon też potrzebuje zgody?
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli umawiane spotkanie ma to charakter komercyjny, marketingowy, najpierw świadoma i jasna zgoda konsumenta, dopiero później możliwość dokonania telefonu.
1: Panie prezesie, ostatnie pytanie w tej części. Na metce, nie wiem, mojej marynarki jest napis, że to jest, nie wiem, bawełna, a potem się okazuje, że to jest poliester. Bo taką kontrolę zrobiliście, prawda?
0: Tak.
1: To jest przerażające. Nie wiem, rodzice kupują ubranka dla dzieci, które miały być z takiego materiału, a są zupełnie innego. Ta skala jest olbrzymia?
0: Wciąż znajdujemy tego typu nieprawidłowości. Wcześniej, jeżeli chodzi o odzież męską, odzież damską, jeżeli na liście naszych zbadanych produktów jest marynarka, którą na przykład byś posiadał, idziemy do sprzedawcy i reklamujemy za niezgodność z umową, którą zawarliśmy, dokonując zakupu.
1: Ale to chce pan powiedzieć, że skontrolowaliście wszystkie ubrania w Polsce, czy część?
0: Oczywiście nie możemy skontrolować wszystkich, to jest niemożliwe nawet technicznie, ale tam, gdzie to budzi wątpliwości, inspektorzy mają już to nawet wyczucie w terenie, potrafią identyfikować te produkty, ale potwierdzenie zawsze.
1: Gdzie mam szukać informacji, że mój ciuch kupiony w konkretnym sklepie jest wykonany z takiego materiału, z którego oczywiście chciałbym, żeby był wykonany?
0: Wyniki pracy inspekcji handlowej na stronie uoki.gov.pl.
1: Ostatnie pytanie w tej części. Zonda Krypto, czy jeszcze prokuratura coś chce od UOKiK-u?
0: My na bieżąco dzieliliśmy się z prokuraturą i z ABW naszymi spostrzeżeniami. Pełne dokumenty zostały, kopie zgodne z oryginałem, zostały przekazane do prokuratury.
1: A co było w tych dokumentach, panie prezesie?
0: Przede wszystkim to, co identyfikowaliśmy, jeżeli chodzi zarówno o Zondę Krypto, jak i o reklamodawców czy wydawców, którzy mogli reklamować te produkty i tą platformę.
2: Dalszą część ósmej rundy możecie śledzić na voxfm.pl. Bezpieczniejsza jazda pociągów i większa kontrola nad ich ruchem. Polregio rozpoczyna wyposażenie 15 pojazdów w system ETCS. Pierwsze zmodernizowane składy mają pojawić się na torach jeszcze w tym roku. A jak działa nowy system, to sprawdzał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
3: Europejski system sterowania pociągiem monitoruje jazdę i przekazuje maszyniście informacje o sytuacji na trasie. Kontroluje też, czy skład porusza się zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami. W razie zagrożenia system może zareagować, zwiększając bezpieczeństwo jazdy.
4: Nadajnik, odbiornik ma też możliwość komunikacji z bazą, czyli ten pojazd można obserwować. Intencją jest, żeby można go było również zatrzymać.
3: Mówi Krzysztof Zdziarski, prezes PESA Bydgoszcz. Pierwsze zmodernizowane pociągi wyposażone w system mają wyjechać na tory do końca roku. Będą kursować w 6 województwach, między innymi na trasach z Warszawy do Łodzi, w rejonie Krakowa i w województwie świętokrzyskim.
2: Wartość projektu to blisko 34 miliony złotych, z czego prawie 24 miliony stanowią unijne dofinansowania. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Euro. Biało-czerwoni przegrali 3-2 z aktualnymi mistrzami, wicemistrzami świata, Bułgarią.
5: Ciężko jest skomentować taki mecz,
6: ale wygrali lepsi. No dzisiaj byli lepsi.
7: Nasi zagrali. Takiego tiebreaka się nie spodziewałam. Naprawdę, że oni dociągnęli do tego, że zremisowali, no nie ciągnęli to jakoś punkt za punkt. Szacun.
8: To taki zimny prysznic dla naszych siatkarzy?
6: Tak.
5: Znaczy, może nie tyle taki zimny prysznic, ale taki mecz też był im bardzo potrzebny.
8: I tak mamy pierwsze miejsce w grupie, czy nic się nie stało.
2: Z kibicami i kibickami rozmawiał Rafał Różycki, a w 1/8 turnieju nasza drużyna zmierzy się z Łotwą. Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy i właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafią do placówek, które na co dzień udostępniają miejsca na zbiórki czy pomagają przy biwakach. O szczegółach Dawid Olszewski.
9: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
10: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, może jednak warto.
9: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
10: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
9: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
2: Przyznanie tytułu Szkoły Przyjaznej Harcerstwu nic nie kosztuje. Szkoła dostanie certyfikat lub tabliczkę i będzie miała prawo do używania tytułu. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Zwycięzcą nie zawsze jest ten najlepszy, który zdobywa główną nagrodę. Zwycięzcą może być człowiek, który próbuje coś zmienić w sobie, swoim życiu i podejściu do otaczającego świata, pomimo wszelkich trudności. To słowa Kai Platowskiej z jej powieści Po prostu mnie przytul. Zmiana. To może być jedno z ulubionych słów bohaterki kolejnego reportażu z cyklu Polska na ucho, do którego wysłuchania już za chwilę Was zaproszę. Zmiany w naszym życiu są niezbędne, czasem nawet ich nie zauważamy, dzieją się niemal bez naszej wiedzy i wpływu. Innym razem jednak przeprowadzamy je sami, żeby nasze życie wyglądało tak, jak tego chcemy.
1: Pojechałam do Niemiec, potem z Niemiec pojechałam do Włoch, z Włoch do Francji.
0: Ania Gołaszewska ponad 10 lat temu rzuciła pracę w korporacji i postanowiła zarabiać, grając przechodniom na ulicy. Jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, jak ciężki jest to kawałek chleba.
1: Ludzie, którzy wiedzieli, że ja się decyduję na takie życie, w jakiś sposób sprawiali, że ja się nie czułam akceptowana.
0: Najsmutniejsze może być to, że niezrozumienie wobec naszych decyzji czasem nadchodzi ze strony tych, których akceptacja powinna być raczej oczywistością.
1: Moja rodzina nigdy nie zaakceptowała tego, co robię, ani mojej zmiany. Jeśli coś się w życiu nie wychodzi, to zawsze lubią powiedzieć, że to dlatego, że wybrałaś takie życie.
0: Kiedy człowiek rzuca wszystko, niejako zamyka swoje dotychczasowe życie, musi być przygotowany na różne scenariusze. Na to, że niekoniecznie od razu będzie łatwo, lekko i komfortowo.
1: Na samym początku spałam po znajomych, a potem jakoś doszło do tego, że zaczęłam wynajmować swoje przestrzenie, swój pokój. Potem był domek w górach.
0: Dzisiaj bohaterka naszego kolejnego reportażu uczy innych gry na handpanach. Żyje na własnych zasadach w Szwajcarii. W porównaniu z Polską, tam mogła liczyć na to, o czym zawsze marzyła.
1: Tak naprawdę w momencie przeprowadzki do Szwajcarii to zaczęłam się czuć się akceptowana i widziana w tym, co robię i też wspierana i takich sytuacji nie było.
0: Zmiana w życiu naszej bohaterki dała wiele radości i satysfakcji, ale też pozwoliła na ciekawe obserwacje, których można dokonać wyłącznie z bliska.
1: W Szwajcarii cała wartość to są pieniądze. Żeby zarabiać pieniądze, żeby wydawać pieniądze, żeby w kółko płacić.
0: Czy w Szwajcarii Ania odnalazła prawdziwy dom, taki na stałe? Czy czuje się już w pełni sobą i nie żałuje odważnej decyzji o porzuceniu bezpiecznej pracy i najbliższych w Polsce? Co pomogło podejmować jej decyzję o życiowych zmianach? Czy chcielibyście wiedzieć? Mam nadzieję, że tak. Odpowiedzi na te pytania padną w najnowszym reportażu Oliwii Krettek.
1: Ja tak naprawdę uciekałam przed bólem albo przed rozczarowaniem, przed strachem bycia osądzaną, że po prostu chciałam wszystko zrestartować, schować się gdzieś, gdzie ludzie nie będą oceniać przez cały czas i mówić, kim jesteś. I myślę, że sama chciałam się po prostu dowiedzieć, kim jestem. Jestem Ania Gołaszewska i mieszkam w Szwajcarii i w tym momencie zajmuję się rozbudowywaniem swojej szkoły handpanowej. 10 lat temu zwolniłam się z pracy w banku, a jestem z zawodu higienistką stomatologiczną, ale nigdy nie pracowałam w zawodzie. Pracowałam za to w gabinecie jako asystentka stomatologiczna, ale po ukończeniu szkoły wiedziałam, że to nie jest ścieżka, którą chcę iść. W związku z tym miałam okazję, żeby pracować w banku razem ze znajomymi i tak też zrobiłam. Pracowałam 8 miesięcy, nie znosiłam tego. Nie lubiłam ani siebie, ani tych swoich znajomych. Środowisko nie było fajne i po 8 miesiącach z dnia na dzień zrezygnowałam i z racji tego, że jako 16-latka dorabiałam sobie na gitarze śpiewając, a potem grałam na bębnie, to miałam możliwość, żeby grać na ulicy i nie mieć szefa, ani nie mieć znajomych z pracy i tak wybrałam. Na samym początku po prostu w weekendy grałam. Weekend to był najważniejszy czas. w którym się wychodziło grać i wraz z doświadczeniem wiedziałam, jakie są godziny, jakie są miejsca. W zależności tego, jaka jest pogoda, się jeździło albo tu, albo tam, a w zależności od tego, które miejsce się wybrało, takie trzeba było się dostosować do zasad i też do miejsc, które działały albo nie działały.
2: Ale później zaczęłaś wyjeżdżać z Polski, grać nie tylko u nas, w naszym kraju, tylko też poza nim.
1: Tak, na samym początku wyjechałam do Niemiec, potem z Niemiec pojechałam do Włoch, z Włoch do Francji. Tak naprawdę grałam po całej Europie. Z każdą podróżą były inne miejsca i potem zaczęłam widzieć, które działają i nie działają i zaczęłam wybierać te najbliższe. I jednym z moich ulubionych był Hamburg albo właśnie Szwajcaria.
2: Ale jak to było? Wyjeżdżałaś na weekend? Czy dłużej tam gdzieś spędzałaś czas, wynajmowałaś hostele?
1: Różnie. Z racji tego, że jeździłam ze swoim psem, to znajdowałam miejsca na grupach Polacy w i tutaj miasto, do którego się wybierałam. I zazwyczaj dostawałam nocleg za darmo. Mój pies mógł zostać w domu, kiedy ja wychodziłam grać. I tak pozwiedzałam bardzo dużo miast, nie mając nakładu finansowego i mogłam podróżować ze swoim psem.
2: Czyli granie na ulicy dawało ci pieniądze, nie wiem, na jedzenie, tak? Na takie zaspokojenie podstawowych potrzeb, a głównym celem było bardziej poznanie świata, ludzi, innych jakby kultur.
1: Teraz mi się wydaje, że możliwe, że to była ucieczka z Polski albo właśnie taka ciekawość świata. Też za granicą teoretycznie zarabiałam więcej niż w Polsce, chociaż nie wiem, czy to była prawda, ale wyjeżdżałam na tydzień, na 2 tygodnie i mogłam żyć przez 1,5 miesiąca w Polsce. W Polsce były miejsca, które znałam, w których mogłam zarobić więcej kasy. Ale i tak decydowałam się wyjeżdżać za granicę. Ciekawość świata była ogromna i też byłam kompletnie niezmęczona swoimi pomysłami i czasem zdarzało się tak, że byłam w Austrii i patrzyłam na pogodę, że w weekend będzie padał deszcz, więc jechałam do Niemiec, do Kolonii, co jest dystans 10 godzin. Potem wracałam gdzieś tam i przez cały czas miałam pomysły i sama jak o tym myślę, a co ja robiłam, żeby zorganizować sobie granie i też spacery z psem, że potrafiłam z Wrocławia pojechać do Drezna na 3 godziny i zawrócić się, żeby pies po 6-7 godzinach wyszedł na spacer.
2: Były momenty, kiedy właśnie podróżowałaś za granicę, ale w którymś momencie zdecydowałaś się osiąść w jednym miejscu. Skąd ta decyzja? Jakie to były okoliczności?
1: Jak zaczęła się korona, byłam w tym czasie w Szwajcarii, a Szwajcaria była moim marzeniem, które myślałam, że zachowam na koniec swojego życia. A w momencie, jak wybuchła korona, to akurat tam byłam i nie chciałam wracać do Polski, dlatego że w tamtym czasie byłam organizatorem wydarzeń muzycznych. Projekt był super, ale ja nie do końca dawałam radę. Więc jak zamknęli granice, to byłam najszczęśliwszą osobą na świecie, która ani nie musiała wracać do domu. Była zamknięta w kraju, w którym była zafascynowana i na samym początku spałam po znajomych, a potem jakoś doszło do tego, że zaczęłam wynajmować swoje przestrzenie, swój pokój. Potem był domek w górach albo łóżko w jakimś domu, a jakieś, nie wiem, 2 lata później udało się wynająć swoje pierwsze mieszkanie.
2: A kiedy przyszedł handpan i już później to, że byłaś na tyle pewna, że innych uczyłaś?
1: Właściwie na samym początku. Jak zaczęła się korona, to wtedy byłam w Szwajcarii. I tak się akurat wydarzyło, że miałam instrument pożyczony ze sklepu i chłopak, który mi go wypożyczył, myślał, że jego sprzedam łatwiej grając na nim na ulicy, a dla mnie ten instrument był, jakby wydawało mi się, że jeśli będę grała na tym instrumencie, to będę miała łatwiejsze pieniądze, dlatego że w tamtym czasie grałam na bębnie i od bębna miałam strasznie zniszczone ręce, więc wychodziłam z tym instrumentem i faktycznie moje ręce były w dużo lepszym stanie, ale nie miałam żadnego uczucia do tego instrumentu i też żadnej wiedzy, jak o niego dbać. I ta osoba, która mi go wypożyczyła, nie powiedziała, w jaki sposób dbać o ten instrument, więc nie powiedziała mi, że nie powinnam go na przykład zamknąć w torbie i gdzieś zostawić, a ja tak zrobiłam. Więc po 2 tygodniach, kiedy instrument leżał w piwnicy, jego otworzyłam, jak otworzyłam torbę, to był cały zardzewiały. A potem próbowałam to sama naprawić i wyszło jeszcze gorzej. I tak naprawdę w tym momencie zakończył się trochę mój świat, dlatego że wiedziałam, że instrument kosztuje ponad 10 tysięcy złotych, co było dla mnie wtedy końcem świata. I przez 5 miesięcy się zastanawiałam, co z tym zrobić. I jakiegoś dnia podjęłam decyzję, że po prostu za niego zapłacę. I następnego dnia, jak podjęłam tą decyzję, chłopak, który mi go pożyczył, poprosił o zwrot i powiedział, że ten instrument należy do firmy. I ja się z tą firmą skontaktowałam i dostałam w tej firmie pracę przy sprzedaży instrumentów.
2: Okej.
1: I miałam też organizować warsztaty i uczyć się ludzi na nim grać.
2: Ale sama się uczyłaś na nim grać? Tak, w sensie nie miałaś jakiegoś nauczyciela? Czy jakoś sama próbowałaś grać, wyczuć go?
1: Właśnie ten instrument to była taka jedna wielka zagadka. Ja sama nie wiedziałam, co z nim robię. Tak naprawdę dla mnie to był środek przetrwania. Trochę byłam zainspirowana tym instrumentem, dlatego że to był taki zakazany owoc, bo tyle kosztował, że nigdy nie sądziłam, że coś takiego kupię. A nagle dostałam pracę, która dała mi możliwość przetrwania i też dom. I rozwijanie sprzedaży było czymś, co mnie także inspirowało pod względem tego, że miałam tworzyć social media i zajmować się promocją produktu, też fotografią albo filmami, więc była to dla mnie ciekawa praca. Ale jeśli chodzi o sam instrument i jak na nim grać, to nic nie wiedziałam i przez cały czas szukałam tutoriali, zaczęłam znajdywać ludzi w internecie. Moja rodzina nigdy nie zaakceptowała tego, co robię, ani mojej zmiany. Albo mówią o tym w sposób oczywisty, albo zmieniają czasem zdanie, ale jeśli coś się w życiu nie wychodzi, to zawsze lubią powiedzieć, że to dlatego, że wybrałaś takie życie. Także od nich zdecydowanie supportu nie mam, ale ja też w momencie, kiedy zdecydowałam się zrezygnować z tego życia, które miałam, wiedziałam, że ani stanowisko w banku, ani stanowisko w gabinecie stomatologicznym nie było czymś, co zmieni oczekiwania moich rodziców i spowoduje, że nagle mnie zaakceptują, że jeśli o kogoś mam walczyć, to mam walczyć o siebie. I tak samo czułam się dużo tak jakby inna od swoich przyjaciół, którzy chodzili na studia, którzy mieli jakiś cel, a ja tak naprawdę robiłam to, co robię. Miałam bardzo dużo czasu i mogłam decydować o tym, kiedy, co robię, kiedy robię, gdzie to robię, ale też sama sobie byłam szefem, a ten szef, którego ja mam, to jest to szef dosyć rygorystyczny. Czyli, że jak trzeba, to trzeba. I moi znajomi tego nie rozumieli. Myśleli, że jeśli oni mają jakieś plany na piątek, to ja się na pewno do nich dołączę, dlatego że ja decyduję. A wcale tak nie było. Ja w piątek musiałam pracować i nie pojawiałam się. I ludzie, którzy wiedzieli, że ja się decyduję na takie życie, w jakiś sposób sprawiali, że ja się nie czułam akceptowana. czułam się też w jakimś stopniu oceniana, albo jeśli nie miałam wystarczająco dużej, dobrej wymówki, takiej na przykład jak praca i szef, to znaczy, że mogę robić to, co chcę. A niestety, żeby się utrzymać, żeby zapłacić za swoje rachunki, żeby mieć na swoje marzenia i tak dalej, to też musiałam pracować.
2: Ale odnalazłaś tych bliskich ludzi w tych środowiskach, do których postanowiłaś dołączyć.
1: Tak, tak naprawdę w momencie przeprowadzki do Szwajcarii to zaczęłam się czuć się akceptowana i widziana w tym, co robię, i też wspierana, i takich sytuacji nie było. Ale ja w dalszym ciągu byłam w zawieszeniu, dlatego że robiłam coś, co wiedziałam, że nie będę robiła do końca życia, że ja nie jestem showmanką czy tam showgirlką. I ja to nie jest osoba, która gra na streetie, która podróżuje, owszem, ale granie muzyki lubiłam. Granie, że ludzie się patrzą, no nie do końca jest to moim... Jakby lubię mieć... Jeśli ludzie cię słuchają, to znaczy, że fajnie grasz albo masz coś dobrego do dania. Ale ja tak naprawdę do niedawna nie wiedziałam, dlaczego to robię. I dopiero niedawno się dowiedziałam.
2: Dlaczego to robisz?
1: Przede wszystkim zrezygnowałam z grania na streetie, dlatego że zrozumiałam, że ja jestem nauczycielem. Bardziej, że ja mam talent do nauczania, ja mam talent do przekazywania informacji w sposób, w jakim ja nie byłam nigdy nauczona, że ja mam talent do muzyki, w którym, który muszę się w końcu zainteresować, który muszę się nauczyć się podlewać, którym się powinnam zainteresować, czym muzyka jest, dlatego że muzyka sprawia, że ja czuję bardzo dużo i zawsze inspirowała mnie do tego, żeby coś wokół niej robić, albo po prostu moje wewnętrzne dziecko po prostu się cieszy, kiedy ją robię, ale nigdy nie byłam nią ciekawa, dlatego że nic, co robiłam jako nastolatka albo tam dziecko, nie było jakby aprobowane przez moją rodzinę, ani też tak naprawdę moje środowisko. Nigdy nie miałam takiego uczucia bycia widzianą, więc jeśli się nie czujesz widziany, to myślisz, że musisz znaleźć jakąś inną osobę, dlatego że może to nie jesteś ty. No i w końcu do mnie dotarło, że to właśnie jestem ja i to ja powinnam była to zobaczyć, nie poprzez to, co inni we mnie widzą, tylko w końcu zobaczyłam to, kim jestem i co ja lubię robić, dlaczego lubię to robić, i zaczęłam robić dużo więcej rzeczy, które lubię, i też zaczęłam z tych rzeczy robić pieniądze.
2: Gdzie cię widzieli rodzice, w jakich zawodach? Bo twój tata też jest podróżnikiem, fotografem, więc...
1: Moi rodzice chcieli, żebym ja była normalna. I nie było nic konkretnego, czego ode mnie wymagali, ale zawsze to, co robiłam, było niewystarczające. Że jeśli pracowałam w gabinecie stomatologicznym, no to i pracowałam w Polsce, no to Ania, może powinnaś pracować za granicą i zacząć się teraz uczyć niemieckiego. A jak pracowałam w banku, no to coś było też niewystarczające, więc stwierdziłam, że lista życzeń się skończyła i teraz czas na moją własną listę. Tyle, że ja nie miałam czegoś takiego w sobie, że wiedziałam, że to, co lubię, w sensie nie wiedziałam po prostu, kim jestem. I też nie wierzyłam w tą osobą, którą byłam, więc robiłam coś przez 10 lat, żeby przetrwać, aż w końcu do mnie dotarło, że to jestem ja. Ja lubię pływać, więc powinnam więcej pływać. Ja lubię fotografię, więc powinnam robić więcej fotografii. Się okazało, że też lubię film, więc powinnam rozwijać film. Lubię pisać, lubię mówić może trochę mniej. Na warsztatach mówię bardzo dużo. Ale że mam te swoje rzeczy, lubię też inspirować ludzi, lubię dawać ludziom dobro, którego może sama nie otrzymałam tak dużo, mając swoich nauczycieli. którzy byli dla mnie też ciężcy. I lubię zwracać po prostu to, może co dostałam, czego nie dostałam, ale po prostu w lepszy sposób.
2: Wspomniałaś o tej ucieczce. Od czego uciekałaś od systemu? Od tych narzucanych rzeczy?
1: Uciekałam przed wymaganiami, których nie mogłam spełnić. A tak naprawdę mogę powiedzieć, że Polska, jaką ja pamiętam, to jest no przez cały czas, jak się wyjdzie, jak się wychodzi z psem, no to trzeba się bać, że ktoś, jak zapomnisz siateczki, to nie znaczy, że ją nie chcesz mieć, po prostu ją zapomnisz. To ktoś do ciebie wyjedzie z takim grubym tekstem, możliwe albo niemożliwe, ale masz takie rzeczy w głowie, a skąd się one biorą? Bo nie jest... Mogę też powiedzieć po 5 latach w Szwajcarii, że w Szwajcarii jest tak samo. Może trochę mniej, bo możesz nie rozumieć, co do ciebie mówią. Wiesz, że są dla ciebie niemili, ale twój język ojczysty to jest... No coś, jeśli widzisz i słyszysz, to dotyka cię bardziej. Więc ja tak naprawdę uciekałam przed bólem albo przed... rozczarowaniem, przed strachem bycia osądzaną, że po prostu chciałam wszystko zrestartować, schować się gdzieś, gdzie ludzie nie będą oceniać przez cały czas i mówić ci, kim jesteś. I myślę, że sama chciałam się po prostu dowiedzieć, kim jestem.
2: Czy Szwajcaria to już jest twój dom, możesz tak powiedzieć, czy raczej przystanek i no jednak nie to marzenie, o którym wcześniej wspominałaś?
1: Szwajcaria w tym momencie jest moim domem, ale jest przecinkiem. Myślałam, że będzie moim zakończeniem, ale jest... Nie wiem, czy rozczarowaniem, czy to jest dobre słowo, dlatego że tak naprawdę ze Szwajcarii wyciągnęłam bardzo dużo. Zdecydowanie byłam bardzo, bardzo, bardzo zakochana. Byłam po prostu oszołomiona. Nawet jeśli wewnętrznie nie czułam się szczęśliwa, to byłam najszczęśliwsza na świecie po prostu, że mogę być w tym kraju. Jak wracałam z wakacji, to nie mogłam się doczekać, nawet będąc na wakacjach, że wrócę do tej Szwajcarii. Ale... Tak, bo po 3 latach wyszły jakieś rzeczy na jaw, tak jakby się przejrzało jakąś osobę i zobaczyło się te wady i te wady są na tyle ciężkie, że wiem, że nie chcę w tym państwie umierać albo nie chcę nawet z tego państwa mieć emerytury albo nie chcę mieć najprawdopodobniej nic związanego z tym państwem na teraz, z tymi wartościami, które zobaczyłam, że są najważniejsze w tym miejscu. Więc w Szwajcarii cała wartość to są pieniądze, żeby zarabiać pieniądze, żeby wydawać pieniądze, żeby w kółko płacić, że jest tak dużo pieniędzy. Tam ludzie są po prostu też nieświadomi, że bardzo dużo Szwajcarów może powiedzieć, że tylko 50 franków albo tylko 100 franków. A będąc z Polski, jeszcze tam, nie wiem, ja nie jestem taką starą osobą, ale 10 lat temu pamiętam, że 50 franków to była dla mnie fortuna. Więc jak ktoś mi powiedział, że to jest tylko 50 franków, no to po prostu mnie bolało wewnętrznie, bo jak można tak powiedzieć? A w Polsce na te pieniądze albo na te życie trzeba dużo ciężej pracować. Więc nie podoba mi się to, że ludzie po prostu nie wiedzą, nie znają tam wartości pieniądza, że kupując sobie najnowszego iPhone'a nie znają takiego trudu, jaki się ma załóżmy w Polsce, żeby kupić sobie taki telefon. Że tam konsumpcjonizm jest na bardzo wysokim poziomie i ludzie są w stanie sobie kupić najnowsze rzeczy bez problemu. I ja po tym całym czasie i w związku z tym, że dowiedziałam się też, że Szwajcarzy to nacjonaliści i trochę rasiści, nie czuję się w tym kraju dobrze, nie czuję się do niego przynależna, nie czuję się przynależna do wartości i po części też siebie nie lubię, że jedyną wartością, dla której ja w tym momencie tam zostaję, jest swoja wygoda finansowa, jeśli jest w ogóle czego, takie określenie, że jestem w stanie tam odłożyć na swoje marzenia, na swoje pasje, ale nie mieszkam w otoczeniu ludzi, jakimi wartościami ja sama siebie definiuję, albo odkryłam, że ja po prostu nie lubię Szwajcarów.
2: Jaki taki najgorszy moment w tej całej twojej podróży?
1: W trakcie 10 lat na samym początku w banku miałam bardzo niskie zarobki i właśnie musiałam przez cały czas myśleć nad czymś, żeby zapłacić za swoje opłaty. Nigdy potem, jak przyszłam full na streeta, zawsze miałam wystarczająco na swoje opłaty i na swoje życie. A jak zamieszkałam w Szwajcarii, to zaczęłam mieć pieniądze na rozwijanie swoich pasji. Nie wiedziałam, że ta sytuacja jest związana z koroną i z tym, że ludzie stali się bardziej hojni w trakcie korony. Albo nie wiem, co się stało, że wtedy się tak dużo zarabiało. Ale myślę, że każdy ma swoje jakieś lekcje życiowe i ja przez to, że zawsze wydawało mi się, że mam niewystarczająco, to w pewnym momencie życie dało mi niewystarczająco i naprawdę to był bardzo trudny okres dla mnie, że ja przestałam kompletnie w siebie wierzyć. Przestałam wierzyć, że ja potrafię sama, że jestem cokolwiek warta, że moja muzyka jest cokolwiek warta. Mój pies w tamtym czasie był chory i tak jak ja grałam wcześniej na bębnie, to on zostawał w domu, a ja pilnowałam, żeby po prostu wyszedł na wszystkie spacery. Ale jak grałam na handpanie, to zabierałam go ze sobą, dlatego że ten instrument no, jest dużo cichszy. Ale mój pies w pewnym momencie po półtora roku ciężkiej pracy przeszedł na emeryturę i wtedy musiałam znowu o niego dbać. A on zaczął potrzebować mojej stałej pomocy. Ja byłam psią pielęgniarką i stwierdziłam, że to, co on mi dał przez swoje całe życie, ja chcę mu teraz zwrócić, czyli być na każde jego zawołanie. I tak naprawdę nie byłam w stanie zarabiać pieniędzy, a moje koszty związane z życiem w Szwajcarii też bardzo wzrosły, bo zdecydowałam się na mieszkanie, które było bardzo drogie. Więc akurat się zeszło w tym samym momencie, że tak wyszło i to był czas, w którym nie dlatego, że nie miałam pieniędzy, ale dlatego jaki w momencie, jeśli brakuje, to też inne sytuacje życiowe spowodowały, że ja się spotykałam z własnymi demonami, ze swoimi największymi strachami. I po tej tułaczce, która trwała chyba przez półtora roku, poznałam muzyka ulicznego, który był pełen energii i ma 65 lat i jest moim bardzo dobrym przyjacielem, dlatego że on ma zawsze milion pomysłów i to była osoba, która mnie zobaczyła na nowo i ja zaczęłam w siebie wierzyć. I w momencie, jak zaczęłam w siebie wierzyć, to rzeczy nagle zaczęły znowu wchodzić. I ten najgorszy okres się skończył, a lekcje, których się nauczyłam, zostaną mi na całe życie, dlatego że przepracowałam bardzo dużo tematów wewnętrznych i teraz zdecydowanie doceniam wszystko, co mam, a jeśli nawet nie mam wystarczająco, to z reguły mam, ale jeśli mam mniej, to i tak się cieszę, że mogę robić to, co kocham, a nie to, co muszę, żeby żyć.
2: Jak się nazywa ten człowiek, o którym wspomniałaś?
1: Andy.
2: Andy. Rozumiem, że go przypadkiem poznałaś i on pomógł ci trochę wyjść z tego dołka, nazwijmy to?
1: Tak, on po prostu dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Po prostu jak coś chce zrobić, no to jest, a zrób to, a zrób tamto, a może taki pomysł, a może to.
2: To co ci podpowiedział w tamtym czasie?
1: Ja spotkałam go na ulicy i on mi dał wizytówkę, że jak będę potrzebowała spania, to on ma pokój w Konstancji. No i miałam tu wizytówkę przez pół roku w swoim portfelu, ale nigdy jej nie użyłam. I w trakcie tego krachu finansowego ja musiałam swoje mieszkanie na Airbnb dawać, żeby turyści zapłacili za wynajem za parę dni i przez to ja miałam jakieś dodatkowe pieniądze, żeby móc zapłacić ten wysoki czynsz. I w tym czasie pojechałam do niego i z racji tego, że on był kolegą z zawodu, to zaczął mi podsyłać pomysły na różne miasta, w które ja też przestałam wierzyć, ale tak zaczęłam słuchać się jego rad i podejrzewam, że chłonąć trochę jego energii, która zamieniła moją energię, że ja zaczęłam na nowo przyciągać i zaczęłam wychodzić z tego dołka.
2: Jakie są twoje marzenia i cele?
1: A tak naprawdę nie wiem, ale wiem, że na pewno chcę się wyprowadzić ze Szwajcarii, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Na pewno chcę podróżować i podróżować w taki sposób, żeby mój pies był bardziej zadowolony, dlatego że mój pies niestety nie lubi podróżować vanem, ale może jak będzie miała większego vana, to zmieni zdanie, albo nie wiem, jakoś to muszę wymyśleć. Na pewno chcę zobaczyć świat, na pewno chcę rozwijać swoje pasje i na pewno nie chcę mieszkać w Szwajcarii. Cały poprzedni rok myślałam, że chciałabym vana, a teraz pożyczyłam vana od znajomego i podróżowałam im przez miesiąc i zastanawiam się szczerze, czy ja w ogóle chcę vana, albo w ogóle czy chcę takie życie, dlatego że ja bardzo lubię sobie gdzieś osiąść i odpocząć, a nie być przez cały czas w drodze. A tak naprawdę podróże vanem to są najgrubsze i największe lekcje, więc podejrzewam, że to wymaga praktyki.
2: Miałaś jakieś trudne sytuacje związane właśnie z tym podróżowaniem?
1: Tak, samotność, dowiadywanie się, w jaki sposób używać internetu poza państwem, w obawie przed największymi opłatami, oczywiście fotoradary i różne reguły w państwach i te głupie budki ustawione w bardzo głupich miejscach, a ja nie jestem rajdowcem, tylko tak mi się wydaje normalnym kierowcą. No nie wiem, tak naprawdę bardzo dużo lekcji życiowych i lekcji z planowania swoich podróży albo nawet zaplanowania, w jaki sposób się odpowiednio zapakować, odpowiednio dobrać sobie jedzenie i zaplanować sobie podróż albo nabyć doświadczenie z takiej podróży, bo to jest inna podróż niż autostopem. Ja bardzo dużo podróżowałam autostopem i to zupełnie inaczej wyglądało, więc ta podróż to jest po prostu nowa dziedzina, w którą trzeba się zagłębić.
2: Czyli wolałaś autostop niż swój samochód, gdzie wywieziesz dobytek?
1: Tak, jak jechałam do Grecji, ponad 2000 kilometrów, to bardzo dużo myślałam o tym autostopie, dlatego że w trakcie autostopa ja poznałam bardzo dużo osób i poznawałam historię ludzi poprzez ludzi, z którymi jeździłam, więc poznawałam całe kraje, państwa poprzez ludzi, których spotykałam po drodze. A w vanie byłam zamknięta sama, nikogo, jak już się zatrzymywałam na postojach, to już z nikim nie chciałam rozmawiać. No i myślałam, że podróż to będzie granie na handpanie, nagrywanie rzeczy, poznawanie super ludzi. Nie poznałam nikogo. Na handpanie prawie, że się nie dało grać i trzeba było przez cały czas coś robić. Po półtorej godziny sprzątać, przestawiać rzeczy z jednej strony na drugą stronę i po prostu bardzo dużo logistyki.
2: Mhm. Czyli szukasz tego celu, szukasz tego, gdzie byś chciała osiąść na ten moment?
1: A tak naprawdę chcę po prostu pogłębiać swoje pasje. Mhm. Znaleźć zdecydowanie to miejsce, bo to jest coś, co mnie w tym momencie dotyka, że mieszkam w państwie, którego nie lubię. Natomiast zdecydowanie jestem zafiksowana, żeby jak najbardziej stawać się sobą.
2: Nie żałujesz tej decyzji, tego opuszczenia Polski, zmiany trybu życia, wyjścia z systemu, tak to nazwijmy?
1: Nic nie żałuję. Jestem ciekawa, gdzie mnie to zaprowadzi, dlatego że niedawno odkryłam, że właśnie każda decyzja, nawet najtrudniejsza, która przewraca świat do góry nogami, jest najlepszą decyzją, na którą możesz się zdecydować. I nawet jeśli myślisz o zmianie, a zmiana wiąże się z jakimś okropnym końcem, którego nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak to przeżyjesz, to w momencie, jeśli się na to zdecydujesz, po prostu ta energia, którą dajesz na to, żeby coś zakończyć, co nie jest tobą, daje ci ogromny zwrot, że zaczyna się pojawiać magia w twoim życiu, zaczynają przychodzić rzeczy same do ciebie i te rzeczy, które bardziej definiują ciebie, więc każdy koniec twojego świata jest tak naprawdę początkiem nowego.
0: Każdy koniec twojego świata jest tak naprawdę początkiem nowego. Czy zgadzacie się z takim stwierdzeniem? Możecie nam o tym napisać w komentarzach pod podcastami z Polską na Ucho. Jestem pewien, że bohaterka reportażu Oliwii Kretek z radością zatopi się w lekturze. Ja też. A zmiany w naszym życiu są potrzebne i nie ma większego znaczenia, czy sami się na nie decydujemy, czy może wymusza je na nas rzeczywistość. Zmieniając coś, pozostawiamy pustą przestrzeń, która błyskawicznie jednak wypełnia się czymś zupełnie nowym. Czymś, co może być dobre, albo może być złe. Choć trzeba wierzyć i robić wszystko, by była to jednak ta pierwsza opcja. Na początku nowej drogi czasem ciężko nam stwierdzić, w którą stronę rzuci nas los. To właśnie ta niepewność oraz brak poczucia bezpieczeństwa mogą do przeprowadzania zmian najbardziej zniechęcać. Jesteśmy gatunkiem, który podświadomie stara się unikać dyskomfortu, a skupia swoje życie na tworzeniu przewidywalnej i stabilnej sytuacji związanej z egzystencją. Od czego zacząć zmiany? Niektórzy eksperci radzą zatrzymanie się i uczciwy wgląd w swoje wnętrze, w którym czają się odpowiedzi na to, czego tak naprawdę w życiu pragniemy i czego od niego oczekujemy.
1: W końcu zobaczyłam to, kim jestem i co ja lubię robić, dlaczego lubię to robić. I zaczęłam robić dużo więcej rzeczy, które lubię i też zaczęłam z tych rzeczy robić pieniądze.
0: Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę. Inaczej się po prostu nie da. A zmiany być może czekają tuż za rogiem. Życzę wam odwagi do ich przeprowadzania. To tyle z mojej strony. Michał Poklękowski. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent nie planuje na razie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych spotka się z przedstawicielami rządu i wojska w węższym gronie. Czego będą dotyczyć rozmowy, to wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Jeszcze przed wylotem do Nowego Jorku Karol Nawrocki spotka się w piątek z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Dzień wcześniej szef BBN będzie rozmawiał z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Bartosz Grodecki zdradził, co będzie tematem rozmów.
2: Przede wszystkim oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
1: Prezydent ma też otrzymać informacje o postępach w rozmowach dotyczących rozmieszczenia dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Przypomnijmy, o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego apelował po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu.

0: stopie. Program CPN, tam się szacuje, że ten pakiet kosztował, obniżył dochody do budżetu o 1,5 miliarda miesięcznie. To są olbrzymie pieniądze, których w budżecie zabrakło.
1: Kancelaria prezydenta uważa jednak, że koncerny i tak swoimi stratami obarczyłyby klientów, czyli kierowców. Program CPN obniżający cenę paliw był już realizowany od końca marca do końca czerwca oraz w drugiej połowie sierpnia. Obniżek stawek VAT i akcyzy na wybrane paliwa sprawiły, że ceny paliw spadły o około 1 zł na litrze. Tymczasem ceny paliw biją kolejne rekordy. Prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się w środę zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. A analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
3: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
2: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
4: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo kiedy to znika.
5: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
2: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. I w temacie podwyżek cen zostajemy. Ceny egzaminów na prawo jazdy idą w górę. Od czwartku w łódzkim WORD-zie zapłacimy średnio 5% więcej. Do tego dochodzi jeszcze koszt całego kursu. Ile więc trzeba wydać, żeby stać się kierowcą? To sprawdzał nasz łódzki reporter Daniel Tekliński.
6: Za egzaminy zapłacimy nieco więcej, prawda?
7: Tak, Michał Gogolewski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Do tej pory za kategorię A i pokrewne oraz kategorię B płaciliśmy 220 zł od dnia jutrzejszego będzie to 235, natomiast egzamin teoretyczny z 55 wzrośnie do 58.
6: Ile w ogóle teraz kosztuje cały taki kurs?
8: 3-4 tysiące, jakoś ten przedział. Może się z tego ładna sumka zrobić.
9: Uważam, że cały kurs nie kosztuje za dużo, to było około 3 tysięcy złotych.
6: I tak myślisz, że całościowo się zamkniesz w jakiej kwocie?
9: Jak dzisiaj zdam, to niecałe 4 tysiące, tak? Plus minus, no.
1: Jak dodają kursanci, do kosztu kursu trzeba często doliczyć także dodatkowe godziny jazdy. Już jest źle, a od poniedziałku czeka nas totalny paraliż. Łodzianie szykują się na utrudnienia związane z jednoczesną budową dwóch tuneli pod centrum miasta, tak zwanym łódzkim metrem i koleją dużych prędkości. Dla mieszkańców oznacza to jeszcze większe korki. Od 3 lat dla ruchu kołowego zamknięte jest jedno z najważniejszych skrzyżowań Kościuszki i Zielonej. Za kilka dni wyłączone zostaną kolejne ulice. O tym już nasz reporter Grzegorz Mnich.
10: Zdaniem kierowców po Łodzi jeździ się źle, a będzie jeszcze gorzej.
11: Sparaliżuje część miasta, jeszcze większe korki, jeszcze więcej. Będzie natężenie ruchu.
12: Godzina szczytu na pewno będzie problematyczna.
10: Od poniedziałku zamknięta zostanie w centrum ulica Żeligowskiego i Struga przy Alei Włókniarzy, a jeszcze w tym roku ulica Gdańska.
13: Główne ulice wyłączone, no to będzie się jeździło jeszcze gorzej. To już nie wiem, jak to będzie.
10: Budowane tam będą komory szlakowe, czyli wyjścia ewakuacyjne podziemnej kolei, wyjaśnia Mateusz Kura z Portu Polska.
14: To dotknie ludzi.
15: Czy rower to jest dobre rozwiązanie na korki w Łodzi?
16: Jest najlepszym rozwiązaniem.
17: Również polecam rowerek miejski albo swój prywatny.
10: Wśród kierowców można usłyszeć opinię, że w Łodzi budowany jest co najmniej o jeden tunel za dużo.
1: Drążenie tunelu kolei dużych prędkości rozpocznie się wiosną. Wtedy pojawi się też pytanie, czy śródmiejskie kamienice to wytrzymają. Przypomnijmy, podczas drążenia tunelu przed 2 laty budynki zaczęły pękać, a jedna z kamienic zawaliła się. A gościem 8 rundy był dziś Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Teraz wrócimy do tej rozmowy, którą przeprowadził Marek Balawajder.
18: Dzień dobry, panie prezesie. Ponad 0,5 miliarda złotych kary dla właściciela Biedronki. Za co?
19: Za zmowę na rynku pracy, przede wszystkim dotyczącą nierywalizowania kierowców pomiędzy przewoźnikami, którzy obsługiwali centra dystrybucji.
18: I mówiąc wprost, jak to wyglądało, ta zmowa?
19: Wyglądało w taki sposób, że stosowano mechanizm pewnej karencji kierowca, jeżeli nie uzyskał zgody swojego pracodawcy, nie mógł przejść do konkurencji obsługującej Biedronki, inaczej miał zakaz wjazdu na teren centrum dystrybucyjnego.
18: Czyli dogadali się, że nie mogą dać podwyżki, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał zmienić pracę w innej firmie.
19: Jak to wynika z jednej z korespondencji, wskazywano, że po co tworzyć niezdrową konkurencję o pracowników, lepiej pozostać w zasadach, w których nie musimy rywalizować o kierowców.
18: Pytam o dalsze efekty pracy pana urzędu. Cytuję, oszust wyprowadził pieniądze z mojego konta. Kiedy bank powinien je oddać?
19: Najpóźniej kolejnego dnia, następnego dnia po zgłoszeniu transakcji nieautoryzowanej przez klienta, chyba że rzeczywiście widzi, że doszło do ciężkiego też braku rozsądku i tego braku rażącego niedbalstwa po stronie konsumenta.
18: Idziemy do sklepu, patrzymy na opakowanie, na przykład

0: masła. Tam do tej pory było, nie wiem, 250, potem 200. Teraz małym druczkiem jest 190. Oszukują nas?
1: W tego typu sytuacji przede wszystkim powinniśmy dostać jasną i czytelną informację o tym, że zmniejszyła się gramatura opakowania.
0: A gdzie ta informacja powinna być? Gdzie jej mamy szukać?
1: Błąd. No i to jest właśnie to, czy powinni pamiętać przedsiębiorcy. Jasno i czytelnie powinniśmy, czy to na opakowaniu, czy poprzez zmianę kształtu opakowania wielkości, powinniśmy dostać informację, czytelny zapis jednoznaczny dla konsumenta, że mamy mniejszą gramaturę, po to, żebyśmy jako konsumenci przed tą półką mogli uwzględnić to w decyzjach zakupowych.
0: Telemarketer dzwoni i mówi, ja tylko umawiam spotkanie. Na taki telefon też potrzebuje zgody?
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli umawiane spotkanie ma to charakter komercyjny, marketingowy, najpierw świadoma i jasna zgoda konsumenta, dopiero później możliwość dokonania telefonu.
0: Panie prezesie, ostatnie pytanie w tej części. Na metce, nie wiem, mojej marynarki jest napis, że to jest, nie wiem, bawełna, a potem się okazuje, że to jest poliester. Bo taką kontrolę zrobiliście, prawda?
1: Tak.
0: To jest przerażające. Nie wiem, rodzice kupują ubranka dla dzieci, które miały być z takiego materiału, a są zupełnie innego. Ta skala jest olbrzymia?
1: Wciąż znajdujemy tego typu nieprawidłowości. Wcześniej, jeżeli chodzi o odzież męską, odzież damską, jeżeli na liście naszych zbadanych produktów jest marynarka, którą na przykład byś posiadał, idziemy do sprzedawcy i reklamujemy za niezgodność z umową, którą zawarliśmy, dokonując zakupu.
0: Ale to chce pan powiedzieć, że skontrolowaliście wszystkie ubrania w Polsce, czy część?
1: Oczywiście nie możemy skontrolować wszystkich, to jest niemożliwe nawet technicznie, ale tam, gdzie to budzi wątpliwości, inspektorzy mają już to nawet wyczucie w terenie, potrafią identyfikować te produkty, ale potwierdzenie zawsze.
0: Gdzie mam szukać informacji, że mój ciuch kupiony w konkretnym sklepie jest wykonany z takiego materiału, z którego oczywiście chciałbym, żeby był wykonany?
1: Wyniki pracy Inspekcji Handlowej na stronie uoki.gov.pl.
0: Ostatnie pytanie w tej części. Zonda Krypto, czy jeszcze prokuratura coś chce od UOKiK-u?
1: My na bieżąco dzieliliśmy się z prokuraturą i z ABW naszymi spostrzeżeniami. Pełne dokumenty zostały, kopie za zgodność z oryginałem zostały przekazane do prokuratury.
0: A co było w tych dokumentach, panie prezesie?
1: Przede wszystkim to, co identyfikowaliśmy, jeżeli chodzi zarówno o Zondę Krypto, jak i o reklamodawców czy wydawców, którzy mogli reklamować te produkty i tą platformę.
2: Dalszą część ósmej rundy możecie śledzić na voxfm.pl. Bezpieczniejsza jazda pociągów i większa kontrola nad ich ruchem. Polregio rozpoczyna wyposażenie 15 pojazdów w system ETCS. Pierwsze zmodernizowane składy mają pojawić się na torach jeszcze w tym roku. A jak działa nowy system, to sprawdzał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
3: Europejski system sterowania pociągiem monitoruje jazdę i przekazuje maszyniście informacje o sytuacji na trasie. Kontroluje też, czy skład porusza się zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami. W razie zagrożenia system może zareagować, zwiększając bezpieczeństwo jazdy.
4: Nadajnik, odbiornik ma też możliwość komunikacji z bazą, czyli ten pojazd można obserwować. Intencją jest, żeby można go było również zatrzymać.
3: Mówi Krzysztof Zdziarski, prezes PESA Bydgoszcz. Pierwsze zmodernizowane pociągi wyposażone w system mają wyjechać na tory do końca roku. Będą kursować w 6 województwach, między innymi na trasach z Warszawy do Łodzi, w rejonie Krakowa i w województwie świętokrzyskim.
2: Wartość projektu to blisko 34 miliony złotych, z czego prawie 24 miliony stanowią unijne dofinansowania. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Euro. Biało-czerwoni przegrali 3-2 z aktualnymi mistrzami, wicemistrzami świata, Bułgarią.
5: Ciężko jest skomentować taki mecz,
6: ale wygrali lepsi. No dzisiaj byli lepsi.
7: Nasi tak wygrali. Takiego tiebreaka się nie spodziewałam. Naprawdę, że oni dociągnęli do tego, że zremisowali, no nie, i ciągnęli to jakoś punkt za punkt. Szacun.
8: To taki zimny prysznic dla naszych siatkarzy?
6: Tak, to znaczy może nie tyle taki zimny prysznic, ale taki mecz też był im bardzo potrzebny.
9: I tak mamy pierwsze miejsce w grupie, czy nic się nie stało.
2: Z kibicami i kibickami rozmawiał Rafał Różycki. A w 1/8 turnieju nasza drużyna zmierzy się z Łotwą. Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy i właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafią do placówek, które na co dzień udostępniają miejsca na zbiórki czy pomagają przy biwakach. O szczegółach Dawid Olszewski.
10: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
11: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, kurczę, może jednak warto.
10: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
11: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
10: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
2: Przyznanie tytułu Szkoły Przyjaznej Harcerstwu nic nie kosztuje. Szkoła dostanie certyfikat lub tabliczkę i będzie miała prawo do używania tytułu. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wybrał zgłoszenie Marzeny, którą wita. Cześć Marzenka.
2: Cześć.
1: Marzenka jest ciężko pracującą od godzin porannych kierowcą taksówki. Cóż może powiedzieć, że utraciła Artura?
2: Nie utraciłam, ale jak tak dalej pójdzie, to utracę w końcu. Od 2 lat jesteśmy razem. Na początku nie było takiego problemu z tym alkoholem. Pojawił się od roku. To jest, kurczę, picie prawie codziennie. Oczywiście on pracuje jako kierowca. Także picie jest takie, no ale picie jest takie delikatne, że tak powiem. Nie mogę sobie z tym poradzić, żeby nie było tego codziennie.
1: Piszesz, że wcześniej w związku byłaś również z facetem, który miał poważne problemy z alkoholem.
2: Tak, tamten to powiem, że jeszcze bardziej.
1: A Artur po pracy, codziennie. Dobrze zrozumiałem?
2: Tak.
1: Ten związek ciebie rozwala psychicznie.
2: Tak, tylko że tak jak mówię, no ja coś zrobiłam, poszłam do lekarza, mam leki, troszkę się uspokoiłam.
1: Jeszcze nic o tym nie powiedziałaś, więc wyjaśnij, dlaczego poszłaś do lekarza.
2: Dlatego, że mam stwierdzoną nerwicę.
1: To dlaczego sobie takich wybierasz, Marzena?
2: No ja, kurczę, zakochałam się w nim tak, że ja po prostu, ja sobie nie wyobrażam życia już bez niego.
1: Okej, i ty chcesz go ratować za wszelką cenę, nawet cenę własnego szczęścia. Dobrze to rozumiem?
2: Tak.
1: Okej, dlatego poszłaś do psychiatry, dał ci leki, żeby cię wyciągnąć z nerwicy i depresji.
2: Dokładnie.
1: I starasz się z nim jakoś rozmawiać, żeby sobie tego cymesu potrafił odmówić.
2: Tak. Tak, są prośby, są obiecywania, bo on obiecuje. No, ja wiem, że to jest choroba, ale wiem, że potrafi nie ruszyć alkoholu. No teraz jest jeszcze taki trudniejszy trochę okres, bo w pracy tam się coś podziało i boi się, że po prostu straci pracę, także już w ogóle. No, nie wiem, jak mu pomóc, żeby mu przegadać, że jednak warto zostać razem, co by się nie działo, nie? Żeby ograniczył po prostu to picie, no to jest najważniejsze.
1: A co on pije? Jakiego rodzaju trunki?
2: A przeważnie piwko.
1: I ile dziennie? Szczerze.
2: 6. Codziennie, a nieraz jest tak, że dochodzi nawet do 12.
1: To jest duży problem.
2: No i ja przy nim też. Nie będę kłamać.
1: A, też popijasz?
2: Też.
1: No
2: tylko, że ja to jakoś... Ja mam, Paweł, coś takiego, że ja potrafię wypić 3-4 i dość, a on jak go weźmie ten cuk, że tak powiem, no nie może przestać.
1: A on jest kierowcą ciężarówki?
2: Nie. Czy hurtownia.
1: Okej, rozwozi towar. A w jakim jest wieku?
2: 53.
1: 53. I chciałby już pożegnać zdrowie?
2: No chyba.
1: Wiesz o tym, że to będzie tragedia, jak on straci prawo jazdy przez alkohol? Oby tylko prawo jazdy.
2: On jest bardzo dobrym kierowcą, jednak...
1: Dobrze, zawsze siada rześki i trzeźwy za kółko?
2: Tak, zawsze jest przekonany, że jest okej, że nie ma promili.
1: A ma alkomat?
2: Nie.
1: Niech se kupi.
2: No
1: będzie
2: właśnie.
1: Zdziwiony. Będzie zdziwiony. Ile razy wyjechał, ryzykując pracę, prawo jazdy i ewentualnie czyjeś życie, nieszczęście. Dobra, rozumiem, że chciałabyś, żebym mu zrobił no w rozmowie i poznał Artura, którego
2: dokładnie.
1: Mi tu wystawiasz na odstrzał, na lekki wstyd i gadkę pouczającą.
2: Nie wiem, co będzie, czy mnie zatucze, czy nie.
1: Mam go zmobilizować. Dobra, zrobię to dla ciebie, zanim będzie jakaś tragedia. Zobaczymy, co on mi obieca. To co, Arturo? Kochamy się dalej w tym piciu, czy generalnie bardziej kochamy Marzenkę? Tego typu pytanie. Trzymajcie kciuki, dzwonię do Artura.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Słucham.
2: Dzień dobry, do Artura, niespodzianka.
1: Dzień dobry.
2: Paweł Pawelec z tej strony, prezenter Radia Vox FM do ciebie.
1: Aha.
2: Marzena mi ciebie wystawiła. Kojarzysz dziewczynę?
1: Oskubana, coś kojarzę.
2: Ta blondyna taka trochę krągła z lekkim brzuszkiem. No.
1: Gdzie?
2: Tak się opisała, powiedziała, że mogę tak powiedzieć. No. Ta, która się w tobie zakochała, mówi, że przystojniaczek jesteś. Siwiejący brunet, no.
1: O, niech ją.
2: Artur, ona się martwi o ciebie.
1: Bo?
2: Boi się, że któregoś dnia będziesz zrozpaczony i to nie dlatego stracisz pracę, że tam się coś u ciebie dzieje, tylko że przeholujesz z jedną buteleczką browarku za dużo.
1: Nie ma takiej opcji.
2: Aha.
1: Jestem na spacerku z pieskiem.
2: Dobra.
1: Naprawdę.
2: Ja nie mówię o tym, że nie z pieskiem, tylko ona się martwi, bo ona widzi, nie potrafisz tego wciągnąć wieczorem. W ogóle to jest taka przypadłość kierowców. Oni czekają, kiedy zjadą na bazę i wypiją swój ulubiony trunek. Zazwyczaj jest to piwko. Od tego rośnie i twój brzuszek, wiesz o tym. Kłaniamy się twojej wadze 100 kg przy tym wzroście.
1: 98.
2: Będę walczył o każdy kilogram, tak?
1: A jak?
2: Artur, to jest tak, że ona wie, że ty masz na pewno problem, natomiast ty nie wiesz o tym, że masz, bo te ilości...
1: Ja to też wiem.
2: Są duże, to fajnie. To powiem ci jako praktyk. Rozumiesz, mogę ci rączkę podać. Jak to jest? To się rzadko zdarzało, żeby był taki tydzień, w którym ja nie wypiłem piwa. Natomiast kiedyś ktoś mi powiedział, a sprawdź. I sprawdziłem to. Na początku zmierzyłem się z niespożywaniem piwa, bo ja też tylko piwo piję, przez 30 dni. W ogóle.
1: Oj,
2: to było straszne, Artur. Ale mówię ci, to było straszne. Powiem ci, kiedy przychodzi duma, to nie jest już takie złe, bo teraz to się trochę przestraszyłeś, nie?
1: No pewnie tak.
2: Co ty mi mówisz? Jak to bez mojego kochanego piwka?
1: 30?
2: No nie. Po 5 dniu, sprawdziłem to, wracasz do domu, bo tak to myślisz o tym piwie cały czas. Szczególnie, że nie można ci go. Więc taki jest poniedziałek straszny, wtorek to już w ogóle nie podchodź, środa, czwartek, a dopiero w piątek, pomimo tego, że to jest weekend, nagle przyzwyczajasz się do tego, że nie usypiasz organizmu chmielem, tylko możesz coś jeszcze zrobić, gdzieś wyjść, załatwiasz sprawy po pracy i od poniedziałku, kochany, twoja aktywność i sprawność umysłowa oraz rzeczy, które potrafisz zrobić w tygodniu, rosną trzykrotnie. No i to mi coś podpowiedziało, wiesz... Że chyba tracę tę fajną część życia zwaną rozrywką, kontaktami towarzyskimi na korzyść nagradzania się i telewizora, słuchania muzyki, przesłuchiwania płyt. Nie mogę nigdzie wyjść wieczorem, tak? Bo musi mnie ktoś zawieźć i przywieźć. Kolejnym etapem, żeby sobie tak nie odmawiać wszystkiego, to jest wstrzemięźliwość od poniedziałku do piątku. I to da się zrobić. Kiedy już wiesz, jak tam to zrobiłeś, ten duży kawałek i z czym to się wiąże, jaka to jest nagroda, to potem żaden problem jest poczekać na sobotę. Wiesz? Tylko też rozsądnie.
1: Wierzę w to, co mówisz.
2: Lepiej się kontrolować, jak oni to mówią, i być kontrolującym się, niż na któregoś dnia myśleć, że się kontrolujesz. Zostaniesz bez prawa jazdy, ty nawet alkomatu sobie nie kupiłeś. Polecam. Dobrze jest sprawdzić, czy twoje przeczucie rano jest prawdziwe. Oj, będziesz zdziwiony, jak zobaczysz 0,3.
1: Sądzę, że to jest 0,0.
2: Nie, 0,3, a ty jedziesz. A
1: to
2: nic nie czujesz.
1: To na takie rzeczy nagadała?
2: Wszystko powiedziała. Ja myślę, że wiesz co, że wielu chłopaków ma ten problem i nie tylko, że uwielbiają się tak nagradzać. No bo to jest najprostsze, wiesz. Artur, zmierz się z tym, bo to będzie, nie powiem, że to mały sukces, to będzie wielki twój sukces. Spróbuj. Załóż sobie kiedy i ściśnij zęby. Pierwszych 5 dni będzie okrutnych. Ale potem każesz sobie kwiaty kupić. I to jest jak z morsowaniem. Najtrudniej jest wejść tam pierwszy raz, bo psychę siada. Ale później już nigdy nie marzniesz przy temperaturach niegodnych mężczyzny, bo ty wiesz, gdzie jest naprawdę zimno.
1: Dziękuję ci bardzo za telefon i obiecuję.
2: Dobrze.
1: Nie znam cię, ale to troszkę mnie zmotywuje, na pewno. Może
2: bardzo
1: nie troszkę.
2: Ci dziękuję. To teraz mam pytanie. Uwaga, cała Polska ciebie słucha, bo jesteś na antenie.
1: No.
2: Czy obiecujesz mi, że zmierzysz się z tym 30 tygodniowym niespożywaniem umilacza życia, by potem tobie było łatwiej się kontrolować? Czy mi ściemniasz i wiesz, że tego nie zrobisz?
1: Nie, nie ściemniam. Tak obiecuję. Jest słowo honoru.
2: Marzenka, czy o to ci chodziło?
1: Tak, kocham.
2: Dla mnie jest już bohaterem, że mnie nie pogonił, że nie powiedział, że to nie jest moja sprawa, bo są też i tacy ludzie.
0: Bałam cię, Paweł, tego, bo on jest strasznie nerwowy, wiesz?
1: Dziękuję bardzo.
2: Zmierz się z
1: za
2: tym.
1: Tą rozmowę. Obiecałem.
0: Szkoda tego związku by było. Bardzo go kocham.
2: I te kwiaty zobaczysz, to ona ci kupi.
1: Obiecuję jeszcze raz to, co powiedziałem.
2: Niech żyje miłość! Tak, do postanowienia. Artur?
1: Dam radę.
2: Ale?
1: Ale?
2: Ale?
1: Dam.
2: Bardzo dziękuję.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
4: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.

0: za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
1: Reklama.
2: Rosja znowu uderzyła w Kijów, są zniszczenia i ranni, od tego zaczynamy. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, policja odnalazła rodzeństwo ze Szczecina. Tym razem się nie udało, polscy siatkarze przegrali mecz z Bułgarami.
3: Jest czwartek, 17 dzień września, godzina 6 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. 11 osób zostało rannych. Rosjanie uderzyli w stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Uszkodzone są budynki mieszkalne i biurowe. W części miasta nie ma wody. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Pociski uderzyły też w Odessę. Tam ucierpiały 3 osoby. Rosja zaatakowała również Dniepr i Zaporoże. Szczęśliwy finał poszukiwań rodzeństwa ze Szczecina. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar są już w domu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Poszukiwane ruszyły po zgłoszeniu od matki, która powiedziała, że rodzeństwo wyszło rano do szkoły, ale tam nie dotarło. Z dziećmi nie było też kontaktu. Policjanci natychmiast po zgłoszeniu ruszyli do akcji.
4: Komendant komisariatu po otrzymaniu zgłoszenia od mamy zaginionych wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, dla całego stanu osobowego. W niecałą godzinę po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
2: Relacjonuje Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Jest śledztwo w sprawie śmierci funkcjonariusza służby więziennej. Sprawę bada częstochowska prokuratura. 34-letni funkcjonariusz brał udział w transporcie osadzonego z aresztu do zakładu karnego w Wąsoszu. W miejscowości Miedźno zatrzymano się na stacji paliw, gdzie korzystał z toalety. Tam znaleziono jego ciało.
5: Prokurator ujawnił na zwłokach ranę postrzałową oraz znajdującą się obok służbową broń palną. Przesłuchano już pierwszych świadków, zabezpieczono m.in. zapisy monitoringu.
2: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Śledczy chcą dotrzeć do dokumentów służby więziennej, w tym do badań lekarskich 34-latka. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoktor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
6: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoktor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli między innymi informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
2: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Pierwszy poważny pojedynek polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu fazy grupowej Polacy przegrali z Bułgarią 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni przegrali do 18. Kibice nie kryli rozczarowania.
7: Ciężko jest skomentować taki mecz,
8: ale wygrali lepsi. No dzisiaj byli lepsi.
9: Nasi tak wygrali. Takiego tiebreka się nie spodziewałam. Naprawdę, że oni dociągnęli do tego, że zremisowali, no nie, i ciągnęli to jakoś punkt za punkt. Szacun.
10: To taki zimny prysznic dla naszych siatkarzy?
8: Tak, to znaczy może nie tyle taki zimny prysznic, ale taki mecz też był im bardzo potrzebny.
11: I tak mamy pierwsze miejsce w grupie, to nic się nie stało.
2: Najskuteczniejszym zawodnikiem po naszej stronie był Kamil Semeniuk, który zdobył 22 punkty, a Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału, gdzie powalczą z Łotwą.
3: A pogoda nie jest łatwa.
12: No, a ty wiesz, że coś takiego jak parasol istnieje?
3: Nie uznaję takich rzeczy.
12: Bo Konrad przyszedł do pracy i jest cały mokry. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego? Czy wyszedł spod prysznica, się nie wytarł? No nie, leje.
3: Aktualnie nad Warszawą największe opady są, ale też Białystok, Radom, Kielce.

0: Procent rynku mieszkaniowego w mieście. Zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek twierdzi, że po prostu trzeba budować.
1: Naprawdę umiemy pozyskiwać środki zewnętrzne na to i tak jak mówiłem, to jest 600 milionów złotych tylko w ostatnim roku na samą mieszkaniówkę w Poznaniu. Tak jak mówiłem, to jest, żeby to jakoś to zobrazować bardziej, 1,5 miliona złotych dziennie, które z zewnątrz przychodzi do Poznania tylko na ten cel. No właśnie to musimy robić, pozyskiwać środki zewnętrzne i budować i rozwijać nasz zasób.
0: Inwestycja pochłonie około 200 milionów złotych, a pierwsi najemcy odbiorą klucze do mieszkań w 2028 roku. Jako pierwsza poznanianka przeszła wszystkie ulice w mieście. Pani Katarzyna Kowalska w ciągu 2 lat przemierzała Poznań. Do pokonania miała około 1400 kilometrów, co przełożyło się na prawie 2,5 tysiąca ulic.
2: Skąd wziął się pomysł na taką akcję?
3: Przede wszystkim z potrzeby wyjścia na spacer, a ponieważ ja lubię wyzwania i lubię się ścigać, dodatkową motywację potrzebuję do tego wszystkiego, no to ta aplikacja mi to umożliwiła.
2: O jakiej tutaj aplikacji mówimy? Jak by mogła opisać Pani jej funkcjonowanie?
3: Aplikacja nazywa się City Strides, a w sumie to chyba nawet jeszcze nie jest aplikacja. Ja ściągnęłam po prostu sobie stronę z przeglądarki i działa to tak, że wystarczy wyjść na spacer z jakimś trackerem, który spisze spacer po GPS-ie, to może być telefon albo zegarek, i potem przez na przykład Strawę pobrać te dane do aplikacji i ona już wtedy wszystko widzi.
2: Jak to logistycznie wyglądało? Ile tych ulic było? No i ile czasu to zajęło?
3: Ulic w Poznaniu jest prawie 2,5 tysiąca. Kilometrów, które zajmują, to jest 1360, a przynajmniej jak ja kończyłam, tyle było, bo kilka dni później wyszła aktualizacja i dodano kolejnych 15 ulic, 10 kilometrów. Także ja jeszcze walczę z kolejnym celem. A logistycznie? Na początku zaczynałam od okolic domu, potem dodawałam do tego tramwaj i jeździłam w okolice pętli, a na końcu doszedł też samochód i tam najczęściej zabierałam cały asortyment, dodatkowe kurtki, buty, parasole, czasami wodę, czasami gorącą herbatę, w zależności od tego, jaka pogoda była.
2: Co było najtrudniejsze? Faktycznie pogoda mogła być tutaj tym czynnikiem, który najbardziej dawał się we znaki, czy ten czas, czy może faktycznie to, że już pod koniec no doszło jeszcze parę kilometrów?
3: Niektórzy by powiedzieli, że kondycja fizyczna jest potrzebna. Na pewno też dużo siedzi w głowie. Mi najbardziej przeszkadzało to, że w aplikacji jest kilka miejsc, które są niedostępne. Na przykład wiadukt Antoninek, czy ulica Świętego Wawrzyńca. One to są po prostu bez chodników, ale też trudno iść poboczem.
2: Właśnie, a propos tych poboczy, czy były właśnie takie problematyczne miejsca, w których właśnie nie było chodników? Co wtedy się to faktycznie było wykorzystywane, to pobocze?
3: Tak, jeśli ruch jest dosyć ograniczony albo jest ograniczenie prędkości na tyle, że umożliwia po prostu przejście w bezpieczny sposób, to można iść, ale zalecam za dnia. Wieczorem z latarką może być też trochę ryzykownie, ale są takie, które na przykład Bałtycka, Lutycka, Krzywoustego, no, które nie jest wskazane, żeby chodzić wzdłuż, a wtedy wysyłałam po prostu informację do mapy, że ta droga nie jest dostępna dla pieszego, nie ma chodnika, lepiej, żeby się tam nie pojawiał.
2: Czy są teraz jakieś inne plany na podobne, równie szalone, wymagające wyzwania dla samej siebie?
3: Muszę się jeszcze zastanowić nad tym. Myślę, że nie będzie to związane z chodzeniem aż tak, ani z zaliczaniem nowych ulic, bo taki projekt już mam za sobą. Teraz będę szukać czegoś nowego, ale jeszcze nie wiem, co to będzie. Znajomi jak najbardziej wspierają. Od początku trochę z uśmiechem reagowali na ten sam w ogóle pomysł, że dlaczego w ogóle, po co ci to? Natomiast to jest bardzo miłe, że ludzie się zaangażowali w to, żeby też wyjść z domu. Bardzo wiele osób daje mi znać, że zmotywowało ich to do rozpoczęcia własnego wyzwania w własnym mieście albo gminie. Jest też kilka osób, które mówią, że dzieci się zainteresowało i to jest super, bo lepiej, żeby dzieci wychodziły na dwór niż siedziały w domu, zdecydowanie. Ja też przez cały rok chodziłam, więc moje zdrowie też było solidne, bo codziennie na świeżym powietrzu spędzałam trochę czasu. A przy okazji też morsowałam, aż tak. Ale tak, to jest bardzo ciekawa forma spędzenia czasu i widzę, że jest już teraz popularna. A co ciekawe, w aplikacji pojawiło się chyba z 50 nowych użytkowników, którzy są w Poznaniu widoczni. Także widzę wzrost popularności samej aplikacji.
2: To może jakieś takie ogólne refleksje nachodzą Panią, jeżeli chodzi o drogi w Poznaniu i tą infrastrukturę. Czy ona jest sprzyjająca właśnie tego typu spacerom, aktywnościom?
3: Zdecydowanie widać, że się da. Można przejść te ulice. Są malutkie wyjątki, ale się da.

0: Natomiast ja nie zwracałam uwagi na to, czy ta infrastruktura jest tak czy inaczej przygotowana. Po prostu szłam. Czasami musiałam się lepiej przygotować do spaceru, natomiast nie robiłam żadnego rankingu ulic i tak dalej. Wiem, które są dłuższe, które krótsze, to jest jedyne, co pamiętam. Trudno byłoby mi to ocenić, bo każdą ulicę widziałam w innym momencie dnia, nocy, a też pory roku. Dlatego trudno jest zestawić uliczkę w pięknym parku, gdzie jest jesień i złote liście, z wieczornym spacerem zimą, kiedy pada śnieg albo deszcz i po prostu jest nieprzyjemnie.
1: Z Katarzyną Kowalską rozmawiał Bartek Łojewski. W Poznaniu są ich tysiące i przez wielu nie zostały odkryte. Geocaching to forma aktywnego spędzania wolnego czasu, której użytkowników w mieście wciąż przybywa.
2: Anna Ptak, Open Caching, bo to jest w zasadzie integralna część mojego życia, jak nie osobowości, ponieważ jest niesamowitą rzeczą, która pozwala wyjść z najgorszej traumy, może nie od razu traumy, ale z jakiegoś problemu, zapomnieć o tych smutasach życia codziennego. Po prostu idziesz po skrzynkę, bo o tym dalej będzie mowa, i zapominasz o smutkach i problemach. Open caching odkryty przeze mnie został na deszczowych wakacjach, gdzie było nudno, gdzie była trójka dzieci w jednym pokoju z psem i się męczyliśmy bardzo i nie chciało nam się iść na plażę, bo padało, ale coś trzeba z nimi robić. I wtedy mąż przeczytał w jakiejś gazecie, że jest coś takiego jak open caching. Było to 15 lat temu i od tego czasu kocham szukanie skrzynek, bo na tym polega właśnie ta pasja. Szukanie skrzynek to jest odwiedzanie bardzo ciekawych miejsc, tudzież pretekst do pójścia na spacer. Jest to naprawdę bardzo ciekawa forma rozrywki. Dla ludzi ciekawych świata, ciekawych odkrywania, takich, którzy lubią tą odrobinę przygody, bo za każdym wyjściem na skrzynkę, tak zwanego kesza, bo to już jest taki slang, idziesz po przygodę. Czasami jest to zwykła, taka przeciętna, przygoda, ale czasami po prostu wystarczy wyjść z domu i już cię spotykają różne heca, różne spotkania z ludźmi, którzy też szukają, albo z innymi, też fajnymi, którzy idą przez las, przez park, którzy nie siedzą na kanapie przed kompem. O.
3: Mówi pani o tych historiach, na pewno było ich wiele, ale takie śmieszne, jakieś anegdotyczne historie, które spotkała się na przykład, nie wiem, gdzieś pani przy kimś, kto też szukał, a był dla pani nieznajomym?
2: O, wiele razy, proszę pana. Jeżeli chodzi o moje prywatne szukanie, to powiem, że na początku to była pasja nie do opanowania, to była taka mania wręcz i nauk. Do tego stopnia, że ja z małymi dziećmi pojechałam odwiedzić na Pachanie. Jest tam fajny pałacyk do zobaczenia. Nie mogąc przejść przez rów, zostawiłam córkę z kolegą keszerem, którego znałam tylko z logów internetowych. Po prostu wiedząc, że on jest fantastycznym człowiekiem, z racji tego, że keszuje właśnie. To było niesamowite, bo ja mu tak zaufałam. Powiedziałam, że ktoś, kto szuka keszy, jest ciekawy świata i ma taką samą duszę jak ja, podszytą przygodą, nie może temu dziecku zrobić krzywdy. Moja córka do dzisiaj mi wypomina, że zostawiłaś mnie z jakimś starym facetem. Ale to jedna z takich, no, takich śmiesznych, wspominanych. Kiedyś miałam taką przygodę, ponieważ niektóre kesze schowane są, nie że przypadkowo, w fajnych miejscach nad strumykiem, las, nad wartą. Do tego są dorobione historie, na przykład jakiś wierszyk. I ten wierszyk akurat przy tej serii skrzynek był o dzieciach, które poszły sobie na spacer i za każdym razem jedno dziecko gdzieś znikało. No, wie pan, jak ta historia się kończy.
3: Domyślam się.
2: I pierwsze dziecko utopiło się, nie wiem, czy ja to mogę głośno mówić, oczywiście w strumyku.
3: Fikcja, tak.
2: Tak, fikcja, oczywiście. W strumyku rzeki Głównej w Poznaniu tutaj. I ja sięgając po tą lalkę, niemowlę, wyciągając, bo tam był ukryty kesz, z brzegu strumyka, miałam nad sobą śledzącego mnie policjanta. Okazało się, że on mnie śledził ze względu na to, że zaczynałam w miejscu, gdzie on wcześniej obserwował jakichś potencjalnych dealerów narkotyków. I ja tam stałam dłużej, bo tam trzeba było rozwiązać zagadkę, żeby do tej lalki dojść. I on za mną, on mnie po prostu śledził. Jak mu wytłumaczyłam, o co chodzi w tej zabawie, to przeszedł ze mną, nie wiem, 2 kilometry wzdłuż warty, idąc, szukając następnych skrzynek.
3: I były znalezione?
2: Oczywiście. Próbowałam pana namówić, bo był zachwycony tą zabawą, ale... No chyba ze względu na brak czasu. Poza tym, i być może szuka, bo ta zabawa też ma w sobie rolę incognito, trochę agenciarską. Robi się to potajemnie, ponieważ my tworzymy pewnego rodzaju taką społeczność, która często zna się tylko z logów internetowych.
3: No właśnie, bo te w tych skrytkach one też są jakieś kartki, tak, gdzie się zapisuje, kto tu na przykład można napisać, kto ostatnio był, albo jakieś przesłanie.
2: Nie można. Trzeba. To jest weryfikacja znalezienia skrzynki. W każdej skrzynce, od najmniejszej do największej, jest tak zwany logbook, gdzie właśnie podpisujemy się swoim nickiem. Znajdując taką skrzynkę, po prostu wpisujemy się do logbooka swoim nickiem i na stronie internetowej też zapisujemy swoją obecność przy danej skrzynce i opisujemy swoje wrażenia.
3: Czy ona była trudna, tak?
2: Tak. Czy była łatwa, czy fajne maskowanie miała? Bo wracając do tajności tej zabawy, wszystkie skrzynki muszą być schowane nie tylko dla nas, ale przede wszystkim muszą być schowane dla tych, którzy nie są wtajemniczeni. Tak jak u Harry'ego Pottera, dla Mugoli nie są widoczne. Także w pewnym sensie jesteśmy takim społeczeństwem w cudzysłowie zamkniętym. Dlatego...
3: Może niewidocznym.
2: Może tak. O, przepraszam, wszystkich zapraszamy, jesteśmy otwarci, ale tak, takim, no trochę musimy być tajemniczy ze względu na to, że no, skrzynki giną też właśnie ze względu na to, że Mugole je, nie wiedząc co to jest, niszczą. Albo no po prostu zabierają ze sobą, nie wiedzą na czym polega zabawa. O dokładnych szczegółach można przeczytać na stronie internetowej, a także mamy aplikację na telefon, ponieważ portal się rozwija. Jeszcze 15 lat temu, jak ja zaczynałam, to 800 skrzynek to już była imponująca liczba. To miał już taki casher, który tam jeszcze wcześniej zaczynał. A teraz ci najlepsi to mają po 15 tysięcy znalezień. To jest fajne w tym wszystkim, że nie kolekcjonujemy monet, złota, pieniędzy, lajków, tylko kolekcjonujemy miejsca, w których się odwiedziliśmy, te przygody właśnie, które się z tym wiążą i te wrażenia, emocje, no to jest coś cennego, tego po prostu nikt nie zabierze. Nawet ktoś przyszedł z karabinem w dłoni, mamy to w głowie i w sercu i nam to dodaje skrzydeł.
3: Trochę teraz pytań takich technicznych. Zbierać można w całej Polsce, tak?
2: Tak.
3: Dobrze. A jak wygląda sytuacja w Poznaniu? Tych skrytek jest dużo? To o jakim? Bo pewnie trudno oszacować.
2: Nie. Statystyki są dokładne do Poznania na stronie internetowej albo w aplikacji. W Poznaniu mamy koło ponad 1000 skrzynek.
3: W porównaniu z innymi miastami dużo, mało?
2: Powiem, że wypadamy średnio, ale nie źle, bo są miejsca jednak w Polsce, gdzie ludzie albo nie znają zabawy, albo nie mają czasu, po prostu nie złapali baksyla, nie? Tej zabawy, bo powiem tak, no jest to dość wymagająca zabawa.
3: Dlatego, może być czasochłonna.
2: Może być, jak najbardziej. Ja każdy swój wolny czas przeznaczam na to, bo jest zróżnicowana ta zabawa. Ona zaskakuje. Właściwie, mimo że logbook jest prawie taki sam, więc może się to wydawać monotonne, pojemniczki też, ale miejsca. Zawsze jest nowe wrażenie. Przede wszystkim jest to pretekst do wyjścia z domu i to taki mocny pretekst, wręcz skrzynka do nas woła, chodź, znajdź mnie, bo będziesz miała następną w kolekcji, nie?
3: To może nie będziemy mówić, gdzie dokładnie, ale są takie miejsca w Poznaniu, gdzie tych skrytek jest więcej?
2: Powiem tak, w związku z tym, że portal się rozwija, jak wspomniałam, to rozwijają się też, rosną właściwie chęci kaszerów. I fajnie jest zdobywać serię skrzynek, tak zwaną geościeżkę. Na przykład pod Grodziskiem, może nie konkretnie w Poznaniu, pod Grodziskiem to niedaleko, jest ścieżka przez las rowerowa, która ma 200 skrzynek. i w fajnych maskowaniach, przepiękny las dla takich wprawnych kaszerów, to, no, to jest niezły kąsek. Otworzyła się taka quizowa ścieżka. Dlaczego quizowa? Ponieważ trzeba rozwiązać zagadkę, żeby znaleźć koordynaty. To też o tym nie wspomniałam, ponieważ każda ze skrzynek ma swoje koordynaty, tak zwane współrzędne geograficzne. I żeby ją znaleźć, trzeba znać te współrzędne. A quizy są dodatkową zabawą, ponieważ trzeba rozwiązać quiz, żeby znaleźć współrzędne.
3: Odpowiedzieć na kilka pytań i my na ich podstawie mniej więcej wiemy, gdzie ta skrytka jest.
2: Znaleźć rozwiązanie.
3: To mamy ścieżkę w Grodzisku, mamy też już troszkę Poznań obtrąbiony. No dobrze, ale co się dzieje, jak taką skrytkę znajdziemy? Co my musimy zrobić, żeby z tej zabawy mogli korzystać kolejni?
2: Przede wszystkim, no, trzeba założyć swój profil na portalu, mieć nick. I jak znajdujemy skrzynkę, to wpisujemy swój nick i odkładamy ją na miejsce, maskując tak, żeby tak zwani mugole jej nie znaleźli.
3: A to jest dokładnie takie samo miejsce? Czy możemy, tak, na przykład, jeżeli coś było na przykład, załóżmy, w jakiejś dziupli albo pod jakimś kamieniem, to dokładnie musi być w to samo miejsce? Czy możemy delikatnie je zmienić?
2: Nie, to odkładamy dokładnie w to samo miejsce, żeby następni też mogli znaleźć. Ponieważ każda skrzynka na stronie ma swój opis i tam ma też podpowiedź. Nie zawsze ma podpowiedź, bo czasami to jest tak jasne, intuicyjnie się szuka w dziupli właśnie, ale powinniśmy do dziupli odkładać, żeby po prostu inni nie mieli problemu. Na początku muszę Państwa troszeczkę zachęcając uprzedzić, że nie jest łatwo na początku.
3: Nie jest. Ja sam próbowałem i muszę przyznać, że szukanie pierwszych skrytek było naprawdę wymagające. Koło Bolechowa osiedla, to na północy.
2: Tak, koło namurowaną Goślinę.
3: Tak, dokładnie.
2: Tak, wie pan co, no bo chodzi o to, żeby mugole nie widzieli. I to też, że im lepsze maskowanie, to prestiż może tego kesza rośnie. Bo właśnie chodzi o to, żeby szukać, aż w końcu znaleźć. I to jest ta radość też, nie?
3: Mhm. No i tak chyba na sam koniec, bo chyba każdy może spróbować. Tam nie potrzeba tak naprawdę nic poza chęciami, żeby zacząć zabawę.
2: Tak, przede wszystkim chęć przygody, ciekawość świata, chęć rozwiązywania jakichś właśnie takich zagadek. Na przykład w grudniu bawimy się w tak zwany kalendarz adwentowy. Jest 22 fajne zagadki, trudne, to już trudne jest, ale no, dla tych ambitnych. I 22 spotykamy się przy tak zwanej gwiazdkowej skrzynce, no, obchodząc i święta, i jakieś zakończenie roku kaszerskiego.
3: Czyli jest co robić. To jeszcze tak na koniec, jeżeli ktoś chciałby uzyskać więcej informacji, gdzie może was znaleźć, albo gdzie może tych informacji poszukać?
2: Najlepiej na www.opencaching.pl.
1: Mówiła nam geocacherka Hanna Ptak. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Nie sobie powróci.
1: Tylko może te kawy już na stacji nie bierz.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
9: 8,11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
18: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
20: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto Oto i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
2: Reklama.
1: Jest godzina 6:30, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
23: Na początek Katowice. Przed sądem apelacyjnym rozprawa odwoławcza Tomasza J., oskarżonego o zabójstwo księdza Grzegorza Dymka. Proboszcz jednej z parafii w Kłobucku zginął podczas napadu na plebanie w lutym 2025 roku. Pierwsza instancja skazała sprawcę na 20 lat więzienia. Z tym nie zgodziła się prokuratura, domagając się dożywocia. Tomasz J. przyznał, że chciał okraść duchownego, ale nie zabić. Podczas napadu skrępował ręce ofiary, a głowę owinął taśmą foliową. Przyczyną śmierci proboszcza było uduszenie. Amerykańskie uderzenie w państwa kupujące rosyjskie surowce. Kongres przyjął ustawę o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw, które kupują rosyjską ropę naftową oraz gaz. Wcześniej ustawę przyjął Senat. Dokument daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet 100% ceł, w tym na kraje unijne. Wśród państw, które mogą na tym ucierpieć, są m.in. Chiny, Indie, Słowacje oraz Węgry. Ustawa została przyjęta przy sprzeciwie demokratów i poparciu niemal wszystkich republikanów. I jeszcze Włochy. W Rzymie podjęto trzecią w ciągu 8 lat próbę sprzedaży willi gwiazdy kina Sophie Loren i jej nieżyjącego męża, producenta filmowego Carlo Pontiego. Cena rezydencji wynosi około 20 milionów euro. Próby sprzedaży willi w parku przy Via Appia Antica, najstarszej i najbardziej symbolicznej drodze starożytnego Rzymu, nazywanej Królową Dróg, podjęła się już trzecia agencja nieruchomości. Willa ma 700 metrów kwadratowych, jest w niej 5 sypialni, 7 łazienek oraz 3 salony. Prawdziwą perłą rezydencji jest jadalnia wykuta w grocie mieście z epoki rzymskiej. Jest tam oryginalna mozaika przedstawiająca meduzę.
1: Jeżeli cenę można negocjować, to ja 10 zł mam akurat.
0: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
4: Daję 20. Tyle to nie.
12: Dam wam wygrać.

0: 22 minuty i będzie godzina 7. Zaczęłam się martwić, jak przeglądam internet, bo oczywiście nie oglądałam tego, ale jak to 7-2 Barcelona i Wojtek w bramce?
1: No tak, no bo właśnie. Bo o tej porze w Radiu Vox FM zawsze sprawdzamy dla was informacje.
2: Co się wydarzyło?
1: Tak, co się wydarzyło, jak mogliście spać. Wczoraj mecz późno się odbył w Barcelonie. No i Wojtek Szczęsny po raz pierwszy zagrał w tym sezonie. Wszedł po przerwie, ponieważ bramkarz Barcelony, João Garcia, pośliznął się. Pośliznął się, bo strasznie deszcz padał. No właśnie, miał swoje normalne buty, ale się pośliznął, kolano go zabolało, więc woleli go zdjąć. No i biedny Wojtek, który sobie siedzi na tej ławce rezerwowych. On ma tam super...
0: Już myśli, kiedy pójdzie na szlugę.
1: Najlepszy czas życia on tam na tej ławce zawsze przeżywa. No kazali Bielakowi ubrać tę rękawicę. Musiał wejść, wszedł. No i padało. Takiego babola zrobił. O mój Boże.
2: Ale co, aż 6 bramek przepuścił.
1: Nie, no jedną przepuścił. Barcelona wygrała 7-2.
2: Ojej, to ja myślałem, że ten wynik nie jest korzystny dla Barcelony. Wstyd dla Polaka, wiesz, ojej.
1: No wstyd trochę był z powodu tej bramki.
0: A co on tam narobił? Że tak słabo
1: dostał
0: puścił.
1: Podanie od własnego obrońcy, no i chciał się kiwać, ale zapomniał, jak się kiwa i niestety tak stał i prawie wbił sobie do bramki piłkę. Na szczęście nie był to gol samobójczy, bo jeszcze napastnik tam dotknął nogą tuż przed linią bramkową.
0: Kolejna smutna informacja z wczoraj. Jagiellonia Białystok przegrała 2-1.
2: Jagiellonia przegrała.
0: Olympiakos,
1: no.
0: Z Grecji
3: to nie wstyd.
0: Zespół. To nie wstyd?
2: To Grecja, wiesz, to nie wstyd.
0: No ja myślę, że to w ogóle nie wstyd polski zespół w Lidze Europy.
2: Opa, prawda. Brawo ty.
1: Ale w ogóle tak sportowo to same zła informacje, no bo z Bułgarami nasi siatkarze też.
2: Przegraliśmy. No bo to koniec pasy, no co?
0: Rzeczywiście.
2: Lato się kończy, koniec
0: z dobrych informacji...
1: Masz dobra, super.
0: Mam dobrą informację, która już od jakiegoś czasu w internecie krąży, ale myślę, że przy tej pogodzie warto o tym powiedzieć, bo kierowcy autobusów w Warszawie będą mogli nosić krótkie spodenki. Oni tam długo protestowali latem.
2: Super.
0: Także bardzo dziękujemy, ja w imieniu kierowców dziękuję, że akurat przy tej pogodzie zdecydowali się na taki krok.
2: Ja bym teraz poszedł dalej. Walczyłbym o to, żeby mogli jeździć w shortach takich krótkich, slipach takich.
1: No to mogą, tak? No, w krótkich spodenkach. No.
2: Nie, ja mówię o takich gadkach, które są gadkami, ale wyglądają.
1: Ale ja mam jedno pytanie. Czy decyzję w imieniu warszawskiej komunikacji miejskiej podejmowało PKP, że tak wcześnie?
4: Pierwsza
1: bo
4: zmiana.
1: Chyba troszeczkę się chłopaki spóźniły, ale ja nie wiem.
0: Łoś im przeszkodził,
2: decyzja
0: tak? Nie mieli czasu.
2: Decyzja dotycząca spodenek kierowców wejdzie na...

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: 12 minut do godziny 7 to oznacza, że czas kogoś obudzić. Dzisiaj Marta zgłosiła swojego brata Mariusza.
4: Tak, i okazuje się, że ja za często, bo codziennie słucham Kochaj albo rzucaj.
5: Tak,
4: ja już stałem się zazdrosny.
5: Aj, są podejrzenia.
4: Tak, podejrzewam żonę o zdradę. Nie mam żony, ale wciąż podejrzewam. No to są skutki uboczne słuchania Radia Bóg.
5: To jest choroba.
4: No, dzwonię, bo mi się wydaje, że ona z Mariuszem, tam śmiega steges. Dobra.
3: Dzwoń.
4: Mariusz jest elektrykiem, jakby.
6: Halo?
4: Halo, dzień dobry, do pana Mariusza się dodzwoniłem.
6: Tak, dzień dobry.
4: Witam serdecznie, Wiktor Cieplik. Pan jest elektrykiem?
6: Tak.
4: A, to... Wie pan, ja sprawdzam, po prostu ja już żonie nie ufam, bo widzę tutaj historię z połączeń z panem i żona, wie pan, to są jakieś... Ja przepraszam, że dzwonię tak rano i takie pytania zadaję, ale czy moja żona nie zdradza mnie z panem?
6: Wie pan co, tak szczerze, pół żartem, pół serio, to bym sobie pewnie życzył, nie wiem jak pana żona wygląda. A powiem pan nazwisko, bo może kojarzę coś, osobę w ogóle.
4: Cieplik.
6: A pan mieszka w Olsztynie?
4: Tak. Ostatnio...
6: A proszę powiedzieć.
4: No bo poprosiła niby tak w SMS-ie o podłączenie lodówki, ale wie pan, ja już nie wiem, po prostu ja już zgłupiałem.
6: Wie pan co, ja bym proponował panu troszeczkę inaczej zrobić. Aha. Ale tak panu powiem pół prywatnie, po męsku.
4: No jasne.
6: Bo ja wiem, do czego to może dążyć. Ja w ogóle nie kojarzę nazwiska Cieplik. Aha. A powie pan mi tylko, bo mniej więcej mogę mylić nazwiska. Czy okolice Dajtek pan gdzieś mieszka?
4: Tak.
6: To ja u państwa chyba ledy robiłem, tak?
4: Aha. No możliwe. No, tak. No mamy ledy.
6: To tak, ale to parę lat temu. Także jak gdyby osobę kojarzę i już panu mówię, na czym może to polegać, cała ta sytuacja, bo kiedyś przerabiałem podobno, tylko odwrotnie, mój kolega, który jest elektrykiem, wpisywał sobie w numer telefonu tak zwaną, nie wiem, powiedzmy krawcową, która rzeczywiście była gdzieś tam u nich w rodzinie jakaś krawcowa, ale wpisał sobie drugi numer jakiejś dziewczyny pod nazwą krawcowa i jak pisał jakieś wiadomości, hasła, klucze,
4: no ja też właśnie
6: to gdzieś tam było. Jeżeli ma pan takie, bo wiadomo, ja bym panu nawet prawdy nie powiedział, taka jest prawda, ale absolutnie nic mnie nie łączy z pana żoną, dlatego choćby nawet, że ja teraz mieszkam w Trójmieście, sam jestem po jakichś tam przejściach, rozstaniach, jestem w nowym związku z inną kobietą, to już tam pomijam na boku, ale co bym panu proponował, jeżeli ma pan takiego SMS-a do elektryka o podłączenie lodówki, bo nie mam takiego żadnego SMS-a od nikogo, to bym proponował sprawdzić, pod jaki numer telefonu był wysłany ten SMS typu o podłączenie lodówki, czy jakakolwiek rozmowa. Bo mój numer telefonu to jest ten 506.
4: Tak. Dobrze, dziękuję panu w takim razie. Jeszcze jedna rzecz. Jakbyś miał jakiś problem w tym związku, to u nas jest taki program Kochaj albo rzucaj, bo to tak naprawdę Radio Vox FM i pierwsza zmiana budzi ludzi. Cześć.
6: A, cześć.
5: Na hasło elektryk, jak sobie życzysz, będziesz pierwszy.
4: Gdyby coś się wydarzyło.
6: Okej. Okay.
3: Mamy dla ciebie prezent, 500 na prezent marzeń właśnie, a tę wkrętkę możesz zawdzięczać, właściwie zawdzięczasz Marcie.
6: A, super, dziękuję ci, Marta.
5: To. Kobiety robią takie rzeczy mężczyznom.
4: Miłego dnia życzymy, cześć.
6: A, dziękuję, cześć.
7: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Ale na elektryka to zawsze można liczyć, prawda?
1: Tak, 5 minut do godziny 7. Rzeczywiście elektryk jest bardzo uczciwy i myślę, że Paweł życzyłby sobie, żeby każdy zgłaszający się do Kochaj albo Rzucaj był aż tak uczciwy. Proszę pana, ja panu prawdy i tak nie powiem. To było super.
0: Voxfm.pl. Tam też możecie zgłaszać swoich bliskich do Pierwsza Zmiana Budzi Ludzi. Pamiętajcie, im więcej informacji mamy, tym łatwiej nam kogoś wkręcić i tym większa szansa, że to właśnie ktoś wam bliski zgarnie 500 zł na prezent marzeń. Możecie ich tam zgłaszać. Możecie też zgłaszać ich na tej samej stronie do Voxfm. Robi dzień dobry.
1: A no właśnie. Napiszcie nam tylko, co właśnie wam robi dzień dobry. Jak wstajecie, to dlaczego dzień staje się lepszy, a my będziemy do was dzwonić, wręczać kawę, kubek, krówki. Mamy taki super zestaw, że zapraszamy.
2: Pierwsza zmiana.
0: A już za chwilę u nas najświeższe wydanie wiadomości. Zestaw muzyczny z kolei to Lerek Innowator, Moja Panienka oraz Mario Biskin Macarena. To tuż po godzinie 7.
2: Reklama. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
4: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
9: Uwaga kierowcy, są problemy na A4 w Małopolsce. Doszło tam do groźnego wypadku. Prezydent nie zwoła Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Apelował o to marszałek Sejmu. Pierwsza porażka biało-czerwonych. Polscy siatkarze przegrali z Bułgarami.
0: Godzina godzina 7 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
9: Na początek pilne informacje dla kierowców. Po poważnym wypadku są problemy na A4 w Małopolsce. Na odcinku Kraków-Bochnia zdarzyły się 2 osobówki oraz bus. Ucierpiały 4 osoby. 2 pasy jezdni w kierunku Krakowa są zablokowane. Kierowcy poruszają się pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Prezydent nie planuje na razie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych spotka się z przedstawicielami rządu i wojska w węższym gronie. Czego będą dotyczyć rozmowy, o tym nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
14: Przed wylotem do Nowego Jorku jutro Karol Nawrocki spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. A jeszcze dziś szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie rozmawiał z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Bartosz Grodecki zdradził, co będzie tematem rozmów.
15: Przede wszystkim oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
14: Prezydent ma też otrzymać informacje o postępach w rozmowach dotyczących rozmieszczenia dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce.
9: Przypomnijmy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, apelował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Ceny paliw biją kolejne rekordy, prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. A analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. O szczegółach Mateusz Chłystun.
20: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
21: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port. Mokka.
20: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
22: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
23: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
20: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
9: A relacjonował Mateusz Chłystun, dziękujemy. Farmaceuci ściągną przed Sejm z żądaniem zmian. Chcą zwrócić uwagę na problemy branży podczas, jak sami to nazywają, pokojowego zgromadzenia. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
24: Głównych postulatów jest 6. To m.in. obowiązek obecności farmaceuty w aptece, sprzeciw wobec wysyłkowej sprzedaży leków na receptę oraz uproszczenie prawa przy realizacji recept. Karolina Wolińska-Pełka, prezes Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jest przeciwko obecnym propozycjom rządu.
25: Pewne rozwiązania prawne, które są dyskutowane, a które miałyby dla nas bardzo niekorzystne skutki, choć nie tylko apteki i farmaceutów, ale ogólnie na polskie społeczeństwo, dostęp do leków i bezpieczeństwo lekowe.
24: Władze twierdzą, że nie rozumieją sensu protestu, argumentując, że cały czas starają się działać na korzyść farmaceutów.
26: Powinniśmy tak naprawdę chyba wyhamować całkowicie z panią minister.
24: Mówi Mateusz Oczkowski z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji. Aptekarze zbiorą się pod Sejmem 7 października.
9: W Polsce prawo wykonywania zawodu farmaceuty ma około 40 tysięcy osób. W wiadomościach zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem będzie dziś poseł PiS Jacek Sasin. Początek minuty po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Rozmowę poprowadzi Marek Balawajder. Było sporo emocji, świetnych akcji, 5 setów, a na koniec pierwsza porażka. Polscy siatkarze przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim grupowym meczu Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Bułgarzy, niesieni dopingiem swoich kibiców w hali w Sofii, byli wczoraj trudni do zatrzymania, przyznaje kapitan reprezentacji przyjmujący Aleksander Śliwka.
27: Byli dzisiaj troszeczkę lepsi od nas. Musimy obejrzeć, przeanalizować to, co się dzisiaj wydarzyło. To jest naszą siłą, że potrafimy wyciągać wnioski i z porażek, i ze zwycięstw zawsze możemy być lepsi. Tak postaramy się zrobić, żeby następnym meczu być lepiej.
9: Kolejnym rywalem Polaków będzie Łotwa, a stawką sobotniego meczu będzie awans do ćwierćfinału.
0: Największa fala opadów deszczu aktualnie na wschodniej ścianie Polski, w Białymstoku, w Siedlcach, w Radomiu, w Kielcach, w Warszawie padać już powoli przestaje, ale ten deszcz dzisiaj przelotnie będzie pojawiał się w wielu miejscach w kraju, nawet na chwilę, ale on może zagościć, najmniej będzie go na zachodzie.
1: Proszę wziąć ze sobą parasol, chociaż ten deszcz jest tak mocny, że ten parasol może się nie przydać, ale zawsze lepiej go mieć. 20 stopni Celsjusza, dzisiaj to najwyższa temperatura.
28: Anioły płaczą tam wysoko.
1: Cześć, babciu. Julia Kręt.
0: Konrad Piwowarski.
28: Paweł Pawelec. Ciekawe, co przyskrobały.
0: 4 minuty po godzinie 7.

0: 12 minut po godzinie 7, ale pamiętacie, że była dzisiaj też taka godzina 5:50.
1: Była. Wtedy jechałem.
0: I wtedy wiele osób smacznie sobie spało.
1: No, nie mieli w ogóle pojęcia, że leje.
0: Wspomnijcie te chwile, kiedy spaliście. Mhm. I wyobraźcie sobie, że sobie grzecznie śpicie i nagle coś dzwoni.
1: Łobudu.
0: Do domu jakiś kurier na przykład przyszedł z paczką albo listonosz.
1: Sąsiad.
2: Albo łoś.
1: Na pół naga sąsiadka.
0: No to
1: oddaj,
0: każdy z nich to łoś.
2: Nie, ja mówię o prawdziwym łosiu.
1: Łoś.
0: O prawdziwym łosiu, że przyszedł.
2: Paweł, ja jestem zawiedziony,
1: bo
2: ty się spóźniasz codziennie i ani razu na mnie nie powiedziałeś, że
1: masz takich fajnych sąsiadów. Właśnie. Porze, no.
2: Że mogłeś powiedzieć nam, że o, spóźniłem się, bo łoś do mnie dzwonił o 5 rano i mnie obudził, no.
1: Ale to co, codziennie coś wymyślał, to ja będę strasznie... Nie, to całą kreację zniszczę, ale zamiast na antenie w drodze.
0: W to akurat byśmy ci uwierzyli, bo rzeczywiście tak było u ciebie tam na wsi.
1: Było?
2: W Starych Babicach.
1: Łosina poszła do ludzi?
0: Nawet dwa łosie kulturalnie zadzwoniły przed godziną 6 domofonem.
1: Tym takim noskiem, takim...
2: Raczej wydaje się, że porożem.
0: Wyobraźcie sobie, że pani Agnieszka, właścicielka, nie otworzyła, więc co łosie? Włam na chatę.
2: No, przeskoczyły przez płot.
1: Co ty gadasz? Coś musiało tam takiego rosnąć.
2: Wydaje mi się, że oni po prostu mieszkali pod numerem 8.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Przeszły do siebie.

0: A koźle, który miał taki fajny czerwony kapelusz. A kurka taka żółciutka, taka do jajecznicy była pyszna.
1: Zmarzły ci stopy.
0: A ten... A Szotan to był taki gorzki i niedobry.
1: Szotan taki
2: ale
1: gorzki i niedobry.
2: O czym ty mówisz? Przecież ty nie byłeś na grzybach. Chyba, że o czymś nie wiemy.
0: Właśnie nie byłem. To już dlatego o nich marzę.
1: Pójdziemy. Wszystko jasne. Pójdziemy jak co roku, zobaczycie.
2: No właśnie, nie wszyscy mogą chodzić. My na przykład mamy trudność z pójściem na grzyby, tak. Bo to trzeba iść rano, a my
0: wszystkie
2: jesteśmy wtedy
0: nam
2: w pracy.
0: Wyzbierają.
2: Właśnie, ale... i wszystkie porezerwują sobie i my nie będziemy mogli, już nie będziemy mieli co zbierać.
1: Ale my i tak jak zawsze zbierzemy i oddamy.
2: No, no tak, ale jeżeli nie będziemy mieli co?
1: No tak zawsze robimy przecież, to co ty, no.
0: No nie,
2: dobra,
0: no.
2: Paweł, ale jest dla nas rozwiązanie.
1: Jest jakieś.
2: Jest kupić. Dla nas rozwiązanie, można sobie zamówić grzyby przez paczkomat.
0: Ty, mamy tu obok firmy jeden.
1: No, no mamy, i co?
0: To co, że
1: ktoś w naszym minął?
2: Podobno jakaś taka
1: zbiera?
2: Moda jest teraz, aha, że grzybiarze właśnie sprzedają swoje nie tylko przy drodze, na przykład
0: a,
2: grzyby.
0: Sprzedają.
2: No a co ty myślałeś?
0: Ja myślałem, że rosną w paczkomacie, wbijasz tam jakiś kod, z SMS-em przychodzi, prawdziwe czeka.
1: Jak rozlejesz mleko,
3: pierwsza zmiana.
1: Czekasz pół roku.
0: No tak to nie, to tak to ja nie.
2: To nie te grzyby.
0: 21 minut po godzinie 7 to Radio Fox FM.

0: Naturalny sposób o świństwach śpiewać? Można?
1: Możesz dzwonić moim dzwonkiem, bo ja właśnie chciałam zapytać, o co w tym chodzi.
2: Nie możemy
0: Poza
2: teraz powiedzieć.
0: Wszystko powiem.
2: Bo akurat sporo dzieci nas słucha, jadą do szkoły, ale wiem, że te dzieci lubią pytania od Ryśka Piwka.
3: Dlaczego kierowca nie może wypić wina?
0: Bang, bang.
1: 609-869-869, piszcie.
4: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
1: 7.30 na boksowym zegarze to czas na wiadomości Box FM, a zapraszam Marta Kiermasz.
14: 15 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału Kijowa. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, biurowiec i magazyn. Uderzenia odnotowano w co najmniej 4 dzielnicach ukraińskiej stolicy. Według wstępnych informacji na Kijów zostało skierowanych kilkanaście rakiet. Tylko w ciągu kilku minut jego mieszkańcy słyszeli ponad 10 eksplozji. Niespokojna noc też w Odessie. Tam rannych zostało 6 osób, wśród nich dwoje dzieci. Uszkodzony został 19-piętrowy blok i budynki prywatne. Z kolei 3 osoby są ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału bloków i obiektów przemysłowych w Zaporożu. Trwa akcja ratownicza. Sejm na wniosek Koalicji Obywatelskiej wysłucha dziś informacji w sprawie działań podejmowanych na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych Polski i wschodniej flanki NATO. Przedstawiciele rządu będą też odpowiadać na pytania posłów. Prawo i Sprawiedliwość chce zapytać ministra sprawiedliwości o próbę przejęcia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Chodzi o spór kompetencyjny między odwołanym rektorem Michałem Sopińskim, a wskazanym przez resort Sławomirem Cudakiem, który pełni teraz funkcję rektora komendanta. Spór zakończył się dyscyplinarnym zwolnieniem Sopińskiego i trójki innych pracowników uczelni. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną 8 rundę Vox FM. Gościem będzie dziś poseł PiS Jacek Sasin. Początek za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl. Rozmowę poprowadzi Marek Balawajder.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Pierwszy poważny pojedynek polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu fazy grupowej Polacy przegrali z Bułgarią 2-3. W tej-breaku biało-czerwoni przegrali do 18. Najskuteczniejszym po naszej stronie zawodnikiem był Kamil Semeniuk, który zdobył 22 punkty. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału, gdzie powalczą z Łotwą. Kapitalny mecz Jakuba Kamińskiego. Piłkarz reprezentacji Polski latem przeniósł się do Benfiki, w której pełni głównie rolę rezerwowego. Wczoraj w meczu Ligi Europy z AC Milanem zagrał jednak pierwsze skrzypce. Najpierw asystował, a później sam trafił do bramki. Benfica wygrała 2-0. Na wygraną w Lidze Europy musi poczekać jeszcze Jagiellonia. Wczoraj przegrała z Olympiakosem 1-2, wypuszczając remis w ostatnich minutach. A w Hiszpanii Wojciech Szczęsny wrócił do bramki FC Barcelony. Polak wszedł na boisko po przerwie meczu z Racingiem Santander. Jego występ zostanie zapamiętany z fatalnej wpadki, kiedy zamiast szybko podać się, wdał się w próbę driblingu, która skończyła się stratą bramki.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Pierwsza zmiana.
16: Od rana z Vox FM.
1: To może Rysia przypomnimy.
3: Dlaczego kierowca nie może wypić wina?
0: 609-869-869 SMS-em poprosimy.
1: A na zegarze 27 minut do 8.

0: 20 minut do godziny 8. My przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Dlaczego kierowca nie może wypić wina?
2: Ponieważ artykuł 170a kodeksu karnego stoi temu na przeszkodzie.
3: Bo wciąż musi być 0,0 promila.
0: I to prawda, bo nie jest Beatą Kozidrak.
2: Bo prowadzi auto, a nie winiarnię.
0: Bo żona nie ma prawa jazdy.
2: Bo będzie winowajcą.
3: Ładne, że żona nie ma prawa jazdy.
2: Jeszcze mi się podoba, bo nie zgadza się na to grono pasażerów.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego kierowca nie może wypić wina? Przez korek. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: moi kochani, to jest ten moment w Radiu Vox FM. 14 minut zostało do godziny 8, a my o tej porze otwieramy linię.
1: Żebyście do nas dzwonili pod numer 6098698869, a my dowiemy się.
2: Jedyny,
1: to nas interesuje.
2: W którym wszyscy wygrywają, nawet wtedy, kiedy przegrywają, bo chodzi o świetną zabawę.
1: Nieprawda, Konrad zawsze wygrywa, my zawsze przegrywamy.
2: No, bo on gra.
1: Może raz mi się udało zgadnąć.
2: On ich przywołuje jak orka.
0: Czy się słyszymy? Halo, halo. No tutaj ta osoba nie...
2: Halo, halo, jesteś już na...
1: Pamiętajcie, że nasz numer to 6098698869. Możecie dzwonić pod niego już teraz. My zadajemy wam pytanie, a później próbujemy zgadnąć, jak macie na imię.
0: Halo, halo, czy się słyszymy?
3: Tak, słyszymy się.
2: Bardzo ładnie brzmi.
1: No cześć, słuchaj, wolisz chodzić na ryby czy na grzyby?
3: Na grzyby.
2: Na grzyby.
1: Na grzyby, a byłaś już?
3: Nie.
1: O, jeszcze nie byłaś w tym
2: roku. To jest Ania.
0: Ania?
2: Tak.
3: Nie.
2: Anka, nie jesteś. A, czyli coś zupełnie innego.
1: Dorota.
3: Nie.
0: Zuzanna.
3: Nie.
2: Wszystko twoja wina, wszystko jest twoja wina.
3: Magda.
0: Magda, pozdrawiamy wszystkie Magdy w takim razie.
2: Nie można było przemycić jakoś.
0: Czy kolejna osoba nas słyszy? Tutaj może będziemy słyszeć. O,
2: jedzie samochodem.
4: Halo, samochodem, jedziemy.
1: No halo, słuchaj, czy masz w domu swoim kosz pod zlewem?
4: Tak, mam.
0: Dobra, czyli polskie imię będzie.
1: Tak.
0: Wojtek.
4: Nie.
1: Andrzej.
4: Nie.
2: Artur, jak król Artur.
4: Jej!
2: Wygrałem!
5: Wygrałem! Dziękuję, wygrałem! A nawet jak skłamał, warto było!
0: Kolejna osoba razem z nami. Halo, czy się słyszymy?
5: Jejku, wygrałem.
6: Witam, witam.
1: Halo, cześć. Pamiętasz może, jaki był twój ulubiony przedmiot w szkole?
6: WF.
1: WF, czyli klasycznie.
2: Czyli jakaś taka Asia. Wysportowana szprycha.
0: Asia?
6: Nie.
2: Nie.
1: Karolina.
6: Ale blisko.
0: Blisko Joanny.
2: Agnieszka, mówię wam.
6: Agnieszka, zgadza się, Pawełku.
5: Nie, ludzie, kupię dzisiaj los. Kupię los, ludzie. Kupię los, jeden wygrał milion. Nie, co się dzieje?
0: Czy się słyszymy?
1: O.
7: Słyszymy się.
0: Dobra, no kiedy ostatnio kupiłeś swoje ukochane kwiaty?
2: Czarodziej. O, kochany. Czyli ty jesteś łobuz.
0: Paweł.
2: Nie, nie zgadza się, mówię ci, że nie.
1: Paweł?
0: Chyba nie.
2: Jesteś...
7: Paweł?
2: Halo, masz na imię Paweł?
7: No nie.
2: Nie,
7: no
1: nie. Nie. Nie. Masz na imię Marcin?
7: Tak, kurde, jak to zrobiłaś?
2: Marciny nie kupują kwiatu swoim kobietom.
1: Proszę kupić kwiaty kobiecie.
0: To jest ostatnia osoba dzisiaj.
2: Maciej,
0: halo, halo.
2: To byłby mój strzał, wiesz?
7: Też.
1: Halo, no, cześć.
2: O, smutny jest.
1: O której codziennie wstajesz?
2: Dzwonił się, a jest smutny.
7: O 5.
1: O, to nie dziwię się, ten smutek. O 5 rano i od razu do pracy, tak?
7: Tak.
2: Jesteś ordynatorem jakiegoś oddziału szpitalnego.
1: Łukasz.
7: Nie, ale chciałbym być.
1: Jesteś Łukasz?
0: Nie.
7: On
0: Grzesiek.
2: Nie
0: wstał. No nie było Grześka jeszcze.
7: Tak.
2: Skubany. Jak masz na imię?
0: Mówię wam, zawsze jest jakiś Grzesiek.
1: Ty to akurat oszukujesz, ale tak. Paweł,
5: nie oszukiwałem.
2: Tak akurat, oni to dla ciebie robią.
0: 10 minut zostało do godziny 8, to Radio Vox FM i gramy dalej.

0: Oj, bigosu naważyłeś, Pawełcze.
1: Ja zrobiłem coś takiego.
2: Z tym, że Marciny nie kupują kwiatów, trochę przesadziłeś,
3: Pawełcze. Redaktorze Pawełcze, tak pana lubiłem.
2: To napisał Marcin. Poważnie, raz to... do roku zawsze kupuję.
4: O, okej. Okay. Na Sylwestra, jak wracam z domu za dwa dni.
2: 3 minuty do godziny 8.
4: Ale...
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21:25 w TVP1 i TVP VOD.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Reklama.
14: Głowicę bojową bezpiecznie zdetonowano. Są nowe informacje w sprawie drona znalezionego w Polsce. Resort obrony szuka nowych żołnierzy, powoła większą liczbę kandydatów. A za chwilę 8 runda. Gościem dziś poseł PiS Jacek Sasin.
0: Godzina 8 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
14: Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Ładunek zdetonowany.
15: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
14: Mówił Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Drona przewieziono na teren wojskowy, tam pod dawane jest szczegółowym oględzinom. Więcej osób trafi do zawodowej służby wojskowej. W przyszłym roku MON planuje powołać do 20 tysięcy żołnierzy. To o 6,5 tysiąca więcej niż w tym roku. Na ćwiczenia wojskowe w przyszłym roku może trafić łącznie 200 tysięcy osób.
16: Ósma runda.
14: A gościem dziś poseł PiS Jacek Sasin. Rozmowę poprowadzi Marek Balewajder. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, panie ministrze. Krótkie, szybkie 8 pytań w swojej rundzie. Dzień dobry. Panie ministrze, w maju o związkach z Pisiewiczem, o Zonda Krypto mówił pan, ale co mnie to obchodzi? Dzisiaj pana obchodzi?
18: Ale
1: Znaczy co konkretnie?
17: No jak to co? No związki Piesiewicza z zonda krypto.
1: To znaczy, no, ja powiem tak, robienie, próba kreowania tego, że Radosław Piesiewicz jest jakąś centralną postacią afery zonda krypto, no jest kompletnym nieporozumieniem.
17: A zgodzi się pan, że to jest ważna postać?
1: Centralną postacią afery zonda krypto jest Donald Tusk i zaniechania podległych jemu instytucji w tej sprawie, które doprowadziły do tego, że zonda krypto mogło prowadzić przestępczą działalność tak długo. Proszę zobaczyć, śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte dopiero w kwietniu tego roku, podczas kiedy Donald Tusk
17: już w grudniu
1: na tajnym posiedzeniu Sejmu mówił o podejrzeniach wobec tej firmy, a wcześniej śledztwa były umarzane, a wcześniej Donald Tusk nie widział nic złego w tym, żeby występować na imprezach sponsorowanych przez zonda krypto jak Europejski Kongres Gospodarczy.
17: Kolejne pytanie, czy Marcin Ociepa ma już większość na wicemarszałka Sejmu?
1: No to się okaże w jutrzejszym głosowaniu. Ale już... Dzisiaj czytałem doniesienia medialne o tym, że doszło do dealu politycznego pomiędzy...
17: Wczoraj Radio SK informowało, że
1: rząd... Mateuszem Morawieckim, a rządzącą koalicją...
17: Zaboli was to bardzo, jakby nie, znaczy, Marcin Horała
1: panie,
17: był...
1: Panie redaktorze, ja nie chcę wybiegać dzisiaj w przyszłość i nie chcę przesądzać, co się jutro wydarzy, bo polityka jest, można powiedzieć, mocno nieprzewidywalna, ale jeśli rzeczywiście te doniesienia prasowe się sprawdzą, to będzie oznaczało jedno, znaczy no, stało się to, co przewidywaliśmy, że...
17: Czyli wtedy już Morawieckiemu nie wybaczycie, panie ministrze?
1: Myślę, że wyborcy mu nie wybaczą. On dzisiaj próbuje budować swoją pozycję polityczną kosztem wyborców Prawa i Sprawiedliwości, odbierając nam część wyborców, dzieląc ten elektorat patriotycznej prawicy. Myślę, że ci wyborcy jasno zobaczą w tym momencie, że Mateusz Morawiecki tak naprawdę zapisał się do obozu Tuska i do obozu antypatriotycznego.
17: Ale w tej kolejności głosowania jest Horała, potem jest dopiero Ociepa, więc najpierw będzie głosowanie nad Horałą.
1: Znaczy,
17: więc...
1: chyba to głosowanie wygląda tak, że ono jest jednoczesne. To znaczy po prostu się wyświetla dwóch kandydatów na czytnikach i się wybiera po prostu jednego.
17: Pan wybierze oczywiście...
1: Oczywiście, że wybiorę Ociepę.
17: Panie ministrze, czy nad ustawą, którą wczoraj przyjął rząd o tej opodatkowaniu koncernów w sprawie paliw, jak zagłosuje Prawo i Sprawiedliwość?
1: Prawo i Sprawiedliwość podejmie decyzję w tej sprawie.
17: Tak, ale
1: jutro. Myślę, że raczej będziemy głosować przeciw. Ta ustawa jest niezgodna z zasadami prawa, no bo jeśli działa wstecz... No,
17: ale rządzący mówią, że za waszych czasów, kiedy pan też był w ministerstwie, takie ustawy były.
1: Ja powiem tak. Nie jest potrzebna w tej chwili żadna ustawa. Program CPN może działać i wcale nie będzie to oznaczało jakiegoś szczególnego uszczerbku na budżecie państwa. Dlatego, że dzisiaj przy tak wysokich kosztach paliwa rząd na tych narzutach, na tych podatkach zarabia o wiele, wiele więcej niż zakładał w ustawie budżetowej. Tusk i jego ekipa nie są zainteresowani obniżeniem cen paliwa i robią po prostu tego typu taniec chocholi wokół.
17: Porozmawiamy o tym za chwilę.
1: Dlatego,
17: jeszcze jedno ostatnie.
1: Im drożej paliwo kosztuje, tym mają więcej wpływów do budżetu. 40% w każdym cenie paliwa.
17: Panie ministrze, ostatnie pytanie w tej części. Czy pakt senacki pod prezydenckim patronatem to dobry pomysł? Wszystkie opcje polityczne na prawicy?
1: Ja uważam, że to jest dobry pomysł. No, na pakt tamtej strony musi być odpowiedź z naszej. Inaczej znowu
17: przegramy. Jacek Sasin, były wicepremier, zostaje z nami. Ja zapraszam na wszystkie nasze kanały, a słuchaczom Radia Vox FM dziękujemy. Tam, gdzie pada deszcz, mam nadzieję, że przestanie i dobrego dnia życzę państwu.
14: Próba kreowania tego, że Radosław Piesiewicz jest jakąś centralną postacią zonda krypto, jest nieporozumieniem. Mówił przed chwilą w 8 rundzie poseł PiS Jacek Sasin. Dalszy ciąg rozmowy możecie śledzić na voxfm.pl.
3: A ten deszcz dzisiaj będzie się pojawiał wszędzie w kraju. Przelotnie raczej będzie padać. Najwięcej opadów dzisiaj o poranku na wschodzie, a później właśnie na zachodzie, na południu, na północy.
18: Okay. Maksymalnie ile?

0: 15 minut po godzinie 8. Mamy czwartek, słuchacie Radio Vox FM i my tutaj się zajmujemy najważniejszymi tematami, jakie się dzieją w Polsce, na świecie.
1: Czyli tymi, co nam podrzucą również słuchacze, bądź sami wygrzebiemy.
2: Zajmujemy się wszystkimi mężczyznami, którzy kupują kwiatów swoim kobietom.
0: Ja przepraszam bardzo, Marcin z warszawskich Włoch napisał: dzień dobry, kochanie, ja swojej żonci, Marcie, kupuję kwiaty z 10 razy w roku, ale żeby było dobrze, musiałbym to robić codziennie, pytanie. I kupować trzeba kobiecie kwiaty?
1: Czy wiesz co, to jest tak, jeżeli wracasz przez takie miejsca, jak jest kwietnik, czy coś takiego, to możesz codziennie po jednym.
0: Mhm. Paweł, nie kraść.
1: I od jednego kwiatka świat się nie zawali.
2: Wydaje mi się, że codziennie to jest przesada, bo to wtedy kwiatuszek już przechodzi do dnia powszedniego i na przykład jednego dnia nie kupisz i wtedy to już jest problem.
0: Wczoraj,
1: domyśl się, tak?
0: Słucham ekspertów.
2: No właśnie, jeżeli mam być szczera, bo pytacie o to, często kupować kwiaty.
1: Aha. Codziennie byś dostawała na przykład raz różyczkę, raz polny kwiatek.
2: Ale ja bym jednak odpowiedziała, że...
1: Tulipanika.
0: Ja różyczkę miałem, to nie.
3: Pierwsza zmiana.
1: Ja ospę.
2: Was to śmieszy, tak?
0: 69, 8, 6, 9, 8, 6, 9.
1: A ile ty razy kupiłaś kwiatek facetowi?
4: Nie lubię

0: Pan Łukasz z tej strony. Ja kupowałem w domu kiedyś światło codzienne, to mnie pochodziło o zgradę.
1: A może słusznie?
2: Tak, trzeba uważać.
1: Właśnie trzeba uważać.
2: Ale pamiętajcie, że każdy podejrzewa o to, co sam by zrobił.
3: To Radio Vox FM, 19 minut po godzinie 8 i zastanawiamy się, jak często trzeba kupować kwiaty kobiecie.
2: No właśnie. I
1: bardzo często.
2: I czy na pewno kupować, bo ta zdobyczne wraca, kiedy wracasz do domu z gitarą, to też się liczy.
1: Jak wracasz do domu z gitarą, to już żona będzie zła, wiadomo. Jak ty zaczniesz
2: musisz
1: śpiewać, jak to się z kolegą dobrze bawiłeś.
3: Andrzej napisał, a po co kupować kobiecie kwiaty? Teraz kobieta bardziej doceni kartę podarunkową na stację benzynową.
1: Kup kwiaty, będzie taniej, Andrzej.
2: Kup kanister.
3: I to przez cały rok, jak będziesz kupował, to taniej niż ta jedna karta podarunkowa.
1: Nie, no troszeczkę romantyzmu. Kwiaty jednak są romantyczne, chociaż Robert napisał, że jego żona w ogóle nie lubi kwiatów. Uważa, że kwiaty na prezent lub poprawę humoru to beznadziejny pomysł. Ja myślę, że to jest podchwytliwe, Robert.
2: Powiedzną. Kup doniczkowe. Jako podchwytliwe. No, tylko...
1: No, że ona może tak mówi, ale ona te kwiaty lubi.
3: Albo chce biżuterię.
2: Przekomarza.
1: A może chce biżuterię jeszcze droższą, także to...
2: Albo chce wieniec.
3: Nie, no Paweł, jaki... już weź, nie przesadzaj. Jest też jeszcze jeden SMS, który mi się bardzo spodobał. Ja kupuję nowe kwiaty, gdy poprzednie zmiędną. Mhm. Sekret
2: dobry
3: tkwi
2: pomysł
3: w tym, żeby wybierać takie, które postoją przynajmniej 10 dni. I ja mam lepszy pomysł.
1: Sztuczne na przykład.
3: Kaktus. Dokładnie. Pierwsza zmiana. Bo kaktusa też trzeba podlewać. Sztuczne to jest najlepszy pomysł.

0: Sylwester też do nas napisał: ja swojej żonie nie kupuję kwiatów i jest dobrze, ale najgorsze były początki, bo wtedy kupowałem. I nie ten kolor, nie te kwiaty.
1: Jak kupował chryzantemy, to nic dziwnego. No.
2: Nie mam do tego wazonu, gdzie ja ci to postawię, weź mnie z tym wiechecie.
1: Jest jeszcze jeden SMS: moja żona woli kebaba, kwiatami to się nie naje.
0: Piękne.
1: Ale jest takie rozwiązanie, żeby wilk był syty i Manchester City. Kalafior.
2: Zawsze mnie to bawi.
0: Dlaczego kalafior?
3: No bo to niby kwiata można zjeść.
4: Pierwsza zmiana.
0: Nie, róbcie tego.
1: Broku?
0: Nie.
2: Pasuje. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
20: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
21: Reklama.
2: Punktualnie 8:30. Marta Kiermasz w studiu zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
3: Sejm zdecyduje dziś w sprawie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Prokuratura Europejska chce, aby posłowie uchylili mu immunitet. Śledztwo, które objęło Króla, dotyczy podejrzenia oszustwa i korupcji. Chodzi o zamówienia w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Raczej będziemy głosować przeciw tego rządowej ustawie o podatku od koncernów paliwowych, mówił w ósmej rundzie Vox FM poseł PiS Jacek Sasin. Projekt został przyjęty podczas wtorkowego posiedzenia rządu i będzie to druga próba wprowadzenia tych przepisów, bo wcześniej rozwiązania zablokował prezydent. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Głosowanie w Sejmie zaplanowano na jutro.
21: Nie jest potrzebna w tej chwili żadna ustawa. Program CPN może działać i wcale nie będzie to oznaczało jakiegoś szczególnego uszczerbku na budżecie państwa, dlatego że dzisiaj przy tak wysokich kosztach paliwa rząd na tych narzutach, na tych podatkach zarabia o wiele, wiele więcej niż zakładał w ustawie budżetowej.
3: Komentował Jacek Sasin. Przypomnijmy, rządowa propozycja zakłada wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Pozyskane z niego pieniądze mają trafić na program Ceny Paliwa Niżej, czyli obniżkę stawek na stacjach. Te w wyniku wojny amerykańsko-irańskiej biją rekordy drożyzny. I jeszcze nowe ustalenia naukowców dotyczące T-Rexa. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego sprawdzili fragmenty z zębów słynnego drapieżnego dinozaura. Ustalili, że Tyrannosaurus Rex miał temperaturę ciała wynoszącą około 36 stopni Celsjusza. To potwierdza, że był stało cieplny, dzięki czemu mógł przetrwać także w chłodnym klimacie, zabójczym dla innych gadów.
22: Hi, hi. Good morning!
23: Pierwsza zmiana.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: kojarzy, że to Oasis w oryginale?
1: Mm-hmm.
0: O, jakie to dobre jest, jak to siedzi, ojej.
2: 22 minuty do godziny 9.
0: Kwiatka nie trzeba.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Tutaj Vox FM, który robi dzień dobry.
0: Aha.
2: VoxFM.pl, tam chodźcie, bo jeszcze przed godziną 9 rozdamy kawę, kubek.
0: Można powiedzieć, że Vox FM robi dobrze.
2: Cały...
0: Tak
2: nie,
0: jest.
2: Tak nie można powiedzieć.
0: Jak to nie?
2: Robi
0: no,
2: dzień
0: wszystkim.
2: Dobry.
0: No tak, czyli dobrze wszystkim.
2: Co wam robi dzień, to napiszcie na VoxFM.pl, przypominamy, a my jeszcze w temacie kwiatków, bo bardzo fajny SMS przyleciał, o, dawania kwiatów żonie. Ja często kupuję piękny bukiet zielonego koperku. Cała rodzina jest zadowolona, a nie tylko żona.
0: Rosół.
4: Pierwsza zmiana.
3: Koperek, co?
0: Wielbiam rosół.
2: No, koperek do rosołu.
0: No.
3: Natka pietruszki, ludzie
0: koperek,
3: kochani.
0: W człowieniu.
3: Zabieramy paszporty.
2: 21 minut do

0: robić. Dzień dobry.
1: No dzień dobry.
2: 15 minut do godziny 9. Czas komuś zrobić dzień dobry, a właściwie dowiedzieć się, co Pawłowi robi dzień dobry.
1: Cześć, Paweł.
3: Cześć, cześć, witam was.
4: Ja Paweł... w sumie wiem, co Pawłom robi dzień dobry, ale chciałbym, żebyś to ty powiedział.
2: Ja jak przeczytałam twoje zgłoszenie odnośnie do gryfonika brabanckiego, aha, to myślałam, że to jest może jakiś pająk.
1: Ja też się zastanawiałem, co to jest za zwierzę.
2: Który budzi cię co rano, jak nam napisałeś.
1: Paweł nie napisał w ten sposób. Paweł napisał w ten sposób. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Rano budzi cię delikatne drapanie po ręku. Otwierasz oczy i widzisz słodką mordkę gryfonika brabanckiego, który patrzy na ciebie pięknymi oczyma z prośbą, chodź po pójdziemy na dworek. Nie ma niczego lepszego, co robi mi dzień dobry. Zgadza się wszystko?
3: Tak, dokładnie zgadza się. Wszystko się zgadza.
2: Dobra, to opowiadaj, kim jest gryfonik brabancki.
3: Gryfonik brabancki to jest taka rzadko spotykana rasa u nas w Polsce. Malutki, do 5-6 kilo.
4: Gryfonik.
2: I czyli ty chcesz powiedzieć, że ty uwielbiasz wychodzić rano z psem.
3: Oczywiście.
1: Czy ty jesteś normalny?
4: Konik.
3: Bardzo, bardzo normalny.
1: No, nie wiem jaki.
2: Ja jak jadę do pracy, to ja widzę ludzi, którzy idą z psami, oni nie wyglądają na zadowolonych.
1: No właśnie.
4: Taka miniaturka brodacza monachińskiego.
1: Co?
3: No. To znaczy ten jest gładko włosy, nie?
2: No i się spotkali psiarze i będą gadać
1: teraz. Psie matki.
4: Słodziak naprawdę.
2: Paweł, to ty... jak cię budzi ten twój pies, wstajesz i pierwsze co robisz, to wychodzisz, czy jeszcze coś wcześniej? Jakaś kawka, jakaś poranna toaleta?
4: Coś wcześniej.
3: Nie, no kawka to jest po spacerku.
2: Kawka jest po spacerku.
4: No tak, bo przecież przed spacerkiem to co bym pochodził, co ty?
2: Jest po spacerku i jest od Vox FM, bo dla ciebie 3 kilo kawy, do tego 2 kubki.
1: Możesz się ze swoim gryfonikiem podzielić.
2: No i jeszcze coś słodkiego od Vox FM.
3: No bardzo się cieszę, dziękuję bardzo.
1: Wam też możemy zrobić dzień dobry.
2: Voxfm.pl, tam się zgłaszacie.
4: Jakie to miłe.

0: No wy nie pożałujecie, jeżeli zostaniecie z Radiem Vox FM po godzinie 9, bo przed nami Kochaj albo rzucaj.
1: I kto dzisiaj?
2: Dzisiaj Piotr w temacie Paulina. Potrzebuje pomocy w ratowaniu 12-letniego związku przez chorobę syna z małżonką. Bardzo żeśmy się oddalili od siebie przez chorobę. Żona poszła w social media oraz w ślepe zaufanie, wyobraź sobie, przyjaciółki. I ja znów za przeproszeniem miałem gdzieś od prawie 2 lat wszystko.
1: Czyli wina jest przyjaciółki, tak, nie jego.
2: Ale cały czas mam takie wrażenie, że stoję w miejscu i stoję za przyjaciółką, za social mediami. Chciałbym wiedzieć, o co tu chodzi. Jestem dostępny pod telefonem i tu numer, Piotr.
1: No to zadzwonisz po 9:00.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Mama!
0: Cześć, kochanie!
1: Co chcecie na obiad?
8: Cebulę z pire!
9: Pierogi z serem!
10: Makaron carbonara!
11: Fasolka po bretońsku!
1: Kochani, to nie jest restauracja!
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
11: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: W waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
9: Groźny wypadek w Łodzi. Samochody zderzyły się z autobusem. Co zrobi prezydent? Jutro Sejm zagłosuje za podatkiem od paliwa. Nie każda szkoła otwiera drzwi przed harcerzami. Na Kujawach i Pomorzu wiedzą, jak to zmienić.
0: Godzina 9 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
9: Na początek poważny wypadek w Łodzi. O poranku w Alei Śmigłego Rydza zderzyły się 3 samochody oraz autobus. Ucierpiała jedna osoba, mówi nam Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
10: Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący autobusem pracowniczym marki Mercedes nie dostosował prędkości do warunków ruchu, doprowadzając do zderzenia z poprzedzającym go pojazdem marki Dacia, który siłą pchnięcia uderzył w poprzedzający go pojazd marki Kia, a ten następnie uderzył w Toyotę.
9: Jeden z mężczyzn trafił do szpitala. Wiadomo, że kierujący byli trzeźwi. Dzięki temu za paliwo mamy zapłacić mniej. Do Sejmu wrócił projekt dotyczący wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Ma objąć paliwowe koncerny. Przepisy są niemal takie same jak te, które już kilka miesięcy temu próbował wprowadzić rząd, ale zablokował je prezydent. Karol Nawrocki skierował dokument do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie z nami mówi wprost: czekamy na ruch ze strony rządu.
23: Na razie tej ustawy fizycznie nie mamy, panie redaktorze.
24: Jeżeli trafi w takiej jeden do jeden to
23: ale
24: samo.
23: Nie ma tej ustawy jeszcze. To jest tylko projekt.
24: A czy daje pan szansę rządowi, że jednak prezydent podpisze?
23: Ja przede wszystkim, to jest oczywiście myślenie życzeniowe, takie wishful thinking, ale zakładam, że rząd jednak pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej coś w tej ustawie spróbuje zmienić.
9: Mówił Rafał Leśkiewicz w programie Super Ring. Głosowanie w Sejmie nad ustawą już jutro. Po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury jest śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Taki też zarzut usłyszy zatrzymany 53-letni mężczyzna.
25: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów 2 zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane. Czynności te planowane są na jutro. Przy czym wszystko zależy od stanu zdrowia osoby zatrzymanej, ponieważ jest w szpitalu.
9: Wyjaśnia Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury. We wtorkowy wieczór służby powiadomiła zaniepokojona rodzina. Nie mogła się skontaktować ze swoimi bliskimi. Na miejscu policjantom drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. W środku znaleziono ciała 2 starszych osób. 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Oboje mieli rany cięte i kłute. Kolejny krok w kierunku bezpieczniejszej kolei. 15 pojazdów Polregio zostanie wyposażonych w system kierowania ruchem ETCS. Ma zwiększyć bezpieczeństwo m.in. dzięki monitorowaniu jazdy pociągu i reagowaniu w sytuacjach zagrożenia.
26: Gwarantuje takie pełne bezpieczeństwo, które pozwala na to, żeby uniknąć błędów, które człowiek może popełnić. Chociażby przejechanie semafora na stój, czy jakieś inne zdarzenia. Ten system na takie zdarzenia nie pozwala.
9: Mówi Andrzej Pawłowski, prezes zarządu Polregio SA. System zostanie zamontowany w 15 elektrycznych pojazdach, m.in. na trasach w centralnej i południowej Polsce. Wszystkie pojazdy zostaną zmodernizowane do trzeciego kwartału 2029 roku. Nie wszystkie są otwarte na harcerzy i właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafią do placówek, które na co dzień udostępniają miejsca na zbiórki czy pomagają w biwakach. O szczegółach Dawid Olszewski.
27: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
28: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, może jednak warto.
27: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. A zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
28: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
27: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
9: Przyznanie tytułu Szkoły Przyjaznej Harcerstwu nic nie kosztuje. Placówka dostanie certyfikat lub tabliczkę i będzie miała prawo do używania tytułu.
29: No dzisiaj nie jest dobry dzień na biwak harcerski, ponieważ pada. Dosyć mocno pada.
0: Opady deszczu dosyć mocne o poranku, głównie na wschodzie kraju, ale ten deszcz będzie się przelotnie pojawiał wszędzie, przepraszam bardzo.
29: No i tak powoli te temperatury letnie nas opuszczają, bo dzisiaj tylko 20 stopni w porównaniu z wczoraj, to dosyć chłodno. 17 w Koszalinie i na Pomorzu, tam najzimniej.
0: I wiadomo, że cieszą się najbardziej grzybiarze.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
29: Julia Hren.
0: Konrad Piwowarski.
29: Dzień dobry, 5 po 9.
0: Za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: Modlitwy zostały wysłuchane. 14, a właściwie to już 15 minut po godzinie 9. I kochaj albo rzucaj przed nami w Radiu Vox FM.
1: Wiem,
2: ale nie powiem.
1: Wszystko
3: no
1: wiem, pisze.
3: Coś.
1: Nie, Piotrek tak pisze. Okay. Potrzebuje pomocy w ratowaniu 12-letniego
3: Piotrek
1: związku.
3: Piotrek wszystko wie, oprócz tego, jak pomóc swojemu związkowi.
1: Tak, pokłócili się, przestali rozumieć przez chorobę swojego dziecka. Żona poszła w social media oraz w ślepe zaufanie przyjaciółki. A ja za przeproszeniem w odstawkę, tak bym powiedział.
3: I co się stało? Rozstali się?
1: No nie, od prawie 2 lat staram się zdobyć tę pozycję, którą miałem kiedyś. W ogóle się ze mną nie liczy. No, mam wrażenie, że stoję w miejscu, że się cofam.
3: Czyli co ty masz zrobić tutaj w ogóle?
1: No to przecież jak ja zadzwonię, to ja się dowiem, ale piszę, że jest bardzo źle. Serce mi pęka.
0: To pan się dowiaduje.
4: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita Piotra. Cześć Piotrze.
5: Cześć, dzień dobry.
1: W czym będziemy pomagać? Jak ważna jest to sprawa dla ciebie? Opowiadaj.
5: W ratowaniu związku 12-letniego oddaliliśmy się z małżonką przez chorobę dziecka.
1: Żona ci się tak niebezpiecznie oddaliła w kierunku, którego ja osobiście nie lubię.
5: Oddaliła się z social media w koleżankę, przyjaciółkę. Straciliśmy jakieś wspólne połączenie ze sobą. Jedynie co to rozmowy na temat dzieci, tego co kupić, no i tak to unikanie kontaktów.
1: Kim jest dla niej ta przyjaciółka?
5: To jest bardzo dobra przyjaciółka, gdzie rozmawiają po kilka godzin dziennie. To co przyjaciółka powie, to nieraz wydaje mi się, że to jest tak jakby świętość.
1: Przyjaciółka jest autorytetem dla niej, nie ty?
5: Tak. Dlaczego? Właśnie przez to całe oddalenie się, przez to, że...
1: przez chorobę dziecka?
5: Tak, przez chorobę dziecka, przez pobyty w szpitalu nie potrafiliśmy złapać wspólnego języka.
1: Kto dał ciała, jeśli chodzi o troskę.
5: Tak naprawdę wydaje mi się, że wina jest obopólna, ale no biorę wszystko na siebie, tak?
1: Dlaczego o wszystkich rzeczach istotnych rozmawia z jakąś kumpelą, a nie z tobą, mężem, ojcem dziecka?
5: Powiedziała, że szybciej zrozumie ją przyjaciółka, koleżanka niż ja.
1: To co jej zarzucałeś? Czym się nie zgadzaliście?
5: Między innymi, nie będę ukrywał, zarzucałem, że ma kogoś na boku.
1: No i ma, czy nie?
5: Wydaje mi się, że nie, ale nie wiem.
1: Tak zniknęła nagle, niespodziewanie, czy widziałeś takie oznaki?
5: Na początku były oznaki, pytała po każdym powrocie ze szpitala, co jest. Ja twierdziłem, że nic nie jest, że wszystko jest w porządku. No i tak systematycznie
1: ona
5: się
1: ona ciebie pytała, co jest?
5: Tak, na temat mojego zachowania, że nie chcę z nią rozmawiać, przytulić jej.
1: A dlaczego nie chciałeś?
5: Właśnie wydaje mi się, że przez te choroby, przez to wszystko, przez te pobyty w szpitalu jakoś tak bardziej było ważniejsze praca i to, żeby dziecko wyzdrowiało, niż przytulanie czy tego typu rzeczy.
1: Wiesz co, Piotrek, mówisz mi o tym, że to ona usunęła się i autorytetem była jej przyjaciółka i że poszła w social media. A kiedy pytam, co ona takiego ci powiedziała i zrobiła, to wychodzi na to, że to ty jesteś facetem, który się odwrócił plecami do problemów, był nieczuły, nie przytulał. No to ustal w sobie jakąś jedną wersję, aby prawdziwą, i powiedz mi, o co tu chodzi.
5: Chodzi o to, że nie będę ukrywał, no wszystko możliwe, że to jest w większości moja wina, że się obróciłem, tak?
1: Ale piszesz mi w zgłoszeniu, że to jest jej wina.
5: Teoretycznie, a praktycznie no to wychodzi, że obopólna, tak?
1: Nie, wychodzi na to, jak zaczynasz opowiadać, że to ty ją opuściłeś przy problemach, przestałeś brać udział w tym, co jest istotne w związku małżeńskim i rodzinie, kiedy ma się dziecko. Piotr, ty słyszysz, co ty mówisz, a co piszesz?
5: Na początku dla mnie było tak, jakby ona się odsunęła, tak? Ale analizując właśnie podczas rozmowy, podczas zwierzania się, że najwięcej winy jest mojej. Co chciałbym dodać?
1: Prawda.
5: To, że chciałbym ratować to wszystko.
1: To napisałeś w zgłoszeniu. Co chcesz dodać? Coś, co mogłoby mi pomóc zrozumieć, co się wydarzyło i jak jest. Bo tu na razie jeszcze nie ma prawdy.
5: Właśnie to wszystko to choroba dziecka spowodowała, że się odsunąłem, tak?
1: Ty się odsunąłeś, nie ona.
5: Tak.
1: A wiesz, co napisałeś? Wiesz. Oddaliliśmy się od siebie. Nie. To ty nie wytrzymałeś psychicznie, to ty nie podniosłeś tematu, kiedy przyszły problemy, więc ona uciekła uciekła w towarzystwo koleżanki social media, żeby mieć z kim porozmawiać, podzielić się z krzywdą, jaka was spotkała. Nie pytam, bo gdybyś chciał, to byś powiedział, jaka choroba.
5: Dziecko miało problem z nerką, miało przeszczep moczowo-dobrowy.
1: Czyli ty nie wytrzymujesz tego psychicznie. Tego nie miałeś mi odwagi napisać.
5: Tak, nie wytrzymałem tego psychicznie.
1: Dziękuję, Piotrek, to jest prawda. I ona cię zostawiła, bo stwierdziła, że jesteś słaboń.
5: No, wiadomo, wprost tego nie usłyszałem, że dlatego, tylko jakieś poboczne teksty, tak?
1: Co byś chciał, żebym załatwił w rozmowie z nią? Bo cały czas, dopóki mnie nie oszukujesz, jestem twoim przedstawicielem i trzymam twoją stronę.
5: Żeby dała szansę temu związkowi, żeby jakoś to się poukładało racjonalnie.
1: To co, trzymajcie kciuki za chłopaka, który się naprawdę pogubił i jeśli potwierdzi to Paula, że on kocha, no to może warto ponownie to złożyć, bo to w końcu jest rodzina, dziecko, no i jakaś tam miłość 12-letniego związku. Kochaj, Paula, nie rzucaj tego Piotrusia.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
3: Chłop nie dbał, to poszło do psia psi. Tak piszecie i piszcie dalej, co myślicie o tej historii. 6098 698 69.

0: Trzymaj się, chłopie, przechodziłem przez to samo. Dużo rozmawiaj, to podstawa. Taki SMS od Arkadiusza przyleciał. Proszę odnośnie ładnie. Piotrka i Pauli.
1: No ale znowu też nasi słuchacze nauczeni innymi programami wiedzą już, że nie można ufać za bardzo.
2: Tak,
1: na pewno coś wyjdzie, on czegoś nie powiedział, chłop kręci, że ho, ho.
2: Piotruś tak. Nie dał sobie rady ze sytuacją, zrzuca to na żonę, oj,
1: ale
2: ktoś tu chyba kłamie.
1: Przypomnijmy, o co tam chodzi. Piotr i Paula to długoletni związek, który ma dziecko.
2: Nastoletni, tak jest. Mają dziedziucha, jest chory. To tak naprawdę...
1: Oddalili się od siebie przez tę chorobę.
2: Poważny zabieg, którego on nie wytrzymał psychicznie, jak się okazuje, a nie żona. Żona w związku z tym, że on dziwnie się zachowywał, uciekła w social media, by tam szukać wsparcia i wsparcie znalazła u przyjaciółki. A on teraz próbował mi wcisnąć nieprawdę, że to ona się nieelegancko zachowała, kiedy to on stchórzył, mogę powiedzieć. Więc teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przeprosić ją za jego zachowanie i brak gotowości psychicznej do takiej sytuacji, no bo im się to nigdy wcześniej nie zdarzyło.
1: Masz numer?
2: Mam numer, egzamin chłopak zdał, bo jest, mówi, że kocha, przeprasza tylko za błąd, który zrobił.
0: No to dzwoń i przepraszaj.
3: Kochaj, albo rzucaj.
4: Halo?
2: Dzień dobry, do Pauliny, czy dobrze się dodzwoniłem?
4: Tak, kto mówi?
2: Już się przedstawiam, Paulinko, Paweł Pawelec z tej strony, prezenter Radia Vox FM, w programie Kochaj albo Rzucaj. Może słuchałaś, może znasz?
4: Nie słuchałam, a mogę telefon za jakąś chwilę, bo teraz nie mogę rozmawiać?
2: Ale odebrałaś.
4: Tak, ale jestem w pracy.
2: Ja wiem, ja też jestem właśnie w pracy. Paulina, dzwonię po to, żeby przeprosić za to, że ktoś ważny w twoim życiu pękł i nie stanął na wysokości zadania, jeszcze na początku próbując cię obciążyć rzeczami, za które ty nie odpowiadasz i na pewno nie są twoją winą. Po to dzwonię. My w programie ratujemy związki ludziom.
4: No, rozumiem.
2: Zadzwonił, napisał piękny list, w którym pisze, że potrzebuje pomocy faceta, który być może wyjaśni, bo on sam już nie ma mocy sprawczej, bo dał ciała. Nie pomagał. Musiałaś uciec w social media i w koleżankę, która ratowała ci tak naprawdę twoją psychikę. A on został sam, ale się wstydził przyznać, że psychicznie nie daje rady. Piotr, twój mąż do mnie napisał.
4: Tak.
2: W chwili słabości oskarżał cię o to, że tam masz kogoś, że w ogóle nie podejmował rozmowy, dyskusji na temat problemów ważnych dotyczących waszego maleństwa. Dzwonię, żebyś go nie zostawiła definitywnie, bo wiem, jak cię zawiódł. Czytam o tym, potem wyciągnąłem z niego prawdę. No i nie wypada to najlepiej, ale on cię strasznie kocha. I tak naprawdę to chyba z nim powinnaś pójść do psychologa, bo on sobie w tak trudnych sytuacjach nie daje rady, Paula.
4: Dobrze. Wiesz,
2: bo on by chciał być znów twoim rycerzem, a po tym, co zrobił, to czuje się jak zdrajca i nie wie, jak tu odbudować swój wizerunek. Potrzebna mu jesteś do tego, żeby go poklepać po plecach i powiedzieć mu: chłopie, no pękłeś, dałeś ciała, ale wierzę w ciebie. No i pomoże mu na pewno specjalista. Czy wy jeszcze razem mieszkacie?
4: Tak, tak.
2: Bardzo dobrze. Czy ty powiesz mi, że go kochasz i że powalczysz o to małżeństwo? Pomożesz mu wstać z kolan?
4: Pomogę mu, na pewno porozmawiam, ale jak co wyjdzie z tego, to zobaczymy. Życie pokaże.
2: Kochasz go?
4: No, na pewno go kocham. No, 12 lat jesteśmy ze sobą, więc...
2: Nie bardzo wierzy w to, że to, co jej teraz obiecasz, zrobisz, więc przekonuj.
5: Paulina, obiecuję, że się zmienię, będę twoją podporą. Chciałbym ci powiedzieć, że cię bardzo kocham.
4: Dobrze, to po prostu pokaż mi to.
2: Paula, dziękuję ci bardzo serdecznie, bo w takich decyzjach my budujemy się, faceci, ci, którzy nas słuchają, Paula, bo miłość jest najważniejsza. Niech żyje miłość! To jest coś, na co ludzie czekają. Dziękuję ci, naprawdę.
4: Dziękuję.
2: Tak trudno jest o sukces. Trzymaj się, pa.
4: Do widzenia.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Konkretna i silna kobieta. Tak piszecie. Więc brawa dzisiaj dla Piotra, Pauli oraz Pawła,
2: szacun,
1: który tutaj doprowadził do Niech żyje miłość tego
2: okrzyku. No niech żyje, kurczę.
0: Liczymy na to, że jutro będzie powtórka, że też będzie okrzyk Niech żyje miłość.
2: Nie naciskaj.
0: Vox.fm.pl, tam można się zgłaszać, jeżeli macie jakikolwiek problem albo chcielibyście kogoś poznać.

0: ty już chcesz mówić?
1: Tak, i ja chyba nawet muszę to publicznie przyznać.
0: A co?
1: Że ja mam z tobą, jak w tej piosence, jak w niebie.
0: Co ty mówisz?
1: Bo ja przychodzę do studia, aha, a ja tutaj już na mnie czeka kawusia, na mnie czeka woda nawet w szklance.
0: Mało tego.
1: Dziękuję!
0: Ale to nie, po prostu mam dobry dzień, jestem dziś przygotowany.
1: Bo?
0: O, o.
1: Poczekaj, ja muszę posłuchać. Co ty tam puszczasz?
0: Proszę bardzo. Klaudia mówi do mnie wczoraj: Arek, bo w czwartek będzie dzień country. Weź się przygotuj. A proszę bardzo.
1: Spędzę internet wyszperany bardzo. Dziękuję za takie odwołanie o poradku.
0: Bardzo. Tak, witamy was w czwarteczek.
1: Arek Sikora.
0: Klaudia Wasiluk. Tak będziemy wam robić dzień dobry.
1: Dokładnie. A przy okazji przypominamy, na vox.fm.pl możecie się zgłaszać.
0: No,
1: napiszcie,
0: dokładnie,
1: co wam robi dzień, bo u nas cały czas taka specjalna paczka z najlepszymi rzeczami, jakie tylko możecie sobie wyobrazić.
0: Czyli z kawą.
1: Kubkami od Voxa. I krówkami.
0: Tak.
1: To wszystko na was czeka. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Reklama. Mówili:
3: kup piec na pelet albo jako groszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
2: No właśnie, mówili.
3: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
2: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
3: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
2: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
3: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
2: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii Odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
8: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
9: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
8: To okna PCV z fabryki Bros?
9: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
10: Musimy porozmawiać.
11: Nie?
10: Naprawdę dużo dla mnie znaczysz.
11: Nie?
10: Ale tak dalej być nie może.
11: Nie,
10: nie chodzi o ciebie.
11: Nie.
10: A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
14: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
15: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
16: Tak, podobny do naszego.
15: No właśnie, równie piękny.
16: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
17: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
18: Budoma Market, podłogi, drzwi.
19: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
20: Reklama.
1: Czwartek, 17 dzień września. Zapraszam na wiadomości z Poznania w Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, kłaniam się. Kierowcy, noga z gazu, trwa policyjna akcja prędkość. Drogówka od rana prowadzi kontrolę w całym województwie.
21: To właśnie przekraczanie dozwolonej prędkości pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. Dlatego też te działania będą koncentrować się przede wszystkim na kierowcach ignorujących obowiązujące limity.
1: Mówi Małgorzata Michaś z drogówki. Kontrole są związane z trwającą kampanią Roadpol Safety Days 2026. To akcja mająca na celu eliminowanie z dróg niebezpiecznych kierowców, którzy znacząco przekraczają prędkość, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
22: Te działania są prowadzone na terenie 31 krajów należących do Unii Europejskiej. Policjanci w większej liczbie będą zajmować się pomiarem prędkości, a ci kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość, muszą liczyć się z wysokimi karami finansowymi.
1: Roadpol Safety Days to kampania wspierająca realizację tzw. wizji zero, zakładającej redukcję liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do zera. W tym roku organizatorzy szczególną uwagę poświęcają niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, a szczególnie pieszym. Mniej miejsc niż wskazują przepisy chce wybudować na nowym osiedlu Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Chodzi o bloki powstające na Naramowicach. Sprawę zna Ari Habir. Powiedz proszę, jak spółka argumentuje pomysł.
23: On ma podparcie w wynikach analiz. PTBS sprawdził zapotrzebowanie mieszkańców innych okolic, w których ma swoje osiedla, a także bloków deweloperskich w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Wynika z nich, że na jedno mieszkanie przypada na nich mniej niż jedno auto. Miejskie przepisy mówią o tym, że na każde lokum powinno być zapewnione 1,5 miejsca parkingowego. Dlatego władze PTBS proponują zmianę zapisów w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego. Miejscy radni pochylą się nad nią na najbliższej sesji.
1: A o jakich liczbach w praktyce mowa, tak żebyśmy znali skalę?
23: Spółka chce wybudować na Naramowicach nawet 2000 mieszkań. Zgodnie z przepisami powinny więc tam wyrosnąć 3000 miejsc parkingowych. Gdyby obniżyć ten wskaźnik z 1,5 na 0,7 miejsca na mieszkanie, jak chce PTBS, parking pomieści 1400 samochodów.
1: To była Ari Habir. Bardzo Ci dziękuję za wszystkie informacje.
24: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
1: Pogodowo dzień z 19 na plusie w najcieplejszym momencie. Jeszcze nam trochę do tego wyniku brakuje. Możliwe mrzawki, silny wiatr, ciśnienie w niemal książkowej normie. Drogowców możecie napotkać dzisiaj z takich mniej oczywistych miejsc. Na Dąbrowskiego wylotówka pod wiaduktem na Słupskiej, na Bułgarskiej koło Lidla w kierunku stadionu, na Marcelińskiej w rejonie Bukowskiej, na Bukowskiej przy skrzyżowaniu z Bułgarską, na Wałbrzyskiej, Brzechwy, Książęcej, Starołęckiej, Wojciechowskiego, Kurpińskiego, Wiechowicza oraz Biegańskiego.
24: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9, poznań-komorniki.cupra.pl.
25: 4. Vox FM, FM Poznań. Poznań. Vox FM. Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
26: Magia Radia.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
2: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
1: To okna PCV z fabryki Bros?
2: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
2: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światło Wood od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na Ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
5: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
6: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchymlesie. Karlik.renault.pl.
8: Reklama.
9: 107.4
8: Vox FM. Vox FM Poznań.
10: Rośnie liczba poszkodowanych. Rosjanie uderzyli w Kijów, mieszkańcy byli odcięci od wody. Polityk Rozwoju Plus może zdobyć poparcie rządowej koalicji. Marcin Horała szykowany jest na wicemarszałka Sejmu. To były rekordowe wakacje w Tatrach i o tym powiemy na koniec.
11: 10 na zegarach to czas na wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy uważnie.
10: Rośnie bilans rannych, to po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa, co najmniej 18 osób trafiło do szpitali. Wśród poszkodowanych są dzieci. Rakiety uszkodziły m.in. infrastrukturę kolejową, budynki mieszkalne, a także wodociągi. Duża część mieszkańców w nocy nie miała dostępu do wody. Eksplozje nie ustawały, mówi mieszkaniec uszkodzonego bloku pan Stanisław. Obudził mnie potężny wybuch. Po kilku sekundach był kolejny, a potem jeszcze jeden mocniejszy. Fala uderzeniowa zniszczyła balkon, mieszkanie jest uszkodzone. U sąsiadki wybite wszystkie szyby.
12: A w sąsiedzkie powybywało wikno.
10: Zniszczenia odnotowano także w innych ukraińskich miastach, m.in. Odessie, Zaporożu, Charkowie. Zaatakowany został pociąg. Łącznie drony i rakiety uderzyły w niemal 40 lokalizacjach. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie ustalili nasi dziennikarze, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. Jest to jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z rozłamowców z PiSu. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
13: Mam pewnego rodzaju rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji Prawo i Sprawiedliwość nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus. No, taka ich decyzja.
10: Bo swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też PiS. Poparcie dla niego ma sondować jeszcze Polska 2050, a więc jeden z członków rządowej koalicji.
14: Nikt do dotychczasowego przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050 z innych przewodniczących klubów nie dzwonił z informacją, czy z nakazem, prikazem, sugestią, prośbą w tym zakresie. My podejmiemy suwerenną decyzję, taką jaką uważam powinniśmy podjąć.
10: Mówił Paweł Ślis z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka zaplanowano na jutro. Już jest źle, od poniedziałku czeka totalny paraliż. Łodzianie szykują się na utrudnienia związane z jednoczesną budową dwóch tuneli pod centrum miasta. Dla mieszkańców oznacza to jeszcze większe korki. Od 3 lat dla ruchu kołowego zamknięte jest jedno z najważniejszych skrzyżowań Kościuszki i Zielonej, a za kilka dni wyłączone zostaną kolejne ulice. O tym Grzegorz Mich.
15: Zdaniem kierowców po Łodzi jeździ się źle, a będzie jeszcze gorzej.
16: Sparaliżuje część miasta, jeszcze większe korki, jeszcze więcej będzie natężenie ruchu.
17: Godzina szczytu na pewno będzie problematyczne.
15: Od poniedziałku zamknięte zamknięta zostanie w centrum ulica Żeligowskiego i Struga przy Alei Włókniarzy, a jeszcze w tym roku ulica Gdańska.
1: Główne ulice wyłączone, no to będzie się jeździło jeszcze gorzej. To już nie wiem, jak to będzie.
15: Budowane tam będą komory szlakowe, czyli wyjścia ewakuacyjne podziemnej kolei, wyjaśnia Mateusz Kura z Portu Polska.
9: To dotknie ludzi.
15: Czy rower to jest dobre rozwiązanie na korki w Łodzi?
17: Jest najlepszym rozwiązaniem.
18: Również polecam rowerek miejski albo swój prywatny.
15: Wśród kierowców można usłyszeć opinię, że w Łodzi budowany jest co najmniej o jeden tunel za dużo.
10: Drążenie tunelu kolei dużych prędkości rozpocznie się wiosną. Wtedy pojawi się też pytanie, czy śródmiejskie kamienice to wytrzymają. Przypomnijmy, podczas drążenia tunelu przed 2 laty budynki zaczęły pękać, a jedna z kamienic się zawaliła. To były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 miliony wejść w góry. Park nie zamierza jednak wprowadzać ograniczeń.
19: Jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego, po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na boki.
10: Mówił dyrektor parku Szymon Ziobrowski. Wakacyjny wynik z ubiegłego roku został poprawiony o prawie 250 tysięcy wejść.
11: No to trzeba uważać, udeptają nam góry i nie będzie gór.
20: To prawda.
11: Wdeptają tak do ziemi i co wtedy?
20: Ale ciepło to już było, ja to chciałam powiedzieć, drodzy państwo, bo
11: to też prawda, kolejna prawda.
20: Wieje chłodem, 19 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach i to 19 możemy zobaczyć na termometrach w Warszawie. Najchłodniej z kolei 14 stopni w Zakopanem, ale za to cała Polska skąpana w deszczu, popada praktycznie wszędzie.
11: Rzeszów 23 stopnie, w piątek, w sobotę, w niedzielę. O, jak ktoś chce ciepełka, to do Rzeszowa zapraszamy. Proszę bardzo. No, a to póki co czwartek mamy jeszcze, nie?
20: Tak, i mamy 4,5 minuty po godzinie 10. Zapraszamy też na 11, wtedy kolejna porcja newsów od Marty Kiermasz.
10: Tak może być.
20: Fajnie.
10: Tak się może złożyć.
20: Dobrze.
11: A my co zrobimy? Takie pytanie, weźmiemy się do roboty, czy nie?
10: Kawę sobie zróbcie.
11: Kawę zrobiona.
20: Stygnie, bo przecież tutaj nie możemy tego podniebienia.
11: Ja mam coś takiego, że ja zimną kawę muszę pić.
10: To ciasteczko.
11: I tak na raz. Nie, że tam łyk po łyczku, tylko cała szklanka kubek na raz.
20: Rozumiesz, Marta, że są tacy ludzie?
10: Tak, nie. Zimna i na raz. A idź.
20: Arek Sikora.
11: Klaudia Wasiluk.
20: Dzień dobry. 9:55 tu Vox FM. I zrobimy wam dzień.
11: O. Zimna i na raz. No, źle mi się to skojarzyło.

0: Iceberg na pobudkę w czwartek, 17 minut po 10. Jak macie takie szczęście, że budzicie się po 10, to wam zazdrościmy.
1: Wstawajcie, wstawajcie, żeby się nie spóźnić, chociaż spóźniać też się trzeba umieć. Mamy spóźnialskiego rekordzistę.
0: Kto? Jest kto tym razem? Pawelec?
1: Nie, kierunek Ameryka, mój drogi.
0: Kierunek Ameryka, dobra.
1: I spóźnialski, który spóźnił się i do biblioteki oddał książkę, a w zasadzie miesięcznik, czasopismo.
0: Okej.
1: Po, uwaga, 132 latach.
0: Ile?
1: Tak.
0: 132 lata?
1: Tak.
0: Ja cię kręcę, aż przypomniał mi się taki napis u mnie w szkolnej bibliotece, było napisane, kto czyta książki, żyje podwójnie. Nie wiedziałem, że to o wiek chodzi. Tak można sobie lata wydłużyć, nie? Kto tyle żyje?
1: A propos cyferek, 18 minut po godzinie 10, Virgin i Jaga tymczasem, Criss Cross Amsterdam i Mayo Mai za moment.
0: Robimy wam dzień dobry w Vox FM.

0: Niegdyś Zenek Martyniuk i przekorny los. Teraz Alan Walker, Ava Max i po prostu los.
1: Chciałam Fate. Dokładnie to samo powiedzieć.
0: Właśnie, no to jest właśnie inspiracja.
1: O tym, że los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje, raz zabiera. Na przykład tym razem los chciał tak, że Fate jest na miejscu czwartym.
0: Tak, tak było.
1: Na VoxFM.pl w zakładce Bestlista.
0: To znaczy tak jest.
1: No. Ale los może dać również na przykład miejsce pierwsze.
0: A to już jutro w notowaniu najnowszym.
1: I możecie temu losowi nawet troszeczkę pomóc.
0: Właśnie. Bo to tak naprawdę nie los, to wasze wybory. Kształtują przyszłość.
1: Arkadio Coelho.
0: VoxFM.pl i nasza voxowa apka. Możecie głosować w Bestliście. A później słuchajcie w piątek o 17.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na VoxFM.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung lub Jakobs Kronung bezkofeinowa 250 gramów za 16,99. Wybierz Społem.
7: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
8: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
7: To okna PCV z fabryki Bros?
8: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Poznań Szwajcarska 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Poznań Szwajcarska 8.
4: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
5: Gdzie ty mnie prowadzisz?
4: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
6: Lidl, to się opłaca. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
8: Reklama. W tym wydaniu Wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM będziemy mówić o Lechu Poznań przed meczem z Crystal Palace. Natalia Krystek, zapraszam. 32 zalecenia zmiany umów cywilnoprawnych na umowy o pracę w Wielkopolsce. Od 2 miesięcy Państwowa Inspekcja Pracy może zamienić na nie tak zwane umowy śmieciowe. Na razie zaleceń jest zbyt mało, by stwierdzić tendencje, jeśli chodzi o konkretne grupy zawodowe, mówi Piotr Sterczała z Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.
9: Występują tego rodzaju przekształcenia i w branży budowlanej, i w branży przetwórstwa i przemysłowego, i spożywczego.
8: Zainteresowanie nowymi przepisami jest duże, ale do inspekcji wpłynęło na razie 80 skarg co do zasadności umów.
9: Raczej pracodawcy, i to nie tylko ci zatrudniający więcej pracowników, ale również ci mali, również mają wiedzę, że tutaj te przepisy się dotyczące naszych uprawnień, przepisy się zmieniły.
8: Zdaniem inspektora 2 miesiące to zbyt krótki czas, by ocenić skuteczność systemu. Obecnie kontrole są prowadzone przy okazji innych weryfikacji, na przykład BHP zakładu. Od przyszłego roku inspektorzy będą prowadzili kontrole skupione tylko na umowach. Ruch tramwajów z osiedla Winiary do przystanku Piątkowska będzie w weekend wstrzymany. To w związku z budową dojazdu do nowego osiedla w rejonie ulicy Trójpole. Zmienionymi trasami będą w sobotę i niedzielę kursować bimby numer 9 i 11. Szczegóły na ten temat znajdziecie na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kontrowersje wokół gry komputerowej. Poznań przeznaczył 200 tysięcy złotych na promocję miasta w grze reklamującej Bittersweet Festival. W produkcję zagrało prawie 12,5 tysiąca użytkowników, a urzędnicy tłumaczą, że zależało im na nieszablonowym promowaniu walorów turystycznych miasta. I jeszcze obiecany sport, a konkretnie piłka nożna w tym wydaniu Wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM. Alahier Sayed-Manesh najprawdopodobniej zagra w dzisiejszym meczu Lecha Poznań z Crystal Palace. Udział Irańczyka w spotkaniu fazy ligowej Ligi Europy stanął pod znakiem zapytania, bo zawodnikowi skończyła się wiza. Lechici polecieli do Londynu bez pomocnika, ten miał do nich dolecieć minionej nocy. Dostaliśmy jego wizę, jest w systemie, więc wszystko powinno być okej, powiedział trener kolejorza Niels Frederiksen. Manesz latem dołączył do Lecha, zagrał już 13 meczów, strzelił 6 goli i zaliczył 2 asysty. Spotkanie z Crystal Palace rozpocznie się dziś o 21:00.
10: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
8: Dzisiaj w Poznaniu ciepło, choć nie gorąco, do 19 stopni na termometrach. Możliwe są mżawki, możliwy silniejszy wiatr, możliwe też pod wieczór przejaśnienia. Tyle o pogodzie, jeśli chodzi o sytuację na drogach, no to drogowcy między innymi na Dąbrowskiego, na wylotówce pod wiaduktem na Słupskiej, również na Bułgarskiej koło Lidla w kierunku stadionu, na Marcelińskiej w rejonie skrzyżowania z Bukowską, na samej Bukowskiej, na Wałbrzyskiej, Brzechwy, Książęcej, Starołęckiej, Wojciechowskiego, Kurpińskiego, Wiechowicza i na Biegańskiego.
11: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9, poznań-komorniki.cupra.pl 107,4
12: Vox FM Poznań.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zakupy tylko w Spore. Lody Algida Originals. 1 litr o smaku wanilia truskawki lub wanilia kakao za 11,99. Wybierz Spore.
8: 200 aut używanych, gotowych do drogi. Startują dni otwarte samochodów używanych grupy Ukleja w Poznaniu. Przyjedź i znajdź auto dla siebie. Specjalne oferty oraz atrakcyjne finansowanie czekają na Ciebie. Masz samochód? Zostaw go w rozliczeniu. Pewna historia, sprawdzony serwis i duży wybór. Wszystko w jednym miejscu. 21-26 września. Poznań Zawady 38. Grupa Ukleja. Przyjedź, przetestuj. Wybierz swoje auto.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
13: Budoma Market, podłogi, drzwi.
14: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
15: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: W waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. 107.4.
23: Vox FM.
0: Poznań.
24: Ponad 200 pasażerów utknęło na lotnisku. Na początek problemy z samolotem LOT-u. Prokuratura domaga się dożywocia. Dzisiaj rozprawa apelacyjna po zabójstwie księdza Grzegorza Dymka. Za chwilę też wzmocnienia na granicy dotyczą posterunków Straży Granicznej.
25: To wszystko w wiadomościach Radia Vox FM o 11, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy uważnie.
24: Około 200 pasażerów lotu z Toronto do Warszawy utknęło na tamtejszym lotnisku. Powodem jest usterka maszyny, którą załoga wykryła w drodze na pas startowy. Dreamliner musiał zawrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz dzieje się z samolotem i jego pasażerami?
1: Po powrocie na stanowisko postojowe i kilku godzinach pracy nie udało się naprawić tej usterki. Działania mechaników potrwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Lot więc ostatecznie odwołano. Jego pasażerowie są bezpieczni na lotnisku. Pracownicy lotu próbują przekierować ich na alternatywne połączenia do Polski. Przewoźnik nie ujawnia, o jaką konkretnie usterkę chodzi, ale zapewnia, że jej usunięcie jest kluczowe dla bezpieczeństwa lotów.
24: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Dla pieniędzy z kolędy miał zabić księdza Grzegorza Dymka w sądzie apelacyjnym w Katowicach. Za chwilę rusza rozprawa odwoławcza w związku z zabójstwem duchownego z Kłobucka. Tomasz J. został skazany na 20 lat więzienia. Zdaniem prokuratury wyrok jest za niski.
2: Zgadza się. Prokuratura od samego początku domagała się dla oskarżonego wyroku dożywocia. Ich zdaniem kara 20 lat pozbawienia wolności jest zbyt łagodna w stosunku do brutalności tego czynu. Sąd uznał wtedy, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Przypomnijmy, sprawca Tomasz J., były policjant, napadł na księdza w garażu na terenie plebanii. Chciał go okraść. Skrępował mu ręce i owinął jego głowę taśmą streczową. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia.
24: O czym informował Przemek Kopiejka. Odpowie za usiłowanie zabójstwa. Są zarzuty dla 45-latka, który w Nowym Targu zaatakował nożem dwóch mężczyzn. Zadał im wiele ciosów, poszkodowani z poważnymi obrażeniami narządów wewnętrznych oraz kończyn trafili do szpitala. Jak przekazali śledczy, życie mężczyzn udało się uratować dzięki szybkiej reakcji świadków. Motywy działania sprawcy nie są znane. Trafią na 3 miesiące do aresztu. Przy przejściu granicznym w Dorohusku stanęły umocnione posterunki Straży Granicznej. Do ich budowy użyto tak zwanych heskobastionów, czyli składanych koszy z drucianej siatki otoczonej wytrzymałą tkaniną, wypełnionych na przykład piaskiem. Będą służyły jako punkty obserwacyjne dla strażników, chroniące przed ewentualnym uderzeniem odłamków czy pocisków.
3: Wydarzenia z ostatniego weekendu pokazały, że działania Rosji zagrażają bezpieczeństwu Polski, jak i całej Europy. Dlatego zgodnie z decyzją rządu została wzmocniona m.in. infrastruktura wykorzystywana przez Straż Graniczną. Wzmocnione zostały posterunki na przejściu granicznym w Dorohusku.
24: Mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Docelowo takie punkty mają stanąć także przy przejściach w Medyce i Korczowej. Spacerując teraz po lesie, możemy natknąć się na nietypowe dźwięki. No i od razu wyjaśniamy, to odgłosy łosi. Rozpoczęło się bukowisko, czyli sposób tych zwierząt na przyciągnięcie partnerki.
4: Łosie buczą, albo raczej, ja bym to nazwał takim stękaniem, bo o ile jelenie faktycznie ryczą, i łosie podczas bukowiska to tak jakby trochę stękają. To jest ten to są takie głosy. I też jak się to znajdzie w internecie, to można powiedzieć, że można się uśmiać nawet przy tym bukowisku.
24: Mówił przyrodnik Kuba Wyka. Samiec łosia nie grzeszy wiernością, spędza z jedną samicą zaledwie kilka dni, po czym wyrusza na poszukiwania kolejnej. A w Vox FM też zmiana. Za godzinę wiadomości przygotuje i przedstawi Dawid Osysko, a ja dziękuję za wspólny dyżur.
5: My dziękujemy, Marta, za te łosie, zwłaszcza. Zrobiły nam dzień.
23: Świetne były, naprawdę.
5: Świetne. Dobra.
23: Pogoda. Teraz o pogodzie musimy powiedzieć. Tak. Biometr obojętny.
5: O,
23: i korzystny w środkowym pasie Polski.
5: Dużo deszczu w całym kraju, to znaczy, że grzyby będą.
23: To dlatego biometr jest obojętno korzystny.
5: To teraz zrozumiałam.
23: No właśnie. Uważajcie na tych grzybobraniach, żeby na łosia nie trafić.
5: O, właśnie. No. 4 minuty po godzinie 11. Dzisiaj wam zrobimy dzień dobry, drodzy państwo.
23: To prawda. Mamy kilogramy kawy, mamy krówki, mamy kubeczki. To wszystko wam, że tak powiem, sprezentujemy.
5: Tak. Tylko musicie najpierw napisać na voxfm.pl, co wam robi dzień, a potem koniecznie być pod telefonem. Vox
23: FM. No. Nic nie mam więcej do dodania.
5: To teraz już zagramy.
23: Świetnie, czekaj, najpierw sponsor.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
23: Teraz możemy grać, ale przedstawmy się jeszcze. Klaudia Wasiluk
5: i Arek Sikora.
23: Dzień dobry.

0: The Mass.
1: I like the way you kiss me. To wszystko w Vox FM, 17 minut po godzinie 11. Dzisiaj deszczowo w całym kraju, więc jak przyszło wam jechać, to tak troszeczkę...
2: Nie, to ostrożnie.
1: Noga z gazu, drodzy państwo.
2: No, dokładnie, dokładnie. A jak już zmieniliście opony na zimowe, to w ogóle, bo one gorzej sobie radzą na mokrej nawierzchni.
1: Właśnie.
2: Tak słyszałem, tak mechanik mi mówił.
1: Tak?
2: No, tak.
1: Mechaników trzeba słuchać, oni się znają.
2: Tak, to prawda.
1: Kierunek Warszawa, drodzy państwo, tutaj też na ulicę wyjeżdżamy, a konkretnie wyjeżdża kierowca Volkswagena Tiguana. Mamy historię, która oczywiście zakończyła się happy endem, więc to ważne, bo nikomu nic się nie stało.
2: Okej. Ale coś się stało jednak.
1: No bo kierowca Volkswagena Tiguana zderzył się z dostawczakiem, skosił barierki na poboczu.
2: O Boziu!
1: Ale najbardziej uwagę przykuło to, co na tym samochodzie było naklejone z tyłu. Słuchaj, naklejka.
2: Naklejka. No dawaj, dawaj, bo tam są te takie lubię czy coś tam tego.
1: To tutaj na przykład ktoś miał napisane, moja jazda też mnie przeraża.
2: O kolego! I że ty doszedłeś do wniosku, żeby nakleić taką naklejkę, a żeby zmienić coś w swoim sposobie jazdy, nie? To nie wiem. Nie wiem.
1: Despacito.
2: Czyli powolutku.
1: Tak.
2: To jest puenta tego wszystkiego, co powiedziała Klaudia.
1: 18 po 11.
2: Ostrożnie tam na drogach.

0: Jak chcesz polecieć do Stanów, to musisz to mieć. Wizę. Widzisz.
1: A z gwiazdkami też się mogą Stany kojarzyć.
2: A też mogą. Na fladze mają ich troszeczkę.
1: 25 minut do godziny 12.
0: Ale teraz nie Stany, słuchajcie, teraz Kraków, bo jest afera. Ale
1: coś
0: to może jak afera, to na jakimś innym podkładzie, tym takim może ja mam ten na dzisiaj ten taki
1: zjodłowanie.
0: Tak. O, i na tym będziemy gadać. Uwaga, jest afera.
1: Tak.
0: I to nie mała.
1: Coś się stało.
0: Szefowa Ministerstwa Kultury na obcasach wlazła na dach, olała przepisy BHP, żadnych jakichkolwiek nie miała środków ochrony indywidualnej, żadnego kasku, nic nie miała.
1: Ale to afera, to wiesz jak to jest ciężko wejść na obcasach gdziekolwiek?
0: No ale, no to ja wiem.
1: To jest wyczyn, a nie afera, to powinno się chwalić.
0: Afera. Polityczka pojawiła się na remontowanym dachu Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Zdjęcia są w sieci i na szpilach takich po dachu chodziła.
1: No to
0: jest afera.
1: No, brawo! No,
0: oczywiście, że nie, to jest afera, słuchaj. To jodłowanie teraz się przy ten i zaraz znowu będą jodłować, wiesz? Bo to jest taka wersja z internetu. Bo...
1: Z gadaniem na przemysł jodłowanie.
0: Tak. I zaraz kolejne jodłowanie będzie. Ale wracając do szefowej Ministerstwa Kultury, dobra, ja zmieniłam tu podkład, normalny włączę. To jest afera. Takimi aferami powinniśmy się zajmować, bo my się przejmujemy jakimiś tam miliardami zdefraudowanymi z budżetu państwa, prawda? Przejmujemy się jakimiś tam przekrętami w Ministerstwie Zdrowia, jakieś tam... Tu są afery. To chodzenie po dachu w szpilkach, to jest prawdziwa afera. Jojojojihi.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
4: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
4: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
4: Bo Vox FM robi dzień dobry.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Odrobek w pierwszej linii odwarte z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
17: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Mówili...
1: Kup piec na pelet albo ekogroszek. Będzie tanio. Zasypiesz raz na tydzień.
19: No właśnie. Mówili.
1: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
19: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
1: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
19: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
1: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
19: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować. Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
12: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na Ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
22: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
23: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
24: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
25: Reklama.
26: To są kolejne już wiadomości z Poznania na antenie Radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura w Poznaniu ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony, głowicę odłamkowo burzącą eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
27: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
26: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Drona przewieziono na teren wojskowy. Tam poddawany jest szczegółowym oględzinom. Szef MON-u informował wcześniej, że znaleziony w poniedziałek bezzałogowiec to mogła być rosyjska maszyna, która w niedzielę przeleciała nad Litwą. Warszawa i Wilno współpracują w tej sprawie. Ponad 500 000 pasażerów w sierpniu i łącznie ponad 1 000 000 w dwóch wakacyjnych miesiącach. To wyniki portu lotniczego Poznań-Ławica. Od początku roku z lotniska skorzystały już prawie 3 000 000 pasażerów.
28: Poznaniacy i Wielkopolanie najchętniej latali na wakacje. Wciąż na miejscu pierwszym jest Antalya w Turcji, na kolejnych egipska Hurgada i Heraklion na greckiej Krecie.
26: Mówi Marcin Wesołek, rzecznik portu lotniczego Ławica, i dodaje, że władze lotniska szykują się już do sezonu zimowego.
28: Szykujemy się do rozpoczęcia obsługi czarterów, tych takich dalekodystansowych. Będą w tym roku w ofercie loty do Tajlandii, do Bangkoku, loty także na wietnamską wyspę Phukok. Liczymy też na nasze nowości, na połączenia do Porto i do Barcelony.
26: Będzie też nowa trasa z Poznania do szwajcarskiej Bazylei. Jej debiut w poniedziałek. Jeśli cenicie sobie zdrowe jedzenie, najlepiej od lokalnych dostawców, może zainteresować Was kolejna edycja targów Smaki Regionów, która odbędzie się w ostatni weekend września na MTP. Znajdziecie tam ekologiczną, certyfikowaną żywność z całej Polski. Posmakujecie regionalnych potraw i produktów stanowiących dziedzictwo kulinarne, które są przygotowywane według dawnych receptur i filozofii slow. Ubiegłoroczne wydarzenie przyciągnęło blisko 31 tysięcy zwiedzających i 150 wystawców.
0: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
26: 16 stopni w tej chwili na termometrach, w sumie dzisiaj do 18, więc już niewiele więcej. Przejaśnienia możliwe, ale możliwe również mrzawki i dość silny wiatr. Tyle o pogodzie na drogach. W tej chwili zwiększony ruch, zwłaszcza na Garbarach, na Świętym Marcinie, na Jana Pawła II i w ogóle w okolicach rond Rataje i Śródka. I jeszcze rondo Kaponiera, cały ten fyrtel z Bukowską włącznie korkuje się.
0: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9, poznań-komorniki.cupra.pl.
2: Vox FM Poznań.
3: Vox FM Poznań.
4: Vox FM.
3: Vox FM robi dzień dobry.
5: Kawusi? I love you.

0: FM. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung lub Jakobs Kronung bezkofeinowa 250 gramów za 16,99. Wybierz Społem.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
9: Gdzie ty mnie prowadzisz?
8: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
11: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
12: Volkswagen.
13: Lordzie, witamy na salonach.
14: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
13: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
14: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
15: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych Invest Cavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
16: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
18: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
19: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
20: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
1: Reklama.
21: 107,4.
1: Vox FM. Vox FM Poznań. Poderwane myśliwce i alerty SMS dla dwóch regionów, to w związku z atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę. Zablokowana krajowa dwójka między Białą Podlaską a Terespolem, w wypadku zginęła jedna osoba. Dlaczego zamiast pójść do szkoły błąkali się po mieście? Służby zajęły się sprawą rodzeństwa ze Szczecina.
12: Na zegarze 12 w Vox FM czas na najnowsze wydanie wiadomości. W studiu witamy Dawida Osysko.
1: Dzień dobry.
12: Zaczynamy.
1: Polskie myśliwce znów w powietrzu, przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Ma to związek z kolejnym atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę. W stanie gotowości są także systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły do mieszkańców podkarpackiego i lubelskiego. W Lublinie zawyły syreny alarmowe. Po śmiertelnym wypadku zablokowana krajowa dwójka między Białą Podlaską a Terespolem. Na wysokości miejscowości Hola czołowo zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca drewno i samochód osobowy. Nie żyje jedna osoba.
21: Na miejscu pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku, jak też tożsamość kierowcy samochodu osobowego.
1: Mówi rzeczniczka bielskich policjantów Barbara Salczyńska-Pyrchla. Zarówno ciężarówka z drewnem, jak i osobówka wylądowały w przydrożnym rowie. Przód samochodu osobowego jest całkowicie zmiażdżony. Z tira wysypała się część ładunku. Droga jest zablokowana, policja prowadzi na objazdy lokalnymi drogami. Ciężarówki im czekają na udrożnienie trasy. Samochody osobowe mogą pojechać przez Woskrzenice Duże. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. Szczęśliwy finał poszukiwań i pytania. Jakie były powody zaginięcia rodzeństwa ze Szczecina? 11-letnia Nina i 8-letni Oskar zniknęli wczoraj. Dzieci wyszły rano do szkoły, ale do niej nie dotarły. Nie było także z nimi kontaktu. Policję o zaginięciu dzieci poinformowała matka. Rodzeństwo późnym wieczorem zostało odnalezione przez mundurowych. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja w Szczecinie według procedur poinformowała o poszukiwaniach rodzeństwa odpowiednie służby. A informacje na ten temat zbiera Mateusz Tomaszewicz.
22: Jak udało mi się dowiedzieć o sytuacji, poinformowany został sąd rodzinny. To jednak nie koniec. Dokumenty z komisariatu trafią również do Centrum Usług Społecznych, które może sprawdzić sytuację rodziny i udzielić ewentualnego wsparcia, oraz do prokuratury. Właśnie te instytucje sprawdzą, dlaczego dzieci zamiast pójść rano do szkoły spacerowały po mieście.
1: Relacjonował Mateusz Tomaszewicz. Nie tylko w Polsce ceny paliw biją rekordy, w całej Europie. Przykładowo w Niemczech w przeliczeniu na złote litr oleju napędowego kosztował 10 zł i 60 groszy. Rekordy biły także ceny benzyny E10. Średnia cena popularnej 95 u naszych zachodnich sąsiadów przekroczyła 10 zł. To będzie nie lada gratka dla fanów komiksów. W sobotę Bełchatów odwiedzi światowej sławy brytyjski rysownik Mike Perkins, który tworzył ilustracje m.in. dla Marvela.
23: Cześć! To Mike Perkins. Jestem ilustratorem i twórcą komiksów. Serdecznie zapraszam Was na spotkanie 19 września w Bełchatowie. Do zobaczenia.
1: Rysownik będzie odpowiadał o swojej pracy i rysował na oczach publiczności. Wyłoni także zwycięzcę konkursu Zaprojektuj własnego superbohatera komiksu. Sobotnie spotkanie rozpocznie się o 16 w Muzeum Giganty Mocy.
24: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
25: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Polscy siatkarze w ostatnim grupowym meczu na Mistrzostwach Europy doznali pierwszej porażki. Przegrali z Bułgarią 2-3. Była to ostatnia okazja, żeby przegrać mecz. Myślę, że jest dużo lekcji, które musimy odrobić, powiedział trener biało-czerwonych Nikola Krbić. Dodajmy, że Bułgarzy to aktualni wicemistrzowie świata. Trudny rywal na początek. Od meczu z Crystal Palace grę w Lidze Europy zacznie Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce. Początek meczu w Londynie o 21:00. Na wygraną w Lidze Europy będzie musiała jeszcze poczekać Jagiellonia. Wczoraj przegrała z Olympiakosem 1-2. Duma Podlasia wypuściła remis w ostatnich minutach. Leo Messi śrubuje rekordy. Zdobył setnią bramkę dla Interu Miami i kolejne trofeum Puchar Campeones. Co roku walczą o niego mistrzowie lig amerykańsko-kanadyjskiej i meksykańskiej. Drużyna słynnego Argentyńczyka pokonała u siebie Cruz Azul 2-0.
24: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Tylko 5 stopni wskażą termometry tej nocy w Zakopanem i uwaga na mgły, bo to nie tylko w Zakopcu, ale i w Lublinie, i w Rzeszowie mogą się pojawić, w Krakowie także. Na termometrach oprócz tych 5 stopni maksymalnie 11 w Gdańsku.
0: Pogodę w Polsce kształtuje obecnie Zatoka Niżu z nadpółnotnej Skandynawii wraz z powalowanym frontem atmosferycznym przemieszczającym się na wschód kraju.
12: Powiedziałabym, że ktoś nam podmienił Arka, ale nie powiem, bo tak Arek brzmi za każdym razem.
0: Natomiast od zachodu rozbudowuje się klin wyżu z nad Atlantyku.
12: Tam.
0: Klin wyżu. Rozumiecie to?
12: Tak.
1: Arek po prostu kształtuje dobry humor i nastrój tutaj.
12: Właśnie.
1: Podobnie jak Klaudia.
12: Właśnie. O, dziękuję bardzo. My tutaj jesteśmy, słuchajcie, od tego, żeby zrobić dzień dobry i teraz w tej godzinie właśnie wam zrobimy. To jest ostatni moment na to, by wejść na voxfm.pl no i napisać nam, co wam robi dzień.
0: Dokładnie tak.
12: Jak tam twój niż i wyż?
0: Klin wyżu.
12: Klin wyżu.
0: Klin wyżu. Pamiętaj, to ważne.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
0: Klaudia Wasiluk.
12: Arek Sikora.
0: Dawid Osysko.
1: Zapraszam o 13.
0: Ale to pięknie zrobiliśmy.
12: 6 po 12. Ava Max teraz nam pięknie zacznie tę godzinę.
0: Dzień dobry.

0: I teraz robimy dzień. Dobre. Tak? Proszę bardzo.
1: Dzień dobry. Bo my czekamy cały dzień, słuchajcie, na ten moment.
0: Czekamy z niecierpliwością.
1: Możemy do was zadzwonić z taką bardzo dobrą informacją. 17 minut po godzinie 12. Jeżeli wy pisaliście na voxfm.pl, co wam robi dzień, to wasz telefon teraz dzwoni. Halo, halo. Halo.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Klaudia Wasiluk, Arek Sikora z tej strony voxfm. Do Arka dzwoni.
2: Witam serdecznie. A to żeście mnie troszkę zaskoczyli, bo ja w trasie i w korku jeszcze stoję.
1: A to masz.
0: To słuchaj, to dosyć tych nieszczęść.
1: Dokąd jedziesz, opowiadaj.
0: No właśnie.
2: Kurczę, wracam aż z Francji, jadę do Hanoweru.
1: O!
0: Okej.
1: Okay. I jeszcze korek się trafił i deszcz pewnie.
0: Ty piszesz...
2: Nie, deszczu nie ma, ale korek jest naprawdę duży.
0: Piszesz w zgłoszeniu, że jutro wracasz do domu po 3 tygodniach w trasie i piszesz tak, to sami wiecie, co będzie się działo. I tutaj...
2: Pranie i gotowanie.
0: No właśnie, bo wyobraźnia nas już prowadziła w różne meandry, ale rzeczywiście, jak się wraca po 3 tygodniach, to tego prania rzeczywiście trochę jest. Arek, doskonale cię rozumiem, jesteś mój imiennik, ja mam to samo. Ja też wracam zawsze z weekendu i mam pranie, jeszcze raz pranie.
2: Jeszcze jest najlepsze to, że jutro żona ma urodziny, także będzie fajnie.
0: Masz.
2: Kilka kwiatów kupię i będzie bardzo fajnie.
0: Areczku, to my jeszcze do tego wszystkiego dobrego, co się składa ostatnio u ciebie w jedną całość, to dorzucamy tak, 2 kubeczki od VoxFM.
2: No super.
0: 3 kilogramy kawy. Pijesz kawę?
2: Czasami piję, ale żona jest kawoszem, takim naprawdę prawdziwym.
0: To masz prezent dla żony na urodziny. 3 kilogramy kawy VoxFM.
1: I żeby jeszcze za słodko nie było, to jeszcze garść krówek dorzucimy. Albo i dwie. Jedną dla ciebie, drugą dla żony.
2: Tak zwane mordoklejki?
0: Mordoklejki, dokładnie.
1: W niebieskim papierku.
2: No to super, kurczę, wielkie dzięki.
0: Arek, jeszcze powiedz, jak żona ma na imię?
2: Honorata.
0: Honoratę pozdrawiamy gorąco serdecznie. Arek, do ciebie honko już jedzie. Wszystkiego dobrego, pięknego wam życzymy.
2: Dzięki wielkie, trzymajcie się.
0: Szerokości, cierpliwości w korku.
2: Ej, dzięki, cześć.
3: Dzień dobry.
1: No i tyle. Cyk, pyk i pozamiatane. Areczku, nie ma za co.
0: Też chcecie? VoxFM.pl, zakładka konkursy.
1: Wchodźcie. 19 po 12.
0: Zgłaszajcie się.

0: nie robi tak dnia jak ten numer. Skolim, Zenek, Ryder i oczywiście Love.
1: A ty wiesz, że wczoraj Skolim u nas robił dzień?
0: Oczywiście.
1: Posłuchaj, mamy nagranie, patrz.
2: Piękne, piękne. To mi się
1: posłuchaj,
2: bardzo
1: posłuchaj, jak to było.
2: Na voxfm.pl napisała do nas Agnieszka. Dzień dobry, Agnieszko.
3: Dzień dobry.
2: Agnieszko, tam dzień dobry ode mnie. Dzień dobry, mówi ci Skolim.
4: Dzień dobry, pani Agnieszko, kłaniam się bardzo nisko. Czytałem, no, że pani tam drożdżóweczki z rana lubi strzelić, że jest uśmiech, jak pojawia się ulubiona piekarnia, ulubiona cukiernia i takie
3: dokładnie
4: słodkości.
3: Dokładnie tak jest. Tak.
4: Ja przyznam się szczerze, że tak samo mam. Dobry chlebek smaczny z chrupiącą skórką, który znam...
3: Podane z uśmiechem.
4: Piękna sprawa.
0: Skolim był wczoraj gościem u Kamila Rutkowskiego i sam zadzwonił do Agnieszki.
1: Dokładnie
0: mówiąc
1: tak
0: jej, że robi jej dzień dobry.
1: I się wymienili spostrzeżeniami.
0: Zaśpiewali przy okazji 100 lat.
1: A bo Agnieszka urodziny miała, to swoją drogą. Tak
0: to
1: się działo.
0: To wszystko możecie nadrobić, jeżeli nie słyszeliście. Oczywiście na naszych socialach. Instagram, Facebook, tam się polecamy.
1: Do waszej dyspozycji. A jeżeli chcecie być tacy sami jak Agnieszka i chcecie, żebyśmy wam zrobili dzień dobry, no to zgłaszajcie się na voxfm.pl. Nasza zabawa cały czas trwa.
5: Autopromocja. Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
6: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
7: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
8: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
7: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
8: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
7: Ale ja bym cię nie podrywała.
8: Kto wie?
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
9: Słuchaj codziennie od 6.
5: Autopromocja. Reklama.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
19: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
19: Lesmes. Less stress.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
2: Budoma Market, podłogi, drzwi.
16: Mówili.
6: Kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
16: No właśnie, mówili.
6: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
20: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
21: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
20: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
21: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
20: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
22: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Odrobek w pierwszej linii Odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
23: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
24: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm. Dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
26: Olu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
27: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
28: Reklama.
0: Do hitów za moment wrócimy, ale teraz już najważniejsze wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Tym razem zaczynamy od sportu. Ostatnie godziny dzielą Lecha Poznań od pierwszego meczu fazy ligowej Ligi Europy. O 21.00 Kolejusz zagra w Londynie z Crystal Palace. Jak grasz z drużyną z Premier League, to wiesz, że tam będzie jakość wyższa niż ta, do której przywykliśmy, stwierdził przed meczem trener Lecha Nils Frederiksen. To chyba jeden z największych meczów w historii klubu, również dla wielu zawodników. Oczywiście sporo analizowaliśmy Crystal Palace. Mamy plan, który myślimy, że zadziała. Musimy być sprytni. Sztab klubu nie zamierza jednak wiele zmieniać w stylu gry drużyny. Oczywiście musimy coś zmienić, żeby zawalczyć się z tak mocną drużyną, ale będziemy dalej grać jak Lech Poznań. Crystal Palace różni się od zespołów z Ekstraklasy przede wszystkim fizycznością, szybkością i jakością. Ocenił obrońca niebiesko-białych Joel Pereira. Po Crystal Palace Lecha czekają kolejni mocni rywale, w tym Bayer Leverkusen, Sunderland i Benfica. Rozpoczęły się Road Pole Safety Days 2026, czyli Dni Dbania o Bezpieczeństwo na Drogach. Wydział Drogowy Policji i inne instytucje zebrały się pod MTP, by uczulać na ostrożną jazdę i uczyć. Nasza reporterka Ari Habir skorzystała z krótkiego kursu zapinania pasów przeprowadzonego przez Macieja Bednika z Automobil Klubu Wielkopolskiego.
29: Zapnijmy dobrze pasy, a dziś tego właśnie uczymy.
30: To może by mnie pan nauczył, jak zapiąć poprawnie pasy.
29: Oczywiście, wejdziemy do symulatora i pokażę.
30: Chyba mój pierwszy błąd, mam płaszczyk na sobie.
29: Oczywiście, płaszcz może być, natomiast pasy przeciągniemy jak najbliżej ciała, czyli pociągniemy je pod połami płaszcza, na biodrach. Brzuch, chociaż najbardziej wytrenowany, zawsze jest miękki, dlatego te pasy w tym krytycznym momencie będą nam gdzieś wchodzić aż pod kręgosłup.
30: Jak często pan się z tym spotyka, że ludzie nie mają pojęcia, po prostu zapinają i tyle?
29: Chciałbym powiedzieć, że 100%, ale myślę, że prawie 100% ludzi robi wielkie oczy i dowiadują się, że całe życie jeździli źle, że te pasy nie chroniły ich należycie.
0: Od początku roku na wielkopolskich drogach zginęło 130 osób w ponad 1500 wypadkach.
31: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
0: Odpukać pod względem wypadków. Dzisiaj nie najgorzej wygląda sytuacja w Poznaniu i oby tak pozostało. Mamy za to dużo prac drogowych, poza tymi, o których już z pewnością wiecie. Mamy dalej drogowców na Dąbrowskiego, na wylotówce pod wiaduktem Słupska.
3: również na Bułgarskiej koło Lidla w kierunku stadionu, na Marcelińskiej w rejonie skrzyżowania z Bukowską, na Bukowskiej przy skrzyżowaniu z Bułgarską, na Wałbrzyskiej, Brzechwy, Książęcej, Starołęckiej, Wojciechowskiego, Kurpińskiego, Wiechowicza i Biegańskiego. Na Morasku z kolei pracuje równiarka. Tutaj też zachowajcie ostrożność. Dzisiaj 18, może 19 stopni na termometrach. Sporo przejaśnień, ale wiatr silny.
31: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9. Poznań-komorniki.cupra.pl
5: 107.4
8: Fox FM Poznań.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: 200 aut używanych, gotowych do drogi. Startują dni otwarte samochodów używanych grupy Ukleja w Poznaniu. Przyjedź i znajdź auto dla siebie. Specjalne oferty oraz atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie. Masz samochód? Zostaw go w rozliczeniu. Pewna historia, sprawdzony serwis i duży wybór. Wszystko w jednym miejscu. 21-26 września. Poznań, Zawady 38. Grupa Ukleja. Przyjedź, przetestuj. Wybierz swoje auto.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
17: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
16: Z PSB zawsze się da.
18: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
21: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
22: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
23: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
24: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
25: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
26: 107,4.
1: Vox FM Poznań.
26: Vox FM Poznań.
27: Odrzutowy rosyjski dron blisko Polski spadł po stronie ukraińskiej 4 km od granicy.
0: W związku z kolejnym atakiem syreny i alerty usłyszeli i otrzymali mieszkańcy lubelskiego i podkarpackiego. Zachował się jak drogowy zabójca. Policja poszukuje kierowcy ciężarówki. Szczegóły za chwilę.
2: Na zegarze 13. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
0: Poderwane myśliwce oraz syreny alarmowe zawyły na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Odrzutowy dron, który zmierzał w kierunku Polski, uderzył w cel albo został zneutralizowany 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Takie informacje usłyszał nasz reporter w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. W związku z zagrożeniem do akcji weszło lotnictwo. O szczegółach Mateusz Chłystun. Czy alarm nadal jest aktualny?
3: Dron, który został zauważony na radarach, nie jest już zagrożeniem, ale na wypadek, gdyby konieczna była neutralizacja kolejnego, dyżurne myśliwce nadal patrolują teren przy granicy.
4: Są jeszcze w powietrzu. Jeżeli będziemy mieli pewność, że wywołamy alarm i myśliwce wrócą do bazy.
3: Przekazał mi podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego sił zbrojnych. Decyzja o poderwaniu samolotów zapadła natychmiast po tym, jak żołnierze zauważyli zbliżający się do naszej granicy obiekt.
4: Bezzałogowy statek powietrzny odrzutowy był obserwowany. Stąd też decyzja o poderwaniu myśliwców, by były gotowe do reakcji, gotowe do zabezpieczenia naszej przestrzeni powietrznej.
3: Tymczasem za naszą wschodnią granicą alarm obowiązuje na terytorium całego kraju. Jak podają ukraińskie kanały monitorujące, Rosjanie prowadzą ostrzał z użyciem pocisków hipersonicznych Kinjal.
0: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko ukraińskiego Jagodzina, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Doprowadziło to do masywnej eksplozji, przekazał premier Donald Tusk. Syreny alarmowe zaskoczyły mieszkańców Lublina i Rzeszowa.
5: Nie wiedziałam, co to oznacza, powiem szczerze. I chyba pierwszy raz dopiero, ale pierwszy raz byłam poza budynkiem.
6: Zdziwiła się pani może? Przestraszyła
5: się? Nie, bo dostałam minuty wcześniej alert.
8: W ogóle nie chowałem się w piwnicy.
27: Właśnie siedziałam na stołku fryzjera, więc nie wiedzieliśmy, czy mamy dalej te włosy robić, czy nie.
28: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
0: Usłyszał to w centrum Lublina nasz reporter. Huk słyszany w okolicach miasta związany był z przekraczaniem bariery dźwięku przez polskie myśliwce. Z kolei w Rzeszowie w związku z alarmem ewakuowano m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki i wiele szkół w regionie.
29: Słyszałyście ten alarm przed chwilą? Obawiacie się w ogóle nalotu jakiegoś rosyjskiego?
5: Chyba nie. Wydaje mi się, że jest na razie w porządku. Wydaje mi się, że ktoś by chyba, nie wiem, wyszedł, mam nadzieję, z urzędu i powiedział, co się dzieje.
30: To znaczy, dostałyśmy szukaj bezpiecznego miejsca, no ale w jakim zakresie bezpiecznego miejsca, prawda? No, gdzie jest bezpieczne miejsce, gdzie są schrony w Rzeszowie?
29: No ale widzi pani, tutaj te reakcje są takie, że ludzie żyją jak gdyby nic.
30: Dokładnie, no bo jesteśmy zasypywani lawinowo, dwa razy dziennie dostajemy. To już po prostu spowszedniało.
0: RCB wysyłam do mieszkańców Podkarpacia i Lubelskiego SMS informacją o odwołanym alarmie i zagrożeniu atakiem z powietrza. Czytamy tam, że brak zagrożenia na terenie Polski. Kierowcy grozi utrata prawa jazdy, mandat sięgający 30 tysięcy złotych i 10 punktów karnych. To naprawdę cud, że nie doszło do tragicznego wypadku, zaznaczają kujawsko-pomorscy policjanci. Mundurowi szukają kierowcy tira, który 24 lipca na Krajowej 96 w pobliżu miejscowości Brzeźno wyprzedzał na trzeciego osobówkę. Opublikowano nagranie z niebezpiecznego manewru.
31: Na filmie widać, jak kierujący ciężarówką podejmuje manewr wyprzedzania samochodu osobowego, pomimo tego, że z przeciwnego kierunku nadjeżdża inny pojazd. Kierujący tyrem nie dojrze, zaczyna mrugać światłami drogowymi w kierunku pojazdu, który jedzie naprzeciwko, to jeszcze dodatkowo celowo zjeżdża na jego pas, spychając go niejako na pobocze ograniczone barierą.
0: Relacjonuje Monika Chlebicz z bydgoskiej policji. Nagranie z niebezpiecznym manewrem samochodowej kamery trafiło na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Można przyjść i zasiąść w szkolnych ławach z lat 30. ubiegłego wieku. W lubelskim Skarsenie otwarto szkołę z Bobrownik. Kompletowanie wyposażenia zajęło kilka lat.
32: Stoją tutaj ławki. Ławki są wyposażone w dawne kałamarze, stalówki, pióra oraz ołówki. Cała klasa w szkole z Bobrownik wygląda niezwykle, bo takich klas nie pamiętamy my, ale pamiętaliby takie klasy nasi dziadkowie. Taka szkoła z Bobrownik jest obiektem dosyć niezwykłym i bardzo wyjątkowym.
0: Mówi Bartłomiej Bałaban, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej. Na ekspozycji znajdują się również tornistry i kality, trzcinka i linijka na katedrze.
2: Deszcz, deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz. Tak wygląda czwartek, słuchajcie, w całym kraju. Na termometrach od 14 stopni w Zakopanem przez 18 w Białymstoku, najcieplej 19 wskażą termometry w Warszawie dzisiaj. Jak będzie sytuacja wyglądała jutro, zapytacie?
33: Zanim jutro, to jeszcze w nocy kierowcy na południu uważajcie na zamglenia, bo będzie naprawdę ograniczona widzialność. A jutro 21 stopni. Tak. Słońce na południu, na wschodzie kraju, wybrzeże z deszczem, ale też jak popada to w niewielkich ilościach, nie ma się czym przejmować.
2: Grzyby będą poza tym.
33: Poza tym tak, już.
2: szukamy plusów.
33: Już są.
2: Właśnie. No. Ale będzie jeszcze więcej.
33: Tak?
2: Tak, jak popada, to taka może być taka kolej rzeczy, Areczku.
33: No dobrze, dobrze. To ja nie kwestionuję w ogóle. Jak tak mówisz, to tak musi być.
2: Nie. Teraz to naprawdę cię podmienimy.
33: Masz rację, Klaudia, masz rację. 5 minut po 13, Klaudia Wasiluk.
2: I Arek Sikora.
33: Ja idę stąd, bo zwariować z wami można.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Lepszej reklamy nie mogliśmy sobie wyobrazić.

0: No, czasami tak po prostu się dzieje, no.
1: A
0: Playboy
1: się
0: pytają, jak to się stało.
1: A, widzisz.
0: No to odpowiadamy. Tymczasem mamy 18 minut po godzinie 13. Każdy z nas ma takiego kumpla. Jak nie ma, to może zainstalować. Kumpla, który zawsze odpisze, odpowie na nawet najdziwniejsze pytania. Jak nie zna odpowiedzi, to po prostu powie, że za mało danych. Na imię mu czat, a na nazwisko GPT.
1: Okej, dobra. I co ty tam z nim zrobiłaś?
0: W temacie grzybów, bo tutaj zajawiliśmy, że deszcz, prawda, i że grzyby. Zapytałam czata, gdzie na grzyby.
1: Klaudia powiedziała, weź Arek, znajdź jakiś taki leśny, grzybowy podkład. A może być jak leśny, taka górska tajga? Może być?
0: Może być, proszę, poproszę.
1: To proszę bardzo. To jedziemy w góry.
0: Celestynów, Regut, Otwock. To jeden z najczęściej wskazywanych obecnie kierunków.
1: A to nie góry, ej!
0: Dobra, Zimne Doły, Lasy Chojnowskie, jeszcze tutaj czat podpowiada. Lasy Młochowskie, okolice Podkowy Leśnej. Lasy Sękocińskie, ale
1: grzybiarze,
0: tutaj...
1: czy nas słyszą?
0: No. Jak ma rację czat, to piszcie. 6098 6989. Jeszcze Puszczę Białą poleca. I tutaj on w ogóle mi ranking zrobił, słuchaj. 4,6, jeżeli chodzi o na przykład o parki krajobrazowe, lasy państwowe, ale Celestynów wygrywa. Wygrywa absolutnie.
1: Że tam najwięcej. No dobra, to teraz cicho. Bo grzyby spłoszysz.

0: Jakie zwierzę może cię obudzić? Takie pytanie zadam teraz.
1: Łoś.
0: A tam łoś. No to pierwsze, co do głowy ci przychodzi, to łoś?
1: Tak.
0: To w życiu nie łoś.
1: Tak. No.
0: Pierwsze, co do głowy przychodzi, to na pewno jakiś kogut.
1: Nie,
0: pianie koguta na pewno budzi, nie?
1: Dobrze.
0: Albo lizanie tego psa. Pies przychodzi po mordzie liże, budzi,
1: tak,
0: nie? Bo chce jeść,
1: prawda.
0: Albo kot tam gryzie w palec.
1: Ja o łosiu, bo łoś potrafi obudzić. Przyjść o poranku.
0: A już na pewno tam.
1: W pewnym domu pod Warszawą, słuchaj.
0: Jasne.
1: Nawet za domofonił.
0: W życiu nie uwierzę, jak nie zobaczę.
1: To patrz, no. Bo filmiki krążą w sieci, słuchaj.
0: Okay.
1: I domofonem sobie zadzwoniły. Naprawdę, łosie. Tak zaanonsowały, że są.
0: Co ty mówisz? Mi Klaudia pokazuje teraz, ale nikt nie otwiera ton. On chyt przeskoczył przez ogrodzenie.
1: Przez ogrodzenie.
0: I ty,
1: tak.
0: I tutaj, proszę.
1: I to wszystko kamery oczywiście zarejestrowały i sobie możemy oglądać teraz, jak łosie parowały do domu.
0: Co w takiej sytuacji trzeba zrobić, jak łoś ci wskakuje na podwórko?
1: Opublikować filmik w internecie i zbierać lajki.
0: O, to już, no jestem pewien, że jesteśmy w XXI wieku.
2: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W tym domu nigdy nie zwalnia.
15: Światłowód od Play.

0: za e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
3: Kontra Barcelona.
2: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek, 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Tylko tobie.
8: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21:25 w TVP1 i TVP VOD.
9: Reklama.
10: To kolejna okazja w Vox FM na 107.4, żeby posłuchać wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam już teraz. Tunel pod torami kolejowymi przy Dworcowej w Puszczykowie coraz bliżej realizacji. Ma zastąpić dotychczasowy przejazd, który powoduje duże korki w miejscowości. Szczegóły zna Ari Habir. Powiedz proszę, co się dzieje w tej sprawie?
11: Gmina zabezpiecza pieniądze na inwestycje. 11 milionów złotych zapewni PKP, a pozostałe 33, według wstępnych ustaleń, ma być podzielone między gminę a powiat. Takie rozwiązanie zaproponował burmistrz Puszczykowa i starostwo się na nie zgadza. Pozostaje jeszcze zgoda Rady Powiatu, ale to powinno być tylko formalnością. Zarówno działacze Koalicji Obywatelskiej, która ma większość w Izbie, jak i opozycja w postaci członków Prawa i Sprawiedliwości zgadzają się, że budowa tunelu jest konieczna.
10: Po dopięciu formalności rozpisany będzie przetarg na projekt i budowę tunelu. Ten ma powstać do 2030 roku. Przejazd przy stacji kolejowej Puszczykówko zamyka się ponad 130 razy na dobę, a rogatki są opuszczone nawet przez 12 godzin dziennie. Cel zero, czyli żadnych wypadków śmiertelnych na drogach. Taki ambitny plan ma Wydział Ruchu Drogowego Wielkopolskiej Policji. Przypomina o tym podczas Road Safety Days. Dziś policjanci przypominali o bezpieczeństwie na drodze, ale także pokazywali nowinki technologiczne, takie jak dron z podczepioną kamerą.
12: Wyłapuje wszystkie wykroczenia na drodze, na przykład gdy kierowca czy pasażerowie mają niezapięte pasy bezpieczeństwa, gdy kierowca rozmawia przez telefon komórkowy, czy nie zatrzymuje się na znaku stop, przejeżdża na czerwonym świetle. Czy właśnie takie drony też wykorzystywane są w rejonie przejazdów kolejowych?
10: I jest używany na co dzień przez policjantów, mówi Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Drogówki. Automobil Klub Wielkopolski przywiózł symulator dachowania, gdzie można było nauczyć się zapinania pasów.
13: Prawie 100% ludzi robi wielkie oczy i dowiadują się, że całe życie jeździli źle, że te pasy nie chroniły ich należycie.
10: Mówi Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolskiego. Do celu zero na wielkopolskich drogach jeszcze dalej. W tym roku zginęło na nich 130 osób w 1500 wypadkach. Ruszyły rozgrywki lokalne ogólnopolskiej akcji z Orlika na stadion. Biorą w nich udział dziewczynki i chłopcy w kategoriach wiekowych U13, U14 i U15 z podziałem na dwie ścieżki: junior dla szkół podstawowych oraz junior pro dla szkółek piłkarskich i akademii. W Poznaniu młodzi piłkarze zmierzą się w aż 22 rozgrywkach pierwszego i drugiego etapu lokalnego.
14: Na początku są etapy gminno-powiatowe, więc z tego się cieszymy, że praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę.
10: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, a finał już 13 listopada na stadionie w Gdańsku.
15: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
10: W Poznaniu pogoda w sam raz na rozgrywki piłkarskie, bo nie za gorąco i nie za zimno, trochę słońca, ale trochę też ochłody z chmur, trochę ochłody z wiatru, no może troszkę za dużo tego wiatru, bo może piłkę zwiać. Jeśli chodzi o sytuację na ulicach, no to w tej chwili ruch średni, powiedziałabym, jak na tę porę. Okolice placu Cyryla Ratajskiego się trochę przykorkowują, Aleja Niepodległości nawet nieco mocniej. Okolice Ronda Caponiera nie za ciekawie wyglądają. Poza Poznańska, Kościelna, Dąbrowskiego, tutaj te rejony też trochę spowolnione.
15: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9, poznań-komorniki.com.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
14: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: O nie! Gdzie moja kasa?
15: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
17: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama 107.4
20: Vox FM Poznań.
21: Mimo alarmu uroczystości nie zostały przerwane. Do skandalicznej sytuacji doszło w Lublinie. Dwaj 50-latkowie w rękach policji mają związek z wczorajszą awarią kolejową w Katowicach. Kierowca ciężarówki wjechał w przydrożny budynek. Akcja ratunkowa w Jaworze na Dolnym Śląsku.
22: Żeby być dobrze poinformowanym, warto zrobić głośniej. Na zegarach 14. Dawid Osysko zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości.
21: skandal w Lublinie. Mimo ogłoszonego alarmu nie odwołano uroczystości. Gdy zawyły syreny w centrum, odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Okazuje się, że zignorowano alert o zagrożeniu. Szczegóły zna Bartłomiej Ważny.
0: W momencie ogłoszenia alarmu związanego z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę na Placu Litewskim w Lublinie przebywało kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich żołnierze oraz przedstawiciele miasta. Mimo wyraźnego trzyminutowego wycia syren nie zdecydowano o przerwaniu uroczystości i schowaniu się w pobliskich budynkach.
21: Czekamy jeszcze na komentarz Urzędu Miasta w Lublinie w tej sprawie. Alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zostały już odwołane. Nerwową sytuację wyjaśniają rządzący. Jeden z dronów z napędem odrzutowym zmierzał w kierunku Polski. Ostatecznie uderzył w stację benzynową 4 km od polskiej granicy, niedaleko przejścia Dorohusk-Jagodzin, przekazał premier. Wiceszef MON Cezary Tomczyk tłumaczył też huk, który wywołał niepokój wśród niektórych mieszkańców centralnej Polski.
2: W Łodzi albo w okolicy Dęblina to nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów. Też chciałbym Państwu przekazać, że dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelenia tych obiektów.
21: Wiceminister Obrony Narodowej podkreślił, że bezzałogowiec nie wleciał nad polskie terytorium. Dwaj Polacy w wieku 50 lat zostali zatrzymani w związku z wczorajszą awarią sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Obydwaj zostaną jutro przesłuchani. W przeszłości byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Może im grozić od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Wskutek środowej awarii ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany od 3 do 5, a później prawie 650 pociągów miało opóźnienia. Dramatyczny wypadek w Jaworze na Dolnym Śląsku. Trwa akcja ratunkowa. Strażacy próbują dostać się do kierowcy uwięzionego w kabinie ciężarówki.
3: Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, uderzając w przydrożny budynek.
21: Relacjonuje Paulina Domaracka z policji w Jaworze. W momencie uderzenia nikt nie przebywał w budynku. Służby podają, że kierowca jest przytomny. Zacieśnienie partnerstwa Unii Europejskiej z Kanadą nie jest w nikogo wymierzone, lecz służy wspólnej sile. W ten sposób rzecznik Komisji Europejskiej Olaf Gill odniósł się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański przywódca uznał potencjalne przyjęcie Kanady jako członka stowarzyszonego Unii za wrogi akt, a premier Kanady Mark Carney zabrał dziś głos w Parlamencie Europejskim. Powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje ambitne plany Unii wobec jego kraju. Nie odbieraj sobie głosu. To hasło promujące Europejski Tydzień Nowotworów Głowy i Szyi. Szczecińscy medycy przypominają o programie szczepień przeciw HPV. Utrzymywanie się choćby jednego z kluczowych objawów przez co najmniej 3 tygodnie to alert onkologiczny.
23: Głównymi objawami to jest chrypka, jeżeli chodzi o krwanie. Może mieć bóle gardła, mogą być bóle przy połykaniu, pieczenie języka, jamy ustnej. Jeżeli chodzi o nos, to możemy mieć krwawienia z nosa, jednostronne, zwłaszcza jednostronną blokadę nosa.
21: Mówi laryngolog Jakub Lubiński. Wówczas w pierwszej kolejności trzeba udać się do lekarza rodzinnego.
24: To ja wam powiem o tej pogodzie, żeby jakoś to zabrzmiało w miarę rozsądnie. No jesień się zbliża, prawda, którą czuć. Grzybiarze to są tak zadowoleni, to są najbardziej zadowoleni ludzie. Jak widzicie kogoś uśmiechniętego na 100% grzybiarz, bo on wie, że będzie rosło. O, będzie. Najbliższej nocy 11-12 stopni to jest maks, ale odczuwalna jeszcze niższa, 14 nad morzem. Najcieplej oczywiście jesienią i zimą nad morzem, bo bryza wieje, wiadomo. W Olsztynie tylko popada deszczyk, jutro w deszczu skąpana Bydgoszcz, Warszawa oraz Koszalin. Na pozostałym obszarze sporo słońca i temperatury... No takie jak dzisiaj, no tego nie zmienimy. No dobrze, 4 minuty mamy po godzinie 14. Dzisiaj w kalendarzu 17 września, to jest Światowy Dzień Sybiraka, można się tylko domyślać dlaczego, ale także...
25: To jest dzień z Vox FM.
24: Tego nie pojmuję, Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. To straszne, jak w teledysku country. Filatov Cara, Still It To My Heart, Topki Miły, Pani Defis, Za Wszystko i Za Nic, zagramy za chwilę. A to jest program To Jest Dzień, już czwartkowy, z widokiem na piątek. Lepiej być nie może, jeśli tak myślicie, to patrzcie na to. Kamil Rutkowski, dzień dobry, zapraszam.

0: Pan i oczywiście Defis za wszystko i za nic. 10 minut mamy po godzinie 14. Jakież wielkie dzień dobry raz jeszcze, zwłaszcza że czwartkowe. Ja wiem, że lubicie czwartki, nie dziwię się, bo zarażam was czwartkową miłością od jakiegoś czasu i widzę, że jest zaraźliwa i bardzo dobrze, bo miłość się mnoży, a nie dzieli. 609-869-869, żeby gdzieś tę miłość wylać, jest pytanie do was, co robicie, jak stoicie, bo zakładam, że pewnie teraz macie dużo przemyśleń z tym związanych. No bo że stoicie, to wiadomo. 609-2x869. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Muzyki Country i ktoś już napisał, kto się nie podpisał, napisał ale muzyka country jest super. Muzyka tak, ale teledyski.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Kto widział, ten wie. Michel Tello, Aiseu Ciepego, już gramy, czyli taki południowy.

0: To jest Calvin Harris, to jest Ellie Goulding. Niektórych piosenek słucha się do końca właśnie dlatego, że to Calvin Harris i Ellie Goulding. 17,5 minuty po godzinie 14. Co robimy, jak stoimy? Rafał pisze 609 2 razy 869. Tak patrzę, co robią inni na drodze i odechciewa mi się dalej jechać. Czyli to ty robisz korki. Spójrz za sobą, spójrz przed tobą i wszystko będzie jasne. 609 2 razy 869. A ja jak stoję, to słucham radia i to tak na cały regulator. A co tam, niech się patrzą. Bardzo dobrze. Nie płacimy co prawda za reklamę, ale gdybyśmy mogli, to jakoś byśmy się tobie bardzo chętnie odwdzięczyli. Numer znacie: 609-869-869 albo 609-VOX-VOX, bo takie rzeczy również mogą funkcjonować. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, zapytajcie starszych, pewnie wam wytłumaczą. A my tymczasem zaglądamy do Danii, bo wyobraźcie sobie, Dania to może dziwny, dziki nawet kraj, ale mają pomysły. Jednym z pomysłów jest likwidacja tak zwanego e-dziennika w szkołach. Dlaczego? Bo zdaniem ministrów, trojga ministrów, cyfrowa platforma nie tylko nie pomaga, ale wręcz szkodzi uczniom, nauczycielom i rodzicom. Coś w tym jest. Kto miał do czynienia z polskim Librusem, ten doskonale wie, że jest to narzędzie szatana i to w każdym tego słowa znaczeniu.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Na jutro kredki, flamastry i gumka koniecznie w kolorze różowym.

0: To jest jedno słowo, ale za to jakie słowo! To są piękni i młodzi i lata lecą, a oni cały czas bez zmian. 27 minut po 14, za 3 minuty zapraszamy na wiadomości. Będzie Dawid.
1: Autopromocja. Śpisz?
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na boxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano w boxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.

0: Fagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Reklama.
7: 14.30 na zegarze Dawid Osysko już w studiu z najświeższą porcją wiadomości, zatem słuchamy.
8: Tragiczny wypadek w kopalni Szczygłowice w Knurowie. Podczas demontażu sekcji obudowy zmechanizowanej zginął 38-letni górnik. To siódma w tym roku śmiertelna ofiara wypadku w polskim górnictwie węgla kamiennego. Jechał bez kasku i bez uprawnień. W Mrągowie 12-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał w 9-latka, gdy ten z rodzicem wychodził z prywatnej posesji na chodnik. Obaj chłopcy trafili do szpitala.
9: Jak wynika z przeprowadzonych badań, doznali obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni. 12-latek jechał bez kasku. Hulajnoga została zabezpieczona, a policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.
8: Mówi Rafał Syczew z mrągowskiej policji. Rodzice 12-latka będą tłumaczyć się przed sądem z udostępnienia dziecku jednośladu. Urząd Wyborczy Szwecji podał oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Wygrała jej opozycyjna partia roboczo-socjaldemokraci wraz z blokiem ugrupowań lewicowych. Otrzymała łącznie 176 mandatów. Rządząca krajem od 2002 roku centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona oraz skrajnie prawicowi szwedzcy demokraci zdobyli razem 173 mandaty. W Rzymie podjęto trzecią w ciągu 8 lat próbę sprzedaży willi gwiazdy kina Sophie Loren. Cena rezydencji przy Via Appia Antica wynosi około 20 milionów euro. Willa ma 700 metrów kwadratowych, jest w niej 5 sypialni, 7 łazienek, a także 3 salony.
7: Metraż tych łazienek chciałbym tylko poznać przy okazji. Sandra in the Heat of the Night, już gramy, Alan Walker, Ava Max i Fate. To za chwilę 28 minut i mamy 15 w czwartek.

0: I na koniec jeszcze jakże romantycznie. Alan Walker, Ava Max, to jest oczywiście Fate. Lubię takie kawałki, które kończą się w sposób nieoczywisty, jednym słowem, które robią tak zwany klimat. 609 2x8 69, co robicie jak stoicie? Pracuję. Pisze Krzysiek, to takie trochę z pretensją. Pracuję, bo co mogę robić, stojąc o 14.20? Nie wiem, może wracać z pracy, albo stać, prawda? No nie wiadomo. A ja jadę na wesele i jutro bawimy się z waszą muzyką. Pozdrawiam Gorzów Wielkopolski, Sulechów i Holandii i Radio Vox, pisze Asia. A bardzo dziękujemy. Jak ty jedziesz na wesele, to ja wiem, że ty nawet jak stoisz, to stoisz zupełnie inaczej. 609 2x8 69, numer oczywiście do waszej dyspozycji. Przypomnę tylko, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzyki Country, ale sprawdziłem, bo jest jeszcze jedno święto. Dzisiaj jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. Co to oznacza? To oznacza, że to jest taki dzień, który ma zwrócić uwagę na to, że ludzie mogą się mylić, a w związku z tym, że lekarze również są ludźmi, również mogą się pomylić. No tak, pytanie o koszty tej pomyłki.
1: To jest dzień z Vox FM. Vox FM. Vox FM.
0: Pamiętacie dowcip? Ile pan, no to wiecie o co chodzi.
2: Reklama. Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes. Less stress.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Mówili:
12: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
11: No właśnie, mówili.
12: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
11: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
12: Panele grzewcze na podczerwień EcoPartner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
11: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
12: Wejdź na najtańszeogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
11: EcoPartner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
18: Hot doga poproszę.
17: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
20: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
21: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
20: Znaczy Frosta kupiłeś?
21: Proście, się nie da.
22: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
2: Reklama.
23: Czwartek, 17 dzień września. Zapraszam na wiadomości z Poznania w Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, kłaniam się. Kierowcy, noga z gazu, trwa policyjna akcja prędkość. Drogówka od rana prowadzi kontrolę w całym województwie.
0: To właśnie przekraczanie dozwolonej prędkości pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. Dlatego też te działania będą koncentrować się przede wszystkim na kierowcach ignorujących obowiązujące limity.
23: Mówi Małgorzata Michaś z drogówki. Kontrole są związane z trwającą kampanią Roadpol Safety Days 2026. To akcja mająca na celu eliminowanie z dróg niebezpiecznych kierowców, którzy znacząco przekraczają prędkość, mówi Andrzej Borowiek z wielkopolskiej policji.
1: Te działania są prowadzone na terenie 31 krajów należących do Unii Europejskiej. Policjanci w większej liczbie będą zajmować się pomiarem prędkości, a ci kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość, muszą liczyć się z wysokimi karami finansowymi.
23: Roadpol Safety Days to kampania wspierająca realizację tzw. wizji zero, zakładającej redukcję liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do zera. W tym roku organizatorzy szczególną uwagę poświęcają niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, a szczególnie pieszym. Mniej miejsc niż wskazują przepisy chce wybudować na nowym osiedlu Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Chodzi o bloki powstające na Naramowicach. Sprawę zna Ari Habir. Powiedz proszę, jak spółka argumentuje pomysł.
3: On ma podparcie w wynikach analiz. PTBS sprawdził zapotrzebowanie mieszkańców innych okolic, w których ma swoje osiedla, a także bloków deweloperskich w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Wynika z nich, że na jedno mieszkanie przypada na nich mniej niż jedno auto. Miejskie przepisy mówią o tym, że na każde lokum powinno być zapewnione 1,5 miejsca parkingowego. Dlatego władze PTBS proponują zmianę zapisów w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego. Miejscy radni pochylą się nad nią na najbliższej sesji.
23: A o jakich liczbach w praktyce mowa, tak żebyśmy skalę.
3: Spółka chce wybudować na Naramowicach nawet 2000 mieszkań. Zgodnie z przepisami powinny więc tam wyrosnąć 3000 miejsc parkingowych. Gdyby obniżyć ten wskaźnik z 1,5 na 0,7 miejsca na mieszkanie, jak chce PTBS, parking pomieści 1400 samochodów.
23: To była Ari Habir. Bardzo Ci dziękuję za wszystkie informacje.
18: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
23: Pogodowo dzień z 19 na plusie w najcieplejszym momencie. Jeszcze nam trochę do tego wyniku brakuje. Możliwe mrzawki, silny wiatr, ciśnienie w niemal książkowej normie. Drogowców możecie napotkać dzisiaj z takich mniej oczywistych miejsc. Na Dąbrowskiego wylotówka pod wiaduktem na Słupskiej, na Bułgarskiej koło Lidla w kierunku stadionu, na Marcelińskiej w rejonie Bukowskiej, na Bukowskiej przy skrzyżowaniu z Bułgarską, na Wałbrzyskiej, Brzechwy, Książęcej, Starołęckiej, Wojciechowskiego, Kurpińskiego, Wiechowicza oraz Biegańskiego.
18: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9. Poznań myślnik komorniki.cupra.pl
24: 107,4 Poznań.
25: Robi dzień dobry.
26: Magia radia.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry!
0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
0: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
0: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry!
0: Autopromocja. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: 200 aut używanych, gotowych do drogi. Startują dni otwarte samochodów używanych grupy Ukleja w Poznaniu. Przyjedź i znajdź auto dla siebie. Specjalne oferty oraz atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie. Masz samochód? Zostaw go w rozliczeniu. Pewna historia, sprawdzony serwis i duży wybór. Wszystko w jednym miejscu. 21-26 września. Poznań, Zawady 38. Grupa Ukleja. Przyjedź, przetestuj. Wybierz swoje auto.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
10: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
11: Lordzie, witamy na salonach.
12: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
11: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
12: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
13: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
0: Reklama.
1: 107.4.
0: Vox FM Poznań.
1: Vox FM Poznań.
19: Rosja znów zaatakowała przy polskiej granicy. Mamy najnowsze informacje w tej sprawie. Czy Sejm odrzuci prezydenckie weto? Wkrótce głosowanie nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Bezpłatny kurs pływania. Taki program dla najmłodszych uczniów rusza właśnie w Łodzi.
14: 15 na zegarze. Słuchamy zatem wiadomości Vox FM. Już teraz najświeższe wydanie ma dla was Dawid Osysko.
19: Zagrożenie minęło. Alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołany. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informują służby. Z powodu drona z napędem odrzutowym, który uderzył na Ukrainie kilka kilometrów od granicy, poderwano myśliwce. Na m.in. w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe.
20: Byłam akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój, więc uważam, że całkiem dobrze sobie poradziłam.
21: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
19: Premier Donald Tusk przekazał, że dron zaatakował stację benzynową niedaleko granicy z Polską. A jakie są informacje w tej sprawie z Ukrainy? Na linii Lwów i nasza korespondentka Marta Radio.
22: Według wstępnych informacji na Wołyń skierowany został dron typu Shahed z silnikiem odrzutowym. Grupy monitorujące ruch rosyjskich dronów i rakiet w powietrzu poinformowały, że maszyna spadła niedaleko przejścia granicznego Jagodzin na granicy z Polską. Lokalni mieszkańcy relacjonują, że w okolicy było słychać potężną eksplozję. Ukraińskie władze na razie nie komentują tego zdarzenia. Rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej Andriy Demczenko przekazał mediom jedynie, że samo przejście graniczne oraz jego infrastruktura nie zostały uszkodzone.
19: Przejścia graniczne z Ukrainą, na których zawieszono ruch, funkcjonują już normalnie. Posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Przepisy pozwalałyby dwóm pełnoletnim osobom zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. kwestie majątkowe, alimenty czy dostęp do informacji medycznej. Do odrzucenia weta potrzebna jest jednak większość 3/5 głosów. Czy są na to szanse? To wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
23: Rząd próbuje przekonać do poparcia ustawy posłów klubu Rozwój Plus. Jeśli zagłosowaliby oni za jej ponownym uchwaleniem, udałoby się osiągnąć większość 3/5 potrzebną do odrzucenia prezydenckiego weta, mówi Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości.
24: Okopywanie się po stronie skrajnej prawicy nie przysporzy im poparcia w ich elektoracie.
23: Wszystko wskazuje na to, że ta misja jednak się nie powiedzie.
25: Znakomita większość, a może nawet wszyscy członkowie naszego klubu zagłosują przeciw odrzuceniu weta.
23: Wyjaśnia Krzysztof Szczucki z klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki zawetował ustawę w połowie lipca, argumentując, że proponowane rozwiązania mogłyby osłabić szczególny status małżeństwa.
19: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Kijanki na start. W Łodzi rusza bezpłatny program nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-3. Rodzice, oddając dzieci pod opiekę ratowników i instruktorów, chcieliby mieć pewność, że ich pociechy są na basenie w pełni bezpieczne. Pytania o bezpieczeństwo pojawiają się w Łodzi po tragedii na miejskim kąpielisku, gdzie podczas nauki pływania utopnął 7-letni chłopiec. Właśnie o bezpieczeństwo zajęć pytał Grzegorz Mnich.
26: Czy lubisz pływanie?
27: Lubię.
26: Nie boisz się wody?
27: Na początku trochę się bałem głębokości, ale teraz jest okej.
26: Okay. Jak wygląda bezpieczeństwo?
28: Nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. Mamy tak samo instruktora, który prowadzi zajęcia. Jacek Kadubiec, ratownik WOP.
29: Dbamy o to, żeby wszystkie urządzenia działały sprawnie. Bożena Winiek, dyrektor 173 Szkoły w Łodzi, żeby tutaj nie było zagrożenia bezpieczeństwa i życia dzieci.
19: Zajęcia odbywać się będą przez rok w 7 łódzkich szkołach z basenami, 2 godziny w tygodniu. Przygotowano ponad 200 miejsc, zapisy potrwają do końca września. W wiadomościach teraz o szczepieniach przeciwko grypie. Coraz więcej osób korzysta ze szczepień w aptekach. Dostępne są 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie na nowy sezon. Zainteresowanie rośnie, przyznaje Dawid Maciaszczyk, aptekarz z Bydgoszczy.
30: Nawet dzisiaj już kilkanaście osób się zapisywało u nas od rana. Pacjenci od długiego czasu pytali, czy mogą w tak zwany sposób wdepnąć do apteki i realizując receptę, czy mogą od razu się zaszczepić. Jest tu troszkę procedur, nie aż tak dużo może jak w POZ-cie, bo tam trzeba troszkę czekać, natomiast są kolejki. Natomiast w aptece rzeczywiście jest to czekanie rzędu jeden dzień.
19: Żeby zaszczepić się w aptece, trzeba wybrać punkt, który wykonuje takie szczepienia. W aptekach szczepionkę mogą przyjąć tylko osoby dorosłe.
14: Wracając do tematu nauki pływania w Łodzi, czy to się kończy patentem żeglarskim? To tylko dopytam. 4 minuty po godzinie 15, jeśli chodzi o pogodę, to deszczowo w Łodzi tej nocy, bo może tam popadać. Także w Olsztynie delikatny deszczyk. Od 14 stopni w pasie północnym, od Szczecina przez Koszalin aż po Gdański, 11-12 na przeważającym obszarze, na szczęście na plusie, do 8 pokażą termometry 8 stopni właśnie w Krakowie. Jutro Koszalin, Bydgoszcz i Warszawa zagrożone deszczem, ale na zmianę ze słońcem, na pozostałym obszarze pogodnie. No i temperatury, no podobne jak dzisiaj, 21, 20, 22 pokażą termometry na Dolnym Śląsku, tam najcieplej, do tego trzeba się powoli zacząć chyba przyzwyczajać. 5 minut po godzinie 15, czwartkowe popołudnie, mamy w pełnej krasie, za to jakiej?
1: Dzień z Fox FM.
14: No to uwaga, robimy tak, że teraz wesołe samochody wracają z przedszkoli i szkół.

0: Roni Ferrari, ona by tak chciała. Ta piosenka ma także troszeczkę dłuższą, bardzo nieradiową wersję. Właśnie dlatego ta bezpieczniejsza. Pamiętam, jak pierwszy raz ją usłyszałem. Serdecznie pozdrawiam osobę, która mi to puściła. Popsuła mi życie. 9,5 minuty mamy po godzinie 15. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim. 17 września dzisiaj w kalendarzu. Czwartkowe popołudnie, czwartkowe przed piątkiem. Brzmi dumnie i bardzo, bardzo odpowiedzialnie. Jest informacja, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził taką rzekę, która się nazywa Fitzroy River w środkowym Queensland, jako miejsce rozgrywania olimpijskich zawodów wioślarskich, które będą miały miejsce podczas igrzysk w Brisbane w 2032 roku, czyli za 6 lat. Właśnie w tej rzece będą rywalizować wioślarze i są protesty, bo okazuje się, że ta rzeka wcale nie jest taka za cudowna, bo słynie z bardzo silnych prądów, które, co tu dużo mówić, utrudniają wiosłowanie, bardzo zmienne warunki atmosferyczne, co również może utrudniać wiosłowanie, ale to jest nic, bo jeszcze jest taki jeden malutki szkopuł, malutki problem, że w tej rzece roi się od krokodyli. Jest naturalnym siedliskiem krokodyli i tam podobno krokodyl na krokodylu. W tej rzece, którego nie widać, no bo krokodyle pod wodą, prawda, pływają. No to w tym kontekście powiedziałbym, że cała rywalizacja nabiera zupełnie nowego znaczenia.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Już słyszę te wywiady po... No co prawda nie mamy złotego medalu, ale żyjemy. Andrea Bocelli o piłkarskich emocjach. Takich troszkę nawet bezpieczniejszych.

0: Nie od dzisiaj wiadomo, że najważniejsze to mieć luz. A jeszcze lepiej la luz. To jest Szanghaj. 16,5 minuty po godzinie 15. Czas sobie to powiedzieć wprost. Dzień dobry.
1: Vox FM robi dzień dobry.
0: A robimy to z największą przyjemnością, tak żeby dzień był dobry, nawet jeśli wydaje się, że coś tam nie do końca styka i coś nie do końca jest takie, jakie być powinno. I tak się składa, że na voxfm.pl wpisujecie, co wam robi dzień, co wam może zrobić dzień, a są ludzie, którzy...
2: Tak, słucham.
0: Właśnie, dzień dobry. Kamil Rutkowski, Radio Vox FM, z tej strony się kłania. Ja do Kingi.
2: Tak, przy telefonie.
0: Witam Kingę. Czy Kinga jest w pracy?
2: Kinga jest w pracy, ale wychodzi na chwilę. Za chwilkę będę mogła rozmawiać.
0: Dobra, to ja tylko w takim razie, to ty sobie spokojnie wychodź, a ja wszystkim wytłumaczę, dlaczego dzwonimy do Kingi i dlaczego cała Polska musi poznać Kingę. Bo chciałem sprawdzić organoleptycznie, czy to jest prawda, że naprawdę są ludzie, którzy potrafią napisać, że im robi dzień dobry ich praca.
2: Tak.
0: Kinga.
2: Jak się zmieni, to tak.
0: Ale jak zmienisz tej, którą masz, czy już zmieniłaś na tę dobrą?
2: Zmieniłam już na tą dobrą.
0: Słuchajcie, Kinga zmieniła pracę po 11 latach. Pracuje teraz, mogę powiedzieć, w Centrum Terapii

0: rehabilitacji, prawda?
1: Tak, tak.
0: I napisała, że to jej robi dzień, czyli na którą masz do pracy godzinę?
1: A różnie mam. No, tak na przykład dzisiaj byłam na 12 i jestem do 20.
0: A, to ja już wiem dlaczego, to widzisz, stąd wynika nasza obopólna sympatia. Ludzie, którzy pracują po południu, mają inaczej pobrużdżone mózgi i od razu są szczęśliwsi. Ale masz na rano, miewasz na rano do pracy?
1: Tak, oczywiście.
0: Na którą? Na przykład na 8, na 9?
1: Na 8, na 9, to różnie, to zależy od pacjentów.
0: Słuchaj, nie uwierzę, jak mi tego nie powiesz. Nie wierzę w to, że wstajesz rano, idziesz na 8 do roboty i mówisz, jaka ja jestem szczęśliwa, że ja idę do pracy.
1: Ale to jest fajne, bo jak się robi to, co się kocha, no to idzie się z przyjemnością do pracy.
0: Dobra jest. To co za dyplomat, nadajesz się do tej pracy. Do tego jeszcze dopisałaś, oprócz tego w weekendy dzień robi mi, jak mój mąż przynosi ciepłą kawkę do łóżka i naleśniki, ale to tak jak rozumiem, jako taki PS, prawda? Taki dodatek.
1: Tak, no, dokładnie.
0: Praca ważniejsza, no i jakiś tam mąż jeszcze z jakimiś naleśnikami tam czasami wpadnie. Jak ma mężuś, tak. Jak ma mężuś na imię?
1: Cezary,
0: szczęśliwcu, masz super żonę i Kinga właśnie teraz załatwia wam taki zapas kawy od Vox FM i kubeczki do tego i króweczki z największą przyjemnością chcę ci jeszcze bardziej zrobić dzień. Mam nadzieję, że się udało.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę.
1: Bardzo mi miło. A kogo... Pozdrawiam wszystkich.
0: O, właśnie, i kogo pozdrawiamy oprócz męża? Tak szczególnie, kogo wyróżniamy?
1: No, pacjentów moich, dzieci, no to... wszystkich ludzi pozdrawiam.
0: Ty myślałaś kiedyś nad tym, żeby zacząć pracować w dyplomacji?
1: Każdy mi to mówi, przyznam szczerze.
0: Kariera przed tobą. Dzień dobry. Jakoś byłbym spokojniejszy od siebie, wiedząc, że Kinga się akurat tym zajmuje. To teraz będzie coś o Agnieszce. Było cię.

0: To jest taka piosenka o okolicznościach następujących. Dzwoni wasz telefon, odbieracie i nie wiadomo, co nastąpi później. Dokładnie tak jak od nas, voxfm.pl. Co wam robi dzień? Później dzwonimy i niech dzieje się magia. 2,5 minuty i wiadomości, co wy na to?
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Gastorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.
0: Czas na wiadomości Vox FM o godzinie 15.30. Zaprasza obecny w studiu Dawid Osysko. Słuchamy.
15: Dwa zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszał 45-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego. Jest podejrzany o zaatakowanie we wtorek nożem dwóch mężczyzn w Nowym Targu. Sąd zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny areszt. Oddziały chirurgii i anestezjologii do likwidacji. Takie rozwiązanie przedstawiły władze dwóch szpitali w Pionkach i Iłży w powiecie radomskim. O swoich pomysłach powiadomili Radę Społeczną Lecznic. Decyzja spodyktowana trudną sytuacją finansową. Jak mówi Waldemar Trelka, starosta radomski, to trudna decyzja, którą będą musiały podjąć władze obydwu szpitali.
16: Dyrektor rzeczywiście samodzielnie podejmuje decyzję i ma obowiązek, jeśli pracuje, jeśli się podpisuje pod umową o pracę, brać na siebie takie ciężary. I powiat radomski, czyli starosta, rada powiatu radomskiego, zarząd formalnie nie ma nic tu do powiedzenia.
15: Każdego miesiąca dług lecznicy rośnie o mniej więcej 1 000 000 zł. Dzieci poniżej 13 roku życia w Unii Europejskiej nie będą mogły korzystać z serwisów społecznościowych. Własne konto na takich platformach będzie można założyć dopiero po ukończeniu 15 lat. To zakłada projekt przepisów EU Kids Act, który przedstawiła Komisja Europejska. Projekt trafi teraz pod negocjacje Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich w Radzie Unii.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Tylko godziny dzielą Lecha Poznań od pierwszego meczu fazy ligowej Ligi Europy. O 21.00 kolej już zagra w Londynie z Crystal Palace. Jak grasz z drużyną z Premier League, to wiesz, że tam będzie jakość wyższa niż ta, do której przywykliśmy, stwierdził przed meczem trener Lecha Nils Fredriksen. To chyba jeden z największych meczów w historii klubu, również dla wielu zawodników. Oczywiście sporo analizowaliśmy Crystal Palace. Mamy plan, który myślimy, że zadziała. Musimy być sprytni. Spotkanie o 21.00, a po Crystal Palace Lecha czekają kolejni mocni rywale, w tym Bayer Leverkusen i Sunderland, a także Benfica. Lech Poznań gra także nadal w Pucharze Polski. W 1/6 zmierzy się z trzecioligową siarką Tarnobrzeg. Ciekawie zapowiadają się także pojedynki ekstraklasowych drużyn. Los zetknął ze sobą Motor Lublin i Raków Częstochowa. Emocji na pewno nie zabraknie także w pojedynku Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze. Mecze 1/16 finału Pucharu Polski zaplanowano od 27 do 29 października. To będzie trudny mecz. Polki zagrają dziś z Kolumbią w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Spotkanie odbędzie się w Bielsku Białej, pierwszy gwizdek o 18:30. Do tej pory biało-czerwone wygrały wszystkie mecze w fazie grupowej.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Wracając do tych Polek, właśnie tak się kaszle. Modern Talking, Jeronimus Cadillac, klasik o miłości gorącej jak ogień. Już za chwilę w Vox FM w programie To Jest Dzień. No to gramy!

0: Grupa Classic, klasycznie o miłości gorącej jak ogień, po angielsku Flames of Love. 20 minut, mamy do godziny 16, popołudniowe gazetki sobie tak wziąłem, oglądam sobie, prawda, Kawulka, polecam, to jest bardzo fajne. Czytam o najnowszej prognozie sezonowej IMGW, jednym słowem, jaka to będzie zima, jaka to będzie jesień. Uwaga, napisali, że uwaga... Jak to było? O! Pogoda, która często może odbiegać od normy. A przepraszam, co jest normą? Czekają nas okresy z intensywniejszymi opadami, co daje nadzieję na złagodzenie suszy, ale nie zabraknie także wysokich temperatur. Szczególnie ciepło powinno zrobić się w listopadzie oraz grudniu. Ha, po wakacjach miła odmiana.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
10: Budoma Market, podłogi, drzwi.
11: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
13: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
14: Też chcesz imprezować?
13: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu. Kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
14: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mpwesolek.pl.
15: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
16: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych Invest Cavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
17: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
1: Reklama.
18: 107.4
1: Vox
18: FM. Poznań.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.

0: szczęście. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
2: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
1: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
2: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
3: Mówili:
4: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
3: No właśnie, mówili.
4: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
3: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
5: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
6: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
5: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
6: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
8: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na Ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
9: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
11: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
12: Reklama.
13: 107.4.
12: Vox FM. Vox FM Poznań.
14: Dlaczego po alarmie nie przerwano uroczystości? Głos zabrał lubelski magistrat. Pałac Prezydencki nie zmienia zdania, chce poświadczenie pracy Macieja Berkę jako radcy prawnego. Najmłodsza uczestniczka Powstania Warszawskiego na muralu. Niezwykły obraz powstaje w Bukowinie Tatrzańskiej.
15: I o tym wszystkim słuchamy w wiadomościach Vox FM o godzinie 16. Zaprasza Dawid Osysko.
14: Wszystkie działania były podejmowane w oparciu o bieżącą ocenę zagrożenia. Zachowano najwyższą troskę o bezpieczeństwo uczestników. Tak lubelski ratusz komentuje dla nas wydarzenia na Placu Litewskim w Lublinie, gdy zawyły syreny alarmowe, w centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Tematem zajmuje się Bartłomiej Ważny. Bartku, co usłyszałeś od organizatorów uroczystości?
16: Decyzja o skróceniu uroczystości zapadła jeszcze przed syreną alarmową, powiedział mi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, jeden z organizatorów uroczystości.
17: Był też konsul generalny Ukrainy, oni też ze swoich źródeł bardziej zaawansowanych technologicznie mają różnego rodzaju informacje. Została oczywiście przez stronę polską podjęta decyzja i zakomunikowana zgromadzonym właśnie, że będzie to przebiegało nieco inaczej ze względu na alarm przewidziany.
16: Z kolei lubelski ratusz podkreśla, że służby na bieżąco monitorowały sytuację. O kontynuowaniu uroczystości zadecydowały bieżące informacje i zalecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
14: Z naszych informacji wynika, że w trakcie uroczystości na Placu Litewskim przebywało kilkadziesiąt osób. Wśród nich wysokiej rangi oficerowie Wojska Polskiego, przedstawiciele Urzędu Miasta w Lublinie, Urzędu Wojewódzkiego, a także Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli nie przedstawi dokumentów, nie będzie ślubowania w Pałacu Prezydenckim. Kancelaria Głowy Państwa oczekuje na dokumenty, którymi Maciej Berek poświadczy 10-letnią pracę jako radca prawny.
13: Nie ma udokumentowanego faktu 10 lat praktyki radcowskiej w przypadku pana ministra Berka. Maciej Berek jest radcą prawnym, jest wpisany na listę radców prawnych, ale nie wykonywał zawodu radcy prawnego. Nie podpisywał się jako radca prawny pod dokumentami, które sporządzał.
14: Mówi w rozmowie z nami rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zdanie Macieja Berka prezydent musi przyjąć od niego ślubowanie. Zapowiada, że przekaże Karolowi Nawrockiemu stanowisko prawne w tej sprawie.
13: Chcemy zobaczyć te dokumenty. Prezydent decyduje. Prezydent jest strażnikiem konstytucji w myśl artykułu 126 ust. 3.
14: Przypomnijmy, Sejm na początku września wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Sejmu Maciej Marek Siwiec oświadczył później, że kwestionowanie jego wyboru nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach. Kierowca miał blisko 1,7 promila we krwi. Prokuratura ujawnia wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich. Mężczyzna podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął 38-letniego mężczyznę po ulicy. Badanie wykazało też obecność środków psychotropowych w jego organizmie.
18: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nieczyźwości.
14: Mówił Łukasz Szczepkowski z policji w Piekarach Śląskich. Mężczyzna został już aresztowany, grozi mu kara pozbawienia wolności, wysoka grzywna, a także sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. W Bukowinie Tatrzańskiej powstanie wyjątkowy mural. W jego tworzeniu uczestniczy aż 700 osób. Malowidło powstaje na ścianie Szkoły Podstawowej imienia Bohaterów Warszawy. Przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, młodą sanitariuszkę z powstania. Mural tworzy Mariusz Brodowski i Sylwester Krawczyk. Obraz powstaje z tysięcy małych kropek i kółeczek, które stawia cała społeczność Bukowina, a także turyści.
19: Jest pewna radość. Widzę, jak dzieci podchodzą do ściany. Jest ta obawa, a po chwili, ale to fajne. Jestem częścią obrazu.
20: Bardzo podoba mi się i szczególnie, że jest na naszej szkole.
19: Nawiązujemy do imienia szkoły. Na muralu jest mała dziewczynka, 8-letnia, Różyczka, z Powstania Warszawskiego najmłodsza sanitariuszka. Dziewczynka pomimo właśnie dramatycznej sytuacji niesie uśmiech.
21: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy i duży może się wykazać czymś fajnym, czymś silnym, jakąś siłą w życiu.
14: Mural powstaje na zewnętrznej ścianie. Jest ona doskonale widoczna z głównej drogi prowadzącej przez Bukowinę Tatrzańską.
15: Fantastyczny pomysł i kropka. Kropkę postawił również.
14: Tak jest, ale kontynuować tę opowieść naszą informacyjną będzie Katarzyna Pilewska o 16.30.
15: I tak się właśnie kropka zamienia w trzy kropek. Dzięki, do jutra.
14: Dziękuję.
15: 4,5 minuty mamy po godzinie 16. Pogodowo trochę dobrych, trochę złych doniesień, bo jutro nie za ciepło. 21-20 stopni na przeważającym obszarze. Deszczowo w Bydgoszczy, w Warszawie oraz w Koszalinie. Najbliższej nocy deszcz z mieszkańcami Olsztyna, Łodzi, w Bydgoszczy także może popadać. I niestety, ale chłodno. Od 6 stopni w Zakopanem, 9 pokażą termometry w Suwałkach, 8 w Krakowie jeszcze, 11-12 na przeważającym obszarze. Najcieplej nad samym morzem Szczecin, Koszalin i Gdańsk po 14. Biometr na czerwono. I to tak bardziej czerwono się nie da. Jak widzicie czerwone światło, to właśnie widzicie teraz przed sobą biometr. Za chwilę sprawdzamy, czy mimo tego czwartek na tak czy na nie u was. 609-2x869. Telefony w dłoń. A tymczasem...
22: Vox FM
15: robi dzień dobry, a Sean Baker, hi, hello.

0: Nic nie róbcie na pokaz, bo zespół MIG przekonuje, że nie warto i nie warto. Nie warto! 12 minut po godzinie 16. Mamy zupełnym przypadkiem, tak się złożyło, że mamy już popołudnie. Ja się strasznie, strasznie z tego powodu cieszę. Dlaczego? Dlatego, że ci klasyczni etatowcy już są po pracy i oni teraz są szczęśliwi, oni teraz płyną przez miasto i to oni teraz robią korki, bo oni po co jechać, jak można stać, prawda? To są właśnie dokładnie ci ludzie. Za chwilę wielkie sprawdzanie, dzień na tak czy dzień na nie. Uwaga, ktoś pisze, zdecydowanie na nie. Nie chciało mi się wstać, nie wyspałam się, nie chciało mi się iść do pracy i nie chce mi się w niej siedzieć jeszcze 2 godziny. Pozdrawiam, Monika. Nie chciało ci się wstać, nie wyspałaś się, nie chciało ci się iść do pracy i nie chce ci się teraz siedzieć w tej pracy. Właśnie dla ciebie jest akcja Vox FM robi dzień dobry. VoxFM.pl. Sprawdź!
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Tylko nie mów mi, że nie chcesz.

0: Lady Gaga, abrakadabra, była Lady Gaga, abrakadabra nie ma.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Na tak? Na nie!
0: Pytanie brzmi, czwartek na tak, czwartek na nie. 609-869-869, numer prosto do studia, na antenę, na żywo, tak. Dzwonicie prosto na antenę. Później mówicie, a dzień dobry, a z tej strony... O, ja wam to powiem, dobra? Dzień dobry, Kamil, ja mam czwartek na tak, bo jest 17 września, bo dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek i bardzo mi z tym dobrze, dziękuję, do widzenia, pozdrawiam. O, tak się właśnie to odbywa. Numer 609-869-869 prowadzi prosto na antenę. Kogo na tej antenie witam, halo, dzień dobry.
4: Halo, halo, cześć, Mariola mówi.
0: No cześć Mariola, czwartek tak czy nie u ciebie, co się dzieje?
4: No u mnie na tak, w sensie no córka ostatnio w przedszkolu powiedziała, no ma takie też siostry zakonne, ma ciemnoskórę i powiedziała do niej, pięciolatka, coś ty się tak wymalowała takim ciemnym fluidem. To od dumnie to podpatrzyła, ponieważ jak ja się malowałam, mówiła, że to jest za ciemne, za ciemne. No to już była kupa śmiechu.
0: Słuchaj, wiesz co...
4: A teraz tak. Jeszcze nogę bolała panią wychowawczynię i wymyśliła sobie, że mamusia zadzwoni jej i ją zapisze do nogopedy.
0: Nogopeda.
4: Nowy zawód powstał.
0: Doskonale. Ale wiesz co, zdziwisz się, jak ktoś to podłapie i będzie gabinet nogopedy za chwilę i będziesz musiała chodzić. Zdrówka życzymy, ale ja już wiem, co to siostra mogła jej odpowiedzieć, cytując pewien polski serial, idź się z tego wyspowiadać. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Witam, Piotrek, Warszawa, dzień na tak, bo coraz bliżej weekendu.
0: O, i właśnie stąd wynika nasza obopólna sympatia z Piotruśkiem. Nawet nie pytam o plany, bo coś czuję, że możemy mieć podobne. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Halo, halo.
0: Cześć.
6: Tomek z tej strony.
0: Cześć Tomaszu, czwartek tak czy nie u ciebie?
6: No oczywiście na tak. Pierwszy raz w życiu dodzwoniłem się do was, jestem bardzo w szoku, ale super, cieszę się. Jestem na tak, bo wyspałem się, prawie spałem do 12, także wszystko jest spoko.
0: A to wolne masz dzisiaj? Czy co ty?
6: Tak, nie, druga zmiana.
0: Ale taki to pożyje, spać do 12. Zdradzę ci, że sam wstałem niewiele później. 609-869-869, kogo witamy, halo, dzień dobry.
7: Cześć, dzień dobry, Kamil z tej strony.
0: Cześć Kamilku, no i co, czwartek tak czy nie? Powiedz, że tak.
7: No oczywiście, że tak, bo raz, że czwartek, dwa, dzisiaj jest Liga Europy, oczywiście mamy polski akcent, pokonujemy finalistę poprzedniego wygranego w Lidze Konferencji i nasza Polska jest słynna na całą Europę, a może i na świat.
0: Wszystkie Kamile to porządne chłopy.
2: To jest dzień.
0: Że się tak wyrażę, polski akcent, słowo akcent wytłuszcz. Kombi Avignon, Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Majo Maj za chwilę, a za 7 minut wiadomości.

0: 28 minut mamy po 16, za 2 minutki wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
11: Stokrotka.
12: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
1: Reklama.
0: 16.30 właśnie wybiła na zegarze. Katarzyna Pilewska już teraz pojawiła się w studiu. Witamy, dzień dobry.
17: Dzień dobry.
0: I zapraszamy na wiadomość.
17: Tragedia na Kaszubach. W miejscowości Rudniki zdarzyły się dwie ciężarówki. W wyniku wypadku przygnieciona została osobówka. Na miejscu zginęły dwie osoby. Jedna z samochodu osobowego oraz jedna z ciężarówki. Do tego dramatycznego wypadku doszło na trasie Przechlewo-Koczała. Droga tam jest całkowicie zablokowana. Rozbrajają wielką ekologiczną bombę. Trwa usuwanie pojemników z niebezpiecznymi chemikaliami z nielegalnego składowiska odpadów w Rogowcu pod Bełchatowem.
18: Z składowiska w Rogowcu wywieziono około 1500 ton odpadów w 80 transportach. Te odpady są przewożone do kilku instalacji na terenie Polski i Niemiec.
17: Mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. To jednak dopiero początek tej gigantycznej operacji. Pierwszy etap prac zakłada usunięcie 4000 ton toksyk. Toksyny to mniej niż 0,1% wszystkich odpadów na składowisku.
19: To może trwać z 10-15 lat. I tak na pewno będzie.
20: Kilkanaście lat będzie to wywożone.
21: No na pewno nie dobrze.
17: Mówią mieszkańcy Rogowca. Eksperci szacują, że oczyszczenie całego składowiska będzie kosztować ponad 500 000 000 zł. Ryk silników, adrenalina i prędkość, która przyprawia o dreszcze. Już jutro w Perle Beskidów rusza 70. rajd Wisły. Emocji nie zabraknie, w sobotę poznamy nowego mistrza Polski, a w tegorocznym rajdzie Wisły wystartuje aż 60 załóg, wśród nich 21 samochodów historycznych.
0: A mnie nikt nie zaprosił.
17: Zapraszam.
0: Dziękuję.

0: Eli Oaksy, Lawinia, to jest oczywiście Reasons na voxfm.pl. VoxFM robi dzień dobry, nawet o tej porze. Dzień dobry. Gdybyście mieli ochotę na zapas kawy, to wiecie co robić. Tam również głosowanie na bestlistę, bo chwilę temu na naszej antenie piosenka Maj o Maj. Weźcie, zagłosujcie, tak w moim imieniu. Ja nie mogę, ale wy możecie. Jutro najświeższe notowanie, sprawdzę co z tego wyszło, okej? Okay?
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
10: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
11: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
10: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
11: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
18: Reklama. 107.4.
19: Vox FM Poznań. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
20: Kawusi?

0: FM. Reklama.
1: Zakupy tylko w Spore. Lody Algida Originals. 1 litr o smaku wanilia truskawki lub wanilia kakao za 11,99. Wybierz Spore.
2: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
3: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysogotowie.
4: Budome Market, podłogi, drzwi.
5: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii Odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
8: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
10: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
11: Tak, podobny do naszego.
10: No właśnie, równie piękny.
11: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka.
12: Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
13: Mówili.
14: Kup piec na pelet albo ekogroszek. Będzie tanio. Zasypiesz raz na tydzień.
13: No właśnie. Mówili.
14: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
13: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
14: Panele grzewcze na podczerwień EcoPartner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
13: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
14: Wejdź na najtańszeogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
13: EcoPartner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
19: 107,4.
0: Fox FM.
19: Poznań.
20: Dramatyczny wypadek na Kaszubach. Zginęły dwie osoby. Uwaga kierowcy, zróbcie głośniej. Droga jest całkowicie zablokowana. W wiadomościach też sztab kryzysowy po alarmie powietrznym. Przenosimy się na Lubelszczyznę, a na koniec jeszcze wyjątkowa ośmiolatka Jagoda zachęca do nauki języka migowego. Posłuchajcie.
21: Godzina 17 na naszym radiowym zegarze. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
20: Śmiertelny wypadek na Kaszubach. W miejscowości Rudniki zderzyły się dwie ciężarówki, w tym cysterna, która dachowała i następnie przygniotła samochód osobowy. Dwie osoby zginęły na miejscu.
22: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon kierowcy ciężarówki i kierującego samochodem osobowym. Pasażerka została zabrana przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala, natomiast kierowca ciężarówki karetką zespołu ratownictwa medycznego.
20: Relacjonuje Piotr Frankenstein ze Straży Pożarnej w Człuchowie. Na miejscu działa specjalistyczna grupa techniczna, która podnosi cysternę drogę. między Przechlewem i Koczałom jest zablokowana, a policja zorganizowała objazdy. Chcę podsumować działania służb i wyciągnąć wnioski. Po dzisiejszym alarmie powietrznym wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Posiedzenie rusza za pół godziny. Przypomnijmy, syreny zabrzmiały dziś w województwie lubelskim i na Podkarpaciu. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
1: Sztab kryzysowy zbierze się w lubelskim urzędzie wojewódzkim. Wojewoda Krzysztof Komorski chce podsumować działania służb po uruchomieniu syren i wysłaniu alertów RCB do mieszkańców.
16: Na chwilę obecną można powiedzieć, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
1: Alarm ogłoszono dziś w całych województwach lubelskim i podkarpackim. Powodem był odrzutowy dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy.
17: Było słychać i helikoptery latały.
23: Ciarki przychodzą.
17: Tak. Ciężko się takie coś działo.
23: Bardzo niepokojące.
1: Tak relacjonowali to mieszkańcy Dorochuska. Według wojska dron spadł albo został zestrzelony około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. W związku z zagrożeniem poderwano polskie myśliwce.
20: Warszawa, Poznań i Lublin w czołówce miast, w których żyje się najzdrowiej. Znamy wyniki najnowszego tzw. indeksu zdrowych miast. Nagrody dla wyróżnionych samorządów wręczono dziś w Zamku Ujazdowskim w stolicy. Ranking bierze też pod uwagę m.in. dostęp do służby zdrowia i edukacji, ale też...
24: W jaki sposób się przemieszczamy w danym mieście? Czy mamy ścieżki rowerowe? Czy mamy chodniki, gdzie możemy jakby uprawiać ruch? Czy są miejsca zazielenione? To jest generalnie mieszkalnictwo, prawda? Ile mamy mieszkań na mieszkańca?
20: Wymienia prezes grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. Najlepszym miastem w Polsce pod kątem mieszkalnictwa okazał się Sopot. Nagrodę odebrała prezydent miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim, która przyznała, że jej miasto jako nadmorski kurort ma wiele cech przyjaznego miasta, ale ich utrzymanie zależy od konkretnych decyzji.
25: To, że nie ma wysokich budynków, nie ma bloków w pasie nadmorskim, ponieważ jest to strefa uzdrowiskowa, gdzie nie są dopuszczone w ogóle nowe inwestycje mieszkaniowe, że nie ma pustych, dużych apartamentowców tuż przy plaży, to już jest świadomość. Wiadoma decyzja związana ze strategią rozwoju miasta i z wieloletnimi działaniami samorządowymi.
20: Tegoroczny indeks zdrowych miast jest już piątą edycją rankingu. 8-letnia Jagoda z Sosnowca zachęca dzieci do nauki języka migowego. Chociaż sama jest osobą słyszącą, uważa, że każdy powinien umieć porozumiewać się w tym języku. Już jako 5-latka stworzyła projekt Zamigajmy. Teraz poszła o krok dalej. Wspólnie z aktorem i piosenkarzem Arturem Gotsem oraz poetką Martą Fox tworzy bajki oraz piosenki dla dzieci i te tłumaczy na język migowy.
26: Poszłam z mamą na spacery i zobaczyłam, jak dzieci migają, tylko że ja o tym jeszcze nie wiedziałam. I zapytałam mamę, czy oni się bawią w kalambury. A mama mi odpowiedziała, że to jest język migowy i ja bardzo się go chciałam nauczyć.
27: Artur Goc, wokalista i aktor. Takie osoby są wśród nas, które nie słyszą i żeby tych osób się nie bać, żeby czasem podejść. Pokazujemy podstawowe znaki w języku migowym, więc to jest super, jak po takim spotkaniu dzieci wychodzą i sobie nawzajem pokazują te różne znaki, a potem przychodzą do domu i z kolei uczą swoich rodziców.
26: Bo to się przydaje, jak spotkasz osobę, która nie słyszy.
20: Według szacunków w Polsce językiem migowym posługuje się od 40 do 50 tysięcy osób.
28: Czekaj, czy to dzisiaj nie miało być przypadkiem ładnie?
20: No nie, jest ładnie, masz błękitne niebo za oknem.
28: No,
20: za długim oknem.
28: Aha, to jakoś to jest dziwna rzeczywistość.
20: Fakt, po jednej
28: lewe
20: stronie
28: lewe okno pokazuje mi ciemne chmury, prawe okno pokazuje mi ładne, bezchmurne niebo.
20: To
28: nie wiem,
20: Polska,
28: co się dzieje.
20: To właśnie, proszę państwa. Faktycznie dzisiaj pogoda bardzo zróżnicowana.
28: Ale ciepło przynajmniej,
20: tak
28: ciepło.
20: Jest.
28: Okolice 19-20 stopni w tym momencie możemy zobaczyć tyle na naszych termometrach, chociaż pewnie są wartości, które są wyższe niż te, o których mówimy. W wielu miejscach w Polsce pewnie tak jest.
20: Albo w Afryce. 21 stopni jutro już.
28: A to jest ciekawe, że ty porównujesz Afrykę do Polski.
20: W naszym kraju 22 na południu.
28: Dziękuję. Z Fox FM. 5 minut po 17. Calvi Remy Explosion. Teraz tym zaczynamy, bo to już czwartek, a ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam. Przestaniesz się tam leć, co ty tam robisz?

0: Jeśli to są dołeczki faktycznie na twarzy, takie, które upiększają urodę na przykład, to jest jeszcze okej, ale jeżeli to są dołeczki gdzieś w drodze i wjeżdżamy w te dołeczki autem, to już tak wesoło nie jest. Zakładam jednak, że u was droga nie wyboista, a idealnie prosta i że jedziecie już w kierunku swoich domów, mieszkań, w kierunku odpoczynku, chociaż ja wiem, że to jest jeszcze też taka godzina, gdzie zawsze, no, trzeba o coś zahaczyć, prawda? A to jeszcze o jakiś sklep. A to odebrać dziecko z przedszkola, ze szkoły, z zajęć dodatkowych i z innych tym podobnych rzeczy. A to jeszcze trzeba gdzieś podjechać do pracy na chwilę. Albo jeszcze gdzieś do koleżanki, do teściowej, do sąsiada, do sąsiadki, do kochanki. No, mnóstwo możliwości. Nieważne, gdzie jesteście. Nieważne, co robicie, pamiętajcie, Vox FM cały czas jest z wami i cały czas ten dzień umila. A z racji tego, że to już jest czwartek, a w zasadzie czwartkowe popołudnie, no to już mamy naprawdę, naprawdę z górki.
1: Na pełnej... Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Z racji tego, że to już czwartkowa zagadka, to zakładam, będzie nam wszystkim się lżej myślało. Tak przynajmniej myślę. Za dużo tego myślenia. Dobra, to słuchamy zagadki.
2: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Wymyślam, szukam, drążę, a wszystko po to, żeby zaskoczyć was nową zagadką. Uwaga, co można otworzyć, choć nie ma zamka?
1: Co można otworzyć, choć nie ma zamka? No, propozycja ode mnie, jaka mi pierwsze, co przychodzi do głowy, to jest, nie wiem, serce. Można przed kimś otworzyć serce. Chociaż ja wiem, że podobno do niejednego serca ten właściwy klucz trzeba znaleźć, więc jakby nie patrzeć faktycznie.

0: no też może mieć zamek.
1: Zagadka cioci Madzi.
0: 6986986 pod ten numer wysyłacie swoje odpowiedzi na dzisiejszą zagadkę.

0: Thomas Gray i jego Heaven w Vox FM. 27 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. A ja przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo, oto i ona.
1: Co można otworzyć, choć nie ma zamka?
0: Co można otworzyć, choć nie ma zamka? Znasz poprawną odpowiedź? No to ją wysyłaj. 609 86 96 96.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.

0: Fagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama.
7: 17.30 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
8: Zakończyło się pilne wystąpienie Donalda Tuska po atakach Rosji. Premier mówi wprost.
9: Ponieważ według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
8: Donald Tusk podkreślił też, że Rosjanie wprowadzają na masową skalę nowy typ dronów, a Polaków czeka trudny egzamin. Do tego tematu będziemy wracać już za pół godziny w wiadomościach Vox FM. I jeszcze kolejna wiadomość z ostatniej chwili. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Do tego tematu również będziemy wracać. Sprawę warunkowo umorzono. Postępowanie karne toczy się wobec kierowcy karetki, który w Białymstoku na przejściu dla pieszych potrącił 10-letniego chłopca. Karetka jechała na sygnale. Dziecko wyszło zza ciężarówki, która zatrzymała się na sąsiednim pasie jezdni. Chłopiec trafił do szpitala, ale ostatecznie jego obrażenia nie okazały się poważne. Orzeczenie nie jest prawomocne. Wcześniej doszło do mediacji i ugody między mamą 10-latka i oskarżonych, w ramach której zapłacił 3000 zł jako częściowe zadośćuczynienie. Do wypadku, przypomnijmy, doszło w połowie grudnia.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Trudny rywal na początek. Od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce. Początek meczu w Londynie o 21:00. I kolejny trudny mecz przed Polkami, które zagrają dziś z Kolumbią w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Spotkanie odbędzie się w Bielsku Białej. Pierwszy gwizdek za godzinę. Do tej pory biało-czerwone wygrały wszystkie mecze w fazie grupowej z Argentyną, Meksykiem i Beninem. Natomiast Kolumbijki potrafiły zatrzymać Portugalię.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Zagadka cioci Madzi.
2: Różne, przeróżne odpowiedzi dostaję na 609-869-869, ale zanim odpowiedzi, to może zagadka, w zasadzie przypomnienie dzisiejszej zagadki, proszę bardzo.
3: Co można otworzyć, choć nie ma zamka?
2: Co można otworzyć, choć nie ma zamka? Tak brzmi dzisiejsza zagadka. A proszę bardzo, to są wasze odpowiedzi. Umysł, puszkę, prezent, serce, oczy, dłoń. Otworzyć można też konto, prawda? No można. No butelkę można otworzyć. Co w butelce się znajduje, to już wedle uznania. List na przykład. No mnóstwo odpowiedzi. I jakby nie patrzeć, to w sumie każda w jakimś stopniu jest poprawna. A co dzisiaj dokładnie miała ciocia Madzia na myśli, no to sprawdzamy.
3: Poprawna odpowiedź to... oczy. I jak, zgadliście?
2: Oczy. No oczy, tak, faktycznie można otworzyć i nie trzeba do tego zamka, ale wiecie co, no mi się tak wydaje, że wszystkie odpowiedzi dzisiaj są poprawne, naprawdę, bo tutaj wszystko faktycznie do tego pasuje, zależy po prostu od naszej interpretacji. Także wszystkim wam serdecznie dzisiaj gratuluję.
1: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
4: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes. Less stress.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
10: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
11: Volkswagen.
12: Już w niedzielę kolejny piłkarski wieczór przy Bułgarskiej. Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem. Przed nami sportowe emocje, wspólne kibicowanie i walka o obronienie naszej twierdzy. Na tym meczu nie może zabraknąć ciebie i twojej wiary. Lech Radomiak. Niedziela, 20 września, godzina 20:15. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Widzimy się na stadionie.
13: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Odrobek w pierwszej linii Odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
14: Lordzie, witamy na salonach.
15: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
14: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
16: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
17: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
1: Reklama.

0: FM.
1: Reklama.
0: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Mieście. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
2: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
1: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
2: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych Invest Cavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
8: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: Reklama.
14: 107.4
15: Vox FM.
13: Vox FM.
15: Poznań.
16: Donald Tusk mówi o rosyjskich hybrydowych uderzeniach w Polskę. Premier zebrał głos podczas specjalnego wystąpienia, od którego zaczynamy wiadomości. Później też sytuacja na Lubelszczyźnie, a na koniec ceny paliw i nie najlepsze informacje dla kierowców. Posłuchajcie.
17: 18 na zegarach, to wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
16: Premier ostrzega w Sejmie. Późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy. Donald Tusk przedstawił w Sejmie najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach. Ostrzegł również przed możliwymi atakami hybrydowymi na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Tego specjalnego wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, o jakim scenariuszu mówił Donald Tusk?
18: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski i według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
19: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
18: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
16: Taki właśnie dron, który około południa spadł z 4 kilometry od polskiej granicy, postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Poderwano myśliwce, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny alarmowe, ale część mieszkańców je zignorowała. swobodnie spacerowali po rzeszowskim rynku oraz pobliskich ulicach i nie reagowali na alarm.
20: Najważniejsze jest, aby reagować szybko i wykonywać polecenia służb, ponieważ dzisiaj okazało się, że niektórzy mieszkańcy nie mają tych procedur przećwiczonych i stąd było wiele pytań do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
16: Powiedział nam Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej i apelował, aby poważnie podchodzić do alertów.
20: Tutaj mówimy o bezpieczeństwie nas wszystkich i w interesie każdego z nas powinno leżeć to, aby z takimi informacjami się zapoznać i potrafić postępować w takiej sytuacji.
16: Alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało tuż przed południem. Nastąpiło to w czasie nalotu Rosji na zachód Ukrainy, podczas którego jeden z dronów uderzył 4 km od granicy z Polską. Po atakach Putina w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej wzmacniana jest ochrona funkcjonariuszy na przejściach granicznych. Rośnie bowiem zagrożenie ataku dronami i rakietami. Czy Polska jest na to przygotowana? Aż 63% ankietowanych przez Instytut Badań Polster dla Superekspresu uważa, że nie jesteśmy gotowi na zagrożenie z powietrza. Szczegóły przeczytacie na se.pl. Cena diesla bije rekord w województwie świętokrzyskim. Na wielu stacjach litr kosztuje już ponad 9 zł. Kierowcy w Kielcach są załamani.
21: No wysoka jest, ale jakbym miał teraz kupować auto, poszedłbym w hybrydę albo w elektryka. Natomiast nie kupuję auta. No, kosztuje, bo kosztuje. Mam nadzieję, że to się uspokoi, ale tego nie wiemy.
22: Ile pana kosztuje zatankowanie do pełna w tym momencie?
23: Widzi pan, za 200 zł zatankowałem. Ile tu jest? 60 zbiorni. No to masz ile? 600 zł.
24: 300 zł.
22: Trzeba będzie szukać oszczędności?
24: No pewnie. Z tym, że ja mam wyjazd akurat i musiałem zatankować.
16: W czasie naszej wizyty na stacji cena diesla w parę minut wzrosła o 500 groszy. Z kierowcami rozmawiał Marcin Łataś.
17: Jeśli chodzi o pogodę na dzień jutrzejszy, bo to jest, myślę, bardzo istotne, to jutro deszcz może się pojawić, ale nie musi. A jeżeli się pojawi, to głównie na północy i zachodzie naszego kraju, a tak poza tym okolice 22-23 stopni nawet, zobaczymy. Jeżeli mówimy już o sobocie, sobota też bardzo piękna, słoneczna już w całym kraju, 22-23, czyli również ciepło. Niedziela już tak wesoła i kolorowa nie będzie, bo może się pojawić deszcz. I ten deszcz może być tak naprawdę w przeważającej części kraju. Gdzie nie będzie padać, to głównie na południowym zachodzie. Przepraszam, wschodzie. No pani z geografii teraz nie byłaby zadowolona. Południowy zachód, niedziela. Tam deszczu raczej. To słowo jest niezwykle istotne, bo pamiętajmy, z pogodą różnie bywa. No ale zakładajmy, że będzie dobrze. 4 minuty po 18:00. Michał Trawka. Dzień dobry.

ATC, My Heart Beats Like a Drum w Vox FM. W rytmie hitów gramy, grać będziemy. To już 14 minut po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach. A ja przypominam, że dzisiaj mamy czwartek. Czwartek to jest dzień, gdzie można sobie już powoli planować weekend, więc zakładam, że wy już plany macie. A jak wiecie z Vox FM, no pogoda w weekend ma być nie najgorsza. To znaczy jutro ma być całkiem ładnie, w sobotę ma być naprawdę ładnie, a w niedzielę, no w niedzielę troszeczkę gorzej sytuacja będzie wyglądać. Natomiast jeżeli nie jesteście z cukru, to oczywiście, no też można z pogody i z tego wolnego korzystać. A jeśli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, na późny dzisiejszy wieczór, to przypominam, dzisiaj o 21 jest mecz, który warto obejrzeć.

0: Z Colin, Zenek Martyniuk, Ryder i Love, czyli numer 3 naszej bestlisty. A propos, tutaj na chwilę się zatrzymajmy, bo jutro po 17 najświeższe notowanie, więc jest jeszcze moment, no, niecałe 24 godziny, żeby wejść i zagłosować. To jest ten czas. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie, tam są plusy, minusy, tam wasi ulubieńcy, faworyci, no i później my sprawdzamy, co wy żeście tam naklikali. A jak już tam będziecie, to proponuję też zjechać nieco niżej, tam z kolei znajdziecie propozycje do bestlisty, na te również można głosować.
1: Na pełnej z Vox

0: Alan Walker, Ava Max i Fate w Vox FM. Było zapytanie, czy macie jakieś plany na weekend? No i proszę bardzo, na odpowiedzi długo czekać nie musiałem, bo dajecie znać, że faktycznie no, ten weekend może być jednym z ostatnich tak ciepłych weekendów, więc należałoby go dobrze wykorzystać. I tak na przykład ktoś napisał, że szykuje się ognicho ze znajomymi, bardzo fajnie, bardzo dobrze. Ktoś też będzie jechał sobie na działeczkę, żeby odpocząć, właśnie żeby się jeszcze naładować tą witaminą D na zapas, też fajna opcja. Ktoś będzie robił kociołek na ognisku, też super sprawa, także fajnie, czyli będzie aktywnie, o to chodzi. Aktywnie albo odpocząć. I to tak powinno być, tak to powinno wyglądać. Chociaż ja wiem, że są też takie osoby, które będą w pracy, na przykład ja, ale to też ma swoje plusy, prawda?
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Autopromocja. Śpisz?
3: A, co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
4: Ludzkie pojęcie, masakra.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Codziennie od 6 rano we Vox FM.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamento Drobek w pierwszej linii odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
12: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
23: Mamy niskie ceny.
24: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
25: Zakupy tylko w Społem. Majonez dekoracyjny Winiary lub lekki 400 ml za 8,79. Wybierz Społem.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 200 aut używanych, gotowych do drogi. Startują dni otwarte samochodów używanych grupy Ukleja w Poznaniu. Przyjedź i znajdź auto dla siebie. Specjalne oferty oraz atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie. Masz samochód? Zostaw go w rozliczeniu. Pewna historia, sprawdzony serwis i duży wybór. Wszystko w jednym miejscu. 21-26 września. Poznań, Zawady 38. Grupa Ukleja. Przyjedź, przetestuj. Wybierz swoje auto.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
15: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
16: Budoma Market, podłogi, drzwi.
17: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych Invest Cavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
21: 107.4
0: Vox FM.
22: Poznań.
23: Rosja może intensyfikować ataki hybrydowe w pobliżu naszego kraju, mówił w Sejmie Donald Tusk, to na początek. W wiadomościach też pierwsze komentarze po wystąpieniu premiera. Głos zabrał generał Roman Polko, a na koniec jeszcze szkółki ginących zawodów. Zajęcia mogą już ruszać. Zapraszam.
24: 19 na naszych radiowych zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
23: Rosja może intensyfikować ataki hybrydowe w pobliżu naszego kraju, mówił w Sejmie Donald Tusk i podkreślał. Wzmacniamy nasze przejście graniczne, rozbudowujemy schrony i obronę przeciwlotniczą przy granicy z Ukrainą. Jednocześnie stanowczo zaapelował do posłów, by nikt w kraju nie podważał lojalności wobec sojuszników i znaczenia artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie premiera Tuska wysłuchał Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, powiedz proszę, co usłyszeliśmy?
1: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i jak mówił de facto frontowy szczególnie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
2: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
1: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
23: I jeszcze najnowsze informacje w związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na cele w centralnej części Ukrainy. W polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Rosja nie chce otwartego konfliktu z NATO, ale będzie testować odporność sojuszu aktami dywersji i działaniami hybrydowymi, mówi generał Roman Polko, komentując informacje przekazane w Sejmie przez premiera. Donald Tusk mówił, przypomnijmy o eskalacji ataków hybrydowych w pobliżu granicy z Polską. Celem Kremla może być sprawdzenie reakcji państw NATO, podważanie ich jedności oraz osłabienie poparcia dla Ukrainy. Szczególnie narażone są kraje wschodniej flanki, w tym Polska. Rosja nie chce otwartego konfliktu, bo nie byłaby w stanie wygrać wojny z NATO, mówi w rozmowie z nami generał Polko.
3: Rosja działa pod obcą flagą, stara się działać poniżej progu wojny. Unika, jak terroryści, bandyci, otwartego konfliktu, bo Rosji na to nie stać. Słusznie mówił minister Sikorski, że odpowiedź na to mogłaby być dla Rosji druzgocąca.
23: Rosyjskie działania mogą obejmować sabotaż infrastruktury, cyberataki, prowokacje oraz naruszenie przestrzeni powietrznej. Mają pozostawać poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego, ale jednocześnie wywoływać niepokój i sprawdzać gotowość sojuszników do wspólnej reakcji.
3: To jest wciąż działanie na zasadzie takiego sondowania, na ile sobie jeszcze możemy pozwolić, pilnowania tego, żeby to było poniżej takiego progu otwartej wojny.
23: Dlatego Polska wzmacnia granice, zabezpiecza kluczową infrastrukturę i podkreśla znaczenie artykułu 5 NATO. Śledztwo po awarii kolei w Katowicach. Zatrzymano dwie osoby w sprawie zaboru i uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej. Awaria 16 września sparaliżowała ruch na stacji Katowice. Opóźnionych zostało 649 pociągów, a 76 odwołano, mówi zastępca prokuratora rejonowego, prokurator Dawid Szulik.
22: Zatrzymano dwie osoby, które według poczynionych ustaleń mają bezpośrednio odpowiadać za to zdarzenie. Osoby te to obywatele polscy w wieku lat 50 i 55. Sprawcom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
23: Zatrzymani byli już wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Szkółki ginących zawodów nadal będą działać w regionie sądeckim. To dzięki kolejnym pieniądzom, które wyłożył samorząd powiatu. Umowy z instruktorami są podpisane, a to oznacza, że zajęcia też mogą ruszać. Mówi Krzysztof Szewczyk, szef Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu.
24: 114 szkółek, które będą prowadzone przez 74 instruktorów. Przeważają szkółki muzykowania ludowego, ale oprócz tego są to szkółki bibułkarstwa, haftu, rysunku na szkle, ceramiki, plastyki. Z naszej oferty korzysta ponad 1000 osób.
25: Uczę na skrzypcach i na kontrabasie. Pamiętam czasy, kiedy powstawały te szkółki, no to sam grałem chyba w 3 czy 4 zespołach, bo nie było skrzypków. Teraz mi się wydaje, że tych skrzypków już nie brakuje.
26: Szkółka ikonopisarska pracuje akurat z dorosłymi i panie są bardzo utalentowane. Mam chyba 2 albo 3 panie, które zaczynają przewyższać mistrza, także to jest radość.
23: Dodają instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia, a szkółki ginących zawodów w regionie sądeckim działają już od 26 lat.
27: Jutro może popadać głównie na północy i zachodzie naszego kraju, a tak poza tym okolice 22-21 stopni i mnóstwo słońca. Sobota już cała pod znakiem słoneczka i wysokich temperatur, wysokich oczywiście jak na drugą połowę września. Natomiast niedziela już tak kolorowa nie będzie, bo w niedzielę mogą pojawić się przelotne opady deszczu tak naprawdę w całym kraju. Niemniej macie plany na ten weekend i bardzo dobrze, to widać po waszych wiadomościach, które cały czas dostaję, to na pewno cieszy i bardzo fajnie, dobrze, trzeba korzystać, 5 minut po 19.
28: Na pełnej
29: z Vox FM.
27: Michał Trawka, dobry wieczór, zapraszam.

Drabo, czyli David Guetta i DNA, czyli numer 2 naszej best listy. I w ostatnim notowaniu to był delikatny podjazd w kierunku góry. Więc kto wie,

0: Świat lubi zadziwiać i lubi zaskakiwać. Czytam, że 10-letni chłopiec odkrył, iż motyle pamiętają rzeczy, których nauczyły się jeszcze jako gąsienice. Rozumiecie? Kiedyś motyl był gąsienicą, on się tam czegoś nauczył. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. To jest dopiero zagwozdka. Czego się może nauczyć gąsienica? Nie mam pojęcia, ale no czegoś faktycznie musi. I później rodzi się motylem, a w zasadzie przekształca się ta gąsienica w motyla. Biologia, klasa podstawowa. No i później jak jest tym motylem, to lata i pamięta, co tam się działo. Motyl pamięta, jak był gąsienicą. A ja nie pamiętam, co robiłem jak... Nie pamiętam, co robiłem w zeszłym tygodniu, no.
1: Na pełnej z Vox FM.

Znamy wasze sztuczki. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Two Colors i Heavy Metal Love w Vox FM. Nie wiem, jaka to dokładnie miłość. Myślę, że tutaj na ten temat powinni się wypowiedzieć wszyscy sympatycy. No, nie tyle metalu jako gatunku muzycznego, no ale metalu jako, no wiecie, no tego, co się spawa na przykład takiego. Vox
1: FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
6: Gdzie ty mnie prowadzisz?
5: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Poznań Szwajcarska 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Poznań Szwajcarska 8.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
12: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
13: Volkswagen.
14: Zakupy tylko w Społem. Majonez dekoracyjny Winiary lub lekki 400 ml za 8,79. Wybierz Społem.
15: Olu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
19: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
0: Vox FM robi dzień dobry!
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Kronung bezkofeinowa 250 gramów za 16,99. Wybierz Społem.
4: Olu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
6: Lordzie, witamy na salonach.
7: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
6: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
8: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
9: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
10: Gdzie ty mnie prowadzisz?
9: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
11: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
12: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
13: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
15: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
16: Volkswagen.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
20: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Reklama.
1: 107.4. Vox FM.
0: Vox FM.
1: Poznań.
21: Polskie myśliwce znów w powietrzu. Moskwa atakuje Ukrainę. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też ostrzeżenie premiera. Rosja zmienia sposób prowadzenia wojny. A na koniec jeszcze sport i Puchar Polski. Posłuchajcie.
22: 20 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
21: A wiadomości zaczynamy od pilnej informacji z oceanu. Poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce, zapowiada Donald Trump. Prezydent USA zaznaczył, że lokalizacja bazy zostanie ogłoszona już wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego, podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych. Polskie myśliwce ponownie poderwane to w związku z rosyjskimi uderzeniami na teren Ukrainy. Na lotniskach w Lublinie i w Rzeszowie czasowo wstrzymano operacje lotnicze. Jak podkreśla polskie wojsko, działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Premier ostrzega, że Rosja zmienia sposób prowadzenia wojny i przed zimą najprawdopodobniej nasili ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Donald Tusk pojedzie dziś w nocy do Ukrainy. Szef rządu zapowiada, że po powrocie przedstawi raport o stanie ukraińskiej energetyki. Wiadomo, że w trakcie wizyty na Ukrainie spotka się także z premierem Słowacji, z którym będzie rozmawiał m.in. o sankcjach wobec Rosji, które Bratysława blokuje.
2: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
3: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
2: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
21: Relacjonował dla nas Mateusz Gołębiewski. System zadziałał, przekonuje wojewoda lubelski Krzysztof Komorski i podsumowuje działania służb związane z uruchomieniem syren alarmowych na terenie całego województwa. Alarm miał związek z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę.
16: Jesteśmy ostrożnymi optymistami, dlatego że wszystko wskazuje na to, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem. Wszystkie decyzje, które po wcześniejszych incydentach również podejmowaliśmy wspólnie ze Strażą Pożarną, przyniosły dobre efekty.
21: W całym województwie zawyło 630 syren. W 120 budynkach przeprowadzono ewakuację, w tym w szkołach i w urzędach. Syreny zawoły m.in. w Dorohusku przy granicy z Ukrainą.
23: Tylko syreny wyjące i sygnały. Mieszkam w domu jednorodzinnym, nie? Także nigdzie jeszcze nie uciekałam. No, na razie jakoś tak nie słyszałam, żeby tam było naprawdę strasznie.
24: Było słychać i helikoptery latały. No
25: tak
24: ciężko.
25: Ciarki przychodzą. Tak?
24: Ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć, żeby się takie coś działo.
25: Bardzo niepokojące.
21: Mówili mieszkańcy Drohuska. Urząd Wojewódzki zapowiada, że nadal będzie prowadził szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu. Nie zebrano wymaganej większości. Sejm nie odrzucił weta prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Prezydent zawetował projekt w lipcu tego roku.
26: Głosowało 431 posłów, za 232 osoby, przeciw 199. Stwierdzam, że Sejm nie uchwalił ponownie ustawy o statusie osoby najbliższej.
21: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć przed notariuszem rejestrowaną w Urzędzie Stanu Cywilnego umowę regulującą takie kwestie, jak m.in. wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej czy formę pochówku.
27: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
28: Wiadomości sportowe w Vox FM.
21: Kolejarz gra nadal w Pucharze Polski. W 1.16 zmierzy się z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg. Ciekawe zapowiadają się pojedynki ekstraklasowych drużyn. Losy zetknął ze sobą Motor Lublin i Raków Częstochowa. Emocji na pewno nie zabraknie też w pojedynku Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze. Mecze 1.16 finału Pucharu Polski zaplanowano od 27 do 29 października. A już jutro wielkie sportowe emocje i adrenalina w Wiśle. W Perle Beskidów rusza 70. rajd Wisły. Wystartuje aż 60 załóg. 70. edycja rajdu to dwie najważniejsze nowości. Impreza zakończy się w sobotę ogłoszeniem nowego mistrza Polski.
27: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
29: Jutrzejszy dzień, taki mniejszy, aż bym powiedział, pół na pół, bo na północy kraju i zachodzie możliwe przelotne opady deszczu, ale tak poza tym to dużo słońca i nawet ciepło jak na drugą połowę września, więc narzekać nie powinniśmy, ale za to sobota, Kasiu, prawda? Sobota będzie ładna.
21: Sobota będzie śliczna, nigdzie nie powinno padać, 21 na północy, również w centrum, a na południu nawet 23 stopnie.
29: No właśnie, a po sobocie jest niedziela i niedziela już znowu deszczowa w przeważającej części kraju. 5 minut po 20 na naszych radiowych zegarach. To kolejna wspólnie spędzona godzina. Przy czym?
21: Przy fantastycznej muzyce.
29: O, właśnie. A wy mówisz, proszę, ten tytuł? Podejmiesz się tego wyzwania?
21: Du hast den schönsten Arsch der Welt. Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby mówić

0: 14 minut po 20 na naszych radiowych zegarach. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych jakiegoś tam super fajnego święta nie ma. Natomiast wiem, co będzie jutro. A że jutro mamy piątek, to też być może to świętowanie będzie przyjemniejsze, zważywszy na to, że uwaga, jutro mamy dzień pierwszej miłości. No do pierwszej miłości zawsze się dobrze wraca, przynajmniej myślami, prawda? Mamy też Światowy Dzień Kierownika. No to pozdrawiamy wszystkich kierowników, szczególnie tych na osiedlach. No ale mamy też Międzynarodowy Dzień Równej Płacy. No właśnie, to może jutro warto się wybrać do kierownika swojego w pracy, rzecz jasna, i poprosić, ja wiem, o jakąś małą podwyżkę?
1: Na pełnej z Vox FM.
0: No właśnie, z racji tego, że jutro piątek, to może będzie miał po prostu lepszy, przyjemniejszy dzień. Jak wszyscy zresztą. Piątek to piątek. Klasyk teraz, Gala, Free From Desire. Można zrobić głośniej, bo to naprawdę, naprawdę fajnie gra.
2: My

0: Armin van Buuren. No tego pana, jak ktoś nie zna, to myślę idzie w złym kierunku, złą drogą, zabłądził ktoś. Zabłądził, zbłądził i generalnie trzeba iść się wyspowiadać. No nie, no jego trzeba znać. Przynajmniej jeżeli lubicie słuchać muzyki, bo to jest no, mistrz swego fachu. A właśnie my takie kawałki gramy, bo my gramy w rytmie hitów, tu Vox FM. Natomiast coś za chwilę z polskiego podwórka, coś, co też myślę dobrze znacie, przy czym dobrze się bawicie i jeżeli macie ochotę, to można oczywiście sobie pośpiewać. Dlaczego by nie? Będzie też później coś, żeby się poruszać, coś, żeby poćwiczyć. Nie zdradzam co, natomiast ja powiem tylko jedno. Warto być z nami, warto być z Vox FM. No bo my gramy w rytmie hitów. Wspominałem już o tym, prawda? Mówiłem. Nie mówiłem. No to my gramy w rytmie hitów.
1: Na pełnej z Vox

0: Don't go breaking my heart. Tak wam właśnie gra Joel Corey w Vox FM. A ja przypominam, że punkt 21, czyli za niecałe 27 minut mecz. Mecz w ramach Ligi Europy UEFA. A tam Lech Poznań zmierzy się z Crystal Palace. No miejmy nadzieję, że to będzie dobry mecz.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś

0: codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Reklama.
3: Na początek ważna informacja z USA. Donald Trump mówi o lokalizacji amerykańskiej bazy w Polsce. Od tego zaczniemy. Za chwilę też ostrzeżenie polskiego premiera. Rosja liczy na tragiczną zimę w Ukrainie. A na koniec jeszcze Toruń i badania w ramach projektu Piękna mimo wszystko. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Ważna deklaracja z Waszyngtonu. Donald Trump zapowiada, że lokalizacja bazy USA w Polsce ma zostać wkrótce ogłoszona, a jej powstanie nazywa historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. W swoim wpisie w mediach społecznościowych Trump podkreślił też rolę prezydenta Karola Nawrockiego, któremu przypisał zasługi w ramach prowadzonych rozmów z tym tematem Mateusz Gołębiewski.
4: Amerykańscy żołnierze stacjonują obecnie w Polsce w ramach obecności rotacyjnej. Planowana baza miałaby zapewnić infrastrukturę pozwalającą na stałe rozmieszczenie większych sił USA. Wiemy, że delegacja z Pentagonu analizowała wcześniej lokalizację na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Najpoważniej rozważany ma być Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław oraz ponad 300 hektarów dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy. Atutem Wrocławia jest modernizowany port lotniczy, który będzie mógł przyjmować największe amerykańskie samoloty wojskowe oraz zbudowana tam baza przeładunkowa.
3: Najnowsze informacje płynące z oceanu to ważne deklaracje w kontekście eskalacji działań Rosji, przed którymi ostrzegał dziś premier w specjalnym wystąpieniu w Sejmie. Premier mówił, że Rosjanie liczą, że zima będzie krytycznie tragiczna dla Ukrainy. Wojsko rosyjskie chce atakować ukraińską kolej i infrastrukturę energetyczną, by sparaliżować kraj jeszcze przed zimą.
5: Ponieważ według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
3: Szef rządu mówił też o możliwych scenariuszach dla państw NATO.
5: Hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
3: Tusk podkreślił też, że Rosjanie wprowadzają na masową skalę nowy typ dronów, maszyny z silnikami odrzutowymi. To właśnie taka maszyna miała zaatakować w tym tygodniu stację benzynową na granicy z Polską. Białostocki sąd warunkowo umorzył sprawę kierowcy karetki, który niemal 2 lata temu potrącił na przejściu dla pieszych 10-latka. Sąd, ogłaszając wyrok, wziął pod uwagę kilka okoliczności łagodzących. Szczegółem Julia Łata.
6: Przede wszystkim sąd wziął pod uwagę, że obrażenia chłopca okazały się mało poważne. Ponadto kierowca karetki przyznał się do winy i wyraził żal. Ważnym dowodem w sprawie było nagranie z kamery świadka, z którego wynika, że kierowca nie miał czasu na prawidłową reakcję. Wcześniej doszło do mediacji i ugody między mamą 10-latka i oskarżonym. Mężczyzna zapłacił 3000 zł zadośćuczynienia. Prokuratura chciała pół roku więzienia w zawieszeniu. Obrona wnosiła o uniewinnienie.
3: Dzisiejszy wyrok sądu rejonowego w Białymstoku jest nieprawomocny. Miały na nowo poczuć się sobą, pokochać się raz jeszcze i pokazać, że rak nie odebrał im kobiecości. Od maja do września brały udział w warsztatach, zabiegach, ale i badaniach w ramach projektu Piękno mimo wszystko, które organizuje Dorota Rybarczyk.
7: Dziewczyny wychodzą z roli pacjentki i wracają do roli kobiety. I tak właściwie można by było pięknie podsumować wszystkie te działania nasze. To, czym ja jestem poruszona w całej tej akcji, to przede wszystkim to, że ja je widzę uśmiechnięte.
3: Bohaterkami tegorocznej odsłony były torunianki Joanna Gackowska oraz Ewa Bujak, a finał akcji wraz z premierą filmu dokumentalnego o całej metamorfozie 14 października w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 16 stopni w Legnicy w tym momencie, to najcieplejsze miejsce w kraju i 11 w Zakopanem, tam jest najzimniej, ale dobre informacje są takie, że jutro, jak na drugą połowę września, bardzo wysokie temperatury, 22 stopnie na południu, 20 w centrum i 19 na północy. Tam niestety może popadać też deszcz, ale za to w sobotę już słońce w całym kraju, wszędzie powinno być sucho, czego nie można powiedzieć o niedzieli, wtedy deszcz, prawie wszędzie.
8: Ciągły proces poprawiania bezpieczeństwa na drogach w regionie będzie naszym pierwszym tematem. Poza tym sprawdzimy, jak wygląda sytuacja kadrowa w MPK Poznań. Więcej już za chwilę. To jest czwartkowe podsumowanie dnia w Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Cel zero, czyli żadnych wypadków śmiertelnych na drogach. Taki ambitny plan ma Wydział Ruchu Drogowego Wielkopolskiej Policji. Przypomina o tym podczas Roadpol Safety Days. Niestety na drogach w regionie i jeszcze do tego celu brakuje.
2: Niestety na naszych drogach od stycznia do dzisiaj zginęło 130 osób. Doszło do 1500 wypadków drogowych. No i robimy wszystko, by tych wypadków, tych zdarzeń, tych tragicznych zdarzeń było jak najmniej. Dzisiaj mówimy też o wizji zero, czyli zero ofiar śmiertelnych na naszych drogach. Mamy nadzieję, że tak pozostanie, że nikt nie zginie na naszej drodze. Nie chcielibyśmy, żeby to było tylko dzisiaj, tylko chcemy, by każdego dnia było bezpiecznie na drogach, by wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, piesi, rowerzyści, kierujący jednośladami, kierujący samochodami, czuli się bezpiecznie na drodze, bezpiecznie dotarli do celu, bo musimy wiedzieć, że droga jest dla wszystkich, wszyscy mamy prawa na tej drodze, ale mamy również obowiązki. No i właśnie z tymi działaniami profilaktycznymi wychodzimy naprzeciw i mówimy o tych bezpiecznych zachowaniach.
9: Mówi się dużo o prędkości, o tej kulturze na drodze, ale ostatnio też coraz więcej mówi się o przejazdach kolejowych i bezpieczeństwu dotyczącego tych przejazdów. To może też parę słów o tym.
2: Tak, chcemy, by na przejazdach kolejowych robimy też działania, by na tych przejazdach kolejowych było bezpiecznie, by kierujący wiedzieli, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, w sytuacji niebezpiecznych. No my dzisiaj prowadzimy te działania edukacyjne, profilaktyczne, ale również policjanci Wydziału Ruchu Drogowego kontrolują prędkość, z jaką poruszają się kierujący. Sprawdzają, czy kierujący stosują się do przepisów ruchu drogowego, czy zatrzymują się na czerwonym świetle, na sygnalizacji świetlnej, czy przestrzegają tych przepisów, czy zatrzymują się na znaku stop, czy są trzeźwi, czy zapinają pasy bezpieczeństwa, czy właśnie w sposób taki ostrożny i czujny przejeżdżają przez przejazdy kolejowe. No wszystko po to, by na naszych drogach nikt nie zginął.
8: Mówi Małgorzata Michaś, rzecznik Wielkopolskiej Drogówki. Policjanci pokazywali także nowinki technologiczne, takie jak specjalne policyjne drony.
2: Jest on na stanie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Ten dron, że tak powiem kolokwialnie i w cudzysłowie, wyłapuje wszystkie wykroczenia na drodze. Na przykład, gdy kierowca czy pasażerowie mają niezapięte pasy bezpieczeństwa, gdy kierowca rozmawia przez telefon komórkowy, czy nie zatrzymuje się na znaku stop, przejeżdża na czerwonym świetle, czy właśnie takie drony też wykorzystywane są w rejonie przejazdów kolejowych. Wówczas te wykroczenia drogowe dron widzi. My mamy wszystkie te filmy, nagrania właśnie z wykroczeń tych kierujących. No i taka informacja trafia do nas i kierowca jest wtedy zatrzymany i już później odpowiednio przez policjantów ta kontrola drogowa odpowiednio jest przeprowadzona.
9: Ta kontrola powietrzna, można by powiedzieć, w wielkopolskiej drogówce jest już jakąś codziennością?
2: Tak, policjanci każdego dnia kontrolują kierowców na drodze. No i dron nie każdego dnia jest wykorzystywany, bo tutaj też warunki pogodowe muszą być spełnione, by taki dron mógł wznieść się w powietrze. No ale jest on wykorzystywany właśnie w codziennej służbie policjantów.
8: Można było także dowiedzieć się więcej o bezpiecznej jeździe. Nasza reporterka Ari Habir skorzystała z krótkiego kursu zapinania pasów prowadzonego przez Macieja Bednika z Automobil Klubu Wielkopolskiego.
10: Zapnijmy dobrze pasy, a dziś tego właśnie uczymy.
9: To może by mnie pan nauczył, jak zapiąć poprawnie pasy.
10: Oczywiście, wejdziemy do symulatora i pokażę.
9: Chyba mój pierwszy błąd, mam płaszczyk na sobie.
10: Oczywiście, płaszcz może być, natomiast pasy przeciągniemy jak najbliżej ciała, czyli pociągniemy je pod połami płaszcza, na biodrach. Brzuch, chociaż najbardziej wytrenowany, zawsze jest miękki, dlatego te pasy w tym krytycznym momencie
9: muszą się znajdować gdzieś tutaj.
10: Będą nam gdzieś wchodzić aż pod kręgosłup.
9: Jak często pan się z tym spotyka, że ludzie po prostu nie mają pojęcia, po prostu zapinają i tyle?
10: Chciałbym powiedzieć, że 100%, ale myślę, że prawie 100% ludzi robi wielkie oczy i dowiadują się, że całe życie jeździli źle, że te pasy nie chroniły ich należycie. Bardzo prosta rzecz. Pasy bezpieczeństwa, które w latach 50. opatentował pan Nils Bohlin, szwedzki konstruktor, które do dziś ratują życie. I utarło się powiedzenie, myślę, że bardzo słuszne, że jeszcze nikt w motoryzacji nie wymyślił narzędzia, które uratowałoby więcej ludzkich istnień, więcej ludzkich żyć, jak właśnie pasy bezpieczeństwa. Te trzypunktowe pasy, które pan Nils Bohlin opatentował, wymyślił, stosowane są do dziś.
8: Roadpol Safety Days potrwają do 22 września. Łącznie 210 kierowców i motorniczych brakuje w MPK Poznań. Spółka stara się uzupełniać braki i wykonywać wszystkie przewozy. Zdaniem społecznika nie udaje jej się to w kilku miejscach w Poznaniu. Do rozkładów jazdy i kilku portfeli zajrzała Ari Habir.
11: Szukasz pracy?
12: Kierowca autobusu?
11: motornicze?
9: Na przykład takimi spotami w komunikacji miejskiej MPK próbuje zachęcić do pracy w spółce. Nie bez przyczyny. 150 wakatów wśród kierowców autobusów i 60 wolnych stanowisk wśród motorniczych mówi samo za siebie. Rzecznik MPK Agnieszka Smogulewska przyznaje, że sytuacja kadrowa jest ciężka.
12: MPK Poznań przez cały czas aktywnie poszukuje nowych pracowników, fachowców z różnych dziedzin, bo będąc operatorem publicznego transportu zbiorowego, przedsiębiorstwo nie tylko przecież zarządza taborem i wykonuje zamówione przez organizatora przewozy, ale również na jego zlecenie zajmuje się m.in. bieżącym utrzymaniem infrastruktury torowo-sieciowej, bierze udział w likwidowaniu skutków zdarzeń komunikacyjnych. Największe potrzeby jednak występują w grupie prowadzących pojazdy. Istniejące wakaty szacowane są na około 150 kierowców i 60 motorniczych. Te wakaty, jak dotąd, uzupełniane są kierowcami z firm zewnętrznych oraz zleceniobiorcami. Pomimo trudności MPK Poznań dąży do realizacji wszystkich kursów zamówionych przez ZTM. Natomiast warto pamiętać, że takie realne zapotrzebowanie na pracę zmienia się wraz z wprowadzanymi zmianami w organizacji transportu publicznego, związanymi m.in. z prowadzonymi remontami, koniecznością organizacji komunikacji zastępczej, czy też z imprezami masowymi. Zmiany częstotliwości kursów, długości tras linii komunikacyjnych, uruchamianie nowych i dodatkowych linii albo zawieszanie innych, to wszystko są elementy, które znacząco wpływają na wielkość codziennego uruchomienia i co się z tym wiąże na zapotrzebowanie na pracę dla prowadzących pojazdy. W odpowiedzi na nierównomierne obciążenie pracą MPK Poznań podejmuje wiele inicjatyw mających nie dopuścić do pogorszenia się oferty przewozowej. Mowa nie tylko o aktywnym poszukiwaniu pracowników, ale również chociażby o przygotowaniu grupy dwuzawodowców, którzy w zależności od bieżących potrzeb podejmują pracę bądź w trakcji tramwajowej, bądź w trakcji autobusowej. Firma oferuje różnorodne, wygodne dla pracowników formy zatrudnienia. Jest możliwość zatrudnienia na pełen etat, ale też w przypadku zgłoszenia takiej chęci możliwość podjęcia pracy w niepełnym wymiarze godzin, czy też pracy weekendowej. Przedsiębiorstwo organizuje również kursy dla tych osób, które chcą pracować w MPK, ale wymaganych uprawnień nie mają. Mówimy oczywiście o kursach prawa jazdy kategorii D i kwalifikacji wstępnej oraz na pozwolenie do kierowania tramwajem. Z myślą o przyszłych kadrach firma współpracuje m.in. ze szkołami, których uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zajezdniach, a część z nich uzyskuje następnie zatrudnienie w MPK. Zarząd spółki przez cały czas podejmuje również działania dla poprawy sytuacji płacowej, aby jak najbardziej podążać za zmianami wynagrodzeń na poznańskim rynku pracy. Po tegorocznej podwyżce wynagrodzenie dla początkujących kierowców i motorniczych, czyli takich po zdaniu egzaminu bez żadnego doświadczenia w zawodzie, wynosi 7260 zł brutto z premią. Natomiast średnie wynagrodzenie za pierwsze półrocze tego roku wynosi ponad 10 tysięcy złotych brutto dla kierowców autobusów oraz niemal 9,5 tysiąca złotych dla motorniczych. Na te kwoty składają się m.in. wynagrodzenie zasadnicze, premie, nadgodziny, dodatek nocny, przyznawane nagrody.
9: Mimo starań spółki problemy w rozkładzie jazdy już się zdarzają. Tak twierdzi Paweł Sowa z portalu Inwestycje dla Poznania.
13: Przekłada się to na obniżenie jakości oferowanych usług w bardzo prosty sposób. Po prostu wypadają kursy. Dzieje się tak przede wszystkim na liniach autobusowych. Te sygnały już pojawiły się w sierpniu i niestety cały czas ten problem istnieje, ponieważ wraz z powrotem zasadniczego rozkładu jazdy, niestety ta jakość nie poprawiła się. No nic dziwnego, skoro tak naprawdę brakuje około 20%.
9: I podaje prostą receptę, co musiałoby się zmienić, by przyciągnąć nowych pracowników.
13: Miasto musi zapewnić pieniądze dla osób, które pracują jako motorniczowie i kierowcy. Panie i panowie, którzy nas wożą, to jest bardzo ciężka praca odpowiedzialna. Oni muszą godziwie zarabiać. Jeżeli otrzymują stawki o około do 2700 brutto mniejsze niż w innych dużych miastach, to nie dziwmy się, że mamy wakaty, no bo kto będzie pracować za takie pieniądze, jeżeli konkurencja, że tak powiem, w innych miastach oferuje stawki o wiele wyższe. Słyszymy, że w spółkach miejskich zatrudniane są nowe osoby na wysokopłatnych stanowiskach z zarobkami rzędu 750 tysięcy złotych rocznie. To znaczy, że te pieniądze są. tylko są źle dzielone. Bo dla ludzi, którzy wykonują bardzo ciężką i odpowiedzialną pracę, czyli dla kierowców i motorniczych, tych pieniędzy nie ma.
8: A tematem zajęła się Ari Habir.

0: Jeśli ktoś wam wmawia, że królowa jest tylko jedna, to jest w błędzie. W latach 90. były przynajmniej trzy. Jedna z nich szykowała się na Saturday Night i miała Sexy Eyes. Druga mówiła ulalala, bo summer is crazy. A trzecia zawsze nastawiała się na Bailando i zachęcała vamos a la playa. Przed wami Wakefield, Alexia i Luna. Pochodzi z Danii, a jako dziecko kilka lat spędziła w Afryce. W latach 90. wylansowała sporo hitów, które można było usłyszeć i w radiu, i na dyskotekach szkolnych, i w klubach. Jak tylko zadebiutowała, Europa ją pokochała. Ale to nie tylko wokalistka. Jest również autorką tekstów i kompozytorką. Do dziś koncertuje i cały czas wygląda zjawiskowo. Przed wami Wakefield.
1: Pod tym pseudonimem ukrywa się Sanny Carlson. Jako dziecko mieszkała na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Algierii i Nigerii. Później we Włoszech i Hiszpanii, gdzie przeniosła się, by śledzić swojego byłego chłopaka. Teraz mieszka w Wielkiej Brytanii. Zanim zawojowała świat, była projektantką mody i modelką, studiowała muzykę i śpiewała w zespole jazzowym, w którym jej brat był gitarzystą. Mówi po duńsku, hiszpańsku, włosku, angielsku i francusku. Na początku lat 90. poznała włoskich producentów Larego Pignagnoli i Davida Riva oraz przyjęła imię Wakefield, hołdzie nauczycielce fortepianu. I tak w 94. roku ukazał się jej pierwszy i największy hit, Saturday Night. Piosenka stała się fenomenem, na jej punkcie oszalał cały świat.

Dzięki temu utworowi Wakefield stała się pierwszą artystką spoza Wielkiej Brytanii lub USA, która zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Brytyjczycy nie byli jednak jedyni. Piosenka hulała na listach w Azji, Australii, Ameryce Południowej i Kanadzie. Ale mało brakowało, by kawałek wcale się nie ukazał. W jednym z wywiadów Wakefield przyznała, że na początku wytwórnie płytowe nie miały co do niego pewności. Myślały, że to absolutne badziewie. Ktoś jednak zaryzykował i dzięki temu sprzedał 2 miliony singli. Z kolei producenci numeru zostali nawet pozwani o plagiat. Sąd jednak odrzucił pozwy. Po wydaniu Saturday Night machina ruszyła, artystka zaczęła koncertować, a żeby rozszerzyć repertuar, podczas koncertów śpiewała m.in.

Z kolei czwórka to już rok 2002, niestety tym razem bez klipów. W późniejszych latach wokalistka skupiła się na produkcji muzyki i pisaniu tekstów. Współpracowała z innymi artystami i DJ-ami, m.in. z duetem Benassi Bros. Wydała kilka kompilacji z największymi przebojami i remiksów przebojów oraz letni hit Was a Time.

tej dekadzie w życiu Wakefield przyszedł również kryzys. Wokalistka miała dość bycia w przemyśle muzycznym. W jednym z wywiadów przyznała, że w pewnym momencie nienawidziła udzielać wywiadów, dawać koncertów i pojawiać się w telewizji. Wróciła do domu do swojego ojca w Ghanie, gdzie dorastała. Pierwszy album po czwórce wydała dopiero w 2012 roku. W, bo taki dostał tytuł, ukazał się w kilku wersjach, a pochodziły z niego takie numery.

Rok 2018 to już próba dostania się na Eurowizję. Wzięła udział w duńskim konkursie, niestety się nie udało. Co do piosenki Boys and Girls, została ona wyprodukowana w 5 godzin. Powstała kilka lat wcześniej, ale czekała na właściwy moment. Zapytana o udział w Eurowizji Wakefield powiedziała, że ma odpowiednią piosenkę. Złośliwi mówią, że Wakefield jest królową playbacku. To, że się nim posługuje, miało być widać na wielu koncertach. Ponoć w Montrealu podczas jednego z występów ludzie mieli krzyczeć playback, a ona pokazała środkowy palec i zeszła ze sceny. Później w jednym z programów telewizyjnych miała zaśpiewać na żywo. Inni mówią również, że większość piosenek Wakefield śpiewała inna wokalistka, Anne Lee, która miała mieć atrakcyjniejszą barwę głosu. Sama Wakefield pisała dla niej teksty.

Choć Wakefield nagrywa nowe piosenki pod swoim imieniem, to jako Wakefield cały czas występuje. Szczególnie można ją zobaczyć podczas festiwali z muzyką lat 90. Tam wkłada na siebie obcisłe kombinezony i przypomina, za co ją pokochaliśmy. Pytana, jak doszło do zjawiska nazwanego Wakefield, wokalistka odpowiada: wymieszaj świetną piosenkę z zabawnym tańcem, dodaj 23-letnią blondynkę z uśmiechem i voilà. Do dziś, co jakiś czas, Wakefield odświeża piosenkę Saturday Night, ale pytana o to, czy żałuje wpływu jednego utworu na swoją karierę, odpowiada: czasami tak, czasami nie. I dodaje, że o wiele łatwiej byłoby uciec z Alcatraz niż od tej piosenki. Podziwia Madonnę, bo pokazała światu, że wszystko jest możliwe. Za najlepszą piosenkę pop uważa Dancing Queen Abby. Miała kilka propozycji udziału w reality show, ale podziękowała. Jedna korona rozdana, czas na kolejną. Tym razem ruszamy do Włoch. Już jako dziecko uczyła się śpiewać, tańczyć i grać na fortepianie. Brała też udział w konkursach muzycznych. Kiedy dorosła, spotkała właściwą osobę na swojej drodze. Razem nagrali hity, które hulały na listach przebojów i parkietach całej Europy. Ona wokal ma jak dzwona do tego, jak wygląda. Przed wami Alexia. Właściwie to Alexia Aquilani. Już jako dziecko została okrzyknięta małym muzycznym cudem. Do końca szkoły miała już na koncie występy w wielu grupach muzycznych. I właśnie podczas jednego z koncertów w dyskotece zauważyła ją siostra Roberta Zanettiego, szefa jednej z wytwórni muzycznych znanego jako Savage i Robix. Powiedziała mu o niej, a ten następnego dnia przyszedłby posłuchać i zaproponował nagranie dema. Najpierw w 92 roku wydała singiel pod pseudonimem Alexia Haslip, zatytułowany Take Care of Your Life. Później użyczyła swojego wokalu w kilku piosenkach innych artystów i została wsparciem wokalnym dla brytyjskiego rapera w nurcie Eurodance Ice MC. Była jedną z głównych postaci w tym projekcie. Nagrali razem kilka piosenek, które zostały hitami.

tym czasie wokalistka zagrała z raperem ponad 300 koncertów na całym świecie. Brała udział też w wielu programach telewizyjnych. Niestety w pewnym momencie Ice MC zerwał współpracę z Zanettim. Alessia jednak pozostała w wytwórni i już jako wokalistka w 1995 roku nagrała wiele znanych przebojów.

Wszystkie te piosenki znalazły się na pierwszym solowym albumie Alexi zatytułowanym Fan Club. I to na nim pojawił się ten największy hit w karierze wokalistki, Ulalala. Dzięki niemu właśnie Alexia stała się jedną z największych gwiazd europejskiej muzyki dance. Utwór nieco różnił się od poprzednich, był spokojniejszy, miał prosty tekst i chwytliwą melodię. Podbił listy przebojów w wielu krajach Europy, ale też w Australii i Nowej Zelandii. Został hitem o wakacji, a sam album zyskał status platyny i wielu złotych płyt. Dla przykładu w samej Finlandii sprzedał się w 85 tysiącach egzemplarzy i zyskał miano najlepiej sprzedającego się zagranicznego albumu. Po tym sukcesie Alexia poszła za ciosem i zaczęła pracę nad kolejnym albumem. Promował go kawałek Gimme Love. Zaczęła nim odchodzić od stylistyki eurodance'a, zaczęła tworzyć europop, co wielu fanom nie przypadło do gustu. W tym samym roku w Polsce ukazał się album z remiksami piosenek z pierwszej płyty. Kolejny album Alexi ukazał się w 1999 roku. Zawierał takie piosenki jak Happy czy Goodbye. Nie odniósł już jednak tak dużego sukcesu jak poprzednie albumy. Goodbye. Rok 2000 to już składanka z największymi przebojami, którą promował hit Ti Amo Ti Amo. Kolejna dekada to kolejny album anglojęzyczny i ostatni zarazem w języku angielskim. Alexia rozstała się z producentem i dotychczasową wytwórnią. Uznała, że nadszedł czas na zmiany. Chciała poszerzyć swoje muzyczne horyzonty i wyjść poza eurodance. Zaczęła samodzielnie komponować i współpracować z nowymi muzykami, dlatego kolejny album, Mad for the Music, był wielkim krokiem w jej karierze. Był to również krok w stronę bardziej popowego i soulowego stylu. Niestety piosenki, które go promowały nawet we Włoszech, nie były już wielkimi hitami. W 2002 roku Alexia postawiła na język włoski. W całej tej dekadzie wydała 10 albumów. Posłuchajmy kilku utworów, które w tym czasie nagrała.

Aleksja cały czas komponuje, pisze teksty, nagrywa, wydaje albumy i występuje na festiwalach lat 90. Zawsze na żywo i trudno uwierzyć, że jest po 50. Na koncie ma wiele tras koncertowych.

ciekawostek, Alexia napisała i wykonała piosenkę dla włoskiej wersji filmu o Barbie. Zagrała specjalny koncert na żywo w Pekinie podczas Igrzysk Olimpijskich. Została wybrana do reprezentowania Włoch w projekcie muzycznym Global On Music, łączącym artystów, którzy za sprzedaż swoich utworów dostali platynę. Objął on 20 krajów na 5 kontynentach. Z kolei inna z jej piosenek pojawiła się na ścieżce dźwiękowej popularnego serialu Słoneczny Patrol. Jej hit U La La La doczekał się wielu nowych wersji nagranych przez innych artystów. Kilka lat temu pojawiły się również plotki, że po 15 latach Alexia nagra nową piosenkę z raperem Ice MC, z którym zaczynała. Niestety nic z tego nie wyszło. W ciągu kariery sprzedała 7 milionów płyt, lubi gotować i ćwiczyć, bo jak mówi, ważne jest, by być w dobrej formie. Co oczywiście przekłada się na koncerty, Alexia zawsze daje z siebie wszystko. Druga korona rozdana, czas na trzecią. Ta wędruje do wokalistki pochodzącej z Holandii, która swoimi hitami rozgrzewa każde wakacje. Ma ich na koncie naprawdę sporo, choć warto zaznaczyć, że zanim zajęła się śpiewem, była tancerką. Do dziś koncertuje po całej Europie i nadal świetnie wygląda. Zapewne przebojów, kontaktu z fanami i zgrabnej sylwetki zazdrości jej nie jedna artystka. Przed wami Luna. Właściwie to Marie-Jose van der Kolk. Swoją karierę rozpoczęła w 1991 roku jako tancerka. Pracując na Majorce poznała DJ-a Samiego, przybrała pseudonim Charisma i wspierała go wokalnie podczas DJ-skich setów w klubach. On 4 lata później wydał swój pierwszy numer, Life is Just a Game, w którym ona zaśpiewała. Później były kolejne, a między nimi narodziło się uczucie i się pobrali. W 1998 roku 24-letnia Charisma i 5 lat starszy DJ Sami zabrali się za tworzenie projektu o nazwie Luna, która miała nawiązywać do hiszpańskiego słowa księżyc. No i nagrali Bailando, będący coverem grupy Paradiso. Kawałek stał się hitem tamtego lata w całej Europie, zdobywając wiele złotych i platynowych płyt oraz niemiecką nagrodę muzyczną w kategorii najlepsza piosenka dance. Po sukcesie Bailando przyszedł czas na kolejną piosenkę, to ballada Hio de la Luna, nagrana z 40-osobową orkiestrą najlepszych muzyków w Niemczech. W tym przypadku również pokryła się złotem i platyną. Mało tego, stała się najpopularniejszym hiszpańskim singlem wszechczasów na niemieckich listach przebojów.

Zamykając promocję debiutanckiej płyty Lunita, ukazała się jeszcze jedna spokojna piosenka o tytule Donde Vas. W nową dekadę Luna weszła z nową płytą, promował ją utwór Mamboleo, będący coverem. Doszło jednak do zgrzytów z twórcą oryginału i piosenka Luny zniknęła z rozgłośni radiowych zaledwie dzień po premierze. Piosenka musiała zostać również usunięta z albumu. Ponowne jego wydanie nie zawierało tego kawałka. Były tam za to ballada Salvador Dali, to hołd złożony słynnemu malarzowi oraz melodyjny utwór La Vida es una Flor. Jeszcze w 2000 roku Luna wydała składankę ze swoimi hitami. Promował ją kolejny pozytywny numer, Latino Lover. Wokalistka pojawiła się też w Sopocie, gdzie na festiwalu zaprezentowała kilka swoich przebojów. Luna poszła za ciosem i rok 2001 zaczęła od kolejnych przebojów. To Baila Mi Ritmo oraz Viva El Amor, które hulały na europejskich listach przebojów i które znalazły się na kolejnym albumie z największymi hitami. Kolejny album wokalistka wydała w 2002 roku. Eksperymentowała na nim z bardziej dojrzałym i orientalnym brzmieniem. Zawierał m.in. tytułową balladę Colors. Mało tego, że Luna tworzyła własne przeboje, to nagrała też wokale na nową płytę DJ-a Samiego. Wśród nich Sunlight czy The Voice of Summer. W 2002 i 2003 roku ruszyli na turnę po całym świecie. Koncertowali z Bon Jovi, Pink i Sugar Babes. Rok 2003 to smutny czas dla Luny, wokalistka straciła mamę. To doświadczenie miało ogromny wpływ na wybór utworów na kolejny album, Wind of Time. To zbiór najpiękniejszych ballad, wśród nich Tears in Heaven, Erika Claptona. Płytę Luna zadedykowała właśnie mamie. Po urodzeniu Safiry w 2007 roku Luna wróciła do muzyki. Wydała kawałek Everybody on the Floor, Ulalala, który promował kolejny album z największymi przebojami, a rok później studyjny album Moonrise z piosenkami Por la Noche czy Salam Aleikum. W tym samym roku została jurorką niemieckiej wersji programu Popstars. Kolejne lata to kolejne single, wśród nich Para Pa Pa Pa, będący powrotem do swoich letnich korzeni z 2001 roku oraz cover Vamos a la Playa, który był strzałem w dziesiątkę, dotarł na szczyty list przebojów na całym świecie. Vamos a la playa. Ciekawym momentem muzycznym w karierze Luny był kawałek Brazil, nagrany z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nawiązywał do piosenki Aquarela do Brazil z 1939 roku, który został wykorzystany 3 lata później w filmie Walta Disneya. Luna cały czas współpracuje z innymi artystami. Zobaczcie, jakie kawałki udało jej się m.in. z nimi nagrać.

Później przyszedł czas na numer w języku niemieckim, niderlandzkim oraz kolejne letnie numery jak Caliente, Badam, nowa wersja Viva El Amor, Summer of Love i wreszcie w 20. rocznicę wydania nowa wersja Bailando. Korony rozdane, za nami trzy królowe lat 90. Wakefield, Alexia i Luna. Każda inna, ale każda wyjątkowa. Piękne, z talentem, charyzmą i nieziemskim urokiem. Kochamy je już kolejną dekadę i kochać będziemy, bo zapewne jeszcze nie raz nas zaskoczą. Lata 90. Kolorowe, radosne, wspaniałe i wspominane z nostalgią. Zapewne nie byłoby tak, gdyby nie twórczość zespołów, o których będzie za chwilę mowa. Warto wspomnieć tylko takie hity jak Celebration, Feel the Heat of the Night czy Coco Jumbo. Na samo wspomnienie nóżka rwie się do tańca. Przed wami grupy, do których należała tamta magiczna dekada. Fun Factory, Master Boy oraz Mr. President. Ten zespół zaliczany jest do czołówki nurtu Eurodance. Sprzedał na świecie ponad 20 milionów singli i płyt. Choć działał krótko w latach 90., to zdobył serca fanów. Później były próby jego reaktywacji, ale bez większego sukcesu. Do czasu, kiedy w 2013 roku nastąpił przełom, wrócił niemal w podstawowym składzie i nieźle mu idzie. Przed wami Fun Factory. Grupa powstała w 1992 roku z inicjatywy producenta muzycznego Rainera Kasselbauera. W jej skład weszli Tony Kotura, Baldia Tozun, Steve Browarczyk oraz Rodney Harbison. Ich pierwszym numerem był Fun Factory Steam, który przeszedł niemal bez echa. Dopiero drugi numer, Groove Me, odniósł sukces. Oba utwory były jednocześnie zapowiedzią debiutanckiej płyty Non Stop, która ukazała się w 1994 roku. Przy okazji wydania kolejnego singla Close to You w grupie zaszły zmiany. Baldzie zastąpiła Marie-Anne May z Francji. Sam numer okazał się hitem m.in. w Kanadzie, podobnie jak kolejne single.

przełom nastąpił w 1995 roku, kiedy grupa wydała przebojowe numery I Wanna Be With You, Celebration oraz Dua Didi. Wszystkie szalały na europejskich listach przebojów. Można było je również usłyszeć za oceanem, a znalazły się na kolejnym albumie grupy Fantastic.

Warto wspomnieć, że w czasie, kiedy te wszystkie numery zdobywały szczyty list przebojów, grupa wzięła udział w nagraniu hymnu lat 90. Love Message razem ze Scooterem, grupami Masterboy, Erotic czy Mr. President.

Przy okazji wydania kolejnego singla z płyty Fantastic Don't Go Away zespół opuścił Tony Couture'a. Ten jednak nie przestał istnieć i wydał m.in. balladę I Love You, zadedykowaną właśnie swojemu liderowi.

Po odejściu z grupy Tony skupił się na karierze solowej, wydał kilka piosenek i założył wytwórnię muzyczną. Został producentem innych artystów. Współpracował m.in. z Naną, ale też z Backstreet Boys, NSYNC, P. Diddym czy Corinne. Co ciekawe, rok później ktoś wskrzesił Fun Factory, ale na rynek grupa wróciła już w zupełnie nowym składzie. Pierwszy jej album studyjny pod tytułem Next Generation ukazał się w 1999 roku. Miał nieco inny styl niż poprzednie krążki. Dominowały na nim hip-hop, reggae oraz pop, a promowały go takie utwory jak Party with Fun Factory czy Sha-la-la-la-la. W tym składzie zespół wydał jeszcze jeden album, ABC of Music, i się rozpadł. Kolejna próba reaktywacji zespołu była w 2008 roku. Pojawił się producent, który stworzył kolejną generację. Zespół ponownie w nowym składzie wydał kawałek Be Good To Me i zaprezentował Fiesta de Samba, ale nie odniosły one większego sukcesu. Mimo to grupie udało się koncertować w kilku europejskich krajach, a jeden z kawałków napisał nawet sam Tony Kotura. Grupa jednak się rozpadła. Kolejna, czwarta generacja Fun Factory pojawiła się w 2013 roku. Wydała tylko jeden singiel, On the Top of the World. W tym czasie Tony wrócił do pracy z pierwszą wokalistką zespołu. Ponoć powstały nowe piosenki, ale nie zostały wtedy wydane. W 2013 roku Tony Kotura postanowił zareagować na coverowanie jego hitów bez pozwoleń przez obecnych producentów Fun Factory i zebrał stary skład zespołu. Wrócili wszyscy oprócz Roda D, który ułożył sobie życie w USA. Zastąpił go wokalista z Nowego Jorku, Anthony Ski Freeman. Ze względów prawnych grupa nie mogła używać starej nazwy, przyjęła więc inną, The Originals Members of Fun Factory, a swój pierwszy koncert dała w Polsce. Po kilku miesiącach udało się uzyskać prawo do używania nazwy Fun Factory i w 2015 roku grupa wydała swój pierwszy numer od lat Let's Get Crunk, a niemal rok później Turn It Up. Oba znalazły się na albumie Back to the Factory z nowymi, jak i już znanymi przebojami, a teledyski do nich z miłości do polskich fanów zostały nagrane w naszym kraju. Po latach w wywiadach członkowie grupy przyznali, że w połowie lat 90. Baldzia opuściła grupę dlatego, że była niepełnoletnia, za młoda więc, by występować. Mimo to cały czas nagrywała wokale dla Fun Factory. Marie Annette tylko udawała, że śpiewa.

0: Feel the Heat of the Night, Mr. Feeling czy Anybody. Te przeboje rozgrzewały nie tylko europejskie parkiety. Grupa, która za chwilę odniosła ogromny sukces również w Azji czy Ameryce Południowej. Śmiało można powiedzieć, że określenie Euro Energy pasuje do niej jak ulał. Przed wami Master Boy.
1: Zespół w 1990 roku założyli Tommy Schley i Enrico Zappler, którzy poznali się rok wcześniej w jednej z dyskotek w Londynie, gdzie ten pierwszy pracował jako DJ. Okazało się, że obaj pochodzą z Niemiec i mieszkają zaledwie kilkanaście kilometrów od siebie. Postanowili działać razem pod szyldem Master Boy. Skąd nazwa? Firma stołu mikserskiego, który posiadali, miała w swojej nazwie Master, a Boy po angielsku to po prostu chłopak. Ostro wzięli się do pracy i chwilę później wydali pierwszy numer, Dance to the Beat. Okazał się wielkim wakacyjnym hitem. Z list przebojów nie schodził przez kilkanaście tygodni.

spowodowało, że panowie jeszcze bardziej garnęli się do pracy i pod koniec roku wydali kolejny numer Shake It Up and Dance. W tym przypadku również listy przebojów należały do nich, a to przełożyło się na wywiady i koncerty w całej Europie. Nawet grupa Pet Shop Boys zaproponowała, że wyda ich numer w Anglii. Oba te numery znalazły się na pierwszym albumie grupy, który ukazał się w połowie 91 roku. If you lost your job in the factory, if you think there's nothing more to see, if you've been on the spice around the world, still your hair isn't curled. Here's Master Boy who's talking to you, here's Master Boy who tells you what to do. Forget about your trouble, I know it all night, just listen to the music, it makes you feel right. Shake it up and dance. Dance. Shake it up and dance. Na kolejny album zespół kazał czekać blisko 2 lata. Feeling Alright ukazał się w połowie 93 roku. W międzyczasie panowie spędzili sporo czasu na występach. Na tym krążku po raz pierwszy występuje Beatrice Ubrecht, która przyjęła pseudonim Trixie Delgado. Promowały go kawałki Fall in Trance oraz Everybody Needs Somebody, które sukces odniosły nie tylko w Europie, zostały świetnie przyjęte również w Kanadzie czy Brazylii. This is

na trzeci album grupa nie kazała czekać długo. Different Dreams ukazał się w 1994 roku. Zawierał singiel I Got To Give It Up oraz przełomowe numer Feel The Heat Of The Night.

Ten drugi tylko w ciągu jednego miesiąca i tylko w Niemczech sprzedał się w 300 tysiącach egzemplarzy i zyskał status złotej płyty. Zdobył szczyty list przebojów w całej Europie i nie schodził z nich przez wiele miesięcy. W tym czasie grupa ruszyła w trasę koncertową po Niemczech, a później wydała kolejny numer Is This The Love?

tym czasie ogromną popularność zespół zdobył we Francji. Za ostatni album dostał tam złotą płytę i sporo koncertował. W 1995 roku Masterboy koncertował już w Brazylii, gdzie odniósł tak samo spektakularny sukces jak w Europie. Podczas jednego z festiwali w Rio śpiewało z nim 700 tysięcy ludzi. Przeboje grupy szalały tam na listach przebojów i można je było usłyszeć w stacjach radiowych wiele razy w ciągu dnia. Oni sami udzielali wywiadów. W tym samym roku Masterboy wydał kolejny album Generation of Love, z którego pochodziły m.in. tytułowy kawałek Anybody Moving On czy Feel the Fire i ruszył w trasę koncertową.

W 96 roku z zespołu odeszła Trixie, uznała, że chce założyć rodzinę. Jednym z ostatnich kawałków, w którym ją usłyszeliśmy, był Land of Dreaming. Jej miejsce zajęła amerykańska wokalistka mieszkająca w Niemczech, Linda Rocco, która wcześniej występowała w chórkach m.in. Michaela Jacksona, Milli Vanilli czy La Bouche. Publiczność od razu ją pokochała. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w kawałku Mr. Feeling, a który promował kolejny album. On zawierał też inny przebój Show Me Colors.

promując album, grupa ruszyła w krótkie tournée po Azji, a także obok Captain Jacka oraz Mr. President była gwiazdą imprezy pod nazwą Mega Dance Festival. Koncerty zorganizowano w 18 największych niemieckich miastach. W tym samym czasie Masterboy wziął udział z innymi gwiazdami jak Fun Factory, DJ Bobo czy Scooter w nagraniu hitu Love Message. Na początku 1997 roku Masterboy został nagrodzony w Niemczech za najbardziej udany single w tym kraju i wydaje nowy numer Just For You. Później następują kolejne roszady w grupie. Tommy stworzył swój solowy projekt pod nazwą Clubbing Man i nie miał czasu na pracę w zespole. Pozostali członkowie działali razem i stworzyli utwory dla innego wykonawcy, a później wydali swoje, wśród nich Dancing Forever. Kolejne zmiany w grupie nastąpiły w 1999 roku. Wtedy opuściła ją Linda, a jej miejsce zajęła Annabel Kriszak, znana również jako Annabel Kay. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w piosence Porqué Te Vas, który promował album z największymi przebojami. A później w kawałku I Like To Like It i w odświeżonej wersji Feel The Hit 2000. Długo w zespole jednak nie zabawiła. Spore zaskoczenie fani przeżyli w 2001 roku, kiedy okazało się, że Trixie wraca do zespołu. Skończyło się jednak tylko na jednym singlu I Need A Lover Tonight.

Trixie dołączyła również do projektu Clubbing Man, gdzie zaśpiewała w jednym z kawałków. W 2003 roku Master Boy wydał jeszcze nową wersję Feel the Heat of the Night i zawiesił działalność. Nowe informacje o grupie pojawiły się w 2010 roku. Wtedy miały ruszyć prace nad nowymi piosenkami. Z kolei 3 lata później Master Boy pojawił się na scenie pierwszy raz od lat. Z zupełnie nowym kawałkiem wrócił w 2018 roku. Jako Master Boy i Beatrix Delgado wydali numer Are You Ready? We Love the 90s.

Niektórzy mówią, że to zespół jednego hitu, ale czy tak jest? Na pewno nie. Co prawda kawałek Coco Jumbo zapewnił mu sukces na całym świecie, to przebojów na koncie ma sporo. Łączył pop, muzykę taneczną i reggae. I na pewno do dziś wielu z nas muzyka, jaką tworzył, kojarzy się z błogim letnim lenistwem i wakacyjnymi imprezami. Poznajcie historię Mr. President. Zanim powstał zespół, był projekt Satellite One. Stworzył go duet producentów muzycznych Jens Neumann i Kai Mathisen, którzy zaczęli grać razem w 1991 roku w niemieckiej Bremie. Szybko jednak zorientowali się, by występować na poważnie potrzebują wokalistów. I tak dołączyli do nich zaledwie 15-letnia blond włosa Judith Hinkelman, czyli T7, rudowłosa Daniela Huck, czyli Lady Dani, oraz amerykański raper George Jones, znany jako Sir Prophet. Później tego ostatniego zastąpił brytyjski raper Lazy D. I tak uformowała się grupa Mr. President. I nazwa pochodzi od słów music i rhythm, czyli muzyka i rytm, których pierwsze litery utworzyły skrót Mister. Jednak członkowie grupy uznali, że potrzebują czegoś jeszcze, czegoś, co wyrazi silną pozycję człowieka, który potrafi okiełznać muzykę i rytm. Uznali, że prezydent jest właśnie kimś takim. I tak w 1993 roku wydali swój pierwszy numer MM, czyli Marilyn Monroe, a w kolejnym roku przebojowy Up and Away, który był zapowiedzią pierwszego albumu. Ten ukazał się w 1995 roku w Niemczech i pokrył się złotem, a zawierał też kawałek I'll Follow the

Jednak to dopiero rok 96 okazał się przełomowy dla zespołu. Mr. President wydał Coco Jumbo. Świat oszalał na punkcie tej piosenki. Brylowała na listach przebojów w ponad 50 krajach, została hitem tamtego lata i za sprzedaż dostała kilka złotych oraz dwie platynowe płyty.

Idąc za ciosem, grupa Mr. President przygotowała kolejne numery, które wypuściła w 1997 roku. Album Nightclub promowały JoJo Action oraz Happy People. Również w 1997 roku Lady Dani odeszła z zespołu, by rozpocząć karierę solową, wróciła jednak kilka miesięcy później. W międzyczasie grupa została oskarżona o to, że to nie jej członkowie śpiewają w piosenkach, a zupełnie inne osoby. Producenci muzyczni projektu w jednym z wywiadów zaprzeczyli tym doniesieniom, przyznali jednak, że podrasowali wokale podczas nagrań. W 1999 roku zespół wydał jeszcze jeden album studyjny, Space Gate, który oznaczał powrót do wcześniejszego brzmienia. Zawierał takie numery jak Give a Little Love oraz Zimbaleo, ale nie odniosły już takiego sukcesu jak poprzednie single.

2000 roku Mr. President postanowił wydać album z największymi przebojami, ale bez większego powodzenia i zainteresowania słuchaczy. Z grupy odeszła też T7, aby rozpocząć karierę solową. W jednym z wywiadów przyznała, że Mr. President nie miał już większego pomysłu na siebie, a ona sama była zmęczona ciągłym występowaniem. Poza tym, jak podawały media, była związana z założycielem zespołu, Kajem Matizenem. Związek się rozpadł, a ona sama zdecydowała, że dla niej lepiej będzie, jeśli odejdzie. Założyła również zespół rockowy, a później była prezenterką w lokalnej rozgłośni radiowej w Bremie. Na początku nowego tysiąclecia zespół wrócił do studia z nową wokalistką Nadią. Mimo że nagrywali i występowali razem, to została ona zwolniona z powodów wielu nieporozumień. Zastąpiła ją Majra i grupa zaczęła pracować nad nowym albumem. I w 2003 roku na rynku ukazał się Forever and One Day z tytułowym singlem oraz numerem Love, Sex and Sunshine. Ale zespół znowu nie miał szczęścia do wokalistki i musiał znaleźć nową. I tak w składzie pojawiła się Francji. Mimo zapowiedzi kolejny album jednak już nie powstał. Zespół wydał jedynie numer Sweet, La La La La Long, a później Megamix 2006, będący połączeniem wszystkich znanych przebojów. W 2007 roku artyści raz jeszcze postanowili wrócić na scenę. W składzie Lazy D, Lady Dani oraz Francji. Publiczność oraz media nie były jednak zainteresowane nowym materiałem. I tak w 2008 roku zespół zawiesił działalność, ale Lazy D się nie poddał i dalej występował pod szyldem Mr. President z różnymi wokalistkami. Od 2014 roku na scenie towarzyszy mu węgierska piosenkarka Erika Kovács. On sam na koncie ma też kilka solowych numerów, założył również własną wytwórnię muzyczną. Na scenie można również zobaczyć T7, ona przeboje lat 90. wykonuje w akustycznych wersjach. Pozostali wycofali się z przemysłu muzycznego.

Każdy zespół inny, ale każdy wyjątkowy. To dzięki nim lata 90. kojarzymy z fajnymi szkolnymi dyskotekami, imprezami przy ognisku ze znajomymi, czy po prostu zwykłymi posiadówkami. I w tym wszystkim cudowne jest to, że nie przestali, trwają, grają i tworzą dla swoich fanów. Kochaliśmy, kochamy i kochać ich będziemy.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska. Zapraszam. Rosja może intensyfikować ataki hybrydowe w pobliżu naszego kraju, mówił w Sejmie Donald Tusk. I podkreślał, wzmacniamy nasze przejścia graniczne, rozbudowujemy schrony i obronę przeciwlotniczą przy granicy z Ukrainą. Jednocześnie stanowczo zaapelował do posłów, by nikt w kraju nie podważał lojalności wobec sojuszników i znaczenia artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie premiera Tuska wysłuchał Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, powiedz proszę, co usłyszeliśmy?
1: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny, jak mówił, de facto frontowy, szczególnie nie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
2: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
1: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
0: Mateuszu, do Ukrainy jedzie premier Donald Tusk. Ma spotkać się także z premierem Słowacji, z którym będzie rozmawiał m.in. o sankcjach wobec Rosji, które Bratysława blokuje.
1: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
2: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
1: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. A w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę na terenie województwa lubelskiego uruchomiono systemy alarmowe. Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem, podkreślał dziś wojewoda lubelski, a szczegóły zebrał Bartłomiej Ważny.
3: Alarm został ogłoszony tuż po godzinie 12:00, został odwołany po około godzinie. W całym województwie zawyło 630 syren. W 120 budynkach, między innymi w urzędach i szkołach, przeprowadzono ewakuację. Sprawne przeprowadzenie alarmu zawdzięczamy decyzji o przeniesieniu możliwości włączenia syren na poziomie wojewódzkim. Mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.
4: Nie było powiatu, w którym te syreny nie zostałyby uruchomione. Widzimy, że te efekty są lepsze, są dobre.
3: Do końca roku liczba syren na terenie województwa lubelskiego, które można będzie uruchamiać zdalnie, ma wzrosnąć co najmniej do 1000 sztuk.
0: Urząd Wojewódzki zapowiada, że nadal będzie prowadził szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu. Wojewoda Komorowski zapewnia też, że w najbliższym czasie odbędą się kolejne niezapowiedziane ćwiczenia dla samorządów i służb mundurowych. Prezydent chce zapytać o część spraw w trybie niejawnym. Stąd piątkowe spotkanie w gronie najważniejszych osób dla polskiej armii. Do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zaprosił szefów MON-u, Sztabu Generalnego oraz BBN-u. Rozmowy mają dotyczyć ostatnich incydentów przy polskiej granicy i działań hybrydowych ze strony Rosji.
5: Prezydent jest informowany, ale potrzebuje też o kilka spraw dodatkowo zapytać w trybie niejawnym. Tu nie chodzi o to, żeby w świetle kamer rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Możemy to nazwać taką małą radą bezpieczeństwa narodowego, dlatego że będą dwie kluczowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
0: W ostatnich dniach Rosja dwukrotnie ostrzelała pociągi przy polsko-ukraińskiej granicy, a na Bałtyku znaleziono uzbrojonego w głowicę bojową rosyjskiego drona. Z kolei we wtorek jeden z rosyjskich bezzałogowców został zestrzelony przez myśliwce NATO nad terytorium Litwy. A w wiadomościach wracamy teraz do 8 rundy. Jej gościem był dziś poseł PiS Jacek Sasin, a rozmowę przeprowadził Marek Balawajder.
6: Dzień dobry, panie ministrze. Krótkie, szybkie 8 pytań w 8 rundzie. Dzień dobry. Panie ministrze, w maju o związkach z Piesiewiczem, o Zonda Krypto mówił pan, ale co mnie to obchodzi? Dzisiaj pana obchodzi?
7: Ale, znaczy co konkretnie?
6: No jak to co? No związki Piesiewicza z Zonda Krypto.
7: Znaczy no, ja powiem tak, robienie, próba kreowania tego, że Radosław Piesiewicz jest jakąś centralną postacią afery Zonda Krypto, no jest kompletnym nieporozumieniem.
6: A zgodzi się pan, że to jest ważna postać?
7: Centralną postacią afery Zonda Krypto jest Donald Tusk i zaniechania podległych jemu instytucji w tej sprawie, które doprowadziły do tego, że Zonda Krypto mogło prowadzić przestępczą działalność ciągnąć tak długo. Proszę zobaczyć, śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte dopiero w kwietniu tego roku, podczas kiedy Donald Trump...
6: Wcześniej były dwa razy umarzane.
7: Już w grudniu. Tak. Już w grudniu na tajnym posiedzeniu Sejmu mówił o podejrzeniach wobec tej firmy, a wcześniej śledztwa były umarzane, a wcześniej Donald Tusk nie widział nic złego w tym, żeby występować na imprezach sponsorowanych przez Zonda Krypto, jak Europejski Kongres Gospodarczy.
6: Kolejne pytanie, czy Marcin Ociepa ma już większość na wicemarszałka Sejmu?
7: No, to się okaże w jutrzejszym głosowaniu. Już... Dzisiaj czytałem doniesienia medialne o tym, że doszło do dealu politycznego pomiędzy...
6: Wczoraj Radio SK informowało, że
7: Mateuszem Morawieckim, a rządzącą koalicją...
6: Zaboli was to bardzo, grudnia. Jakby nie, znaczy, Marcin Horała
7: panie,
6: był...
7: Panie redaktorze, ja nie chcę wybiegać dzisiaj w przyszłość i nie chcę przesądzać, co się jutro wydarzy, bo polityka jest, można powiedzieć, mocno nieprzewidywalna, ale jeśli rzeczywiście te doniesienia prasowe się sprawdzą, to będzie oznaczało jedno, znaczy no, stało się to, co przewidywaliśmy, że...
6: Czyli wtedy już Morawieckiemu nie wybaczycie, panie ministrze?
7: Myślę, że wyborcy mu nie wybaczą. On dzisiaj próbuje budować swoją pozycję polityczną kosztem wyborców Prawa i Sprawiedliwości, odbierając nam część wyborców, dzieląc ten elektorat patriotycznej prawicy. Myślę, że ci wyborcy jasno zobaczą w tym momencie, że Mateusz Morawiecki tak naprawdę zapisał się do obozu Tuska i do obozu antypatriotycznego.
6: Ale w tej kolejności głosowania jest Horała, potem jest dopiero Ociepa, więc najpierw będzie głosowanie nad Horałą.
7: Znaczy,
6: więc...
7: chyba to głosowanie wygląda tak, że ono jest jednoczesne. To znaczy po prostu się wyświetla dwóch kandydatów na czytnikach i się wybiera po prostu jednego.
6: Pan wybierze oczywiście...
7: Oczywiście, że wybiorę Ociepę.
6: Panie ministrze, czy nad ustawą, którą wczoraj przyjął rząd o tej opodatkowaniu koncernów w sprawie paliw, jak zagłosuje Prawo i Sprawiedliwość?
7: Prawo i Sprawiedliwość podejmie decyzję w tej sprawie.
6: Tak, tak, ale...
7: Jutro. Znaczy, myślę, że raczej będziemy głosować przeciw. Ta ustawa jest niezgodna z zasadami prawa, no bo jeśli działa wstecz... No,
6: ale rządzący mówią, że za waszych czasów, kiedy pan też był w ministerstwie, takie ustawy były.
7: Ja powiem tak. Nie jest potrzebna w tej chwili żadna ustawa. Program CPN może działać i wcale nie będzie to oznaczało jakiegoś szczególnego uszczerbku na budżecie państwa, dlatego że dzisiaj przy tak wysokich kosztach paliwa rząd na tych narzutach, na tych podatkach zarabia o wiele, wiele więcej niż zakładał w ustawie budżetowej. Tusk i jego ekipa nie są zainteresowani obniżeniem cen paliwa i robią po prostu tego typu taniec chocholi wokół...
6: Porozmawiamy o tym za chwilę. Dlatego, jeszcze jedno ostatnie...
7: Im drożej paliwo kosztuje, tym mają więcej wpływów do budżetu. 40% w każdym cenie...
6: Panie ministrze, ostatnie pytanie w tej części. Czy pakt senacki pod prezydenckim patronatem to dobry pomysł? Wszystkie opcje polityczne na prawicy?
7: Ja uważam, że to jest dobry pomysł.
0: Dalszy ciąg rozmowy możecie śledzić na vox.fm.pl. Oskarżony zapewniał, że nie chciał zabić. 23 września poznamy prawomocny wyrok. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach odbyła się rozprawa odwoławcza w głośnej sprawie zabójstwa proboszcza z Kłobucka, księdza Grzegorza Dymka. W pierwszej instancji Tomasza J. skazano na 20 lat więzienia. Wyrok zaskarżyła prokuratura. Jej zdaniem mężczyzna powinien zostać skazany na dożywocie, ponieważ dowody wskazują, że działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Na czwartkowej rozprawie obecny był Tomasz J. oraz oskarżyciele posiłkowi bracia zamordowanego księdza.
8: Nie miałem zamiaru żadnego zabicia. Ja chciałem, żeby mi ksiądz dał pieniądze. Ale jakby policja od razu tam weszła, na pewno ksiądz by był. Byłby razem z nami. Bardzo wszystkich przepraszam.
9: Dostrzega pan jakąkolwiek skruchę?
10: Żadną. Policja jest winna, że on zrobił taką krzywdę rodzinie, a szczególnie mojej mamie. Ona tam żyła, mieszkała. Myśmy ją musieli wyrwać jak drzewo, z korzeniami przywieźć tutaj na Śląsk.
9: Najbardziej sprawiedliwym wyrokiem byłoby dożywocie?
10: Ja myślę, że tacy ludzie, którzy mają zero empatii, przyjdą, jutro do pana przyjdzie, bo pan ma pieniądze, to pana zabije, bo on nie ma. To powinni być eliminowani ze społeczeństwa.
0: Skazanego Tomasza J. i brata zamordowanego księdza Andrzeja Dymka wysłuchał nasz reporter Dariusz Brombosz. Do zbrodni doszło w lutym 2025 roku. Ksiądz Grzegorz Dymek został zaatakowany w garażu. Sprawca powalił go na podłogę, związał jawiną taśmą. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia. Potem napastnik przeszukiwał budynek plebanii, szukając pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić na Dolnym Śląsku. Za litr średnio 8 zł i 89 groszy. W ciągu tygodnia diesel podrożał o 14 groszy. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
11: Na Dolnym Śląsku jest najdrożej, a ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
12: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
11: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epatrol.pl i dodaje, że paliwa będą drożeć. A wrocławscy kierowcy nie ukrywają frustracji.
13: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej i są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
14: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
15: Jest to drama. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
11: Według prognozy jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł.
0: Tematem zajęła się nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak. Z pacjentki onkologicznej ponownie stały się sobą. Mowa o bohaterkach cyklu Piękno mimo wszystko. Ewa i Asia z Torunia spotkały spotkania medyczne, beauty i psychologiczne zwieńczyły sesją fotograficzną. Mówi Dorota Rybarczyk, pomysłodawczyni projektu.
16: Dziewczyny są już pięknie pomalowane. Teraz ostatnie poprawki, jeśli chodzi o fryzurę.
17: I Asia. Nie mogę doczekać się efektu tych zdjęć i w ogóle, bo i makijaż, i fryzura, i ubrania.
18: Tak, super. To jest w ogóle zabawa, nie? Tutaj okularami poprawianie, zakręcenie sobie włosami, nie? O, super.
0: Efekty sesji poznamy podczas finału akcji, które zaplanowano na 14 października w Toruńskim Teatrze Muzycznym. 8-letnia Jagoda z Sosnowca zachęca dzieci do nauki języka migowego. Chociaż sama jest osobą słyszącą, uważa, że każdy powinien umieć się porozumawiać w tym języku. Już jako 5-latka stworzyła projekt Zamigajmy. Teraz poszło o krok dalej. Wspólnie z aktorem i piosenkarzem Arturem Gotsem oraz poetką Martą Fox tworzą bajki oraz piosenki dla dzieci i tłumaczą je na język migowy.
19: Poszłam z mamą na spacery i zobaczyłam, jak dzieci migają, tylko że ja o tym jeszcze nie wiedziałam. I zapytałam mamę, czy oni się bawią w kalambury. A mama i odpowiedziała, że to jest język migowy i ja bardzo się go chciałam nauczyć.
20: Artur Goc, wokalista i aktor. Takie osoby są wśród nas, które nie słyszą i żeby tych osób się nie bać, żeby czasem podejść. Pokazujemy podstawowe znaki w języku migowym, więc to jest super, jak po takim spotkaniu dzieci wychodzą i sobie nawzajem pokazują te różne znaki, a potem przychodzą do domu i z kolei uczą swoich rodziców.
19: Bo to się przydaje, jak spotkasz osobę, która nie słyszy.
0: Według szacunków w Polsce językiem migowym posługuje się od 40 000 do 50 000 osób. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: FM
1: 107.4
0: Vox FM, FM Poznań. Poznań.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
2: Reklama.
5: W rytmie.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132. Reklama.

0: reklama. Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132. Reklama.
1: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska. Zapraszam. Rosja może intensyfikować ataki hybrydowe w pobliżu naszego kraju, mówił w Sejmie Donald Tusk. I podkreślał, wzmacniamy nasze przejścia graniczne, rozbudowujemy schrony i obronę przeciwlotniczą przy granicy z Ukrainą. Jednocześnie stanowczo zaapelował do posłów, by nikt w kraju nie podważał lojalności wobec sojuszników i znaczenia artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie premiera Tuska wysłuchał Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, powiedz proszę, co usłyszeliśmy?
2: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i jak mówił de facto frontowy, szczególnie nie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
3: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
2: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
1: Mateuszu, do Ukrainy jedzie premier Donald Tusk. Ma spotkać się także z premierem Słowacji, z którym będzie rozmawiał m.in. o sankcjach wobec Rosji, które Bratysława blokuje.
2: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
3: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
2: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. A w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę na terenie województwa lubelskiego uruchomiono systemy alarmowe. Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem, podkreślał dziś wojewoda lubelski, a szczegóły zebrał Bartłomiej Ważny.
4: Alarm został ogłoszony tuż po godzinie 12:00, został odwołany po około godzinie. W całym województwie zawyło 630 syren. W 120 budynkach, między innymi w urzędach i szkołach, przeprowadzono ewakuację. Sprawne przeprowadzenie alarmu zawdzięczamy decyzji o przeniesieniu możliwości włączenia syren na poziomie wojewódzkim, mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.
5: Nie było powiatu, w którym te syreny nie zostałyby uruchomione. Widzimy, że te efekty są lepsze, są dobre.
4: Do końca roku liczba syren na terenie województwa lubelskiego, które można będzie uruchamiać zdalnie, ma wzrosnąć co najmniej do 1000 sztuk.
1: Urząd Wojewódzki zapowiada, że nadal będzie prowadził szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu. Wojewoda Komorowski zapewnia też, że w najbliższym czasie odbędą się kolejne niezapowiedziane ćwiczenia dla samorządów i służb mundurowych. Prezydent chce zapytać o część spraw w trybie niejawnym. Stąd piątkowe spotkanie w gronie najważniejszych osób dla polskiej armii. Do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zaprosił szefów MON-u, Sztabu Generalnego oraz BBN-u. Rozmowy mają dotyczyć ostatnich incydentów przy polskiej granicy i działań hybrydowych ze strony Rosji.
6: Prezydent jest informowany, ale potrzebuje też o kilka spraw dodatkowo zapytać w trybie niejawnym. Tu nie chodzi o to, żeby w świetle kamer rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Możemy to nazwać taką małą radą bezpieczeństwa narodowego, dlatego, że będą dwie kluczowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
1: W ostatnich dniach Rosja dwukrotnie ostrzelała pociągi przy polsko-ukraińskiej granicy, a na Bałtyku znaleziono uzbrojonego w głowicę bojową rosyjskiego drona. Z kolei we wtorek jeden z rosyjskich bezzałogowców został zestrzelony przez myśliwce NATO nad terytorium Litwy. A w wiadomościach wracamy teraz do 8 rundy. Jej gościem był dziś poseł PiS Jacek Sasin, a rozmowę przeprowadził Marek Balawajder.
7: Dzień dobry, panie ministrze. Krótkie, szybkie 8 pytań w 8 rundzie. Dzień dobry. Panie ministrze, w maju o związkach z Pisiewiczem, o zonda krypto mówił pan, ale co mnie to obchodzi? Dzisiaj pana obchodzi?
8: Ale, znaczy co, konkretnie?
7: No jak to co? No związki Pisiewicza z zonda krypto.
8: To znaczy, no ja powiem tak, robienie, próba kreowania tego, że Radosław Pisiewicz jest jakoś centralną postacią afery Zonda Krypto no jest kompletnym nieporozumieniem.
7: Ale zgodzi się pan, że to jest ważna postać.
8: Centralną postacią afery Zonda Krypto jest Donald Tusk i zaniechania podległych jemu instytucji w tej sprawie, które doprowadziły do tego, że Zonda Krypto mogło prowadzić przestępczą działalność tak długo. Proszę zobaczyć, śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte dopiero w kwietniu tego roku, podczas kiedy Donald Tusk
7: wcześniej były dwa razy umarzane.
8: Już w grudniu na tajnym posiedzeniu Sejmu mówił o podejrzeniach wobec tej firmy, a wcześniej śledztwa były umarzane, a wcześniej Donald Tusk nie widział nic złego w tym, żeby występować na imprezach sponsorowanych przez Zonda Krypto jak Europejski Kongres Gospodarczy.
7: Kolejne pytanie, czy Marcin Ociepa ma już większość na wicemarszałka Sejmu?
8: No to się okaże w jutrzejszym głosowaniu. Ale już... Dzisiaj czytałem doniesienia medialne o tym, że doszło do dealu politycznego pomiędzy...
7: Wczoraj Radio SK informowało, że rząd...
8: Plus, tak. Mateuszem Morawieckim, a rządzącą koalicją...
7: Zaboli was to bardzo, dnia. Jakby
8: nie, znaczy,
7: Marcin Horała
8: panie,
7: był...
8: Panie redaktorze, ja nie chcę wybiegać dzisiaj w przyszłość i nie chcę przesądzać, co się jutro wydarzy, bo polityka jest, można powiedzieć, mocno nieprzewidywalna, ale jeśli rzeczywiście te doniesienia prasowe się sprawdzą, to będzie oznaczało jedno, znaczy no, stało się to, co przewidywaliśmy, że...
7: Czyli wtedy już Morawieckiemu nie wybaczycie, panie ministrze?
8: To, że, znaczy, myślę, że wyborcy mu nie wybaczą. On dzisiaj próbuje budować swoją pozycję polityczną kosztem wyborców Prawa i Sprawiedliwości, odbierając nam część wyborców, dzieląc ten elektorat patriotycznej prawicy. Myślę, że ci wyborcy jasno zobaczą w tym momencie, że Mateusz Morawiecki tak naprawdę zapisał się do obozu Tuska i do obozu antypatriotycznego.
7: Ale w tej kolejności głosowania jest Horała, potem jest dopiero Ociepa, więc najpierw będzie głosowanie nad Horałą. Więc...
8: Znaczy, chyba to głosowanie wygląda tak, że ono jest jednoczesne. To znaczy, po prostu się wyświetla dwóch kandydatów na czytnikach i się wybiera po prostu jednego.
7: Pan wybierze oczywiście...
8: Oczywiście, że wybiorę Ociepę.
7: Panie ministrze, czy nad ustawą, którą wczoraj przyjął rząd o tej opodatkowaniu koncernów w sprawie paliw, jak zagłosuje Prawo i Sprawiedliwość?
8: Prawo i Sprawiedliwość podejmie decyzję w tej sprawie.
7: Tak, tak, ale...
8: Jutro. Znaczy, myślę, że raczej będziemy głosować przeciw. Ta ustawa jest niezgodna z zasadami prawa, no bo jeśli działa wstecz... No,
7: ale rządzący mówią, że za waszych czasów, kiedy pan też był w ministerstwie, takie ustawy były.
8: Ja powiem tak. Nie jest potrzebna w tej chwili żadna ustawa. Program CPN może działać i wcale nie będzie to oznaczało jakiegoś szczególnego uszczerbku na budżecie państwa, dlatego że dzisiaj przy tak wysokich kosztach paliwa rząd na tych narzutach, na tych podatkach zarabia o wiele, wiele więcej niż zakładał w ustawie budżetowej. Tusk i jego ekipa nie są zainteresowani obniżeniem cen paliwa i robią po prostu tego typu taniec chocholi wokół...
7: Porozmawiamy o tym za chwilę. Dlatego, jeszcze jedno ostatnie...
8: Im drożej paliwo kosztuje, tym mają więcej wpływów do budżetu. 40% w każdym cenie paliwa.
7: Panie ministrze, ostatnie pytanie w tej części. Czy pakt senacki pod prezydenckim patronatem to dobry pomysł? Wszystkie opcje polityczne na prawicy?
8: Ja uważam, że to jest dobry pomysł.
1: Dalszy ciąg rozmowy możecie śledzić na vox.fm.pl. Oskarżony zapewniał, że nie chciał zabić. 23 września poznamy prawomocny wyrok. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach odbyła się rozprawa odwoławcza w głośnej sprawie zabójstwa proboszcza z Kłobucka, księdza Grzegorza Dymka. W pierwszej instancji Tomasza J. skazano na 20 lat więzienia. Wyrok zaskarżyła prokuratura. Jej zdaniem mężczyzna powinien zostać skazany na dożywocie, ponieważ dowody wskazują, że działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Na czwartkowej rozprawie obecny był Tomasz J. oraz oskarżyciele posiłkowi bracia zamordowanego księdza.
9: Nie miałem zamiaru żadnego zabicia. Ja chciałem, żeby mi ksiądz dał pieniądze. Ale jakby policja od razu tam weszła, na pewno ksiądz by był. Byłby razem z nami. Bardzo wszystkich przepraszam.
10: Dostrzega pan jakąkolwiek skruchę? Żadną. Policja jest winna, gdzie on zrobił taką krzywdę rodzinie, a szczególnie mojej mamie. Ona tam żyła, mieszkała. Myśmy ją musieli wyrwać jak drzewo z korzeniami, przywieźć tutaj na Śląsk.
11: Najbardziej sprawiedliwym wyrokiem byłoby dożywocie?
10: Ja myślę, że tacy ludzie, którzy nie mają zero empatii, przyjdą, jutro do pana przyjdzie, bo pan ma pieniądze, to pana zabije, bo on nie ma. To powinni być eliminowani ze społeczeństwa.
1: Skazanego Tomasza J. i brata zamordowanego księdza Andrzeja Dymka wysłuchał nasz reporter Dariusz Brombosz. Do zbrodni doszło w lutym 2025 roku. Ksiądz Grzegorz Dymek został zaatakowany w garażu. Sprawca powalił go na podłogę, związał jawiną taśmą. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia. Potem napastnik przeszukiwał budynek plebanii, szukając pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić na Dolnym Śląsku. Za litr średnio 8 zł i 89 groszy. W ciągu tygodnia diesel podrożał o 14 groszy. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
12: Na Dolnym Śląsku jest najdrożej, a ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
13: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
12: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epatrol.pl i dodaje, że paliwa będą drożeć. A wrocławscy kierowcy nie ukrywają frustracji.
14: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej i są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
15: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
16: Jest to dramat. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
12: Według prognozy jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł.
1: Tematem zajęła się nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak. Z pacjentki onkologicznej ponownie stały się sobą. Mowa o bohaterkach cyklu Piękno mimo wszystko. Ewa i Asia z Torunia spotkały spotkania medyczne, beauty i psychologiczne zwieńczyły sesję fotograficzną. Mówi Dorota Rybarczyk, pomysłodawczyni projektu.
17: Dziewczyny są już pięknie pomalowane. Teraz ostatnie poprawki, jeśli chodzi o fryzurę. Asia.
18: Nie mogę doczekać się efektu tych zdjęć i w ogóle, bo i makijaż, i fryzura, i ubrania.
19: Tak, super. To jest w ogóle zabawa, nie? Tutaj okularami poprawianie, zakręcenie sobie włosami, nie? O, super.
1: Efekty sesji poznamy podczas finału akcji, które zaplanowano na 14 października w Toruńskim Teatrze Muzycznym. 8-letnia Jagoda z Sosnowca zachęca dzieci do nauki języka migowego. Chociaż sama jest osobą słyszącą, uważa, że każdy powinien umieć się porozumawiać w tym języku. Już jako 5-latka stworzyła projekt Zamigajmy. Teraz poszła o krok dalej. Wspólnie z aktorem i piosenkarzem Arturem Gotsem oraz poetką Martą Fox tworzą bajki oraz piosenki dla dzieci i tłumaczą je na język migowy.
20: Poszłam z mamą na spacer i zobaczyłam, jak dzieci migają, tylko że ja o tym jeszcze nie wiedziałam. I zapytałam mamę, czy oni się bawią w kalambury. A mama i odpowiedziała, że to jest język migowy i ja bardzo się go chciałam nauczyć.
21: Artur Goc, wokalista i aktor. Takie osoby są wśród nas, które nie słyszą i żeby tych osób się nie bać, żeby czasem podejść. Pokazujemy podstawowe znaki w języku migowym, więc to jest super, jak po takim spotkaniu dzieci wychodzą i sobie nawzajem pokazują te różne znaki, a potem przychodzą do domu i z kolei uczą swoich rodziców.
20: Bo to się przydaje, jak spotkasz osobę, która nie słyszy.
1: Według szacunków w Polsce językiem migowym posługuje się od 40 tysięcy do 50 tysięcy osób. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Ósma runda.
1: Dzień dobry, panie ministrze. Krótkie, szybkie 8 pytań w ósmej rundzie. Dzień dobry. Panie ministrze, w maju o związkach z Pisiewiczem, o zonda krypto mówił pan, ale co mnie to obchodzi? Dzisiaj pana obchodzi?
2: Ale, znaczy co konkretnie?
1: No jak to co? No związki Pisiewicza z zonda krypto.
2: To znaczy, no ja powiem tak, robienie, próba kreowania tego, że Radosław Pisiewicz jest jakąś centralną postacią afery zonda krypto, no jest kompletnym nieporozumieniem.
1: A zgodzi się pan, że to jest ważna postać?
2: Centralną postacią afery zonda krypto jest Donald Tusk i zaniechania podległych jemu instytucji w tej sprawie, które doprowadziły do tego, że zonda krypto mogło prowadzić przestępczą działalność tak długo. Proszę zobaczyć, śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte dopiero w kwietniu tego roku, podczas kiedy Donald Tusk...
1: Wcześniej były dwa razy umarzane.
2: Już w grudniu, tak. Już w grudniu na tajnym posiedzeniu Sejmu mówił o podejrzeniach wobec tej firmy, a wcześniej śledztwa były umarzane, a wcześniej Donald Tusk nie widział nic złego w tym, żeby występować na imprezach sponsorowanych przez zonda krypto jak Europejski Kongres Gospodarczy.
1: Kolejne pytanie, czy Marcin Ociepa ma już większość na wicemarszałka Sejmu?
2: No to się okaże w jutrzejszym głosowaniu. Ale już... Dzisiaj czytałem doniesienia medialne o tym, że doszło do dealu politycznego pomiędzy...
1: Wczoraj Radio SK informowało, że rząd...
2: Mateuszem Morawieckim, a rządzącą koalicją...
1: Zaboli was to bardzo,
2: grudnia.
1: Jakby
2: nie, znaczy,
1: Marcin Horała
2: panie,
1: był...
2: Panie redaktorze, ja nie chcę wybiegać dzisiaj w przyszłość i nie chcę przesądzać, co się jutro wydarzy, bo polityka jest... można powiedzieć mocno nieprzewidywalna, ale jeśli rzeczywiście te doniesienia prasowe się sprawdzą, to będzie oznaczało jedno. Znaczy, no, stało się to, co przewidywaliśmy. Że,
1: czyli wtedy już Morawieckiemu nie wybaczycie, panie ministrze?
2: To, że, znaczy, myślę, że wyborcy mu nie wybaczą. On dzisiaj próbuje budować swoją pozycję polityczną kosztem wyborców Prawa i Sprawiedliwości, odbierając nam część wyborców, dzieląc ten elektorat patriotycznej prawicy. Myślę, że ci wyborcy jasno zobaczą w tym momencie, że Mateusz Morawiecki tak naprawdę zapisał się do obozu Tuska i do obozu antypatriotycznego.
1: Ale w tej kolejności głosowania jest Horała, potem jest dopiero Ociepa, więc najpierw będzie głosowanie nad Horałą.
2: Znaczy
1: więc...
2: chyba to głosowanie wygląda tak, że ono jest jednoczesne. To znaczy po prostu się wyświetla dwóch kandydatów na czytnikach i się wybiera po prostu jednego.
1: Pan wybierze oczywiście...
2: Oczywiście, że wybiorę Ociepę.
1: Panie ministrze, czy nad ustawą, którą wczoraj przyjął rząd o tej opodatkowaniu, koncernów w sprawie paliw. Jak zagłosuje Prawo i Sprawiedliwość?
2: Prawo i Sprawiedliwość podejmie decyzję w tej sprawie.
1: Tak, ale
2: jutro. Znaczy, myślę, że raczej będziemy głosować przeciw. Ta ustawa jest niezgodna z zasadami prawa, no bo jeśli działa wstecz. No,
1: ale rządzący mówią, że za waszych czasów, kiedy pan też był w ministerstwie, takie ustawy były.
2: Ja powiem tak. Nie jest potrzebna w tej chwili żadna ustawa. Program CPN może działać i wcale nie będzie to oznaczało jakiegoś szczególnego uszczerbku na budżecie państwa, dlatego że dzisiaj przy tak wysokich kosztach paliwa rząd na tych narzutach, na tych podatkach zarabia o wiele, wiele więcej niż zakładał w ustawie budżetowej. Tusk i jego ekipa nie są zainteresowani obniżeniem cen paliwa i robią po prostu tego typu taniec chocholi wokół...
1: Porozmawiamy o tym za chwilę, dlatego, jeszcze jedno ostatnie...
2: Im drożej paliwo kosztuje, tym mają więcej wpływów do budżetu. 40% w każdym cenie...
1: Panie ministrze, ostatnie pytanie w tej części. Czy pakt senacki pod prezydenckim patronatem to dobry pomysł? Wszystkie opcje polityczne na prawicy?
2: Ja uważam, że to jest dobry pomysł. No, na pakt tamtej strony musi być odpowiedź z naszej. Inaczej znowu
1: przegramy. Jacek Sasin, były wicepremier, zostaje z nami. Panie premierze, skończmy ten wątek z panem prezesem Pisiewiczem. No, cały czas zarzucają panu, biją w pana, że to pan był tym promotorem Pisiewicza, że pan go wypromował, że pan go pchał. No więc jaka jest prawda?
2: No taka jest prawda, że tak powiem, moje wpływy w...
1: Niech pan tylko nie umniejsza swojej roli.
2: Ale panie to, że ja jestem od
1: razu. Przypomnę, pan był wicepremierem, ale, ministrem...
2: Polski Komitet Olimpijski to nie jest instytucja podległa rządowi, władzy w jakikolwiek sposób. Wie pan, tworzenie takiego mitu mojej osoby jako osoby tak szeroko wpływowej, że jestem w stanie, jak powiem, forsować
1: kandydatów by się,
2: na różne
1: wie pan,
2: strony.
1: Ale, rośni,
2: niektórzy,
1: rośni.
2: Niektórzy by się rośli i cieszyli, no i można powiedzieć, prawda? Ale chcę być tutaj uczciwy. Ja nigdy nie spotkałem się z żadnym z delegatów, którzy wybierali
1: Ale byliście w bliskich relacjach z panem prezesem Pisiewiczem.
2: Znamy się od wielu lat, przecież nigdy tego nie ukrywałem. Natomiast no, to nie jest tak, że każdy, kogo znam, awansuje, czy robi swoją karierę,
1: czy
2: realizuje swoje plany zawodowe tylko i wyłącznie dzięki znajomości zawodu, że to jest przesada i to jest absurd.
1: Nie przesądzamy o winie pana prezesa Piesiewicza, ale te relacje z panem, no, są wyciągane przeciwko panu.
2: Tylko co one udawały tak naprawdę w tym konkretnym...
1: Nie, dobrą pensję, sytuacji. Stanowisko żony w banku.
2: Ale co jemu dawały w kontekście wyboru na prezesa PKOL-u?
1: Na prezesa PKOL-u być może...
2: No właśnie.
1: No wie pan, żeby być prezesem PKOL-u, też trzeba przeprowadzić kampanię jakąś wyborczą. W tej kampanii wyborczej on przekonywał prezesów, no bo tak to wygląda, prezesów poszczególnych związków, że jestem świetny, fantastyczny, mam doskonałe relacje z rządem, mam doskonałe relacje z ministrem aktywów państwowych. On zapewni PKL-owi finansowanie poprzez spółki. Ale panie, no przecież te spółki finansowały.
2: Ale to finansowanie było również wcześniej. W czasach, kiedy prezesem PKOL-u był poprzednik pana Piesiewicza, czyli pan świętej pamięci już dzisiaj niestety, pan prezes Andrzej Kraśnicki. To finansowanie płynęło szerokim strumieniem do PKOL-u. Ja przypomnę, że ja wspólnie z panem prezesem Kraśnickim zorganizowaliśmy Igrzyska Europejskie. Igrzyska Europejskie, które nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie ze strony państwa, ze strony chociażby spółek Skarbu Państwa, ale szerzej również państwa. Ponieważ była to impreza wspierana przez polskie państwo i przez nasz rząd. Więc tu się kompletnie nic nie zmieniło i się nie mogło nic zmienić i nie powinno się nic zmieniać, bo to powinien być standard.
1: Znaczy,
2: to jest bardzo złe.
1: Czy to był dobry gospodarz w PKOL-u?
2: A to już nie mnie to oceniać, wie pan, ja nie mam...
1: No bo dzisiaj ten pełniący obowiązki Marian Kmita mówi, że jest 3,5 miliona długu, no, jest dramat.
2: Ale wie pan, znaczy, no, trudno, żeby tego długu nie było, jeśli zaraz po zmianie władzy w Polsce obecny rząd odciął wszelkie źródła finansowania PKOL-u, który przecież sam nie zarabia. Sam z siebie nie zarabia, to jest...
1: No tak, musi być donacje.
2: Tak jest, to musi być dopływ pieniędzy z zewnątrz, to właśnie chociażby od sponsorów, a podstawową jakby pulą tych sponsorów byli właśnie ci sponsorzy kontrolowani przez państwo. I tak było i kiedy był pan prezes Kraśnicki, kiedy byli wcześniejsi prezesi, pan Nurowski również i jeszcze wcześniej, to był pewien standard, który trwał przez wiele lat. Obcięto te pieniądze z przyczyn politycznych, bo chciano właśnie obsadzić tam swojego człowieka. I pan, mamy dzisiaj jasny dowód, że dokładnie tylko i wyłącznie o to chodzi. Bo kiedy pan Marian Kmita został wybrany w tej chwili na pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u, to od razu został zaatakowany przez pana Nitrasa, poprzedniego ministra sportu, polityka.
1: Ale minister Rudnicki mówi, że trzeba współpracować, wie pan.
2: No, wie pan, ale tylko, że pan Nitras pokazał prawdziwe oblicze. Od razu powiedział, fatalny, bo oni chcą tam koniecznie obsadzić swojego człowieka, czyli pana Korzeniowskiego. Człowieka, który jest blisko Donalda Tuska, no, chcą mieć po prostu swojego prezesa PKOL-u. O to tak naprawdę od początku w tej sprawie chodziło. I nic tego nie zmieni po prostu. No tak to wygląda. Stąd długi. No,
1: a jak pan zobaczył, że Zonda Krypto jest sponsorem... kluczowym sponsorem PKOL-u, to pan nie rozmawiał z prezesem Piesiewiczem, mówiąc, sugerując mu, bo przecież znacie, że to nie jest może trafny pomysł.
2: Panie redaktorze, a czy moją rolą jest sugerować jakiejkolwiek instytucji?
1: Jak ja widzę, że mój dobry znajomy cały czas przychodzi na czerwonym świetle, to mu mówię, hej stary, zastanów się.
2: Po pierwsze, to tak, no, od wielu lat te nasze kontakty z panem prezesem były mocno, że tak powiem, ograniczone. To już jakby inna sprawa. Każdy poszedł swoją drogą i realizowaliśmy jakieś tam swoje obszary zainteresowań. To po pierwsze, wystarczy, nie bardzo miałem okazję do tego typu rozmów. Natomiast druga sprawa jest taka. Polski Komitet Olimpijski, bo nie chcę tego personalizować tylko i wyłącznie do prezesa, bo to zawsze są jakieś decyzje, które są decyzjami podejmowanymi w szerszych gronach, stał się ofiarą tej afery. Tak jak ofiarą stało się wiele różnych innych podmiotów, które były sponsorowane przez Zonda Krypto, bo przecież to nie tylko PKOL był sponsorowany przez Zonda Krypto, były sponsorowane liczne kluby sportowe, różnego rodzaju imprezy publiczne. Również,
1: no, też takie, sponsorowani byli politycy.
2: Również takie imprezy, panie redaktorze, na których występował Donald Tusk, również były sponsorowane. Tak. Donald Tusk nie widział nic złego, żeby się pozować z koszulką z napisem Zonda Krypto. Nikomu to nie przeszkadzało, aż do pewnego momentu. Panie redaktorze, mówię o faktach. Mówię, tak, co one, te fakty pokazują?
1: Od byłego wicepremiera wymagamy jednak, ludzie, żeby nie wchodził w taką narrację, która jest...
2: Panie
1: premierze, jedna rzecz jest ważna.
2: Wszyscy ci ludzie trzymaliby się z daleka od Zonda Krypto, to, gdyby służby polskiego państwa zadziałały i dały publicznie informacje.
1: Tutaj muszę się z panem zgodzić.
2: Dały publicznie informacje. Tak. Ta firma to jest firma, która prowadzi jakąś działalność szemraną, przestępczą, trzeba na nią uważać. Skąd taka osoba jak Radosław Pisiewicz miała to wiedzieć, jeśli nie została ostrzeżona, tak jak tysiące Polaków, którzy lokowali tam swoje pieniądze, że należy się od tej firmy z daleka trzymać. A wiedza na ten temat, jak wiemy już dzisiaj, te służby Tuska miały wcześniej, bo już w 25 roku, rok temu, ponad rok temu, był polski KNF ostrzegany przez służby estońskie, gdzie ta firma była zarejestrowana,
1: że ona,
2: tak jest, że ona jakby trzeba na nią uważać, jest ryzykowna ta firma. Coś z tym zrobiono? Nie. Opinia publiczna się o tym nie dowiedziała. Nawet w grudniu, kiedy było to tajne posiedzenie Sejmu, Donald Tusk utajnił posiedzenie, żeby opinia publiczna nie dowiedziała się, o co w tej sprawie chodzi. A dopiero w kwietniu tego roku było śledztwo. No, wszystko to, co było do tego czasu, można powiedzieć, działo się w sytuacji niewiedzy opinii publicznej, natomiast pełnej wiedzy państwa, które nic z tą sprawą nie zrobiło. I powiem więcej, to polskie państwo kierowane przez Donalda Tuska samo miało bardzo mocne związki z Zonda Krypto, bo chociażby aparat skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa, służby specjalne, policja były szkolone przez Zonda Krypto w zakresie kryptowalut.
1: No, tak, głównie tam. Tak.
2: I co, nie przeszkadzało?
1: Nikt nie poinformował. Państwo zawiodło, moim zdaniem, też na wielu...
2: Tak jest, państwo Tuska zawiodło.
1: Zawiodło, moim zdaniem zawiodło, bo te informacje, tutaj się z panem zgodzę, powinny być przekazane i to ostrzeżenie powinno się pojawić. Natomiast też patrząc na pana obóz polityczny, bo tamten obóz polityczny też ma, mówiąc kolokwialnie, za uszami, ale pana obóz polityczny jest dzisiaj w tej narracji bardzo mocno obciążany sprawą kryptowalut. Już zostawmy tą ustawę, która za chwileczkę znów się pojawi. Chciałem zapytać o to, czy z tak czysto, bardzo brutalnie politycznego punktu widzenia, pan jak słyszy, że prawie 500 000 przyjął jeden poseł na swoją fundację. Dzisiaj ten, mówimy o Zbigniewie Ziobrze, on się jakoś tłumaczy, tak, że nie wiedział i tak dalej. No, wie pan, że minister Ziobro w wielu sprawach wszystko wiedział. Więc czy to jest ten standard, który obowiązuje polityków Prawa i Sprawiedliwości? Czy pan, jakby był prezesem, nie wyrzuciłby go pan najnormalniej w świecie, jego i kilku innych, którzy brali pieniądze? Może nie brali pieniądze.
2: Kto brał pieniądze? No, nie, bo to właściwie pan, no bo tak, no, przejdźmy do konkretów, bo...
1: Na fundację Zbigniewa Ziobro trafiło prawie 500 000 złotych. Ale, brał czy nie brał?
2: Ale pan mówi wielu innych. No, jakich wielu innych? No. No właśnie.
1: Poseł Moskal, jak pojechał, to co?
2: No właśnie, to wziął chociaż
1: złotówkę. Ale no przecież pan by nie pojechał.
2: Wziął chociaż złotówkę.
1: Panie, no ale pojechał, no ktoś mu zapłacił.
2: No ale panie doktorze, no z tego co, a wierzę tutaj Michałowi Moskalowi, sam zapłacił za swoją podróż, więc znaczy, no co jest w tym złego, że ktoś
1: panie
2: się
1: spotyka
2: z człowiekiem, który prowadzi biznes w sytuacji, kiedy w...
1: Przemysław Wipper, on oczywiście jest z Konfederacji.
2: Wokół polityki, no właśnie. My nie będziemy wyrzucać
1: Nie, nie.
2: Wie pan, kluczowe w tym wszystkim jest to, co pan powiedział, zawarł w swoim pytaniu. W narracji
1: tak.
2: Jesteście obciążeni.
1: No właśnie, no jesteście...
2: chodzi o narrację. Bo wie pan, można stworzyć w tej sprawie dużo bardziej potężną kontrnarrację.
1: Panie premierze, a czy...
2: I zapytać na przykład, kto pisał tą ustawę? Tą ustawę, która tak maniakalnie większość parlamentarna i Donald Tusk wpycha do i przeprowadza przez Sejm już któryś raz z kolei tą samą ustawę.
1: Identyczną. Nie, ma być ostrzejsza, przepraszam, ma być ostrzejsza, dająca większe możliwości
2: tylko,
1: służbom.
2: Tylko tak, po pierwsze ta ustawa w ogóle nie dotyczyła Zonda Krypto.
1: Tak, bo oni działali na rynku.
2: Tak jest, który był zarejestrowany w Polsce. Wycinała tak naprawdę Kralowi i Zonda Krypto wszelką konkurencję na polskim rynku, bo tak naprawdę doprowadziła do tego, że polskie firmy, które w Polsce działały, w Polsce były zarejestrowane i tu płaciły podatki, pod rządami tej ustawy upadłyby, nie mogłyby funkcjonować. Czyli sam Kral mówił o tym publicznie o tym mówił, że on się bardzo cieszy z tego projektu ustawy, bo ona rzeczywiście uczyści rynek.
1: Panie premierze.
2: I teraz, kto pisał tą ustawę, panie doktorze? Jak to było, że posłowie rządzącej koalicji, pan Jaros, pan minister Gramatyka na przykład, pan Gomoła, spotykali się na tajnych zespołach parlamentarnych w tej sprawie i rozmawiali o tej ustawie.
1: Panie premierze, chcę panu podać pomocną dłoń.
2: Tak jest.
1: Chciałem panu powiedzieć, że jest kwadrans po 8 i od 15 minut rozmawiamy o...
2: No pan mnie pyta o to, no to... No
1: tak, ale pan zasypuje mnie słowami, takim potokiem...
2: Panie ministrze, pan pyta, to
1: czy ja mogę jedną, tylko jedno zdanie. Pan zasypuje mnie takim potokiem słów, tłumacząc się jednak. Przecież to można ucinać w jednym zdaniu. Czy Polska nie stoi przed innymi problemami dzisiaj?
2: No to właśnie, no to rozmawiajmy o nich, panie
1: to chciałbym do tego przejść, to no po pierwsze.
2: Bardzo,
1: ale kończąc wątek...
2: Pan mi zarzuca, że ja odpowiadam na pana pytania.
1: Pan tak rozwlekle opowiada po prostu tą narracją, która się u was tworzy wieczorami.
2: Jakie odpowiedzi, no.
1: Panie ministrze, panie premierze, czy wy, kończąc już ten wątek zonda krypto, żeby... Nie. Właśnie do tego zmierzam, żebyście w kolejnych programach nie tłumaczyli się, nie powinniście, albo czy rozważacie zrobienie takiego mocnego audytu w waszym obozie politycznym i pokazanie... Ten popełnił błąd, ten popełnił błąd, cała reszta to są fejki.
2: Ale nic nie mamy do ukrycia w tej sprawie. No to,
1: taki audyt wewnętrzny prezes zlecił.
2: To, że dzisiaj z perspektywy czasu i wiedzy, którą dzisiaj mamy, pan minister Ziobro popełnił błąd, no to już to jest oczywiste. O tym,
1: to jest wiceprezesem waszej partii.
2: O tym pan prezes Jarosław Kaczyński tak. o tym mówił publicznie.
1: Czy ktoś inny z waszej formacji popełnił błąd? Już kończę ten wątek.
2: Nie wiemy na ten temat, aby ktokolwiek inny przyjął jakiekolwiek fundusze od zonda krypto w formie jakichś sponsoringów dla siebie lub dla jakichś instytucji powiązanych.
1: Jak rozwiązać problem cen paliw, panie premierze? No bo to, co się dzieje na stacjach, czyli diesel powyżej 9, benzyna powyżej 8 i nie zatrzymują się te ceny na pylonach. Jest pomysł z waszej strony. Pytam o Prawo i Sprawiedliwość. Czy będziecie tylko głosować przeciwko temu, co zaproponuje rząd, czy już zaproponował?
2: My jesteśmy gotowi poprzeć taką ustawę o nadmiarowych zyskach spółek paliwowych.
1: Pod warunkiem?
2: Jeśli ona będzie spełniała kryteria cywilizowanej legislacji, a tym podstawowym kryterium jest to, że prawo nie działa wstecz. To znaczy, no jeśli ta ustawa po raz kolejny, a wczoraj zwracaliśmy na to uwagę na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, której jestem członkiem, działo się to, że tak powiem, z moim udziałem, zwracaliśmy na to uwagę. Nie może być złamana podstawowa zasada, prawo nie działa wstecz.
1: Rząd mówi, że mamy sytuację nadzwyczajną.
2: Ale nie, no panie rektorze, no to w ogóle rząd wpędził Polskę w sytuację nadzwyczajną, bo mamy sytuację...
1: No to jak z tego wybrnąć, panie premierze? To jak z tego wybrnąć? Bo Polacy
2: natychmiast wprowadzić, obniżyć te narzuty, które są dzisiaj na cenie paliwa. 40% ceny każdego litra paliwa to są tak zwane marże Tuska, można powiedzieć. To jest VAT, to jest akcyza, to jest opłata
1: paliwa. Pan wie doskonale, że to będą niższe wpływy do budżetu.
2: Dobrze, ale budżet do tego nic nie dopłaci. Nic do tego nie dopłaci.
1: Nie zarobi.
2: Ale wie pan dlaczego? Ponieważ te wpływy do budżetu były szacowane przy dużo niższych kosztach paliwa. Jak niższy koszt paliwa, to i te narzuty dają mniej pieniędzy, prawda? No bo to tak jest, prawda? Jeśli od czegoś się liczy procentowo, no to wraz ze wzrostem ceny ten procentowy narzut też się zwiększa. W związku z tym można by było już dzisiaj natychmiast ulżyć Polakom o jakąś część, nawet bez tych dodatkowych wpływów ze spółek, ulżyć Polakom i obniżyć cenę paliwa poprzez obniżenie tych narzutów, a budżet by tutaj nic nie stracił. Proszę mi wierzyć, ja postawię tezę daleko idącą, ale jestem przekonany prawdziwą. Rządowi nie zależy na tym, żeby paliwo było w Polsce tańsze. Wie pan dlaczego? Dlatego, że on na tym zarabia. Zarabia na tym ogromne pieniądze, na drogim paliwie, na tym, że do budżetu płynie więcej pieniędzy.
1: Są olbrzymie wydatki.
2: Zasypują tą gigantyczną dziurę budżetową, którą wygenerowali, prawie 300 miliardów złotych każdego roku. Już w tej chwili, po tym roku, to będzie prawie bilion złotych w deficytu budżetowego przez 3 lata. Nie potrafią sobie poradzić ze ściągalnością podatków w tych obszarach, gdzie powinni działać, czyli podatek przede wszystkim CIT od wielkich firm, od wielkich koncernów. Tutaj jest katastrofa. Jest kilkadziesiąt miliardów niezrealizowanych każdego roku wpływów budżetowych z tego tytułu. Więc zamiast robić to, zamiast ścigać wielkie firmy, to z woli, aby Polacy płacili dużo więcej w cenie paliwa, bo sobie tym wyrównuje tą stratę.
1: Panie premierze, Prawo i Sprawiedliwość, partia rządząca, wy cały czas się kłócicie. Czy pan ma szansę, czy wy macie szansę? Zapytam, czy pana wyborcy nie przychodzą do pana i nie mówią tak: Jacek, panie Jacku, panie pośle, dajcie sobie spokój, załatwcie choć wspólnie jedną rzecz, jedną.
2: Ale panie...
1: Ogarnijcie te paliwa, bo ja do traktora, bo ja do samochodu już nie mogę wlać diesla, ja matki nie zawiozę za chwileczkę do
2: ten, panie,
1: bo mnie nie będzie stać. Czy chociaż w paru takich sprawach potraficie usiąść przy jakimś okrągłym stole?
2: Szanowny panie redaktorze, my jesteśmy gotowi w każdej sprawie rozmawiać, tylko z nami nikt nie chce rozmawiać. Nikt z nas nie słucha. Jeśli wczoraj jest ustawa na stole, jeśli przychodzimy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości na Komisję Finansów Publicznych, przedkładamy poprawki, które są zgodne z uwagami pana prezydenta, które spowodowały, że wcześniejszy projekt tej ustawy nie został przez pana prezydenta podpisany. Czyli przynosimy jakby propozycję, doprowadźmy ten projekt ustawy do takiego stanu, żeby pan prezydent mógł go podpisać i żeby te wpływy z tych nadmiarowych zysków były. Wie pan, nie ma żadnej próby dyskusji w tej sprawie. Jest po prostu przepychanie kolanem tego, co sobie...
1: Czy to nie jest tak, że po tamtej stronie...
2: Jak można szukać kompromisu, jeśli ktoś z druga strona tego kompromisu nie chce?
1: Ale czy to nie jest tak, że tamta strona napisała taki właśnie scenariusz, że okej, przepchniemy to przez Sejm i Senat, no bo mamy przecież większość, a potem obciążymy prezydenta...
2: Tak jest, dokładnie o to chodzi, panie redaktorze. Dokładnie to jest... Pan trafił w tej chwili w clou sprawy. Właśnie dlatego, że rząd nie jest zainteresowany, żeby te ceny paliw obniżyć, bo ma z tego tytułu wielki zysk.
1: Ale jak to było za pana czasów, panie ministrze?
2: To dlatego nie chce tego zrobić, szuka sposobu, żeby obciążyć tym kogo innego. A

0: winę. I to będzie a to na opozycję, a to na prezydenta, a to na Wszystkich Świętych, a to na prezydenta Trumpa, no bo wojna, no to ropa droższa. Wie pan, wszyscy są winni, tylko nie Tusk. Tusk, który od 3 lat rządzi Polską, jest niewinny, nic nie może, z niczym sobie nie jest w stanie poradzić, bo ciągle mu ktoś przeszkadza. No przecież to jest opowieść dla naiwnych dzieci, którzy no, są w stanie w to uwierzyć, że jak ktoś zostaje premierem, to nic nie może zrobić. No, wrócił do, stary, dobry, można powiedzieć, Donald, nic nie mogę, Tusk, który jest premierem bezradnym, kieruje rządem bezradnym, który nie jest w stanie rozwiązać żadnego poważnego problemu w Polsce.
1: Panie premierze, jeżeli rzeczywiście dopełni się ta informacja, o której mówimy od wczoraj, bo to i Super Ekspres, i Radio SK ujawniły tą informację, że cała koalicja rządowa poprze Marcina Horałę, to rzeczywiście, tak jak pan mówi, to jest taki deal i deal za co? Bo jak jest deal, to ktoś musi skorzystać.
0: No, no właśnie, no to jest dobre pytanie.
1: Ale czy wy wiecie, rozmawiacie? No bo to...
0: No ale panie rektorze, no to przecież... No,
1: drugi największy klub nie będzie miał wicemarszałka.
0: Przecież nam, nie zdradzą, na co się umówili. No ale to, że się umówili...
1: No, ale tam tutaj, w kuluarach,
0: pana, że tak powiem, dedukcja tutaj jest jak najbardziej trafna. No w polityce nie ma nic za darmo, prawda? Jest zawsze coś za coś. To znaczy, jeśli...
1: No może chodzi tylko o takie ambicjonalne utrzenie nosa.
0: Bądźmy poważni. Znaczy, no, po coś Mateusz Morawiecki tego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości dokonał. No, to, co mówimy, i to jest prawda o tych wybujałych ambicjach, to nie jest tylko jeden podstawowy powód. No, tak naprawdę miał jakiś polityczny plan. No, coraz bardziej wyłania się, ten plan się coraz bardziej wyłania. To jest plan
1: dogadania się. Czy wy zabiegaliście o dodatkowe głosy? No, pytanie
0: tak,
1: też
0: zabiegaliśmy. Były takie rozmowy prowadzone przez i samego naszego kandydata, pana Marcina Ociepę, ale również przez szefa naszego klubu, Mariusza Błaszczaka, z przedstawicielami innych partii politycznych, tych po drugiej stronie politycznej barykady. Efekt ich poznamy jutro, no ale jeśli, a tak zakładam, te informacje medialne są prawdziwe, bo plotki, takie informacje kuluarowe w Sejmie krążą, rzeczywiście, że do takiego dealu pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Donaldem Tuskiem de facto, bo przecież wiemy, że to głosowanie przecież będzie efektem decyzji Donalda Tuska, jeśli do tego, że do takiego porozumienia doszło i że będzie wybrany Marcin Horała. No, czekamy do jutra, ale jeśli to się stanie, no to to jest jasna informacja dla wszystkich wyborców patriotycznej prawicy w Polsce. Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus dzisiaj de facto jest częścią obozu Donalda Tuska w tym Sejmie, no i trzeba się zastanowić, czy warto takie ugrupowanie popierać, a posłowie, którzy przeszli, przynajmniej część posłów, jestem o tym przekonana, została niejako oszukana przez Mateusza Morawieckiego. Ja nie sądzę, żeby wielu z tych posłów, przecież wszystkich dobrze znam.
1: No właśnie.
0: I większość z nich, jestem o tym przekonany, większość z tych 40 posłów, którzy dołączyli do Rozwoju Plus, to są ludzie, którzy są szczerymi patriotami i na pewno nie zapisywali się do obozu Donalda Tuska, więc myślę, że to
1: będzie też taki moment. Ale czemu pan mówi, że ktoś jest w obozie Tuska i już pan stygmatyzuje ludzi od Morawieckiego? To jest też takie...
0: Ale proszę pana, ja nikogo...
1: Czyli monopol na patriotyzm jest tylko w Prawie i Sprawiedliwości?
0: Znaczy nie ma monopolu, bo patrioci w Polska, panie redaktorze, Polska i tutaj słowa księcia Adama Czartoryskiego jeszcze w XIX wieku wypowiedziane są dalej aktualne. W Polsce są tylko dwie partie, Polska i Antypolska. To jest dalej aktualne. Znaczy, no są w Polsce siły propolskie. Ja nie mówię, że Prawo i Sprawiedliwość tylko do nich zaliczam, ale są partie.
1: Ale to pana przyjaciele od Mateusza Morawieckiego też są chyba
0: antypolskie. I dlatego do tego zmierzam, panie redaktorze. I że jeśli ktoś w dobrej wierze, bo być może jakąś dobrą wiarą się kierowali, uznał, że będzie realizował te szczytne dla Polski cele w Rozwoju Plus, podjął taką decyzję, że odszedł z Prawa i Sprawiedliwości do Rozwoju Plus, to dzisiaj będzie musiał sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście podjął dobrą decyzję i czy nie został oszukany w tym wszystkim i czy nie czas na to, żeby się zreflektować i jednak nie brnąć dalej we współpracę z Tuskiem i w coraz głębsze wchodzenie w obóz Donalda Tuska, tylko wrócić rzeczywiście do tych, którzy walczą o to, żeby Polska była normalnym,
1: szybko się rozwijającym. Ale oni walczą tylko na razie o wicemarszałka. Jakby popierali ustawy, to ja też bym nawet chyba się z panem zgodził, że są w tym obozie, ale na razie takiego poparcia chyba nie ma.
0: Ale sam pan powiedział słusznie, że to poparcie jest za coś.
1: Nie. To pan powiedział, że jest deal. Proszę mi tutaj w usta nie wsadzać.

0: A jak jest deal, pytam się, czy pan wie, jaki to jest deal?
1: Nie, znaczy ja wiem tylko tyle, będąc już bardzo długo w polityce.
0: Że nie ma nic za darmo.
1: Że nie ma nic za darmo i jeśli ktoś...
0: Ale czy wy pracujecie w Prawie i Sprawiedliwości,
1: jeśli
0: żeby...
1: ktoś osiąga taki efekt, że osiąga poparcie rządzącej koalicji dla swojego kandydata przeciwko kandydatowi największej partii opozycyjnej, no to to się dzieje za coś. To się dzieje w wyniku jakiegoś porozumienia.
0: Panie premierze, czy... jest w Prawie i Sprawiedliwości grupa osób, która pracuje nad tym, żeby przekonać posłów, którzy przeszli do Mateusza Morawieckiego, aby wrócili do, nazwijmy to, do macierzy?
1: Czy to nie jest jakaś zorganizowana grupa, jakieś
0: specgrupa? Ale pracujecie
1: grupa,
0: na, jakaś... podobno nad kilkoma posłami,
1: no, rozmawiamy,
0: tak?
1: Rozmawiamy, no, panie doktorze, rozmawiamy, że to jest normalne, prawda? W Sejmie, Sejm jest miejscem, gdzie się rozmawia w każdej sprawie i również takie rozmowy oczywiście są toczone i liczymy na refleksję co najmniej kilku z tych posłów.
0: No, podobno pięciu posłów się waha, żeby wrócić do was.
1: Tak, no, mam taką wiedzę, natomiast powiem też tak, dzisiaj się ukazał bardzo ciekawy sondaż między innymi no, widziałem go akurat na portalu Interia, nie wiem, czy ktoś jeszcze inny, pierwsza opublikowała, z którego wynika, że dzisiaj, gdyby do tego rozłamu nie doszło, Prawo i Sprawiedliwość i rządząca Koalicja Obywatelska, no, byłyby mniej więcej na tym samym poziomie, a być może nawet Prawo i Sprawiedliwość już by doszło, że tak powiem, do mijanki, już byłoby na pierwszym miejscu. Więc widać, jak bardzo zaszkodził w sprawie odsunięcia Tuska od władzy w Polsce i tej ekipy, która no, niszczy Polskę, a nie ją buduje dzisiaj, jak zaszkodził ten rozłam dokonany przez Mateusza Morawieckiego. I z tego trzeba wyciągnąć konsekwencje.
0: Mateusz Morawiecki mówi, to, że wy go wyrzuciliście.
1: No, znaczy,
0: to zostawmy już kto co mówi, ale panie premierze,
1: proszę,
0: jeżeli...
1: Proszę pozwolić, ale tego nie komentować już na czasu chyba.
0: Pan wie, jaki jest system wyborczy, że ten don't to promuje duże...
1: Do tego zmierzam właśnie.
0: No, i teraz pewnie pan przysłuchiwał się to, co też mówił Sławomir Mentzen. Mówię teraz o Senacie. Tam ma być ten taki pakt senacki pod auspicjami prezydenta. Ale czy pan absolutnie, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, jak, o której mówimy, że jutro to Marcin Horała, a nie Marcin Ociepa, będzie wicemarszałkiem, czyli trzymając się pana narracji, doszłoby do jakiegoś dealu między koalicją rządzącą a Mateuszem Morawieckim, to czy w przyszłym roku na jesieni już jest pogrzebana totalnie filozofia wspólnej listy i Prawa i Sprawiedliwości i Konfet, mówię teraz i Mateusza Morawieckiego? Wyborach do Sejmu.
1: Do Sejmu?
0: Tak.
1: Wspólnej listy Prawa i Sprawiedliwości i Rozwoju Plus.
0: Tak.
1: To, że nie ma takich w ogóle planów. Ja chcę przede wszystkim bardzo zdecydowanie zdementować tego typu fejki, czy jakieś nieprawdziwe informacje, czy domniemania.
0: Ja mówię tylko, że ten czystej logice.
1: Że to jest jakiś zaplanowany scenariusz, że ten rozłam dokonany przez Mateusza Morawieckiego jest jakimś zaplanowanym scenariuszem na połączenie się potem przed wyborami. Absolutnie nie. Absolutnie takiego planu nie ma. Zresztą o tym pan prezes Jarosław Kaczyński mówił chociażby na zjeździe klubów Gazety Polskiej. Mówił o tym, że wyklucza w ogóle start z list Prawa i Sprawiedliwości prowodyrów tego rozłamu, tych, którzy do niego parli, ale oczywiście nie wykluczamy i w żadnym wypadku nie zamykamy dzisiaj drzwi, o tym mówiłem przed chwilą, przed tymi posłami, którzy dzisiaj będą mieli refleksję i będą chcieli do nas wrócić. My jakby jesteśmy formacją, która już wiele razy w przeszłości otwierała drzwi dla tych, którzy zbłądzili i chcieli wrócić. Natomiast nie ma mowy o tym, aby tutaj siadać do jakiegoś targowania się o wpływy, o miejsca na listach, jakieś
0: instytucjonalną współpracę mówię tylko o takiej pragmatyce.
1: Z ludźmi, którzy w sytuacji, którą dziś mamy, rozbili Prawo i Sprawiedliwość.
0: Panie premierze, mówię o takiej pragmatyce, no bo jak będziecie tacy podzieleni, będzie jedna konfederacja, druga konfederacja, będzie plus i będzie ten prawdziwy PiS, jak wy to mówicie, prawda,
1: zacznijmy od Paktu Senackiego. Jesteśmy gorącymi zwolennikami Paktu Senackiego i jesteśmy również gorącymi zwolennikami tego, aby pan prezydent Karol Nawrocki odegrał tutaj taką rolę jednoczyciela.
0: I już jest ktoś, kto rozmawia w sprawie Paktu Senackiego.
1: Te rozmowy się rzeczywiście toczą. Ale one wymagają ciszy, to jest oczywiste. Natomiast...
0: A kto jest architektem z waszej strony?
1: Natomiast no, architektem jest pan prezes Jarosław Kaczyński. To jest pytanie, tak powiem, z tezą, rozumiem, z góry sformułowaną. Natomiast jeśli chodzi o jakieś formy wspólnej listy do Sejmu, to oczywiście ona również byłaby jak najbardziej pożądana. Ja nie wiem, czy ona jest w ogóle możliwa, ale nie z naszej strony, tylko ze strony naszych ewentualnych partnerów, no bo chociażby śledząc wypowiedzi przywódców Konfederacji, no to raczej nic nie wskazuje na to, aby byli gotowi na tego typu ruch. Na pewno jest tam dużo bliżej do pana marszałka Bosaka i do jego części Konfederacji niż do Sławomira Mentzena, który no jednak wielokrotnie nie wykluczał
0: ruchu. Ale nie zabalały pana wczoraj te słowa wicemarszałka Bosaka, który powiedział o ministrze Berku, że powinien być przyjęty.
1: Ale pan marszałek
0: Bosak prostował już dzisiaj,
1: wycofał się z tej wypowiedzi.
0: Po 12 godzinach.
1: No, każdy ma prawo do tego, aby nie mając może pełnej wiedzy, bo nikt
0: nie jest tak, że był słownie zmotrowany, że no co, przegiełeś?
1: Przez kogo? No, panie redaktorze, no pan marszałek wyraził jakiś pogląd.
0: Może powiedział to, co leży mu na sercu.
1: Nie, oparty o niepełną wiedzę, tak to tłumaczy, ja w to wierzę absolutnie, ponieważ no,
0: panie premierze,
1: każdemu się może to zdarzyć, no, my nie jesteśmy omnibusami, no nie każdy z nas.
0: Panie premierze, marszałek Bosak, że coś nie wiedział.
1: Ja się odwołuję do niego, do jego słów, więc
0: coś nie,
1: nie mam powodu, w to nie wierzyć, więc przyjmuję to z dobrą wolą, to tłumaczenie, bo rzeczywiście.
0: Czyli pakt senacki jak najbardziej, trzeba szybko nad tym pracować, tak, do Sejmu.
1: Udałoby się wypracować, znaczy nie wierzę, że to będzie lista całej prawicy, no w to akurat rzeczywiście nie wierzę i to byłoby dla nas niezwykle trudne, no bo mówiliśmy o tym wielokrotnie, wykluczamy tego typu porozumienia wyborcze, chociażby z partią Grzegorza Brauna, znaczy no tego sobie po prostu nie wyobrażamy. Natomiast oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić na przykład wspólną listę z Ruchem Narodowym marszałka Bosaka, jestem sobie w stanie wyobrazić. Będziemy zachęcać...
0: Przecież ta Konfederacja nie pęknie.
1: Będziemy zachęcać, ale to jeśli nawet z całą Konfederacją, też jestem w stanie sobie to wyobrazić. Jeśli Sławomir Mentzen uzna, że jednak bliżej mu jednak do współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, czyli z partią zdecydowanie prawicową.
0: To mówicie Łęską, tak?
1: A nie z Donaldem Tuskiem, bo mówił o tym, że jest z równej odległości tutaj, może zarówno z tym, jak i z tamtym. No jeśli skoryguje ten pogląd i uzna, że jednak z Prawem i Sprawiedliwością bliżej, to jesteśmy również na to otwarci. Chcemy również wciągać mniejsze ugrupowania. Proszę zobaczyć, mamy już porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami, z panem Wochem. Prowadzimy rozmowy z innymi mniejszymi ugrupowaniami. Oczywiście to są takie ugrupowania, które, no można powiedzieć, nie ważą na scenie politycznej, ale tu procent, tam procent, panie redaktorze, przy tym
0: albo 0,2%.
1: Nawet i 0,2%.
0: Albo 0,01%.
1: Nad każdym wyborcem, panie redaktorze,
0: jest cenny.
1: Każdego wyborcy warto pozyskać. Każdy wyborca jest dla nas
0: cenny. Kończymy, panie premierze.
1: I z każdym chcemy rozmawiać i z każdym chcemy tworzyć wspólny projekt.
0: Panie premierze, kończymy jutro spotkanie prezydenta z ministrem, wicepremierem Kosiniakiem, bo sytuacja wokół Polski jest bardzo zaogniona. Mam na koniec pytanie bardzo proste. Jeżeli polska strona przekaże kolejne pociski do patriotów, to wy będziecie ze spokojem podchodzić, czy będziecie rozdzierać szaty?
1: Nie powinniśmy tego robić, panie redaktorze, nie powinniśmy tego robić. Polska odwołuje się tutaj do samych słów pana Kosiniaka-Kamysza.
0: Panie premierze,
1: Polska jest zagrożona dzisiaj.
0: Jeżeli żołnierze powiedzą, że tak można.
1: Panie redaktorze,
0: bo to przecież tam jest rekomendacja sztabu.
1: Panie redaktorze, ja nie chcę deprecjonować tego, co mówią żołnierze, ale rządzą politycy, a nie żołnierze w Polsce.
0: Ale wyraźnie po rekomendacji.
1: Rządzą politycy, a nie żołnierze.
0: Jeżeli szef NATO apeluje, przekażcie solidarnie różne... Przecież pan był tam w rządzie i wiedział pan, jak
1: panie redaktorze, Polska jest w szczególnej sytuacji w NATO. Znaczy, do NATO należy kilkadziesiąt krajów. Naprawdę w te kraje, które nie są w bezpośrednim...
0: Ale Polska jest bezpośrednio.
1: Ale właśnie, no to jest argument za tym, żebyśmy już nic...
0: Ta argumentacja, że więcej zestrzelonych dronów i pocisków nad Ukrainą jest...
1: Panie redaktorze, każdy z krajów NATO ma swoje zasoby obrony przeciwlotniczej. Naprawdę, te kraje nie są zagrożone. Hiszpania, Francja, nawet Niemcy, Włochy. No właśnie, bo one nie są zagrożone. Tam nie latają rosyjskie drony i rosyjskie rakiety, nie wlatują ich w przestrzeń powietrzną. Wlatują
0: w Polskę. Będziecie taką decyzję krytykować, panie premierze?
1: Będziemy krytykować, ponieważ te rakiety powinny zostać w Polsce i służyć do obrony polskiego nieba, które jest realnie zagrożone. A do Ukrainy absolutnie powinny trafić rakiety Patriot, ale powinny być przekazane przez te kraje, które zagrożone dzisiaj bezpośrednio nie są.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier Jacek Sasin był naszym gościem. Państwu dziękuję serdecznie za uwagę i polecam nasze wszystkie kanały. Dobrego dnia życzę.

0: Słuchać wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska. Zapraszam. Rosja może intensyfikować ataki hybrydowe w pobliżu naszego kraju, mówił w Sejmie Donald Tusk. I podkreślał, wzmacniamy nasze przejścia graniczne, rozbudowujemy schrony i obronę przeciwlotniczą przy granicy z Ukrainą. Jednocześnie stanowczo zaapelował do posłów, by nikt w kraju nie podważał lojalności wobec sojuszników i znaczenia artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie premiera Tuska wysłuchał Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, powiedz proszę, co usłyszeliśmy?
1: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i jak mówił de facto frontowy, szczególnie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
2: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
1: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
0: Mateuszu, do Ukrainy jedzie premier Donald Tusk. Ma spotkać się także z premierem Słowacji, z którym będzie rozmawiał m.in. o sankcjach wobec Rosji, które Bratysława blokuje.
1: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
2: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
1: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. A w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę na terenie województwa lubelskiego uruchomiono systemy alarmowe. Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem, podkreślał dziś wojewoda lubelski. A szczegóły zebrał Bartłomiej Ważny.
3: Alarm został ogłoszony tuż po godzinie 12:00. Został odwołany po około godzinie. W całym województwie